0: placówkach edukacyjnych.
1: Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można przesłać tylko elektronicznie przez aplikację mZUS, portal eZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatia. W ubiegłym roku z takiego wsparcia skorzystało ponad 4,5 miliona osób. Podhale zostaje bez schroniska dla bezdomnych zwierząt. Azyl w Nowym Targu został zamknięty na wniosek właścicielki. Od kilku dni trwała tam kontrola prowadzona przez Krynicki Oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Inspekcja dotyczyła zgłoszeń o ekstremalnych temperaturach w boksach i padniętych psach, co jednak zdementowała wcześniej policja. W schronisku przebywa prawie 300 psów. Teraz każdy samorząd będzie musiał zorganizować opiekę dla swoich zwierząt, mówi burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha.
2: Żeby było jasne też, że to właścicielka złożyła jakby wniosek do powiatowego lekarza weterynarii, że ze swoich powodów tam opisanych już nie ma dość i nie chce prowadzić tego schroniska dalej. Konkluzja jest taka, że wójtowie, burmistrzowie z 43 miast i gmin, które do tej pory miały umowę z tym schroniskiem, no szukamy nowych schronisk, z którymi podpiszemy umowę i tam te psy przeniesiemy. No.
1: Według informacji przekazanych samorządom, psy będą trafiać do 14 schronisk działających w Małopolsce. Niewykluczone, że niektóre zwierzęta czeka podróż do innych rejonów Polski. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Opady deszczu, a na wschodzie i południu kraju burze. Temperatura w nocy od 11 stopni na zachodzie, 16 w centrum do 21 na południowym wschodzie. W dzień przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południowym wschodzie, tam też możliwe burze. Temperatura przeważnie od 21 do 26 stopni.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: W lecie z radiem o mundialu poza boiskiem, bo mistrzostwa to nie tylko mecze, gole i walka o puchar. To też maskotki, fryzury, rytuały kibiców, piłkarskie ciekawostki i niezwykłe historie, które zapamiętamy na długo. Podpowiemy także, gdzie wybrać się na rowerową wyprawę z małym dzieckiem i dlaczego warto odkrywać wspólnie świat z perspektywy dwóch kółek. Będą także wakacyjne konkursy i historia gorącej latynoskiej lambady.
5: Lato z radiem w jedynce. Dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
3: Jedynka. To jest radio.

Ileż ta piosenka przynosiła nam radości na początku lat 60. Dla jednych było to dzieciństwo, dla innych już młodość, a dla wszystkich w tamtym czasie wielkie przeżycie, bo związana z filmem, który był zatytułowany Szatan z siódmej klasy, a to z kolei książka Kornel Makuszyński, wspaniała zagadka, wielka młodzieńcza przygoda, pierwsze uczucia, pierwsze zakochania, ale też dramat, groza w takim wakacyjnym trochę wydaniu, bo i źli ludzie też się pojawili i kawał historii również, zwłaszcza tej napoleońskiej. Wszystko tam było. Film był czarno-biały, do dziś pewnie gdzieś można go obejrzeć. Tak czy inaczej warto sięgnąć do Makuszyńskiego i słuchać Haliny Kunickiej, bo to piękne jest. A ja myślę, pisze nasz słuchacz, pan Witold, a ja myślę o utworze Na plaży fajnie jest, Majki Jeżowskiej. Słucham i wspominam, jak siedziałem w koszu na plaży w Stegnie, jak spacerowałem w Darłówku brzegiem morza, a potem szukałem ulubionych ciasteczek anyszkowych dla moich bliskich. Chodziliśmy do biblioteki, wypożyczaliśmy książki, komiksy dla wnuków, wchodziliśmy na latarnię morską. Był też utwór Mówili na nią słońce Roberta Rasmusa. Też kojarzy mi się z Bałtykiem, z plażą, radością, grajdełkami na piasku. No właśnie, będziemy wracali do takich wspomnień. Oczywiście, jeśli państwo zechcą napisać, to bardzo nam sprawią państwo radość, nam wszystkim. Ale przede wszystkim, jeszcze raz to podkreślę, słuchamy razem. I teraz to będzie tak. Rigueira, Vamos a la Playa, czyli wiadomo, dokąd idziemy. Wcześniej Gumbay Dance Band i Son of Jamaica. I oczywiście Lambada, to już w wykonaniu Kaoma. Absolutnie słoneczne utwory w tę ciemną, burzową noc.

Vamos a la playa. No jest cel w życiu, jak było słuchać od Rigueiry. I bardzo dobrze, bo to wakacje, laba i cieszmy się tym. Pani Maria napisała, że życzy dobrego słuchania nocnym słuchaczom. Ona już na pisanie nie ma zbytnio czasu po pełnym dniu. Po dniu pełnym zajęć. Dla mnie, pisze pani Maria, najpiękniejszą piosenką lata od zawsze jest Una Paloma Blanca. Na drugim miejscu My Friend the Wind. To, no właśnie, kiedyś musimy to przypomnieć, oczywiście. Potem najpiękniejsze lata. I to te z tych przed lat, spokojne, takie wręcz kameralne, bez fleszy, aparatów fotograficznych, takie utwory, w których głos się liczył i piosenki. Pamiętamy takie, będziemy też do nich wracać, będziemy się nimi cieszyć. Jeszcze myślę, dobre wspomnienie jest od pana Mariusza, który zaczynał kiedyś swoją karierę DJ-ską bardzo dawno temu.

temu, od prostego sprzętu, a potem już coraz lepszy, nagłośnieniowy. Muzyka była zdobywana kiedyś z radia, później poprzez zakupy singli, płyt, rozmaitych składanek. No i tak się grało na dyskotece. W dobrych czasach graliśmy przeważnie w wakacje od maja, nawet do października, i to na powietrzu, pod zadaszoną wiatą w pobliżu sklepu i wiejskiego jeziora. Warunki więc znakomite. Tylko pomarzyć, powspominać i podzielić się muzyką ze słuchaczami. Będą takie nagrania z dawnych tamtych czasów. Baim za chwilę, Piechotą do lata, no to koniec lat 70., druga połowa. Wcześniej jeszcze lata 60., Maria Koterbska, Augustowskie noce. I tak po prostu, bo dziewczyna ma zawsze pierwszeństwo, Wały Jagiellońskie, ponadczasowo, Monika, dziewczyna ratownika.

0: To był ostatni śpiew historyczny Juliana Ursyna Niemcewicza zatytułowany Pogrzeb księcia Józefa Poniatowskiego. Płyty w zasadzie, bo jest ich kilka, zostały nagrane 2 lata temu. Wydane zostały przez fundację 1863.pl, a takim mężem opatrznościowym, szefem artystycznym sprawującym pieczę nad całością, pilnujący od pierwszego do ostatniego momentu to nagranie, to przygotowanie do nagrania, był Krzysztof Kur. Płyta ta, album ten wielopłytowy, jak powiedziałem, śpiewy historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza, został wyróżniony tegorocznym Fryderykiem.
1: Jedynka. To jest radio.
0: A przed nami kołysanki. Będziemy słuchać tych bardziej współczesnych kołysanek. Mianowicie już za moment usłyszymy przepiękną kołysankę op. 52 Karola Szymanowskiego. Zaraz potem zabrzmi nam kołysanka Grażyny Bacewiczówny i kołysanka dla Anzofii Mutter napisana przez Witolda Lutosławskiego. On tą kołysankę napisał dla specjalnej okazji. Był to prezent ślubny Lutosławskiego dla tej wspaniałej skrzypaczki, który miał jej również pomóc w kłopotach z zasypianiem podczas licznych podróży koncertowych. W budowie i narracji kompozytor nawiązał do kołysanki Karola Szymanowskiego.

To bardzo krótka kompozycja, zaledwie 39-taktowa, pozostaje kompozycją pełną piękna i harmonicznego wyrafinowania. To będzie ostatni, trzeci utwór. Drugą kołysanką będzie kołysanka Grażyny Bacewiczówny, również muzyczne arcydzieło, jak pisze Sławomir Tomasik, utwór dedykowany Tadeuszowi Ochlewskiemu. Kompozytorka, malując paletą harmonicznych barw fortepianu, nadaje narracji kołyszący ruch, a na tym tle skrzypce ściszonym głosem śpiewają piosenkę zasypiającemu dziecku. Utwór pełen delikatnej tkliwości w stylistyce i artystycznym wyrazie nawiązuje do impresjonizmu. To drugi utwór, a pierwszy, jak powiedziałem, to będzie kołysanka Karola Szymanowskiego. Słychać tu wyraźne kołysanie w warstwie rytmicznej fortepianu, skrzypce zaś snują opowieść w ulubionych przez kompozytora wysokich rejestrach.

Trzy kołysanki. Karola Szymanowskiego, Grażyny Bacewiczówny i Witolda Lutosławskiego. Grał na skrzypcach Sławomir Tomasik, a na fortepianie towarzyszył mu Robert Morawski.

0: Polskie Radio. Jedynka. Autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9 rano.

0: Dla wszystkich. Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Minęła godzina czwarta. To program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Nieprawidłowości na 120 miliardów złotych wykryli urzędnicy Krajowej Administracji Skarbowej podczas audytu wydatków środków publicznych. Podczas rządów PiS skontrolowali w sumie 167 podmiotów. Jak ustalili, za czasów rządu PiS z publicznych pieniędzy kupowano m.in. wycieczki czy spłacano kredyty. Jak mówi rzeczniczka szefa KAS Justyna Pasieczyńska, stwierdzono też wiele innych nieprawidłowości.
2: W tym m.in. naruszenie zasad przyznawania i rozliczania dotacji i innej pomocy publicznej, wydatkowanie środków publicznych sprzecznie z ustalonym planem finansowym, wydatkowanie środków ogólnej rezerwy budżetowej oraz rezerwy celowej niezgodnie z warunkami jej wykorzystania, czy chociażby wykorzystanie dotacji i innej pomocy niezgodnie z przeznaczeniem.
1: Justyna Pasieczyńska podkreśliła, że sprawy są już w prokuraturze.
2: Dyrektorzy Izb Administracji Skarbowej w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w toku audytów złożyli do prokuratury 250 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa na kwotę ponad 106 miliardów złotych oraz 127 zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
1: Krajowa Administracja Skarbowa nie wyklucza kolejnych zawiadomień do prokuratury. Ukraiński parlament powołał Panteon Narodowy. Ma upamiętniać postaci z ukraińskiej historii, które przysłużyły się budowaniu niepodległości tego kraju. Dokument otwiera możliwość umieszczenia tam m.in. dowódców UPA.
3: Z inicjatywą przyjęcia odpowiedniego prawa do Rady Najwyższej zwrócił się prezydent Zełenski. Deputowani zagłosowali za powstaniem Panteonu jednogłośnie. Część ukraińskich ekspertów wskazuje, że Panteon Narodowy jako całość nie jest w swojej intencji antypolski. Spowoduje jednak dalsze nakręcanie spirali wzajemnej nieufności.
4: Myślę,
3: że ta decyzja została podjęta pochopnie i nie przeprowadzono poważnych analiz. Z naszej strony panuje chaos, a po stronie polskiej jest to już histeria. I nie widzę tutaj sposobów, w jaki można by to rozwiązać, niestety. Podkreślał w rozmowie ze mną znany ukraiński historyk profesor Jarosław Hrycak. Panteon Narodowy to kolejna kontrowersyjna z polskiego punktu widzenia inicjatywa ukraińskiego prezydenta. Poprzednią było nadanie imienia bohaterów UPA jednemu z oddziałów ukraińskiej armii. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Pacjenci mogą wykupić leki z jednej recepty w kilku różnych aptekach. Od lipca Ministerstwo Zdrowia wprowadziło ułatwienia w realizacji recept dla wszystkich chorych. Już w pierwszym dniu działania programu przystąpiło do niego ponad 7200 aptek, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
5: 60%, czyli więcej niż co druga apteka w Polsce będzie umożliwiała dzielenie recept. Oczywiście są też apteki, które potrzebują trochę więcej czasu, kilka dni, parę tygodni, żeby też dostosować swoje systemy, więc liczymy, że tych aptek będzie coraz więcej.
1: Główny inspektor farmaceutyczny Łukasz Pietrzak dodaje, że dzielenie recept jest korzystne, szczególnie dla pacjentów, którzy mają wystawione e-recepty roczne.
6: Mając receptę na kilka, czasami nawet kilkanaście opakowań, pozwoli to pozyskać ten lek w innej placówce, co do tej pory było niemożliwe. Więc jest to bardzo propacjencka zmiana, która myślę, że bardzo szybko zostanie pozytywnie oceniona.
1: Na stronie pacjent.gov.pl można znaleźć mapę aptek, w których można zrealizować dzieloną receptę, jeśli okaże się, że zdecydowana większość aptek będzie zainteresowana udziałem w programie. Zostanie on wprowadzony obligatoryjnie w całym kraju. Zakaz grillowania i rozpalania ognisk na krakowskim Zakrzówku, tak zdecydował Zarząd Zieleni Miejskiej ze względu na liczne przypadki niszczenia fauny i flory, mówi Aleksandra Mikolaszek.
7: Mówimy o aktach wandalizmu, mówimy o niszczeniu infrastruktury, mówimy o działaniach, które wprost szkodziły przyrodzie. To jest zadeptywanie siedlisk, to jest zostawianie śmieci. Dochodziło do sytuacji, w których życie traciły zwierzęta.
1: Decyzja zapadła po tym, jak jedna z mieszkanek udostępniła zdjęcie, na którym widać, jak ofiarą grillujących padł gniewoż plamisty, ściśle chroniony gad występujący na Zakrzówku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
0: Pogoda.
1: Przelotne opady deszczu na wschodzie i południu kraju, też burze. Temperatura od 11 stopni na zachodzie przez 16 w centrum do 21 na południowym wschodzie. W dzień przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południowym wschodzie, tam możliwe też burze. Dziś będzie chłodniej, na przeważającym obszarze od 21 do 26 stopni.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
8: W lecie z radiem o mundialu poza boiskiem, bo mistrzostwa to nie tylko mecze, gole i walka o puchar. To też maskotki, fryzury, rytuały kibiców, piłkarskie ciekawostki i niezwykłe historie, które zapamiętamy na długo. Podpowiemy także, gdzie wybrać się na rowerową wyprawę z małym dzieckiem i dlaczego warto odkrywać wspólnie świat z perspektywy dwóch kółek. Będą także wakacyjne konkursy i historia gorącej latynoskiej lambady.
9: Lato z radiem w jedynce. Dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
10: To czwartkowe wydanie audycji Tak to bywało. Raz jeszcze witam Państwa wraz z Joanną Włoczewską, Adam Rozlach. Bardzo lubię zapraszać Państwa tutaj na recitale skrzypcowe. Ostatnio czynię to dość regularnie, ale dzisiaj chciałbym uczynić taki występ koreańskiej skrzypaczki jako naprawdę wyjątkowy, bo to artystka, która gra tak ciepłym dźwiękiem, gra tak czule, tak wytrawnie, tak wspaniale pod każdym względem, i skrzypcowym, i muzycznym, i wirtuozowskim również. Artystka, która ma na swoim koncie bardzo wiele osiągnięć, jest południowo-koreańską skrzypaczką urodzoną w marcu 1948 roku. Jest siostrą bardzo znanej wiolonczelistki i jeszcze bardziej znanego dyrygenta Myung Wonchunga. Debiutowała publicznie, kiedy miała 9 lat, w swoim rodzinnym Seulu, i grała koncert skrzypcowy e-moll Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Studia odbyła w Nowym Jorku u Ivana Galamiana w Juilliard School, a w 1967 roku, kiedy ukończyła studia, studiowała 7 lat, zdobyła ex aequo z Pinkasem Zuckermanem pierwszą nagrodę na Live and Treat Memorial Competition. W roku 68, czyli w następnym, otrzymała bardzo prestiżowe zaproszenie na występy z nowojorskimi filharmonikami, a w 70 roku, czyli po 2 latach, debiutowała w Europie i to od razu z London Symphony Orchestra. 3 lata później zadebiutowała na festiwalu w Salzburgu. W połowie lat 80. zawiesiła na pewien czas karierę estradową z racji macierzyństwa, ale potem znów występowała z najlepszymi orkiestrami świata w Europie, Ameryce, na Dalekim Wschodzie. Była także, czy jest dalej, bo przecież gra, kameralistką, grała z siostrą i bratem, grała także z takimi wybitnymi artystami jak Pinkas Zuckerman, Radu Lupu, Stephen Kowacewicz, Peter Frankl czy Itamar Golan. I w tym gronie musimy też zauważyć Christiana Zimmermana, z którym pod koniec lat 80., jak sobie przypominam, nagrała fantastyczną płytę dla Deutsche Grammophon z sonatami skrzypcowymi Richarda Straussa i Ottorina Respighiego. Ta płyta doczekała się wielu nagród. A z dużych dzieł nagrała koncerty skrzypcowe Elgara, Sibeliusa, Bartoka, Prokofiewa, Strawińskiego. Wykonuje muzykę przede wszystkim klasyczną i romantyczną, a niemalże od początku gra na wspaniałych skrzypcach Guarneriego z 1734 roku. Mam dla Państwa dzisiaj kilka takich podrozdziałów, tak bym powiedział, jej recitalu, który nagrała jesienią 1985 roku z Filipem Molem przy fortepianie. Chciałbym, aby tym pierwszym rozdziałem, no może i najważniejszym, był Fritz Kreisler i jego utwory. Bardzo popularne, bardzo lubiane, z cierpieniem miłosnym. Także posłuchamy jego utworu zatytułowanego La Gitana. Będzie także Radość Miłości, Liebesfreud. No i będzie także coś, co otworzy nasz dzisiejszy koncert, Preludium i Allegro, napisane w stylu Gaetana Punianiego. Kompozytorem był właśnie Fritz Kreisler, a trzeba powiedzieć, że te jego kompozycje w dawnych stylach wzbudziły wiele najróżniejszych reperkusji i takich reminiscencji, ponieważ bardzo często te utwory podawane były jako utwory właśnie tych dawnych mistrzów, a pisał je po prostu Fritz Kreisler. Posłuchajmy ich.

Kyungwa Chung grała z Filipem Mollem przy fortepianie utwory skomponowane przez Fritza Kreislera. Był m.in. słynny utwór Liebeslied, a także Liebesfreud. No i słuchaliśmy również na samym początku preludium i allegra w stylu Gaetana Punianiego. To oczywiście kolejny z żartów Fritza Kreislera. Teraz posłuchamy w audycji Tak to bywało, w drugiej części naszego czwartkowego spotkania, dwóch utworów Edwarda Elgara. Szczególnie lubiany przez skrzypków Pozdrowienie miłosne, to utwór, który jest numerem 12 oznaczonym w katalogu dzieł kompozytora, ale usłyszymy też opus 17 La Caprice. Gra Kyungwa Chung z Filipem Mollem przy fortepianie.

0: To były dwie kompozycje Edwarda Elgara, Pozdrowienie miłosne i La Capriceuse.
1: Jedynka. To jest radio.
0: A teraz Kyungwa Chung z Filipem Molem zagrają nam coś bardzo uspokajającego. Rozpoczniemy od kompozycji Fryderyka Chopina. To będzie jego słynny Nocturne Cis-Moll, Lento con gran espressione, w opracowaniu na skrzypce i fortepian Nathana Milsteina. Potem posłuchamy pięknego utworu Claude'a Debussy'ego Bonsoir, czyli Piękny Wieczór. Tutaj autorem opracowania tego fortepianowego utworu jest Jascha Heifetz. Posłuchamy także walca sentymentalnego op. 51 Piotra Czajkowskiego. Kyungwa Chung, Filip Moll z płyty Con Amore grają na pewno z wielką miłością.

To była nokturnowa część występu koreańskiej skrzypaczki Kyungwa Chung i pianisty Filipa Molla. A teraz już na koniec obiecane utwory Henryka Wieniawskiego. Wpierw będzie to Scherzo Tarantella op. 16, a następnie Caprice A-moll pod redakcją Fritza Kreislera. A na samo zakończenie posłuchamy tańca węgierskiego, pierwszego, Johannesa Brahmsa w opracowaniu Józefa Joachima. Przypominam, na fortepianie gra Filip Molla, a na skrzypcach Kyungwa Chung, bohaterka artystyczna dzisiejszego koncertu przygotowanego dla Państwa przez Adama Rozlacha, a całość zrealizowała Joanna Włoczewska. Jutro spotka się z Państwem Danuta Kryńska i w jej imieniu już zapraszam Państwa na to spotkanie. Do miłego usłyszenia.

0: Polskie Radio. Jedynka. Myśli na dobry dzień.
1: Gorąco. Dosłownie i w przenośni jest w domach podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Dobrze, kiedy kibicują całe rodziny. Trudniej, kiedy kibice zachowują się mało kulturalnie lub nawet kiedy kibicowanie jest na poziomie, ale bliscy nie rozumieją zaangażowania w mecze i potrzeby dostosowywania życia codziennego pod mecze, a nie odwrotnie. Trochę temperatura emocji jest niższa, kiedy to nie biało-czerwoni walczą o wyjście z grupy, czy też, daj Boże, awanse do kolejnych etapów, ale najwygodniej jest, gdy w kibicowanie zaangażowana jest może w różnym stopniu, ale jednak cała rodzina. Bywają domy, gdzie część entuzjazmuje się przed transmisją, a część w sąsiednim pokoju modli się o Bożą opiekę nad zawodnikami, a niektórzy żarliwie i modlą się i kibicują. W tym tygodniu, podczas trwającego mundialu, wspominam każdego dnia inny aspekt życia zmarłego nagle, niecałe 3 miesiące temu, trenera Jacka Magierę. Dzisiaj, kiedy myślę o rodzinnym kibicowaniu, przypomina mi się świadectwo pana

0: na Jacka i jego żony Magdy, wygłoszone przed rokiem podczas Bożego Ciała w Siedlcach. Opowiadali wówczas, jak się poznali. Magda jeszcze ode mnie jako zawodnika Legii zebrała autograf. Była razem z bratem. Potem przez blisko 10 lat po prostu byliśmy kolegami. Z tym, że to Magda częściej dzwoniła. Dopiero już jako trener, choć dalej skupiony głównie na karierze, gdy postanowiłem ja do niej zadzwonić, usłyszałem, nie ma takiego numeru. Byłem zły, że tak ciekawa dziewczyna, kiedy ja w końcu dojrzałem do zainicjowania kontaktu, nie jest dostępna. Tak się stało, że miałem z Warszawy jechać na mecz na Śląsk pociągiem. Były ogromne kolejki do kas i już miałem zrezygnować z tej podróży, kiedy miałem mocne przynaglenie od Ducha Świętego. Wsiadaj do pociągu, kupisz bilet od konduktora. I wsiadłem. Siedziałem całą podróż w Warsie, kiedy w Sosnowcu usłyszałem śpiewy kibiców. I jakież było moje zdziwienie, gdy zauważyłem tam mojego przyszłego szwagra i Magdę. Moja teściowa do tego pamiętnego 2009 roku mówiła, po co jeździcie tak na te mecze? Po tym wydarzeniu powtarzała, w tym jeżdżeniu jest sens. To są cuda, to nie przypadki. Zaufaliśmy w naszym życiu Bogu. Chciałbym wam powiedzieć, uważajcie na swoje myśli. One mogą wam pomóc, a mogą was zniszczyć i innych. Wiem też, że czas jest bezcenny. Czas, który możemy komuś dać. Czas, który pomoże nam budować relacje z Bogiem i innymi. Jacek Magiera, wówczas jeszcze moment przed pięćdziesiątką, zacytował zdanie, które jakiś czas temu usłyszał, że mężczyzna, który w wieku 50 lat ma takie samo spojrzenie na życie jak w wieku 20 lat, zmarnował 30 lat swojego życia. Warto jest patrzeć na różne rzeczy z perspektywy czasu, uczyć się, zmieniać, dojrzewać. Jako młody człowiek Jacek bardzo prosto rozumiał przykazanie nie zabijaj. Nikogo nie zabiłem, więc jest okej. Ja jestem okej. Jako dojrzały już mąż, ojciec, doświadczony trener, zaczął widzieć i dzielić się z innymi, że zabić można na każdym kroku. Zabić można słowem, podjętą decyzją, źle odczytując czyjś potencjał, lub można zabić swój talent, organizm używkami, czy zabić swój system wartości. To wielka mądrość i odwaga dzielić się tym z innymi, przestrzegać, prowadzić, towarzyszyć, przy tym mając ogromny szacunek i miłość do bliźniego. Mam poczucie, że miłość do Boga, żony, tak w komunii małżeńskiej odwzajemniona i złączona, dawała siłę panu Jackowi Magierze do serdecznego, zdrowego kochania innych. Dziękuję panie Jacku za miłość do żony, dzieci, za świadectwo.
1: Mówiła Elżbieta Łozińska, doradca psychologiczno-pedagogiczny, kulturoznawca.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Największe gwiazdy,
4: a wśród nich
3: Justyna Steczkowska.
5: My jesteśmy tu za kres.
3: Staszek Karpiel-Bułecka.
6: Pójdę tam, gdzie góry dotykają nieba.
4: Bratanki.
3: Afromental.
4: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
3: Wstęp wolny i doskonała zabawa. Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
4: Sobota, 4 lipca, Zakopane.
3: Transmisja koncertów TVP2 po 20 i na antenie radiowej Jedynki po 21.
4: Zapraszamy.
2: Autopromocja.
1: Minęła godzina 5, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Wspólny głos Pałacu Prezydenckiego i rządu w sprawie przyszłotygodniowego szczytu NATO w Ankarze. Rozmowy w Pałacu Prezydenckim przyniosły jednoznaczną deklarację w kwestiach obronnych kraju. Nie ma miejsca na wewnętrzne podziały.
7: Rozmowy prezydenta z szefem MON-u przyniosły wyciszenie kuluarowych emocji. Szef klubu PSL Krzysztof Paszyk podkreśla, że w kluczowych kwestiach bezpieczeństwa polskie władze mówią już bez dwugłosu.
8: W sprawach dotyczących bezpieczeństwa, interesu Polski jest dążenie wszystkich ośrodków władzy, aby nasz kraj to był jeden głos.
7: W gabinecie prezydenta

0: Szczegółowo omówiono też projekt utworzenia nad Wisłą stałych baz wojskowych Armii Stanów Zjednoczonych. Te negocjacje mocno przyspieszają.
1: Rozmowy na temat stałej obecności żołnierzy amerykańskich toczą się na kilku poziomach i myślę, że zmierzają do szczęśliwego zakończenia.
0: Ludowcy zapowiadają teraz mocny lobbying, by nowa amerykańska infrastruktura wojskowa powstała w Wielkopolsce, w okolicach Poznania. Piotr Durys, Polskie Radio.
2: W nocy Polska poderwała myśliwce. To działania prewencyjne po tym, jak Rosjanie rozpoczęli zmasowany atak na Kijów. Co najmniej 5 osób zostało rannych. W płomieniach stanął wielopiętrowy hotel w centrum Kijowa. Na zdjęciach umieszczonych na Telegramie widać liczne pożary i ludzi szukających schronienia na stacjach metra. Według świadków w mieście słychać odgłosy licznych eksplozji. Benzyna i olej napędowy sprzedawane są już po rynkowych cenach. Wczoraj zakończył się rządowy program ceny paliwa niżej. Część kierowców, choć narzeka, ma świadomość, że sztuczne obniżanie cen nie mogło trwać wiecznie.
3: Spodziewałem się, że to za długo nie potrwa i nie zaskoczyło, ale nie jestem zdziwiony. Oczywiście nie jestem również zachwycony, no ale tankować trzeba, co jest dobre dla fiskusa, to jest dobre dla budżetu państwa.
4: Dobrze, że chociaż gaz jest tańszy.
5: Nie ma darmowych obiadów w ekonomii. Utrzymywać można byłoby zawsze, tak? No w ogóle niskie podatki są zawsze w cenie, tak? Ale coś za coś.
2: Po wygaszeniu rządowego programu powróciła rynkowa metoda regulacji cen. Firmy pośredniczące w obrocie kryptoaktywami nie mogą już działać bez unijnej autoryzacji. W Polsce jej uzyskanie jest niemożliwe, bo prezydent 3 razy zawetował ustawę. Teraz politycy wzajemnie obwiniają się o brak przepisów.
6: Rządzący uważają, że za brak ustawy o kryptoaktywach odpowiada prawicowa opozycja oraz prezydent.
7: Wiemy o tych powiązaniach ludzi Prawa i Sprawiedliwości bezpośrednio albo z panem Kralem, albo z firmą Zonda Krypto.
6: Mówi Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej. Zbigniew Kuźmiuk z PiS odpowiada, że winny jest rząd.
8: Forsował 3 razy to samo i spodziewał się za każdym razem innego efektu. No ten efekt mógł być tylko w postaci weta i jest.
6: A Adam Gomoła z Polski 2050 podkreśla, że właśnie spełnia się marzenie prezesa PiS.
9: Mamy całkowity zakaz prowadzenia działalności w zakresie rynku kryptowalut w Polsce.
6: Oby nie okazało się ono koszmarem klientów. Bez ustawy nad działalnością firm nadzoru nie sprawuje polski KNF. W przypadku problemów klienci muszą więc prosić o pomoc jego odpowiednika w kraju, gdzie firma uzyskała licencję. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
2: Polska 2050 prowadzi z prezydentem negocjacje w sprawie wypracowania kompromisowej wersji ustawy. Prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące interwencji policji w mieszkaniu redaktora naczelnego telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Prokuratura uznała, że chociaż została ona przeprowadzona nieprawidłowo, to policjanci nie popełnili przestępstwa.
10: Decyzja prokuratury o umorzeniu śledztwa zapadła po przesłuchaniu świadków i obejrzeniu nagrań z policyjnych kamer. Prokurator uznał, że policjanci wchodząc do domu Tomasza Sakiewicza bez jego zgody działali w stanie wyższej konieczności, ponieważ otrzymali zgłoszenie dotyczące zagrożenia ludzkiego życia i zdrowia. Dopiero po wejściu do mieszkania okazało się, że zgłoszenie jest fałszywe. Funkcjonariusze zatrzymali i tymczasowo zakuli w kajdanki asystentkę naczelnego republiki po tym, jak nie chciała się wylegitymować umundurowanej policjantom. W ocenie prokuratury taka sytuacja może skutkować zastosowaniem środków przymusu bezpośredniego. Od postanowienia o umorzeniu śledztwa przysługuje odwołanie do sądu. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Spółka KGHM Linie Kolejowe ma najnowocześniejszy w Polsce system sterowania pociągami. Od lat 80. ręcznie sterowano systemem lampek i przesyłano informacje przez nadajniki albo telefony, wyjaśnia prezes spółki Renata Krok.
11: Tor bezstykowy, przede wszystkim sterowanie ruchem kolejowym, to są urządzenia monitorowane pod każdym względem, najnowsze jakie w tej chwili zostały wyprodukowane w kraju. Dla nas to jest taki moment historyczny, to jest pierwsza modernizacja infrastruktury kolejowej. Odkąd powstał KGHM, linie kolejowe w takim zakresie nigdy nie były remontowane.
2: Spółka KGHM Linie Kolejowe odpowiada za infrastrukturę umożliwiającą transport między głównymi kopalniami i hutami należącymi do polskiej miedzi. Modernizacja kosztowała 270 milionów złotych i trwała 3 lata. W piłkarskich Mistrzostwach Świata Belgia okazała się lepsza od Senegalu i po dogrywce 3-2 wygrała i teraz zagra w 1/8 finału. Belgowie zmierzą się 7 lipca ze zwycięzcą meczu Stany Zjednoczone-Bośnia-Hercegowina. Wcześniej Anglia wygrała z Demokratyczną Republiką Konga 2-1 i zagra w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Temperatura od 11 stopni na zachodzie, 16 w centrum, do 21 na południowym wschodzie. W dzień przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południowym wschodzie, tam też możliwe burze. Temperatura dziś przeważnie od 21 do 26 stopni.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: W lecie z radiem o mundialu poza boiskiem. Bo mistrzostwa to nie tylko mecze, gole i walka o puchar. To też maskotki, fryzury, rytuały kibiców, piłkarskie ciekawostki i niezwykłe historie, które zapamiętamy na długo. Podpowiemy także, gdzie wybrać się na rowerową wyprawę z małym dzieckiem i dlaczego warto odkrywać wspólnie świat z perspektywy dwóch kółek. Będą także wakacyjne konkursy i historia gorącej latynoskiej lambady.
3: Lato z radiem w jedynce. Dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: A na zegarze 7 minut po godzinie 5:00.
1: Agrofakty.
4: Przed mikrofonem Justyna Golonko i zapraszam na przegląd najważniejszych i najciekawszych oczywiście informacji z rynków rolno-spożywczych. A zaczynamy od najnowszych wiadomości z Brukseli. Polska ma otrzymać 66 milionów euro z pakietu 540 milionów euro wsparcia Unii Europejskiej dla rolników dotkniętych wysokimi cenami nawozów. To jest druga co do wielkości pula w Unii. Najwięcej trafi do Francji, 107 milionów euro. Unijny komisarz do spraw rolnictwa wskazał przy tym na wpływ wojny na Bliskim Wschodzie na dostawę energii i nawozów. Przypomnijmy, państwa mogą dołożyć do 200% wsparcia, czyli łącznie może być to 1 600 000 000 zł. Będzie więcej czasu na wnioski o dopłaty do materiału siewnego. Mamy takie najnowsze informacje. Po apelach rolników Ministerstwo Rolnictwa zdecydowało o wydłużeniu naboru wniosków o te dopłaty w tym roku. W rezultacie zmiany będzie można składać deklaracje do końca lipca. Ja przypomnę. Chodzi o dofinansowanie do zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis. W trwającym naborze do ARiM wpłynęło 13 tysięcy wniosków. Jednocześnie, to jest ważne, agencja wyraźnie zaznaczyła, że nie przewiduje wprowadzenia równoległej papierowej ścieżki składania wniosków o dopłaty do materiału siewnego za 2026 rok, bo takie były prośby, takie były apele izb rolników. Takiej możliwości nie będzie, ale przypominam, nabór został wydłużony do końca lipca. I o upałach powiemy więcej, a właściwie o tym żniwie, jakie to te upały zbierają w uprawach rolniczych, bo w wielu miejscach w kraju ekstremalne temperatury zgasiły wegetację, zupełnie zgasiły. No i trudno, żeby tak nie było, bo temperatura w łanie na przykład zboża sięgała nawet powyżej 60 stopni Celsjusza. O tym wszystkim Tomasz Matusiak.
5: Bardzo wysokie temperatury odcisnęły piętno na polach uprawnych. Stres cieplny dotyka w tej chwili wszystkie rośliny. Zwraca uwagę Grzegorz Leszczyński, prezes Podlaskiej Izby Rolniczej.
6: Te upały dały się we znaki uprawom, ale nie tylko zbożą, też użytki zielone już spną, żółkną. Zwłaszcza, że pierwszy pokos, tak chociażby jak na Podlasiu, był o 40-30% słabszy. Drugiego pokosu rolnicy zebrali praktycznie 10-20%. W zbożach ozimych zwłaszcza te upały dały się we znaki, bo one wystąpiły w okresie nalewania się zboża, więc zbiory na pewno będą niższe. Już są pierwsze omoty w Polsce, więc czekamy na raporty.
5: Pola nagrzewają się do zawrotnych temperatur. Ani gleba, ani też rośliny nie mają przestrzeni do schłodzenia. Mówimy tu o przegrzaniu, podkreśla doktor habilitowany Arkadiusz Artyszak ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
7: Temperatury, w których rośliny funkcjonują, to są warunki silnie stresowe. Najlepiej to widać na przykładzie kukurydzy, która chroniąc się przed utratą wody i przed wysokimi temperaturami, chociaż sama lubi wysokie temperatury, bo pochodzi z Ameryki Południowej, w bardzo charakterystyczny sposób zwija liście. Jak widzimy, że te liście są zwinięte, to znaczy, że roślina próbuje się bronić. Natomiast no, te temperatury są tak ekstremalne, że no, to będzie musiało się przełożyć na

0: wielkość plonów.
1: Według danych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, susza rolnicza aktualnie występuje w 9 rodzajach upraw, mówi Tomasz Jóźwicki z Zakładu Biogospodarki i Agrometeorologii Instytutu.
2: To są zboża jare, ozime, rzepaki, rzepik, krzewy owocowe, drzewa owocowe, truskawki, kukurydzę na ziarno oraz na kiszonkę i rośliny strączkowe. A objęte suszą jest 15 województw i przykładowo 100% gmin, na przykład dla zbóż jarych, to jest województwo kujawsko-pomorskie i mazowieckie.
1: Sytuacja jest w tej chwili bardzo dynamiczna. Eksperci podkreślają, że każda kolejna godzina zwiększa temperaturę roślin i gleby. Nie mówią już o zmianach z dnia na dzień, a z godziny na godzinę.
3: Z najnowszej prognozy IMG na dziś wynika, że czeka nas pierwszy raz od dłuższego czasu dzień bez upałów, ale pogoda się uspokoi, choć miejscami może mocno zagrzmieć. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu Agrofaktów. Kolejne informacje z rynków rolnych oczywiście jutro o tej samej porze, a ja tutaj wracam za ponad godzinę.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: 16 minut po godzinie 5.
1: Dzień dobry z Jedynką.
0: Dzień dobry z Jedynką, Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie, 22 139 22 02. Lepszego zdania nikt dziś nie usłyszy. Od mojego kolegi, gdy rano się właśnie spotkaliśmy w pracy, usłyszałem, że nic go tak nie ucieszyło jak widok kałuży przed radiem. I rzeczywiście coś chyba jest na rzeczy po tych kilku dniach tropikalnych upałów. Przyszły burze, przyszły deszcze. W Warszawie to wszystko wyglądało w miarę spokojnie. Pytanie, jak ta zmiana pogody wyglądała u państwa? 22 139 22 02. Mamy różne sygnały, różne doniesienia, różne informacje z tego, jak w Polsce przebiegała ta zmiana pogody. W niektórych miejscach tak spokojnie, tak przyjemnie nie było, więc czekamy na wyjątkowo mocno dziś czekamy na państwa doniesienia, by stworzyć raport pogodowy, no właśnie, po tej zmianie, która dzieje się w tej chwili w Polsce, bo nie wszystkie regiony naszego kraju już tej zmiany i tego schłodzenia, lekkiego schłodzenia zaznały. No dobrze, ale w takim razie sprawdzamy, co dziś przed nami, a dziś drugi dzień lipca, czwartek, imieniny. Jagoda, Maria, Urban, Piotr, Bożydar, Martynian, Bernardyn, Bogudar, Bogodar i Bożdar. Dziś dzień dziennikarza sportowego, a także Międzynarodowy Dzień UFO. Jeżeli chodzi o przysłowia, proszę bardzo, gdy pająk w lipcu przychodzi, to za sobą deszcz przywodzi. Gdy swą pajęczynę snuje, bliską burzę czuje. No i dziś akurat to jest na rzeczy. Wschód słońca 4:19, zachód 21, długość dnia 16 godzin i 40 minut. Jeżeli chodzi o różnego rodzaju futbolowe skojarzenia, czy też mundialowe skojarzenia, to w roku 2000 Francja pokonała po dogrywce Włochy w finale piłkarskich mistrzostw, co prawda Europy, ale mimo wszystko myślę, że warto o tym przypomnieć. No i warto też się zastanowić, jak można przegrać mecz, który był już właściwie wygrany. I myślę oczywiście o reprezentacji Senegalu, która prawie do 90 minuty prowadziła 2-0 z Belgią. Skończyło się 3-2 dla Belgów. Senegal jedzie do domu.

0: 23 minuty po godzinie 5. Dzień dobry z jedynką, 22 139 2202 w Warszawie rano. Każdy, kto oczywiście mniej więcej o godzinie w pół do piątej poruszał się po mieście, mógł zauważyć, że rzeczywiście w pogodzie, przynajmniej w stolicy, coś się zmieniło. Inna temperatura powietrza, inny wiatr, inne chmury, no i to co najważniejsze, ślady tego, iż padał w nocy deszcz. Jak było u Państwa i czy ta zmiana pogody rzeczywiście wyglądała podobnie spokojnie jak w stolicy? Czekamy na telefony i czekamy na Państwa komentarze, również na naszym profilu facebookowym 22 139 22 02. Sprawdzamy.
1: Dzień dobry, Sławek Łominowice, 4:45. Niebo jest jakieś takie fajne, zachmurzone lekko. 19 stopni, zbyt przyjemnie. No cóż, urlop się skończył i trzeba rozpocząć miesiąc pracy. Życzę wszystkim miłego dnia redaktorowi, całej redakcji, wszystkim raportowiczom. Trzeba przepracować jeszcze z półtora miesiąca na następny urlop.
0: Bardzo dziękujemy za te życzenia. Urlop w czerwcu, myślę sobie, że to nie jest zły pomysł. Kiedyś też korzystałem z tego typu urlopów, albo wrześniowych, takich bardzo, bardzo spóźnionych. No ale potem okazało się, że jednak szkoła jest ważniejsza i trzeba było te plany urlopowe, a właściwie ten kalendarz urlopowy, co nieco dostosować. No to ponownie sprawdzamy.
2: Dzień dobry, tutaj Jarek ze Skoczowa się kłania, listonosz w Skoczowie. Ochłodzenie plus 17 stopni i zachmurzone. Teraz nie pada, ale w nocy padało coś lekko. No, lekki wiatr. Na razie się ochładza. Także dobrze. A taki ciekawostek dzisiaj, Światowy Dzień Dziennikarza Sportowego. Wszystkim dziennikarzom sportowym z okazji Mundialu i Wimbledonu życzę wszystkiego najlepszego.
0: No i oczywiście te życzenia dziś na pewno przekażemy. 22 139 22 02.

0: Za 26 minut, godzina 6. Dzień dobry z jedynką, 22 139 22 02. Dziś będziemy dużo rozmawiać o pogodzie, ponieważ przez Polskę przechodzą zmiany. Te zmiany przynajmniej w stolicy były widoczne już wczoraj wieczorem. Zaczęło grzmieć, popadało, no ale tak naprawdę to pokropiło trochę poważniej w nocy. Efektem tego kałuże, które można zobaczyć w stolicy, jeszcze zapewne we wszystkich częściach miasta, choć myślę sobie, że pewnie z każdą godziną tych kałuż będzie coraz mniej, będą coraz mniejsze. No i ci, którzy wstaną dziś trochę później, być może tych śladów deszczu już nie zobaczą. Na razie jest to jak najbardziej możliwe. A jak to wygląda u Państwa? 22 139 22 02. Czy były burze, czy był grad, czy były jakieś mocniejsze powiewy wiatru? Być może nawet jakieś poważniejsze rzeczy się działy w nocy. Czekamy na telefony, tworzymy nasz pogodowy raport jedynki. No to w takim razie kolejne głosy.
1: Dzień dobry, czwartek. Podkrakowskie Liszki, kierunek zajezdnia autobusowa. No wreszcie taka noc, gdzie można było spokojnie przespać. 19 stopni na plusie. Od wczorajszego wieczoru niby deszcz wisiał nad nami, ale wczoraj wieczór nie padało, a teraz patrząc po przedniej szybie auta, no to spadło tak parę kropelek. W dzień do 23, czyli pomidory w szklarni odżyją i zaczną się wreszcie zawiązywać owoce. Życzę miłego dnia. Jeszcze piątek, w sobotę się widzimy w Zakopanem.

0: normalnie cisza. Nawet moje papugi się mnie przywitały. Nie wiem, coś w powietrzu wisi, albo im zimno po tych gorących dniach, ale niebo się wypogadza, a w nocy popadało i wczoraj w dzień też padało coś ładnie. Nie było ulewy, ale popadało, także rolnictwo trochę się ucieszy.
1: No być może ptaki odsypiają te upały, tropikalne upały, które nam towarzyszyły przez ostatnie dni. Kto wie? 22 139 2202.

Za 18 minut, godzina 6. Dzień dobry z jedynką, 22 139 2202. Czekamy na Państwa telefony dotyczące tego, co dzieje się w pogodzie, jak wyglądają zmiany, no i gdzie w Polsce już się trochę ochłodziło, być może trochę popadało. Jeżeli chodzi o to, co będzie działo się po godzinie 6 na antenie jedynki, to mogę zdradzić, że porozmawiamy m.in. o wakacjach, a właściwie o tym, ile w tym roku na wakacje będzie trzeba wydać. Nie wiem, czy to będą optymistyczne informacje, chyba raczej nie, bo niestety nasze wydatki na wakacje rosną. Pytanie brzmi, czy te wakacje są coraz droższe, czy my po prostu na te wakacje coraz więcej wydajemy? Będziemy to rozstrzygać. No i jeszcze jeden bardzo ważny temat, zresztą możecie go Państwo już, mogą go Państwo już znaleźć na naszym profilu facebookowym. Będziemy rozmawiać o telefonach komórkowych, a właściwie o tym, czy rzeczywiście w każdej sytuacji, w każdej chwili powinny nam towarzyszyć. No bo są takie momenty, jak na przykład wspólny rodzinny obiad, kiedy być może te smartfony powinny być jednak pozostawione gdzieś w kieszeni, w ukryciu, w torbie, być może na regale. Niekoniecznie na stole tuż obok nas. To jest zły przykład dla naszych dzieciaków, to jest zachowanie niekulturalne, ale bądźmy szczerzy, niech pierwszy rzuci kamień ten, kto nigdy podczas jedzenia obiadu czy też innego wspólnego posiłku nie zerkał, nie klikał, nie sprawdzał, nie przewijał, no i ogólnie nie zajmował się bardziej tym, co w telefonie, niż tym, co wokół niego. To są tematy, które przed nami po godzinie 6, a my cały czas czekamy na raporty pogodowe od słuchaczy jedynki 22 139 22 02.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Za 13 minut godzina 6. Dzień dobry z Jedynką. Trwa 22 139 22 02. Czekamy na raporty pogodowe, czekamy na wskazania, co ciekawego w pogodzie wydarzyło się w ostatnich godzinach. W Warszawie wydarzyło się sporo, to znaczy jest o wiele chłodniej, popadał deszcz, jest przyjemniej. Rześko, naprawdę dziś wychodząc rano, no właściwie 4:30, pytanie, że to jest już rano, czy jeszcze noc. Ale było jasno, wychodząc o tej porze naprawdę poczuło się, że jest naprawdę inaczej. Jak to wygląda u Państwa? Czekamy na takie wskazania, czekamy na takie odpowiedzi. Zobaczmy, sprawdźmy.
2: Dzień dobry, piękny poranek. Wczoraj przeszła burza, nawracając kilka razy, ale nie było nagłych porywów wiatru. Było całkiem przyjemnie, deszcz się nasilał i łagodniał. Przestało około 20. Wyszło ładne jeszcze niebo, ładny widok, a dzisiaj jest przyjemnie. 18 stopni. Można otworzyć okna i drzwi i wychładzać budynki, a z przyjemnością iść do pracy.
1: No i proszę bardzo, jakie optymistyczne głosy dotyczące pogody i dotyczące tej zmiany. Przeważnie jest tak, że jak się ochładza, no to nie jesteśmy zadowoleni, ale myślę, że po tych tropikalnych upałach tych kilka stopni mniej na termometrze jednak robi różnicę i to taką pozytywną różnicę. 22 139 2202. Aha, i złapałem się jeszcze na jednej kwestii. W ostatnich dniach, przychodząc tak rano do pracy, za każdym razem mogłem jeszcze śledzić jakieś mundialowe spotkanie. Kończyły się mecze, trwały mecze. Można było naprawdę zobaczyć, co ciekawego dzieje się na boiskach. A dziś totalna posłucha. Żadnego nocnego spotkania mundialowego. Zobaczymy, jak będzie jutro nad ranem.

0: Autopromocja.
1: Kultura biesiady, tawerna, czyli Grecja.
2: Kraina pieczonych, grillowanych jagniąt.
1: I bakłażanów.
2: Sałatki z przydomowego ogródka lekko skropionej oliwą.
1: Cacików i fawy.
2: Oraz mocnej kawy.
1: O tym wszystkim porozmawiamy z Agnieszką Kręglicką.
2: Apetyt na Europę.
1: Tomasz Prangę-Barczyński.
2: Łukasz Modelski. Zapraszamy w sobotę po 16.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio kierowców.
3: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Mamy dwa utrudnienia na naszych drogach. Na A1 trasa między węzłami Łódź Północ, Brzeziny, miejscowość Skoszewy w Łódzkiem. 296 km. Samochód ciężarowy uderzył tutaj w barierę energochłonne. Jedna osoba została poszkodowana i w związku z tym jest zwężenie na jezdni prowadzącej w stronę Katowic. Nie widać na razie tutaj korka, natomiast ostrzegamy Państwa przed tym utrudnieniem. Kłopoty z przejazdem mamy też na 58 na trasie Szczytno-Jedwabno w miejscowość Sawica w Warmińsko-Mazurskim. 51 km. Tutaj samochód osobowy wjechał do rowu. Też jedna osoba została poszkodowana, a kierowców obowiązuje ruch na zmianę jednym pasem. Bez kłopotów już, natomiast po nocnym wypadku na A2 w Wielkopolsce trasa między węzłami Poznań-Zachód, Poznań-Komorniki, miejscowość Głuchowo, 155 km. Tutaj mieliśmy zablokowany jeden pas w stronę Łodzi. Teraz już tych utrudnień nie ma. A4, uwaga na małe spowolnienia na trasie między Katowicami a Wrocławiem. Tutaj drogowcy prowadzą prace, które już powinny powoli dobiegać końca, ale widać spowolnienie między węzłami Brzeg, Opole Południe, na jezdni w stronę Wrocławia. Jest zwężenie, bo trwa naprawa oznakowania poziomego. Poza tym tutaj również zwalniają kierowcy przed zjazdem na Opole, na krajową drogę numer 45 na trasie między Wrocławiem a Katowicami. Prawdopodobnie tu też doszło do jakiegoś zdarzenia drogowego. Warunki jazdy te zdecydowanie lepsze. Zmieniła się pogoda, a więc jest zdecydowanie chłodniej.
4: Minęła 6:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
5: Zapraszamy na aktualności jedynki.
4: Maria Furdyna
5: i Piotr Balasz. Zmasowany nocny atak Rosji na Ukrainę, głównie na Kijów. Są zabici, ranni i ogromne zniszczenia.
4: Ponad 2300 strażackich interwencji po kolejnej fali burz. Nawałnice uderzyły głównie na południu, w centrum i na wschodzie Polski.
5: Będzie wniosek do Stanów Zjednoczonych o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Sąd podtrzymał decyzję o tymczasowym areszcie dla polityka PiSu.
4: Na początek Ukraina i zmasowany rosyjski atak dronami i rakietami na Kijów.
5: Zginęło co najmniej 8 osób, 25 zostało rannych. W ogniu stanął jeden z hoteli.
4: Szef kijowskiej administracji wojskowej Tymur Tkaczenko przekazał, że zagrożenie nie minęło i zaapelował do mieszkańców, by pozostali w schronach.
6: Władze miasta donoszą o około 30 obiektach, w które uderzyły rosyjskie drony, rakiety bądź ich odłamki. Wśród nich jest

0: kilka poważnie uszkodzonych bloków mieszkalnych. Uderzenia rakiet zrujnowały całe piętra budynków. Trwają tam poszukiwania ofiar. W nocy płonął też hotel w ścisłym centrum Kijowa. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: W związku z atakiem Rosji na Ukrainę poderwane zostały polskie myśliwce. Nie odnotowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Myśliwce nad ranem wróciły do baz.
2: O możliwym ataku informował wcześniej prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełański zdecydował o skróceniu swojej wizyty w Irlandii i wrócił do kraju.
1: Podtopienia, uszkodzone dachy i tysiące gospodarstw domowych bez prądu.
2: Do wieczora strażacy interweniowali ponad 2300 razy w związku z gwałtownymi burzami, które przeszły nad Polską.
1: Najwięcej pracy ratownicy mieli w województwie śląskim.
3: Działania głównie polegają na usuwaniu powalonych drzew, gałęzi, ale też zabezpieczeniu dachów budynków, które zostały uszkodzone, wzmocnieniu ich konstrukcji oraz odpompowywaniu wody z zalanych posesji, dróg i niższych kondygnacji.
1: Mówił brygadier Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej.
2: Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
1: Decyzja o tymczasowym areszcie dla Zbigniewa Ziobry prawomocna.
2: Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił zażalenie obrońców byłego ministra sprawiedliwości na postanowienie z lutego o zastosowaniu 3-miesięcznego aresztu wobec polityka Prawa i Sprawiedliwości.
1: To daje możliwość wysłania do Stanów Zjednoczonych wniosku o ekstradycję byłego ministra.
2: Prokuratura zamierza postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Chodzi o wyprowadzenie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości.
1: Zbigniew Ziobro wydał oświadczenie, w którym przekonuje, że sprawa ma charakter polityczny.
4: Postanowienie sądu ułatwi prokuraturze przygotowanie wniosku o ekstradycję.
5: Stany Zjednoczone respektują wnioski ekstradycyjne, do których jest przekazana informacja o prawomocności postanowienia o tymczasowym aresztowaniu.
4: Powiedział prokurator Piotr Woźniak. Pełnomocnicy Ziobry nie posiadają uprawnień do reprezentowania byłego ministra przed amerykańskim sądem. Adwokat Bartosz Lewandowski wskazuje, że sąd w Stanach zwrócił uwagę na kwestię praworządności w Polsce.
6: Sprawa ekstradycyjna to jest bardzo wnikliwe badanie standardów praworządności w danym państwie i tego, czy w kraju występującą ekstradycję gwarantowane prawo do sprawiedliwego procesu.
4: Po ewentualnej decyzji amerykańskiego sądu na wydanie Zbigniewa Ziobry musi się zgodzić również Departament Stanu USA. Michał Makowski, Polskie Radio.
7: To są aktualności jedynki.
2: Pacjenci nie są już przywiązani do jednej apteki, nawet jeśli rozpoczęli w niej realizację swojej recepty.
1: Od wczoraj możliwe jest dzielenie recept, choć na razie do programu włączyła się co druga apteka.
2: To ponad 6,5 tysiąca placówek, kolejnych 700 czeka i wkrótce też zaoferuje taką usługę.
1: Stąd apel prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej. Marek Tomków ma dla pacjentów w sezonie wakacyjnym radę.
8: Pacjenci mimo wszystko, i to jest nasza prośba do nich, jeżeli będą się wybierali na urlopy i będą z dala od swojego miejsca zamieszkania, warto byłoby, żeby zaopatrzyli się w swoje leki dokładnie tak, jak robili to. Zawsze, żeby potem nie spotkały jakaś niebezpieczeństwo.
2: Na stronie pacjent.gov.pl jest aktualizowana mapa aptek, które uruchomiły już dzielenie recept.
1: Podhale zostało bez schroniska dla bezdomnych zwierząt.
2: Powiatowy lekarz weterynarii zamknął azyl w Nowym Targu, w którym przebywa prawie 300 psów z ponad 40 okolicznych gmin.
1: Wniosek o zamknięcie placówki zgłosiła właścicielka, mówi burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha.
9: Ma dość i nie chce prowadzić tego schroniska dalej. Konkluzja jest taka, że wójtowie, burmistrzowie z 43 miast i gmin, które do tej pory miały umowę z tym schroniskiem, szukamy nowych schronisk, z którymi podpiszemy umowę i tamte psy przeniesiemy.
2: Na przyjęcie zwierząt jest już gotowych kilkanaście małopolskich schronisk, ale niewykluczone, że niektóre psy czeka podróż do innych regionów Polski.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych awansowała do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Amerykanie pokonali w kalifornijskim mieście Santa Clara Bośniaków 2-0 po golach Foralina Baloguna i Malika Tillmana. Balogun wyleciał z boiska z czerwoną kartką. Reakcje amerykańskich kibiców zebrał Kacper Merk.
11: USA! Jak dotąd gramy dobrze i jestem zadowolony. Nawet mimo czerwonej kartki dzisiaj to było przyjemne zwycięstwo. Denerwowałam się tym meczem, bo drużyny z pierwszych miejsc w swoich grupach miały już na tym etapie problemy. Bałam się, że nam też mogą przytrafić się złe rzeczy.

0: rzeczy, ale chłopaki byli wspaniali i już nie mogę doczekać się kolejnego spotkania. Byłam pewna, że wygramy. To samo czuję w stosunku do kolejnego meczu, który zagrają tu u nas. Później obawiam się, że to raczej Meksyk będzie lepszy, ale teraz najważniejsze, żebyśmy wygrali tu w Seattle w poniedziałek. I tak właśnie będzie.
1: Amerykanie zmierzą się teraz z Belgami, którzy wczoraj pokonali po dogrywce Senegal 3-2, mimo że przegrywali 0-2 do 86 minuty. Losy spotkania odwróciła także reprezentacja Anglii, która wygrała z Demokratyczną Republiką Konga 2-1. Hubert Hurkacz jest już w trzeciej rundzie tenisowego Wimbledonu. Zmagania na słynnych kortach przy Church Road obserwuje Cezary Guriew.
2: Na razie świetna gra Huberta Hurkacza, który pokonał Austriaka Sebastiana Hoffnera 7-6, 6-4 i 6-4 i awansował do trzeciej rundy Wimbledonu.
3: Nie był mecz łatwy, szczególnie ten pierwszy set, natomiast udało mi się w ważnych momentach, utrzymałem podanie, on miał 0-40, zagrałem kilka dobrych punktów, później też miał breakpointy, więc tak, no to jest kluczowe, że gdzieś byłem w stanie w tych momentach podnosić swój poziom.
2: Obrończyni tytułu Iga Świątek zagra dziś z Czeszką Karoliną Pliszkową, a rywalem Kamila Majkrzaka będzie Amerykanin Zakary Swajda.
1: O sporcie za godzinę.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Pogoda. Poranek wszędzie z temperaturą poniżej 20 stopni. Od 12-13 stopni w Kłodzku i na południu Dolnego Śląska do prawie 20 na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu. Po kolejnej serii burz, zwłaszcza na południu, w centrum i na wschodzie, dziś nawałnice mogą się jeszcze pojawić tylko na południowym wschodzie. Tu najwięcej chmur, bo na ogół zachmurzenie czeka nas małe i umiarkowane, a w ciągu dnia już bez 30-stopniowych upałów, od 16 stopni w Karpatach do 21 nad morzem i na południu oraz do 27 na zachodzie.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Klimat. Na razie tylko 13% prądu w sieci generują źródła odnawialne, przede wszystkim wiatr. Ale od godziny 10 do 11 w sieci będzie więcej energii niż zapotrzebowania. Warto wtedy korzystać z prądu. Kalisz z umiarkowaną jakością powietrza, poza tym jest ona bardzo dobra lub dobra. Wysokie zagrożenie pożarami lasów panuje teraz w pasie od Opolszczyzny przez Łódzkie po północ Mazowsza, miejscami też na wschodzie Polski.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. Piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może Was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
6: Jedynka. To jest radio.
10: Partnerem trasy i audycji Lato z Radiem jest NASK. W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.
6: Reklama. Autopromocja.
11: W lecie z radiem o mundialu poza boiskiem, bo mistrzostwa to nie tylko mecze, gole i walka o puchar, to też maskotki, fryzury, rytuały kibiców, piłkarskie ciekawostki i niezwykłe historie, które zapamiętamy na długo. Podpowiemy także, gdzie wybrać się

0: na rowerową wyprawę z małym dzieckiem i dlaczego warto odkrywać wspólnie świat z perspektywy dwóch kółek. Będą także wakacyjne konkursy i historia gorącej latynoskiej lambady.
1: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio.

0: 14 minut po godzinie 6.
1: Sygnały dnia.
0: Sygnały dnia na antenie jedynki. Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. Budzimy już 14 minut po godzinie 6. Dziś drugi dzień lipca, czwartek, imieniny. Jagoda, Maria, Urban, Piotr, Bożydar, Martynian, Bernardyn, Bogudar, Bogodar i Bożdar. Dziś także Międzynarodowy Dzień Dziennikarza Sportowego i Międzynarodowy Dzień UFO. To jeszcze przysłowie. Gdy pająk w lipcu przychodzi, to za sobą deszcz przywodzi, gdy swą pajęczynę snuje, bliską burzę czuje. Patrząc na to, co dzieje się za naszymi oknami lub działo się w nocy za naszymi oknami, to jest akurat jedno chyba z niewielu przysłów, które ostatnio cytowałem, które wydaje się mieć jakiś sens i jakieś powiązanie z tym, co dzieje się za naszymi oknami. Wschód słońca godzina 4:19, zachód słońca o 21:00. Dzień trwać będzie przez 16 godzin i 40 minut. Jeżeli chodzi o mundial, to właściwie nie wydarzyły się rzeczy wielkie, wygrali ci, którzy mieli wygrać, choć okoliczności tych zwycięstw rzeczywiście mogą już być bardziej interesujące. Anglia długo męczyła się z Kongiem, wygrała 2-1. Belgia bardzo długo, no właściwie można powiedzieć, że nie bardzo długo męczyła się z Senegalem. Senegal bardzo długo wygrywał z Belgią 2-0. W 86 minucie wszystko zaczęło się odwracać. No i tym samym Senegal wraca do domu, Belgia gra dalej. No i jeszcze Amerykanie, którzy 2-0 wygrali z Bośnią i Hercegowiną. Przed nami Hiszpania, Austria, to o 21:00. A właściwie już pojutrze, tak można powiedzieć, bo o 1:00 w nocy, no mecz, który rzeczywiście może być hitem, Portugalia, Chorwacja. Ale o mundialu, o meczach, o piłce i nie tylko o piłce nożnej będziemy oczywiście rozmawiać w sygnałach dnia. Przed nami m.in. łączenie ze Stanami Zjednoczonymi, a także studio mundialowe. Co jeszcze? Kilka tematów, które warto polecić. Jednym z nich będzie telefon komórkowy przy naszym stole.

czy jedząc obiad, jedząc wspólnie rodzinny posiłek, nie warto telefonu komórkowego gdzieś odłożyć, gdzieś pozbyć się go na dłużej, głęboko schować, nie sięgać, nie patrzeć, nie scrollować, tak przez 15-20 minut. To o tych zasadach i o tym, dlaczego warto o nich pamiętać, też po godzinie 6 będziemy w Sygnałach Dnia rozmawiać. Ten temat zresztą można też komentować na naszym profilu facebookowym, do czego Państwa gorąco zachęcamy.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: 20 minut po godzinie 6 to są sygnały dnia. No i oczywiście przypominam o numerze telefonu 22 139 22 02. No a teraz ten temat, który już zdążyliśmy zapowiedzieć, czyli telefony komórkowe przy naszych wspólnych posiłkach. Często jest tak, że wielu z nas głowi się nad tym, jak na przykład nauczyć nasze dzieci takich dobrych nawyków, na przykład właśnie jedzenia wspólnych posiłków, rodzinnych obiadów bez telefonu. Ale jak się okazuje, tak przynajmniej donoszą najnowsze badania, tak naprawdę uczyć się powinniśmy my sami, bo z telefonami obiady je około 75% z nas, 3/4. To w takim razie teraz o tym, jak ważny jest przykład idący z góry, albo inaczej, idący od rodziców.
2: Dzieci uczą się poprzez naśladownictwo, to jest udowodnione naukowo. Jeżeli jesteśmy w środowisku, które jest wspierające, miłe, kochane,

0: to dziecko automatycznie takie wzorce będzie miało, więc kodowanie pozytywne jak najbardziej.
1: Jak istotne jest pokazywanie czy dawanie przykładu dzieciom?
2: No bardzo istotne, bo dzieci z nas akurat biorą ten przykład, starszych. Ja mam też dzieci, ja widzę jakie one mają wzorce i jakie trzeba im dawać. Jeśli dajemy im dobre wzorce, więc takich bardziej korzystają. Trzeba tłumaczyć przede wszystkim, tłumaczyć. Różnie to wychodzi, czasem lepiej, czasem gorzej.
3: Trzeba, żeby istniała jakaś nadzieja dla innych ludzi. Dobry przykład, dobra energia, dobre intencje.
4: 50% wynosi się z domu rodzinnego, 50% zewnętrzne. Tak jak wychowamy, tak mamy.
5: Arkadiusz Mazurkiewicz, pedagog, terapeuta i rodzic. Dzieci po prostu obserwują, są bacznymi obserwatorami tego, co rodzice robią, więc tak jak i damy przykład, tak to będzie. Mówi się, że przykład idzie z góry, a ja powiem, że też przykład idzie z dołu, bo potem my się dziwimy, że dzieci się tak, a nie inaczej zachowują. No jak nas obserwują, no to myślą, że to jest normalne, a często gęsto to nie jest normalne. Jest takie fajne powiedzenie, że najlepsze i najgorsze w byciu rodzicem to obserwowanie, jak dzieci dorastają. Dlatego, że czas biegnie nieubłaganie i dlatego trzeba zwrócić na to uwagę, żebyśmy nie przegapili tego, co dzieci nam wnoszą, a przede wszystkim sobie w konsekwencji. Dla mnie, jeżeli chodzi o rodzica już jakiegoś doświadczonego, który pewnie by tych błędów nie popełnił co kiedyś, to dla mnie istotną rzeczą jest właśnie obserwować, wsłuchać, wspierać, kibicować i nie przeszkadzać dziecku.
1: Jak najlepiej dawać przykład swoim dzieciom?
2: Samo to, jak my się zachowujemy. Jeśli rodzic pije, pali, imprezuje przy dzieciach, no prowadzi takie rozrywkowe tryb życia, przeklina, to więc dziecko z automatu to wszystko łyka. No bo to jest naturalne dziecko, środowisko i podejście do niego to jest naturalne.
6: Jak mamy chęć się pokłócić z mężem, to się kłócimy po cichu, albo jak dzieci nie ma.
4: Na pewno trzeba z dziećmi rozmawiać i to bardzo dużo i przebywać we wszystkich możliwych okolicznościach.
3: Przede wszystkim no, przez miłość do innych ludzi.
5: Jak dawać przykład swoją właśnie postawą, czyli jak najwięcej bodźców takich, które po prostu wychodzą poza ramy, poza takie standardy, że najważniejsza to jest praca, szkoła, zakupy, obowiązki domowe, pranie, sprzątanie, a gdzie jest ten czas? Poświęcony sobie i dzieciom. Więc dawać przykład, to znaczy słuchać, co on mówi, czego chce, zabierać na wycieczki, nie bagatelizować tego, że chciałoby dziecko brać w jakichś kółkach zainteresowań, czyli artystyczne, sportowe, jakiekolwiek, plastyczne. Po prostu dziecko potrzebuje uwagi. Dziecko, jeżeli się spełnia, to potem nabywa tych kompetencji miękkich i twardych.
0: W momencie, kiedy stajemy się coraz bardziej dobrymi ludźmi i stajemy się uważnymi dorosłymi, to chyba jest najlepiej.
7: A te wszystkie głosy zebrał Michał Szarek, to w takim razie mam też do Państwa pytanie. 22 139 2202. Jakie zasady obowiązują przy Państwa rodzinnym stole, przy takim wspólnym rodzinnym posiłku? Co wolno robić, czego absolutnie nie wypada, nie można, nie uchodzi i jest zakazane? 22 139 2202. No i zobaczymy, czy tylko o telefonach będziemy rozmawiać.

0: Prawie 28 minut po godzinie 6, sygnały dnia i oczywiście sprawdzamy, co się dzieje ciekawego w pogodzie.
1: Dzień dobry, dzień dobry. No Wrocław też ochłodzony. Deszczyk popadał, chłodno się zrobiło, przyjemnie. Dużo lepiej się funkcjonuje niż w tym słońcu. Bardzo fajnie. Obecnie temperatura 17 stopni na termometrach.
2: Robert Ława. No na Dolnym Śląsku co prawda nie było deszczu, nie było burz. Ale jakoś fajnie zelżało wczoraj. Z tych 22-3 nocy zeszło na 15. Pierwsza przez pana spokojnie noc.
0: Ale państwo są dziś zgodni, jeżeli chodzi o ocenę tego,
3: wszyscy
0: co za naszymi oknami,
3: zgodni.
0: Prawda?
3: W końcu spaliśmy, prawda?
0: Tak, spaliśmy przyjemniej, rzeźko, miło, aż chce się wstawać. No to proszę bardzo, wstajemy. 28 minut po godzinie 6. Dużo wcześniej wstała Justyna Golonko. Dzień dobry.
3: O tak, dzień dobry. I przyszła z informacjami ważnymi, jak zwykle o poranku, chciała powiedzieć.
0: Tak, jakież właśnie to informacje ważne przynosisz?
3: System kaucyjny, proszę państwa, coraz mocniej wchodzi na osiedla i to jest dobra informacja.
0: Jakoś na moje nie może.
3: A przyjdzie.
0: Dobrze, czekam.
3: I co ty na to? Nie, ale mówię, przyjdzie, bo w Warszawie się rozwija bardzo i to są takie najnowsze informacje. Puszki i butelki oddajemy pod blokiem. Kolejne takie miejsca powstają w kraju. O tym dzisiaj piszą portale. Ten pierwszy był na Białołęce, czyli nie mieszkasz na Białołęce, to już
0: zdecydowanie
3: wiemy.
0: Zdecydowanie nie.
3: Ani w Zamościu, też bo w województwie lubelskim tam to się rozwija, ale także w nadmorskich kurortach też,
0: też nie mieszkam.
3: Ale teraz w Warszawie będzie naprawdę sporo tych właśnie zwrotomatów. Ale także, jak powiedziałam, w wielu miejscach w kraju. O co chodzi? Chodzi o to, abyśmy nie tylko w sklepach, nie tylko przy okazji zakupów właśnie oddawali te puszki, ale mogli sobie pójść na spacer, nie zahaczając za te sklepy. I dlatego te zwrotomaty właśnie powstają na osiedlach, przy parkach także, aby łatwiej można było oddać taką puszeczkę czy taką buteleczkę. Uśmiechasz się? No chyba dobrze.
0: No ja czekam, czekam oczywiście. Ja naprawdę, ja jestem bardzo, bardzo za.
3: Ale ważne jest też to przy tym wszystkim, że tutaj te zwrotomaty nie wydają tych kuponów, tylko przykładamy kartę. Jak będziesz miał, to już będziesz wiedział i państwo też będą wiedzieli, jak to działa. Przykładamy na przykład kartę i na kartę
0: jak
3: mamy...
0: Jak już będę miał kartę?
3: Jak już będziesz miał taki zwrotomat, czego ci życzę właśnie. I te pieniądze będą wpływały na państwa kartę.
0: Także ależ mi fajne, się ta wizja podoba.
3: Mi się też bardzo podoba, także trzymamy za to kciuki, żeby to się rozwijało. Dużo będzie też takich mobilnych zwrotomatów ma powstać, tak zapowiada resort klimatu. W miejscach, gdzie są festiwale, no w końcu mamy wakacje, to się dzieje przecież. I tam pojawiają się takie mobilne zwrotomaty. Ładnie to brzmi w ogóle, przyznaj.
0: No to będziemy śledzić. Tak, zwrotomat, bardzo tak. Ładna nazwa, jakże trafna, prawda, oddająca bardzo sens tego urządzenia. Justyna Golonko, która jeszcze powróci.
3: Pewnie.
0: Bardzo dziękuję. Na zegarach 6:30 to oznacza skrót aktualności, które przedstawi Piotr Balasz.
4: Zmasowany atak Rosji na Kijów. Na ukraińską stolicę, w tym na dzielnicę rządową, poleciały setki dronów oraz rakiety. Rośnie liczba ofiar. 10 osób zginęło, ponad 30 jest rannych. Z powodu rosyjskiego ataku w nocy poderwane zostały polskie myśliwce. Wróciły już do baz. Nasza przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Jest prawomocne

0: Postanowienie sądu o tymczasowym areszcie wobec Zbigniewa Ziobry. Wnioski obrońców zostały odrzucone.
1: Tam, gdzie w grę wchodzi bardzo duża szkoda wyrządzona Skarbowi Państwa, te zarzuty zostały uprawdopodobnione.
0: To otwiera prokuraturze drogę do starań o ekstradycję Ziobry z USA. Nie ma miejsca na podziały, słychać po rozmowach w Pałacu Prezydenckim Karola Nawrockiego i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Rozmowy dotyczyły wspólnego stanowiska na przyszłotygodniowy szczyt NATO w Ankarze.
2: W sprawach dotyczących bezpieczeństwa jest dążenie wszystkich ośrodków władzy, aby to był jeden głos.
0: Było jeszcze jedno spotkanie w Pałacu Prezydenckim z Karolem Nawrockim o podpisaniu ustawy o statusie osoby najbliższej. Rozmawiała Urszula Pasławska z PSL-u. Usłyszała, że prezydent wciąż rozważa sprawę, a kwestia jego decyzji jest otwarta.
3: Nie poinformował mi, jaka to będzie decyzja. To jest dobra wiadomość.
0: Kolejne dwie europejskie ekipy z awansem do 1/8 finału mundialu, choć obie były w opałach. Anglicy przegrywali z Demokratyczną Republiką Konga 0-1, ale zdołali wygrać 2-1. Rzutem na taśmę wygrała też Belgia, choć to Senegal prowadził 2-0 do 86 minuty. Belgowie wyrównali, w dogrywce zdobyli decydującą bramkę. O ćwierćfinał Belgowie powalczą z USA. Ekipa ze Stanów wygrała z Bośnią i Hercegowiną 2-0. W 1/8 finału mamy więc komplet gospodarzy USA, Kanady i Meksyk. Pełne wydanie aktualności punktualnie o 7:00.

0: Pogoda.
1: A w pogodzie mamy dla Państwa takie informacje. Na Polskę z zachodu napływa polarne morskie powietrze, tylko wschód i południowy wschód w pierwszej połowie dnia pozostają w powietrzu zwrotnikowym, czyli tam na razie jeszcze raczej te wyższe temperatury. Dziś zachmurzenie powinno być małe, umiarkowane okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południowym wschodzie. Tam też możliwe burze z opadami do 20 ml wody na metr kwadratowy. Temperatury maksymalna od 16 stopni w rejonach podgórskich Karpat, 21 stopni nad morzem i na południu, najcieplej 27 stopni na zachodzie Polski. Wiatr słaby, umiarkowany, miejscami porywisty. Wieczorem na krańcach północno-zachodnich w porywach do ponad 50 km na godzinę z kierunków zachodnich, na wschodzie również północny. W czasie burzy porywy wiatru będą osiągać około 60 km na godzinę, więc i tak dużo słabiej niż jeszcze wczoraj. Za 27 minut, godzina 7.
2: 2 lipca, kalendarz jedynki.

0: 2014 roku zmarł Janusz Kondratowicz. Poeta, satyryk, autor tekstów piosenek dla wielu polskich artystów.
1: Jak to się stało, że pan został pisarzem?
2: Po prostu dlatego, że miałem w rodzinie bardzo bliskiego krewnego, poety, nazywał się Bolesław Leśmian, którego książki może znacie. On był takim już znanym poetą i ja pod wpływem tym, że on pisał wiersze, też zacząłem pisać. Pierwszy wiersz mój napisałem, jak miałem 7 lat.
0: W 1966 roku zmarł Jan Brzechwa. Poeta i prozaik, tworzący przede wszystkim dla dzieci. Jego utwory przetłumaczono na kilkadziesiąt języków.

0: 1948 roku urodził się Józef Skrzek. Wybitny multiinstrumentalista, wokalista, kompozytor. Założyciel i lider zespołu SBB.
1: Do wszystkiego dochodzę po wielkich trudach, naprawdę. Po przeciwnościach losu, a ponieważ jestem uparta i jeżeli sobie coś wytyczę, to staram się to osiągnąć, no to to się staje.
0: W 1939 roku urodziła się Iga Cembrzyńska, scenarzystka, reżyserka, producentka filmowa, piosenkarka i kompozytorka.
2: Była pierwszą kobietą, która samotnie przeleciała nad Atlantykiem.
0: W 1937 roku nad Oceanem Spokojnym zaginął samolot z Amerykanką Amelią Earhart, która próbowała okrążyć Ziemię wzdłuż równika.
3: Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata.
0: W 1923 roku urodziła się Wisława.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Już prawie za 20 minut godzina 7. Teraz przeniesiemy się w miejsce, które kiedyś było sercem rockowego, gitarowego grania. To była stolica grunge'u, być może niektórzy jeszcze pamiętają. Dziś jest to jedno z mundialowych serc, chyba tak mogę powiedzieć. Przenosimy się do Seattle, tam jest Kacper Merk. Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Dzień dobry, dobry wieczór. Wszystko się zgadza. To jest chyba najsilniej bijące serce mundialu tutaj w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie rankingi wskazują na to, że Seattle jest kochane przez kibiców i ja miałem się dzisiaj okazję o tym przekonać, bo Belgowie i Senegalczycy właśnie tutaj w Seattle dzisiaj grali, walczyli w fantastycznym meczu. Nie wiem, czy nie w jednym z najlepszych w tym mundialu. Ostatecznie Belgia wygrała 3-2 po golu z rzutu karnego w ostatniej sekundzie dogrywki.
1: No ale ostatnia sekunda dogrywki robi wrażenie, ale jeszcze większe wrażenie robi to, że ten mecz tak naprawdę Senegalczycy mieli już ustawiony. Co tam się wydarzyło?
2: No, najprostsza odpowiedź wydaje się taka, że przerwa na nawodnienie ich troszeczkę pokonała, bo właściwie do tej 75. minuty, czy nawet troszeczkę dłużej, Senegalczycy mieli to spotkanie pod absolutną kontrolą. Prowadzili 2-0 i Belgowie, z którymi rozmawiałem już po meczu, tacy Belgowie, którzy przylecieli tutaj z Brukseli czy z Gandawy na to spotkanie, mówili, że już zaczęli w aplikacjach sprawdzać, czy można jutro wracać do Europy, czy można przebukować bilety, które mają na trochę dłużej, no bo nie będzie po co tutaj siedzieć, bo ich drużyna wyglądała bardzo słabo. A później nagle ten wiekowy Romelu Lukaku, zawodnik, który już prawie cztery dyszki na karku ma i mniej lub bardziej zbliża się do końca kariery, podniesiony z ławki rezerwowych, dał sygnał do odrabiania strat. No i odrobili straty, a w dogrywce, po takim trochę kontrowersyjnym, ale jednak rzut karny poważę na koniec sprawdzony, chociaż Senegalczycy pod stadionem bardzo byli zrezygnowani, przebici tym, że tak się to skończyło tym rzutem karnym. Ja szczerze powiedziawszy też, jeżeli mogę wyrazić swoje zdanie, bo już się szykowałem na serię rzutów karnych, że będzie 10 rzutów karnych. Serię rzutów karnych to jest dla mnie kwintesencja tego, co się w piłce nożnej fajnego dzieje. A tutaj jeden rzut karny zdecydował

0: 128 minucie i Belgia w poniedziałek w 1/8 finału znowu w Seattle zagra z USA.
1: No i będzie się bez wątpienia działo, tym bardziej, że Amerykanie no chyba są uskrzydleni tym spotkaniem, które za nimi, 2-0 z Bośnią i Hercegowiną. Być może przeciwnik nie był najmocniejszy, no ale sądzę, że to chyba popularność piłki nożnej jeszcze bardziej winduje w górę. No i pytanie, czy piłka nożna ma szansę stać się rzeczywiście takim pełnoprawnym sportem w Stanach Zjednoczonych, no bo do tej pory nie ma co się oszukiwać. Pozostawała w cieniu czy to koszykówki, czy takich gier jak baseball, futbol amerykański, czy nawet hokej.
0: Tak, zdecydowanie. I ja myślę, że Amerykanie po prostu potrzebują sukcesu, ale ten sukces rodzi się. I to nie w bólach, bo wygrali już trzeci mecz na tym mundialu, a przegrali tylko z Turcją, kiedy byli już pewni awansu i trochę sobie to spotkanie odpuścili ostatnio w fazie grupowej. Liczby wskazują na to, że Ameryka zaczyna przekonywać się do piłki nożnej, bo wszystkie spotkania w fazie grupowej oglądało grubo ponad 20 milionów ludzi. Okej, na 300-milionowy kraj to nadal nie jest dużo, ale ponad 20 milionów ludzi to jest wynik, jaki zazwyczaj gromadzą przed telewizorami inauguracje prezydenckie. Tak było za Donalda Trumpa, tak było za Baracka Obamy, więc to już pokazuje wzrost zainteresowania i to potężny, bo do tej pory, nawet jak Amerykanie nieźle grali gdzieś w mundialach, walczyli o ćwierćfinały, tak jak to na przykład było w 2006 roku, to soccer oglądało 8, może 9 milionów ludzi. Teraz te liczby wzrosły naprawdę zdecydowanie i wygląda na to, że Ameryka zaczyna do tej piłki nożnej się przekonywać. Okej, w Seattle to nie jest potrzebne o tyle, że tutaj jest bardzo silna drużyna w tej amerykańskiej lidze MLS. Tutaj jest drużyna, która dwukrotnie była mistrzem MLS i która doskonale sobie radzi i tutaj ludzie piłkę nożną kochają. Niemniej gdyby tak zacząć patrzeć globalnie, myślę, że jeżeli Amerykanie awansują do ćwierćfinału mundialu, a wszystko mają w swoich rękach, grają naprawdę dobrze i tutaj w Seattle w poniedziałek z Belgami wcale nie będą na pozycji skazanej na pożarcie, no to kto wie, a gdyby jeszcze jedno spotkanie wygrali, gdyby zameldowali się gdzieś w okolicy fazy medalowej, to może i Donald Trump pojawi się na trybunach, a wtedy to już na pewno świat będzie wiedział o tym, cała Ameryka będzie wiedziała o tym, że w tę piłkę nożną grać można i grać potrafią.
1: To w takim razie powiedz jeszcze, jak dziś, teraz, jeżeli chodzi o polski czas, o 6:44 wyglądają ulice w Seattle, których kibiców można najłatwiej zobaczyć, najłatwiej dojrzeć?
0: A to jest właśnie ciekawa historia, bo wczoraj mniej więcej o tej samej porze rozmawialiśmy i Meksykanie opanowywali ulicę Seattle. Ta strefa kibica nie poszła spać jeszcze przez dobre 2,5 godziny. Tymczasem Amerykanie podchodzą do piłki nożnej zupełnie inaczej. To jest takie bardzo nieśmiałe kibicowanie, nawet jak zdobywają bramkę, nawet jak wygrywają, to w strefie kibica raczej jest tak bardzo spokojnie. Zresztą za chwilę będą mieli Państwo okazję to usłyszeć. To są bardzo nieśmiałe okrzyki. O właśnie, USA, USA. Delikatne brawa. To nie jest taka fiesta jak w przypadku Meksykanów, którzy przynoszą głośniki, grają jakieś swoje latynoskie melodie, śpiewają, padają sobie w objęcia, podrzucają się i tak dalej. Amerykanie w taki sposób bardzo stonowany podchodzą na razie do kibicowania i myślę, że kwadrans po zakończeniu tego meczu, no dobra, 20 minut po zakończeniu meczu w strefie kibica nie było już ani jednego fana, rozeszli się do swoich obowiązków. Oczywiście oni mówią, że wrócą i że znów będą kibicowali w poniedziałek swoim podopiecznym, swoim faworytom, ale to jest zupełnie inna ekspresja, zupełnie inny styl dopingowania niż Meksykanów, niż innych południowych nacji. No i cóż, ja bym chciał na przykład zobaczyć mecz USA z Meksykiem, ale to jeszcze długa droga do tego, jakby
1: ale,
0: co.
1: Ale kto wie.
0: Ale kto wie, dokładnie. Meksykanie musieliby pokonać Anglików najpierw, bo przecież dzisiaj się okazało, że będą grali o ćwierćfinał z Anglikami. Amerykanie, Belgów i tak dalej, i tak dalej. To jeszcze chwilę może potrwać, ale jest to, dopóki piłka w grze, jest to jak najbardziej realne. Warto zauważyć, że w czołowej szesnastce zobaczymy wszystkich trzech gospodarzy mundialu. USA, Meksyk i Kanada awansowały do tej 1/8 finału i to też ważne dla tego turnieju.
1: Bardzo dziękuję. Kacper Merk, czyli specjalny wysłannik Polskiego Radia na Mundial. To było o meczach, które już za nami, o kibicowaniu, które możemy śledzić. Ja sobie przypominam te wszystkie różne filmiki, właściwie memy pokazujące, jak wygląda kibicowanie w Europie, a jak wygląda kibicowanie w Stanach Zjednoczonych. No, jeszcze się chyba muszą trochę podciągnąć w tym kibicowaniu, ale mają teraz świetną okazję.

0: Ale pani szybko śpiewa.
1: Bardzo, bardzo, ale jak ładnie.
0: Można byłoby puścić uczniom na lekcję angielskiego jako dyktando.
1: I żeby powtarzali.
0: Jak połowę spiszą, to celujący.
1: Mhm. Za 10 minut godzina 7. O tych celujących ocenach mówi oczywiście Karol Surówka.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I o szkołach
1: będzie oceniał dzisiejszą prasę.
0: Będziemy oceniali prasę i trochę o szkołach powiemy właśnie na początek. Nieprzypadkowo mówię o tych oceniach. Ja wiem, ale po zakończeniu roku szkolnego pojawił się apel ekspertów. Przestańmy wrzucać zdjęcia dzieci do mediów społecznościowych. Część szkół i część przedszkoli promuje się na koniec roku szkolnego, wrzucając na Facebooka, na inne portale zdjęcia uczniów, jak odbierają świadectwa, jak wręczają kwiaty, jak są zadowoleni itd., itd. Ale eksperci ostrzegają, że teraz no, jest to zagrożenie jak zawsze, czyli w internecie są niestety bardzo różni ludzie. A po drugie, teraz wszystkie zdjęcia, które są w mediach społecznościowych, są zasysane przez silniki sztucznej inteligencji i służą temu, by generować na przykład nowe zdjęcia, już sztuczne. Więc to wrzucanie zdjęć dzieci może nie być najlepszym pomysłem, ostrzegają eksperci i zwrócili się do Ministerstwa Edukacji Narodowej, by na przyszłe lata wprowadzić taki zakaz, żeby szkoły, przedszkola nie mogły już wrzucać zdjęcia dzieci. A ja mam rozwiązanie.
1: Jakie?
0: Żeby po prostu wygenerować zdjęcia z zakończenia roku szkolnego w sztucznej inteligencji. Przechytrzyć system. Mm-hmm. I wtedy możemy też wprowadzić...
1: I niech system zasysa. No
0: właśnie, niech się zapętli. A oprócz tego możemy wprowadzić kilka drobnych zmian. Na przykład wszystkie świadectwa mogą mieć pasek. Albo uczniowie zamiast koszulki Cannibal Corpse mogą mieć koszulę ładnie wyprasowaną, a w ręku warzywo do przegryzania.
1: Albo
0: i jeszcze
1: owoc.
0: Będzie, żeś,

0: i tak. dobrze odżywę.
1: Mhm, że zdrowo, tak. To ja jestem za. Jeszcze można im wąsy doklejać na przykład.
0: Że dojrzali.
1: Tak, że zanim odbiorą świadectwo, to taki, wiesz, długi, długi wąs wijący się do pasa.
0: Będzie za dużo tych poprawek, to może wyjść.
1: No, sztuczna inteligencja może mieć problem z przerobieniem takich zdjęć. Powiedz jeszcze co po 7:15.
0: To będzie prawdziwa rozmowa. Człowiek z człowiekiem, ja będę rozmawiał ze
1: jak
0: Sławomirem.
1: Jak Polak z Polakiem.
0: Jak Polak z Polakiem, ze Sławomirem Ćwikiem z Klubu Parlamentarnego Centrum.
1: Rozmowa jak Polak z Polakiem, Karol Surówka i jego
0: jak
1: gość
0: żywy
1: o 7:15. Nie sztuczna inteligencja.
0: Ani nie inteligencja z mojej strony, nie no żartuję oczywiście. Będą mądre pytania, obiecuję.
1: Ach, wytniemy, to nie martw się.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Kultura biesiady, tawerna, czyli Grecja.
2: Kraina pieczonych, grillowanych jagniąt.
1: I bakłażanów.
2: Sałatki z przydomowego ogródka lekko skropionej oliwą.
1: Cacików i fawy.
2: Oraz mocnej kawy.
1: O tym wszystkim porozmawiamy z Agnieszką Kręglicką.
2: Apetyt na Europę.
1: Tomasz Prangę-Barczyński.
2: Łukasz Modelski. Zapraszamy w sobotę po 16.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
0: Podcast Polskiego Radia.
4: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
0: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
4: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
5: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty.

0: Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
1: Reklama.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
4: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
5: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
6: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Spory ruch i korki, natężenie ruchu jest coraz większe, zwłaszcza na obwodnicach miast. I tak też korkuje się obwodnica Trójmiasta na S6. Od węzła Gdańsk Południe już kierowcy zwalniają aż po 338 km. To tutaj zepsuł się samochód ciężarowy, jest zwężenie i w związku z tym utworzył się około 4-kilometrowy zator na jezdni prowadzącej w stronę Gdyni. Tutaj też mamy obowiązującą jazdę na suwak i w związku z tym to zwężenie powoduje, że kierowcy mocno zwalniają właśnie na S6 na obwodnicy Trójmiasta. To nie jedyne spowolnienia na obwodnicach, bo też kłopoty z przejazdem i bardzo duży ruch mamy też już w Warszawie na S8. Kierowcy zwalniają w okolicach węzła Łabiszyńska i powoli przemieszczają się przez most aż po Żoliborz S8 w stronę Wrocławia. Zwalniamy też na S8 na Mazowszu między Wyszkowem a Radzyminem przy dojeździe do Radzymina na wysokości Woli Rosztowskiej. Tutaj też mamy spowolnienia, prawdopodobnie spowodowane pracami drogowymi, które od jakiegoś czasu trwają na tym odcinku S8. Na południu kraju też już bardzo duży ruch na obwodnicy Krakowa. Kierowcy zwalniają w okolicach węzła Kraków Południe i w dużym ruchu spowolnieniu jadą po węzeł Kraków Skawina, to w stronę Śląska. Spory ruch też już na okolicznych trasach, tych krajowych. W Małopolsce właśnie przy dojeździe chociażby do obwodnicy zwalniają kierowcy na Krajowej Siódemce na wysokości Libertowa. Duży ruch też na Śląsku, na S86 Sosnowiec Katowice. Kierowcy w stronę Katowic zwalniają S86 na tej trasie. No i też przypominamy, że ruch na zmianę jednym pasem mamy na 58, to jest Warmińsko-Mazurskie, trasa Szczytno-Jedwabno przez Sawice.
7: Minęła 7, tu program pierwszy Polskiego Radia.
8: Zapraszamy na aktualności jedynki.
7: Maria Furdyna
8: i Piotr Balasz. Rośnie liczba ofiar zmasowanego ataku Rosjan na Kijów. Zginęło co najmniej 10 osób, a kilkadziesiąt jest rannych.
7: Ponad 2,5 tysiąca interwencji strażaków. Za nami najpewniej ostatnia taka burzowa noc. W pogodzie nadchodzi uspokojenie.
8: Bez podziałów w sprawie szczytu NATO oraz obecności wojsk USA w Polsce po rozmowach prezydenta z szefem MONU.
9: W sprawach dotyczących bezpieczeństwa to był jeden głos.
7: To był jeden z najbardziej intensywnych rosyjskich ataków rakietowych i dronowych na Kijów od miesięcy.
8: Rośnie liczba ofiar śmiertelnych. Zginęło co najmniej 10 osób, a kilkadziesiąt jest rannych.
7: Władze Kijowa informują o licznych eksplozjach i pożarach. W ogniu stanął wielopiętrowy hotel w samym centrum miasta.
8: Część mieszkańców schroniła się na stacjach metra. Wcześniej ogłoszono alarm przeciwlotniczy.
7: To trudno. Moje dziecko jest przyzwyczajone do spania w całkowitej ciszy i ciemności. Spała. Usłyszeliśmy alarm przeciwlotniczy. Zaczęliśmy się szykować, zaczęliśmy czytać, że naprawdę powinniśmy iść do schronu. Podniosłam ją, zaniosłam na parter i się obudziła. A teraz już nie śpi.
8: W związku z atakiem Rosji na Ukrainę Polska poderwała myśliwce.
7: Nie odnotowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej i nad ranem myśliwce wróciły do baz.
8: 2600 interwencji strażaków w związku z burzami w Polsce.
7: Intensywne opady deszczu oraz porywisty wiatr spowodowały sporo szkód.
8: Najwięcej pracy strażacy mieli w województwie

0: Śląskim byli wzywani prawie 1000 razy.
1: A działania polegały na usuwaniu powalonych drzew i gałęzi, zabezpieczaniu uszkodzonych dachów, ale także strażacy wypompowywali wodę z zalanych ulic i posesji, mówi brygadier Karol Krocz z Państwowej Straży Pożarnej.
2: Występowały dość intensywne opady deszczu, które powodowały, że nadmiar wody wdzierał się do budynków niższych kondygnacji oraz niżej położonych ciągów komunikacyjnych. W związku z tym strażacy musieli tą wodę odpompowywać, uwalniać właśnie budynki od tego nadmiaru wody.
0: Nie ma informacji o osobach poszkodowanych, a dziś pogoda powinna się uspokoić.
1: W kwestiach strategicznych nie ma miejsca na podziały. Taki głos płynie po spotkaniu Karola Nawrockiego z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
0: Prezydent oraz wicepremier i szef MON-u rozmawiali wczoraj o wspólnym stanowisku Polski na przyszłotygodniowy szczyt NATO w Ankarze.
1: I jest pełna zgodność, podsumował to spotkanie Krzysztof Paszyk z PSL-u.
3: W sprawach dotyczących bezpieczeństwa, interesu Polski jest dążenie wszystkich ośrodków władzy, aby nasz kraj to był jeden głos.
0: Na spotkaniu pojawił się też temat obecności amerykańskich wojsk w Polsce i tu także była zgoda.
4: Tak naprawdę od samego początku mieliśmy również to samo stanowisko, to samo zdanie, że te bazy należy w Polsce rozwijać.
0: Mówił w TVP Info wiceszef MON-u Paweł Zalewski.
1: Dobre sygnały w tej sprawie płyną także z Waszyngtonu, zapewniał przebywający za oceanem prezydencki minister Marcin Przydacz.
5: Jest absolutnie zielone światło z Białego Domu, także i z ust Marco Rubio padła deklaracja, że jest absolutnie zwolennikiem tego, aby ta obecność w Polsce zmieniała się z rotacyjnej na stałą.
0: Ludowcom zależy, by taka stała amerykańska baza powstała w Wielkopolsce w okolicach Poznania.
1: A o ten wspólny głos w strategicznych sprawach zapytamy też gościa sygnałów dnia o 7.15. Będzie nim Sławomir Ćwik z klubu Centrum.
6: To są aktualności jedynki.
0: W aktualnościach Dolny Śląski sztab kryzysowy w związku z sytuacją na jeziorze Pilchowickim.
1: To reakcja na tony śniętych ryb, które pojawiły się po spuszczeniu wody ze zbiornika w związku z remontem zapory.
0: Z jeziora i rzeki Bóbr odłowiono już około 11 ton.
1: Rzecznik wojewody dolnośląskiej Tomasz Jankowski zapewnia, że mieszkańcy mogą bezpiecznie korzystać z wody z sieci wodociągowej.
7: To co najważniejsze, woda z sieci wodociągowej podlega stałemu monitoringowi prowadzonemu zarówno przez administratora sieci, jak i Państwową Inspekcję Sanitarną. Do tej pory nie stwierdzono zagrożenia dla jakości wody przeznaczonej do spożycia.
0: Ale jest apel, by nie zbliżać się do jeziora i rzeki do czasu zakończenia badań wody.
1: Rozpoczęły się już działania, które mają poprawić natlenienie rzeki Bóbr. Na miejsce dostarczono pompę wysokociśnieniową i agregaty prądotwórcze.
0: Pierścień króla Zygmunta Starego wraca dziś do Krakowa.
1: Bezcenna pamiątka zrabowana w czasie wojny przez niemieckie wojska wróciła nad Wisłę.
0: Po krótkiej prezentacji w Warszawie zabytek wzbogaci kolekcję książąt Czartoryskich. Cieszy się dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Andrzej Szczerski.
8: Mamy już przygotowane na niego miejsce. Znajdzie się w sali Jagiellońskiej, w Pałacu Czartoryskich, w pobliżu innych zabytków z epoki Jagiellonów. Będziemy miał osobną gablotę, będziemy się wszyscy z niego bardzo cieszyć.
1: Pierścień w dniu pogrzebu władcy nałożyła na jego palec królowa Bona. Jest jedną z najcenniejszych pamiątek po polskim królu.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Za nami pełen emocji i zwrotów akcji wieczór na piłkarskich mistrzostwach świata. Na sport zaprasza Filip Jastrzębski z mundialu. O mało nie odpadli Anglicy i Belgowie. Rywalem Anglii była Demokratyczna Republika Konga. Drużyna z Afryki długo prowadziła w Atlancie po golu Briana Kipengi, a drużynę Trzech Lwów dwiema bramkami w ostatnim kwadransie uratował Harry Kane. Anglik ma już 5 goli w tych mistrzostwach. Belgia przegrywała 0-2 z Senegalem po golach Habiba Diary i Ismailego Sara. W końcówce wyrównanie Belgom dały trafienia Romelu Lukaku i Juriego Tielemansa. W ostatniej minucie dogrywki Tielemans trafił z karnego i Belgia wygrała w Seattle 3-2. Z roli faworyta wywiązali się Amerykanie. Współgospodarze turnieju pokonali w kalifornijskim mieście Santa Clara Bośniaków 2-0 po golach Foralina Baloguna i Malika Tillmana. Więcej o mundialu w studiu o 7.40. Na tenisowych kortach Wimbledonu nie zatrzymuje się Hubert Hurkacz, o czym informuje Cezary Gurjew.
10: Niezwykle solidna gra Huberta Hurkacza, który pokonał Austriaka Sebastiana Offtera 7-6, 6-4, 6-4 i awansował do trzeciej rundy.
11: Trzeba utrzymywać ten swój serwis, swoje podanie jak najczęściej. Dzięki temu też wywiera się większą presję na przeciwniku.
10: Iga Świątek broni tytułu. Po emocjach związanych z pierwszą rundą dziś kolejną rywalką będzie Czeszka Karolina Pliszkowa.
12: Wiem, jak grać. Pytanie, jak to w praktyce wyjdzie, więc no, to nie jest tak, że to jest jak

0: Jakaś fizyka kwantowa. Trzeba wyjść i to zrobić i nie wahać się i być pewnym swoich uderzeń, więc na pewno to jest też coś, co w trakcie turnieju no, łatwiej będzie wypracować po kilku meczach.
1: Kamil Majchrzak zmierzy się dziś z Amerykaninem Zakarem Swajdą.
2: A ja dodam, że w turnieju nie ma już mistrzyni French Open. Rosjanka Mira Andrejewa, która zaczęła od wygranej z Magdą Linet, w drugiej rundzie musiała uznać wyższość Czeszki Barbory Krejcikowej.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Pogoda. Poranek na wschodzie i na południu ze sporą dawką chmur i to tych deszczowych. Lokalnie także zagrzmi, ale z upływem dnia pojawi się więcej pogodnego nieba i słońca. Na termometrach no już bez upału. 19 stopni maksymalnie w rejonach podgórskich Karpat, 22 na Suwalszczyźnie, do 26 na Mazowszu, Opolszczyźnie i ziemi lubuskiej. Wiatr miejscami jeszcze porwisty, a ciśnienie w Warszawie wynosi 1002 hektopaskale.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Marian! Natychmiast byłaś z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
4: Reklama. Polskie Radio.

0: 14 minut po godzinie 7.
1: Sygnały dnia.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Wstajemy 14 minut po godzinie 7, a to są sygnały dnia na antenie jedynki. Krzysztof Grzybowski. Numer telefonu może na wszelki wypadek, być może ktoś będzie miał ochotę podzielić się z nami informacjami dotyczącymi pogody albo na przykład tego, jakie zasady panują przy jego rodzinnym obiadowym stole. 22 139 2202. No a teraz o tym, co dziś. A dziś drugi dzień lipca, czwartek, imieniny Jagoda, Maria, Urban, Piotr, Bożydar, Martynian, Bernardyn, Bogudar, Bogodar i Bożdar. Dzień dziennikarza sportowego i Międzynarodowy Dzień UFO. Wschód słońca 4:19, zachód 21:00, długość dnia 16 godzin i 40 minut. Przypomnę jeszcze, że 26 lat temu Francja właśnie 2 lipca po dogrywce pokonała Włochy 2-1 w finale piłkarskich Mistrzostw Europy rozgrywanych wtedy w Belgii i Holandii. No to w takim razie jeszcze jedno uzupełnienie, czyli przysłowie na dziś. Gdy pająk w lipcu przychodzi, to za sobą deszcz przywodzi, gdy swą pajęczynę snuje, bliską burzę czuje. Czy dziś będzie grzmieć? Zobaczymy. Jest szansa, że tak. Przez Polskę przetoczyła się już fala burz, fala opadów. W niektórych miejscach one miały bardzo, bardzo dramatyczny charakter. Na takie relacje też oczywiście czekamy. 22 139 22 02. A już teraz 15 minut po godzinie 7 zapraszam Państwa na rozmowę Karola Surówki. Karol Surówka oczywiście nie jest sam, towarzyszy mu gość jedynki.
1: Rozmowa dnia.
2: Dzień dobry, tak jest. Gościem jedynki jest Sławomir Ćwik z Klubu Parlamentarnego Centrum. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie.
2: Czy kluby koalicyjne muszą nauczyć się układać z prezydentem, w pana ocenie?
3: To znaczy, ja ewidentnie widzę, że od sierpnia ubiegłego roku, od czasu zaprzysiężenia, prezydent Nawrocki stara się budować własny obóz polityczny. Nawet nie usiłuje udawać, że jest prezydentem wszystkich Polaków. Jest prezydentem ewidentnie Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji. I stara się w oparciu o Pałac Prezydencki budować własne zaplecze polityczne. I jego głównym celem, ja odnoszę wrażenie, jest szkodzenie rządowi i myślenie nie o interesie Polski, a o interesie partii prawicowych na nadchodzące wybory parlamentarne.
2: To był błąd ze strony ministra obrony narodowej, że przez godzinę rozmawiał z prezydentem, albo to był błąd Urszuli Pasławskiej, że spotkała się z prezydentem, żeby rozmawiać na temat związków partnerskich albo statusie osoby najbliższej?
3: Nie, oczywiście, że należy rozmawiać z panem prezydentem i tu

0: Tutaj nie sposób mówić, że był to błąd. Jeżeli faktycznie w parlamencie bardzo długo posłowie pracowali nad ustawą o statusie osoby najbliższej, jest ona popierana przez ponad 70% społeczeństwa, chyba nawet 75%, to naturalnym jest, że pan prezydent taką ustawę powinien podpisać. Ona nikomu w niczym nie zagraża. Wielu osobom będzie pomagała. Natomiast pan prezydent będzie się prawdopodobnie kierował właśnie interesem politycznym, a nie interesem obywateli. Ale tutaj pani poseł Pasławska jak najbardziej powinna rozmawiać, jeśli chodzi o szefa MON, biorąc pod uwagę, że prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, to te rozmowy powinny być naturalne i codzienne niemalże. To, że dochodzi do nich od czasu do czasu, to myślę, że ta inicjatywa premiera Kosiniaka-Kamysza jest jak najbardziej zasadna i potrzebna.
1: Są tacy politycy, którzy uważają, że do tej codzienności koalicja musi się przyzwyczaić. Wczoraj pana dawny kolega, czyli Bartosz Romowicz z Polski 2050 powiedział, że Karol Nawrocki raczej będzie rządził dwie kadencje, że wszystko na to wskazuje, że trzeba się w Polsce bardzo postarać, żeby drugiej kadencji nie wygrać, czyli jeśli by wam się udało wygrać w przyszłym roku wybory, jeśli, to oznaczałoby to kolejne 4 lata z Karolem Nawrockim.
0: To znaczy, no, kolejne 4 lata może nie, bo to będzie wynikało do końca kadencji. Można przegrać drugą kadencję. Historia Polski zna takie przypadki i to nie jeden. I liczę na to, że Karol Nawrocki nie zostanie prezydentem na drugą kadencję, dlatego że w mojej ocenie jego cechy osobowościowe, sposób postępowania nie zasługują na to, aby był prezydentem.
1: Ma teraz rekordową popularność. W ocenie Bartosza Romowicza jest to bardzo mało prawdopodobne, że tę drugą kadencję nie zdobędzie.
0: Według tego sondażu Ibrisu ma tą popularność, poziom zaufania, bo to dokładnie o to chodziło, ma o 0,2% wyższe niż Szymon Hołownia w styczniu 2024 roku. I pamiętam, jak wtedy Szymon wspominał, że z jednej strony się to cieszy, go to cieszy, a z drugiej strony martwi, bo każda wpadka będzie oznaczała upadek z wysokiego konia.
1: W tych przyszłorocznych wyborach, a propos Szymona Hołowni, czy zrobi się ciasno w centrum? Powstaje coraz to więcej inicjatyw, które mają zagospodarować to miejsce, które kiedyś zajmowała Polska 2050. Ryszard Petru jesienią chce przedstawić projekt Konfederacji Light. Były premier Mateusz Morawiecki rozwija swoje stowarzyszenie. Będzie organizował grill polityczny pod koniec lipca. Dodatkowo Szymon Hołownia zakłada własną grupę Umiarkowani.
0: Tak, do niedawna było takie przeświadczenie, że polityka skręca w prawo i wszyscy skręcają w prawo. My jako pierwsi zwróciliśmy uwagę, że tych wyborców centrowych jest coraz więcej osób oczekuje stabilności, bezpieczeństwa i dlatego będą patrzyli na polityków, którzy starają się przedstawiać zdroworozsądkowe pomysły bez takiego odchylenia ideologicznego ani w lewo, ani w prawo. I dlatego wprost nazwaliśmy się centrum, żeby to było jasne dla wszystkich.
1: Czy taka nie miała być Polska 2050? Czy o to w tym nie chodziło? Ten projekt nie ma już nawet, nie zbliża się poparciem ani w sondażach do tego, co
0: było.
1: Ja
0: nie będę ukrywał, że my w lutym odeszliśmy dlatego, że mieliśmy świadomość, że pod rządami Katarzyny Pełczyńskiej na Łęczy Polska 2050 skręci w lewo i to widzimy, że to się dzieje, dlatego to było powodem naszego odejścia.
1: Ale wy też się nie zbliżacie w sondażach do tego, co było kiedyś.
0: To znaczy nas w sondażach jeszcze de facto nie ma. Nie jesteśmy notowani w sondażach. Musimy popracować nad swoją rozpoznawalnością i oczywiście najpierw ja oczekuję pracy od nas, aby pokazać wyborcom nasz pomysł na politykę, na to, co i jak chcemy zrobić, na to, żeby zasłużyć na zaufanie wyborców i oczywiście uzyskać należytą rozpoznawalność.
1: Ale martwi to pana, że będzie tak wiele centrowych propozycji w tych przyszłorocznych wyborach, w tym ze strony Mateusza Morawieckiego?
0: Niektórzy będą się pewnie bardziej nazywali tylko centrowi, a niekoniecznie będą centrowi. Natomiast oczywiście, jeżeli pierwsi zaczęliśmy się pozycjonować jako centrum, to zawsze będzie większa konkurencja, ale to będą większe wymagania w stosunku do nas. Ja to traktuję jako wyzwanie.
1: Czy to naprawdę jest tak, że ten skręt w prawo nie nastąpił? Prezydent ma rekordowe poparcie po tym, jak zaostrzył retorykę wobec Ukrainy, jak wszedł na drogę otwartego sporu z Wołodymyrem Zełenskim, wtedy zanotował rekordowy poziom zaufania.
0: Tak, ale musimy też mieć na względzie, że dzisiaj te oczekiwania społeczne i postawy w dużej mierze są kreowane przez social media, gdzie algorytmy wspierają polaryzację i wspierają właśnie te pozycje stricte prawicowe.

0: miejscowe, bo to wynika z tego, kto jest ich właścicielem. I na to naprawdę musimy bardzo uważać i patrzeć przede wszystkim na interes Rzeczypospolitej w przyszłości.
1: Czyli
0: na interes
1: przyszłych Elon pokoleń. Musk narzuca tematy polskiej kampanii wyborczej, właściciel
0: nie
1: portalu
0: tylko polskiej, nie tylko polskiej, bo zwróćmy uwagę, że ingerował już w wybory w Europie, w innych krajach, jak też i w wybory do Parlamentu Europejskiego. I jest to niewątpliwie ogromnym zagrożeniem. Bardzo dobrze, że od jakiegoś czasu na portalach, na social mediach nie jest możliwe opłacanie kampanii wyborczych politycznych. To zostało wykluczone, bo wtedy byłby ten wynik jeszcze większy. Natomiast nie mamy wpływu na działanie algorytmu, na podbijanie przez niego określonych treści i widzimy, że podbijane są treści bardziej prawicowe i bardziej takie polaryzacyjne, co choć niestety jest zagrożone.
1: Tutaj powie, że Elon Musk nie kazał Wołodymyrowi Zełenskiemu nazwać brygady imieniem bohaterów UPA, nie kazał skierować projekt w sprawie powołania Panteonu Narodowego, w którym też UPA ma być uhonorowane.
0: Znaczy, to jest niewątpliwie polityka wewnętrzna Wołodymyra Zełenskiego. Ja oceniam bardzo negatywnie, wręcz jestem wściekły na tą jego decyzję o nazwaniu jednostki wojskowej imieniem bohatera UPA, bo spodziewałem się, jakie będą reperkusje w Polsce, że to zbuduje właśnie takie postawy, które jeszcze nie tak dawno tylko Braun reprezentował, a dzisiaj cała prawica robi nagonkę na Ukrainę, na Ukraińców, co dla mnie jest bardzo niebezpieczne. Ja postrzegałem to, co się zaczęło dziać po 22 roku, jako kolejną historyczną szansę na pojednanie naszych narodów, bo ja wierzę w to, że kiedy Kijów i Warszawa potrafią się dogadać, to są w stanie zneutralizować Moskwę. A jeżeli Moskwie udawało się podzielić Ukraińców i Polaków, to niestety zajmowali i Kijów, i Warszawę.
1: Takie
0: i tak historia nam to pokazywała.
1: W 22 roku, natomiast teraz część ekspertów zastanawia się nad tym, czy w tej powojennej rzeczywistości nie jest tak, że nastąpi gospodarcza i polityczna rywalizacja. Oto kto będzie tym głównym, najważniejszym państwem na wschodniej flance i Unii Europejskiej, i NATO. Może Kijów myśli krok w przód, może Kijów
0: oczywiście,
1: już zastanawia się nad tym.
0: Oczywiście, że ta rywalizacja będzie miała miejsce i Kijów na pewno bierze
1: dalej
0: pod uwagę. Z jednej strony prezydent Zełenski myśli o wygraniu wyborów prezydenckich i na pewno w tym kierunku buduje te postawy nacjonalistyczne. Z drugiej strony brakuje im oczywiście poborowych i dalszego zaangażowania społeczeństwa w prowadzonej wojnie, ale też na pewno myślą o tym, żeby te miliony Ukraińców, które wyjechały z Ukrainy po 22 roku, tam wróciły, bo to jest niezbędne dla gospodarki Ukrainy. I ta rywalizacja na pewno będzie. Natomiast gdyby klasy polityczne i Ukrainy i Polski patrzyły w przyszłość i myślały o tym, że jeżeli potrafimy też współpracować, a nie tylko rywalizować, to ta współpraca może nam przynieść więcej korzyści, dlatego że moglibyśmy być w Europie największą siłą, która by narzucała kierunek polityki europejskiej. Natomiast
1: to
0: jeżeli
1: bardzo,
0: uda się
1: bardzo
0: wszystkim nas
1: pytanie,
0: podzielić, to
1: Ukraina,
0: na tym stracimy.
1: Czy Kijów tego chce? Czy my nie myślimy o jakiejś rzeczywistości, która nigdy nie miała szansy zaistnieć? Czy Kijów nie będzie myślał
0: tutaj
1: o
0: się
1: swoich
0: zgodzę
1: wpływach, o swojej pozycji samodzielnie? Ukraina przecież historycznie raczej zawsze taką politykę zagraniczną prowadziła.
0: Tu się o tyle nie zgodzę, bo chciałbym nawiązać do rocznicy, która była wczoraj, 1 lipca 1569 roku. Unia Lubelska, Unia Realna, pierwszy tak duży projekt polityczny w Europie, który może być wzorem dla nawet dzisiejszej Europy. I tak jak pisał Paweł Jasienica, błędem być może było to, że była to Rzeczpospolita obojga narodów, a powinny w większym stopniu wówczas uzyskać też rolę rody ruskie, rusińskie, czyli województwo podolskie, kijowskie, bracławskie, wołyńskie.
1: I żeby dla Ukraińców tamte czasy są przykładem na to, że Polska próbuje stłamsić, spróbuje podporządkować
0: właśnie
1: sobie
0: to
1: Ukrainę.
0: Nie do końca tak było. To było tak, że te rody ruskie, rusińskie, one weszły do herbów polskich, ponieważ dzięki temu uzyskały przywileje, a przez to odeszły też od prawosławia, przeszły na katolicyzm i wówczas pojawił się ten kolejny element napięcia i religijny, i oczywiście ekonomiczny. Natomiast gdyby wówczas, tak jak mówił Paweł Jasienica, była to Rzeczpospolita trojga narodów, to być może nasza historia by się całkiem inaczej potoczyła. I dlatego mówię, że my mamy dzisiaj kolejną historyczną szansę na uzyskanie dominującej.
1: Historycznie zakończyła się ta pierwsza część naszej rozmowy, ale do tematów bieżących wrócimy w drugiej części. Sławomir Ćwik z Klubu Parlamentarnego Centrum jest naszym gościem i przechodzimy do portalu YouTube Polskiego Radia.
2: No ja jeszcze przypomnę, że po 8.15

0: Na zegarach 7.30 już teraz skrót aktualności i Piotr Balasz.
1: "2600 razy w całym kraju interweniowali strażacy w związku z kolejnymi burzami przechodzącymi nad Polską.
2: Zdarzenia dotyczą głównie wiatrołomów, powalonych drzew na pojazdy i dachy budynków oraz zalanych piwnic.
1: A na Podlasiu bez prądu zostało kilka tysięcy odbiorców.
3: Energetycy pracują, by jak najszybciej przywrócić zasilanie do wszystkich odbiorców.
1: Sąd w Warszawie odrzucił zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry. Prokuratura szykuje więc kolejny krok, wniosek o ekstradycję polityka z USA.
4: Stany Zjednoczone respektują wnioski ekstradycyjne, do których jest przekazana informacja o prawomocności postanowienia o tymczasowym aresztowaniu.
1: Nawet nie udaje, że jest prezydentem wszystkich Polaków. Tak pracę Karola Nawrockiego ocenia gość radiowej jedynki. Sławomir Ćwik z klubu Centrum uważa, że Nawrocki w oparciu o Pałac Prezydencki buduje własne zaplecze polityczne.
5: Jego głównym celem, ja odnoszę wrażenie, jest szkodzenie rządowi i myślenie nie o interesie Polski, a o interesie partii prawicowych.
1: Nieprawidłowości na 120 miliardów złotych wykryli urzędnicy Krajowej Administracji Skarbowej podczas audytu wydatków środków publicznych podczas rządów PiS.
6: Naruszenie zasad przyznawania i rozliczania dotacji i innej pomocy publicznej, czy chociażby wykorzystanie dotacji i innej pomocy niezgodnie z przeznaczeniem.
1: Są zgłoszenia do prokuratury. Amerykanie po zwycięstwie nad Bośnią i Hercegowiną 2-0 dołączyli do Kanady i Meksyku. Komplet gospodarzy mundialu w jednej ósmej.

finału. Awansowała też Anglia, pokonując Demokratyczną Republikę Konga 2-1 oraz Belgia, która po dogrywce wygrała z Senegalem 3-2. Pełne wydanie aktualności punktualnie o 8:00.

0: Pogoda.
1: Na Polskę z zachodu napływa polarne morskie powietrze, tylko wschód i południowy wschód w pierwszej połowie dnia pozostaną w powietrzu zwrotnikowym. A dziś zachmurzenie będzie małe, umiarkowane okresami duże, miejscami też przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południowym wschodzie. Tam też możliwe będą burze z opadami. Temperatura maksymalna od 16 stopni w rejonach podgórskich Karpat, około 21 stopni nad morzem i na południu, do 27 stopni na zachodzie Polski. Wiatr słaby, umiarkowany, miejscami porywisty, wieczorem na krańcach północno-zachodnich w porywach do 55 km na godzinę. Nieco silniejszy wiatr wiać będzie w momentach, gdy będą się pojawiać burze, wtedy prędkość wiatru może dochodzić do 60 km na godzinę.
0: Autopromocja.
2: W lecie z radiem o mundialu poza boiskiem, bo mistrzostwa to nie tylko mecze, gole i walka o puchar. To też maskotki, fryzury, rytuały kibiców, piłkarskie ciekawostki i niezwykłe historie, które zapamiętamy na długo. Podpowiemy także, gdzie wybrać się na rowerową wyprawę z małym dzieckiem i dlaczego warto odkrywać wspólnie świat z perspektywy dwóch kółek. Będą także wakacyjne konkursy i historia gorącej latynoskiej lambady.
3: Lato z radiem w Jedynce. Dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
0: Jedynka. To jest radio.
1: Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka. Za 26 minut godzina 8:00 i nadal będziemy rozmawiać o pogodzie. Przez Polskę przechodzi zmiana pogody. To oczywiście skutkuje po pierwsze obniżoną temperaturą, deszczami, ale również niestety w pewnych miejscach kraju doszło do bardziej żywiołowych zjawisk pogodowych. Jest z nami pan brygadier Karol Kroć, zespół prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Jak Straż Pożarna podsumowuje tę minioną już noc?
4: No, miniona noc okazała się, można powiedzieć, taka dwuetapowa, bo łącznie z wczorajszym dniem i do północy strażacy interweniowali ponad 2600 razy. Po północy jeszcze zgłoszeń było zdecydowanie mniej, a można powiedzieć, że to już był procent tych zgłoszeń, które jeszcze otrzymywaliśmy wczoraj. Mianowicie było ich około 70, maksymalnie 80, więc sytuacja pogodowa uległa znacznej poprawie. Niemniej jednak jeszcze dużo pracy przed nami, ze względu na to, że zdarzenia, które wystąpiły wczoraj, wymagają jeszcze prac porządkowych, ale też usuwania usterek, napraw budynków, infrastruktury drogowej, ale też energetycznej. Te urządzenia uległy zniszczeniu w tych miejscach, gdzie te zjawiska pogodowe były najbardziej dotkliwe, a mianowicie bardzo silny wiatr sięgający nawet 100 km, a może i nawet ponad, który niszczył budynki, przede wszystkim dachy budynków, ale też ucierpiała infrastruktura drogowa, energetyczna. Też były porywane te mniejsze przedmioty architektoniczne i wystrój naszych ogródków czy posesji. Niszczone były ogrodzenia. To wszystko wymaga naprawy, sprawdzenia, no i przywrócenia przydatności. To z pewnością jeszcze potrwa kilka dni, a może nawet i miesięcy, jeżeli chodzi o budynki. Te straty są spore i z pewnością będą wymagały sporych nakładów i sił, i finansów.
1: Te nadchodzące godziny powinny być już spokojniejsze?
4: No, według obecnych prognoz nie mamy nawet ostrzeżeń, jeżeli chodzi o gwałtowne zjawiska pogodowe. Ta sytuacja była pewnie wyczekiwana zarówno przez strażaków, którzy już od, można powiedzieć, poniedziałku prowadzą intensywne działania związane z tą dynamiczną pogodą. Wcześniej prowadziliśmy działania związane z upałem. Praktycznie można powiedzieć, że z marszu przeszliśmy do trochę innego charakteru działań ratowniczych. No, dzisiejszy poranek i ta druga część nocy napawa nas optymizmem, że przynajmniej od tych gwałtownych zjawisk pogodowych odpocznie i społeczeństwo, no i ratownicy.
1: Miejmy nadzieję, że tak będzie i rzeczywiście najbliższe godziny, najbliższe dni będziemy mogli spędzić w spokoju. Brygadier Karol Kroć, zespół prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

0: Pierwsze ekonomia. To ile wydamy?
1: Mamy taki raport. Najnowszy raport, no i wynika z niego, że średnio, planując tegoroczne wakacje, zamierzamy przeznaczyć na wypoczynek, ja podkreślam średnio, bo to jest ważne, 2042 zł średnio na osobę. Tyle i to jest prawie o 300 zł więcej niż w ubiegłym roku. Tak wynika z raportu Wakacyjny Portfel Polaków, przygotowanego na zlecenie Związku Banków Polskich. No i co ważne, to jest istotne, mimo rosnących kosztów, większość Polaków nie planuje się zadłużać, by sfinansować taki urlop. Po prostu mamy na to pieniądze.
2: Czyli żadnych chwilówek,
1: tak,
2: żadnych kredytów.
1: Nie bierzemy pożyczek, mamy na to odłożone pieniądze. Chcemy wyjechać na wakacje, odkładamy przez rok. O tym mówi Przemysław Barbrich, rzecznik prasowy Związku.
3: Przeciętne gospodarstwo domowe planuje w tym roku wydać na letni wypoczynek 5100 zł. To o ponad 700 zł więcej niż rok wcześniej. Z badania Wakacyjny Portfel Polaków wynika, że 80% respondentów nie planuje korzystać z kredytu ani pożyczki, organizując tegoroczne wakacje. Za to coraz więcej osób wybiera wyjazdy zagraniczne. W tym roku deklaruje je co czwarty badany. To o 3% więcej niż rok wcześniej.
1: Z kolei na wypoczynek w kraju decyduje się co drugi badany. No i tu ładnie pokazujemy to w studiu, bo ty wyjeżdżasz za granicę.
2: Wyjeżdżam, przyznaję.
1: A ja będę jeździła po Polsce.
2: No i zobaczymy, kto ciekawiej spędzi ten czas.
1: Obyśmy po prostu razem spędzili oddzielnie,
2: równie
1: tak,
2: ciekawie.
1: Ale ciekawie. Ale mamy taką właśnie reprezentację. No i z tych badań wynika Związku Banków Polskich, że jedną z najbardziej ekonomicznych opcji to jest wypoczynek na Mazurach. I to jest, tam jest po prostu znacznie taniej niż na wybrzeżu.
3: W przypadku rodziny 2 plus 2 znaczenie ma przede wszystkim wybór noclegu. Pole namiotowe kosztuje 1150 zł za tydzień. Domek letniskowy czy agroturystyka to już wydatek około 3400 zł. Dodatkowo trzeba uwzględnić koszty dojazdu, a także wyżywienie. Obiad dla czteroosobowej rodziny na Mazurach może kosztować blisko 300 zł.
1: Oczywiście średnio. Ja znowu to
2: średnio,
1: podkreślam, żebyśmy się...
2: też tak zwane paragony grozy.
1: Tak, absolutnie. Ale mówię średnio, żebyśmy się nie denerwowali, bo są znacznie droższe miejsca. Ale tak ogólnie z tych badań wynika, a może ciebie zapytam, gdzie jest najdrożej, myślisz, w Polsce? No, gdzie te paragony grozy właśnie zazwyczaj się pojawiają?
2: No wybór jest prosty. To może być albo morze, albo Zakopane.
1: Bałtyk. Rybka Bałtyk nad Bałtykiem
2: jednak.
1: I pobyt nad Bałtykiem. I tak, jak czytamy w tym raporcie, ja go mam teraz przed sobą i patrzę na te wyliczenia, to wyjazd do Gdańska dla rodziny 2 plus 2 wiąże się z wydatkiem na wynajem apartamentu na poziomie średnio 5100 zł. No i tu mamy wzrost rok do roku o ponad 400 zł. Po doliczeniu transportu i wyżywienia łączna cena tygodniowego pobytu nad Bałtykiem może zbliżyć się nawet do 10 000 zł, a nawet ją oczywiście przekroczyć. No i to sprawdziliśmy. Zapytaliśmy ekspertów, dlaczego na przykład pole namiotowe, czy domek agroturystyczny, czy nieduży pensjonacik na Mazurach jest o wiele tańszy od takiej samej miejscówki nad morzem. I o tym powie nam dr Adam Karpiński z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu.
4: Jeśli chodzi o wypoczynek nad Bałtykiem, przy dobrej pogodzie z reguły popyt na ten region jest bardzo wysoki i wśród turystów polskich, również zagranicznych, stąd ceny tam są zawsze z natury wyższe. Nie ma tak też dużej podaży, żeby ten popyt mogła zminimalizować, jeśli chodzi o ceny. Natomiast Mazury czy Ściana Wschodnia charakteryzują się cały czas jeszcze mniejszym popytem niż wspomniane wybrzeże Morza Bałtyckiego. Stąd nawet przy podobnej podaży, jeśli chodzi o usługi turystyczne, mogą się znaleźć perełki o bardzo wysokim standardzie i w bardzo dobrej cenie.
1: No i padło tu, została wywołana Ściana Wschodnia. Na Podlasiu mamy sporo takich perełeczek, no i warto ich poszukać.
2: Czyli zapraszasz.
1: Zapraszam
2: na Podlasie.
1: Pewnie.
2: No to zapraszamy.
1: Jak zwykle,
2: na Podlasie.
1: Nieustająco.
2: A już za chwilę z Podlasia przeniesiemy się na

0: Za 16 minut, godzina 8.
1: Studio Mundial 2026 w radiowej jedynce.
0: A na miejscu jest Filip Jastrzębski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Oj, działo się wczoraj.
2: Działo się, działo i mało brakowało, a dwóch poważnych faworytów już podzieliłoby los na przykład reprezentacji Niemiec, która wraca do domu na tarczy, zresztą trzeci raz z rzędu na mundialu.
0: No i powiem ci, że to być może brzydko zabrzmi i bardzo tak niesympatycznie względem grupy kibiców z tego kraju, ale myślę sobie, że jeden z tych faworytów to byłoby dobrze, gdyby wczoraj się spakował i wyjechał.
2: Mówisz o Anglikach?
0: Nie, o Belgach.
2: O Belgach.
0: Tak.
2: No wydaje mi się, że Belgowie, którzy trafią na drużynę Stanów Zjednoczonych, mogą jednak z tym mundialem i tak się dość szybko pożegnać, bo to wspaniałe pokolenie raczej poniżej oczekiwań wypada.
0: Po raz kolejny.
2: Po raz kolejny, tak. To jest takie trochę stracone belgijskie pokolenie. Natomiast Anglicy no też jakoś nie zachwycają.
0: No, ale
2: oni
0: mają
2: w pierwszym
0: Kane'a.
2: Spotkaniu grali bardzo dobrze, a później się męczyli strasznie i wczoraj już naprawdę powoli traciłem nadzieję, bo drużyna Demokratycznej Republiki Konga długo prowadziła, ale Harry Kane Anglików uratował. O tym meczu opowie nam Tomasz Kowalczyk. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Tak, zdecydowanie Demokratyczna Republika Konga zaskoczyła Anglików od samego początku i już w 7 minucie Kipenga ku ogromnemu szokowi na trybunach trafia do siatki Anglików, ale Anglicy mają wielkiego Harry'ego Kane'a, który w 75 minucie najpierw głową, a w 86 minucie po podaniu w pole karne nogą trafił najpierw na 1-1, później na 2-1. I Lwy Albionu awansowały dalej, a The Sun tytułuje Kate and the Great, czyli narzeczona Harry'ego Kane'a w uściskach, w pocałunkach Harry'ego Kane'a po tym spotkaniu. No i takie zdjęcia na czołowej stronie The Sun.
2: Spod topora uciekli także Belgowie, którzy byli w jeszcze gorszej sytuacji, ale też odwrócili losy spotkania, choć potrzebowali dogrywki.
3: I na tę dogrywkę w ogóle się nie zanosiło, bo prowadzenie 1-0 po bramce, która padła w 24 minucie, Diarra, później kapitalne podanie z głębi pola, taka lagana Sara, śmiali się komentatorzy, przyjęcie piłki, kapitalny strzał i kiedy szykowali się już chyba Senegalczycy do tego, żeby świętować awans, to najpierw Lukaku z prawej strony pola karnego, później Tielemans głową i mamy 2-2, a w dogrywce w 120 minucie rzut karny podyktowany dla Belgów za faul na Tielemansie po interwencji VAR-u. Tielemans trafia do siatki na 3-2. No i to ostatecznie czerwone diabły zatańczyły z lwami Terangi, awansowały dalej. No i tak jak mówiliście panowie w studiu, spotkają się z Amerykanami, których pokonali niedawno w towarzyskim meczu 5-2, co ciekawe.
2: Szkoda trochę z Senegalu. Belgia gra dalej, a reakcję belgijskich kibiców w Seattle zebrał Kacper Merk.
4: To był wspaniały powrót, chociaż straciliśmy już nadzieję.

0: Nie wierzyłem, że to uda się odwrócić. Gdy przegrywaliśmy 0-2, byłem pewien, że to koniec. Jechaliśmy tutaj z Alabamy, 3 dni samochodem. Na pewno nie jesteśmy rozczarowani. Bardzo cieszymy się ze zwycięstwa. Belgowie mieszkają tutaj w Seattle, więc poszliśmy do ich hotelu. Udało nam się spotkać kilku, zrobić zdjęcia i wziąć autografy. Od tamtej pory mogą liczyć na nasze wsparcie.
1: I jeszcze jeden mecz. Stany Zjednoczone kontra Bośnia i Hercegowina. No tutaj odwracania wyniku nie było. Niespodzianki też nie było. Amerykanie wygrali z Bośniakami 2-0. Balogun dał prowadzenie. Później z boiska wyleciał, a wynik... Ale swoje zrobił, tak. I zapisał się 2 razy w statystykach. Taki słodko-gorzki wieczór dla tego piłkarza. Malik Tillman strzelił 2. gola. No i spore nadzieje Amerykanów na to, że może i do strefy medalowej uda się awansować. Z Chicago zgłasza się Jan Pachlowski.
2: To było pierwsze zwycięstwo Amerykanów nad europejskim rywalem od czasu pokonania, co ciekawe, Bośni. W grudniu 2021 roku po serii 10 spotkań bez wygranych z drużynami z Europy i 10 porażkami z rzędu. To historyczne zwycięstwo. Po raz pierwszy od 2002 roku drużyna USA przeszła pierwszą rundę fazy pucharowej. Jest to też dopiero 2 wygrana w meczu fazy pucharowej mundialu w historii amerykańskiej męskiej piłki nożnej, podkreśla stacja CNN. Spotkanie USA-Bośnia oglądałem w strefie kibica w Chicago. Gdy po meczu rozmawiałem z kibicami, oni, gdy dowiadywali się, że wypowiadają się dla polskiego radia, nawiązywali, oczywiście jakże, do przejścia Roberta Lewandowskiego z Barcelony do miejscowego Fire. Zresztą posłuchajmy. Coś niesamowitego, jestem bardzo szczęśliwy, zagraliśmy dobry mecz. To był dobry mecz, nawet gdy graliśmy ze stratą jednego zawodnika i pozwoliliśmy sobie na porażkę.
3: Robert Lewandowski jest na Chicago Fire, man. Big time for us.
2: Tak, ale oprócz kwestii Roberta Lewandowskiego chciałbym zapytać się o wygraną z Bośnią. To wielkie zwycięstwo. Wierzę, że pozostaniemy na zwycięskiej ścieżce. Amerykański piłkarski mundialowy sen trwa dalej. Teraz pytanie, czy zatrzyma się na Belgii, kolejnym rywalu na mundialu, czy będziemy świadkami kolejnych historycznych amerykańskich piłkarskich wydarzeń. Z Chicago, Jan Pachlowski.
1: A dziś o 1/8 finału zagrają Hiszpania z Austrią, to moim zdaniem najlepsze spotkanie, Portugalia z Chorwacją oraz Szwajcaria z Algierią. No i już coraz bliżej rozstrzygnięcia.
4: Austria?
1: Austria świetna jest. 2 lata temu nam zrobiła...
4: No ale nam to tak...
5: Właśnie to nie jest wysoko zawieszona poprzeczka. To, że ktoś nas pokonał, to jeszcze niczego nie znaczy.
1: No, panowie, widzę tutaj ofensywnie.
4: Jak ofensywnie?
5: Jeszcze nie przepracowaliśmy traumy związanej z naszą nieobecnością na mundialu.
4: Znaczy ja się cieszę.
5: Ja się wciąż nie godzę.
4: Ja się cieszę, bo się można wysypiać. Znaczy, gdybym nie przychodził na poranek, to bym się wysypiał.
5: No ja jakbyś tak przetrwał tę fazę grupową.
4: No chyba, że mecze by były tak o 3-4, to akurat bym sobie rano mógł obejrzeć.
1: No, z tego co pamiętam, jeden miał być w takiej ludzkiej porze nawet. Ale to już gdybanie. Zresztą z naszej grupy...
4: Gdyby
1: już nikogo...
4: nie słupek, gdyby nie poprzeczka.
1: I z naszej grupy, tej niedoszłej naszej grupy F, już nikogo nie ma. Wszyscy przegrali.
5: Ale słyszeliśmy Holandia, Szwecja, w Japonia. Relacji ze Stanów Zjednoczonych, że Amerykanie przynajmniej wiedzieliby, jak wymawiać nazwisko naszego napastnika. Brzmi ono Lewandowski.
1: Amerykanie tak, jeszcze nie wiedzą, że futbol składa się z 2 połów. Oni cały czas myślą, że na kwarty gramy.
5: Na tercję?
1: Bo jest hydration break.
4: No i trochę tak to wygląda.
1: Mają rację, okazało się. Amerykanie mają rację.
5: 3 tercje, tak? Są w jednym meczu piłkarskim. Ja jeszcze nie obejrzałem żadnego meczu mundialowego, więc będziecie musieli mi wytłumaczyć.
4: Żadnego?
5: Czekam na polecenia. Jakiś ciekawy? Niedługo na razie się wstrzymuję.
1: Ty lepiej powiedz, kto będzie twoim gościem o 8:15.
4: Dokładnie tak.
5: Rozmowa krótsza i wydaje mi się, że ciekawsza niż część spotkań na mundialu. Grzegorz Schetyna, były minister spraw zagranicznych. Kibic piłkarski będzie naszym gościem, kwadrans po 8:00, może jakiś mecz poleci.
1: Zapytaj o sytuację w Śląsku Wrocław, jakie tam nadzieje są.
5: Zapytam.
4: Ale piłka czy koszykówka?
1: Piłka,
4: to podpowiadamy.
5: 8:15. A bramki 2, to wiem.
6: Jedynka. Polskie Radio.

0: Reklama.
1: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Dzień dobry, pani Słodzińska. Co u męża?
8: O, pani doktorowa, dieta i musi mierzyć poziom cukru, nie może ciast, bułeczek, o makaronie nie wspominając.
7: Makaron pani mówi? Proponuje taki z niskim indeksem glikemicznym firmy Polmak.
8: Jak zdrowy, to pewnie niedobry i ciemny.
7: To żółty i naprawdę pyszny makaron. Jest dostępny w wielu sklepach, a teraz nawet w naszym Dino. To taki w biało-fioletowym opakowaniu.
9: Polmak. Niski indeks glikemiczny. Makaron dla osób dbających o prawidłowy poziom cukru we krwi. Przywraca normalność i daje radość z posiłku.
10: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
11: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Zakopane.
12: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
14: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź

0: ofertę w salonach Toyoty.
1: Reklama.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem leżanką w dziecięcym szpitalu. Do tego niezbyt wygodną. Ale słyszę wszystko. Westchnienia, kołysankę nuconą przez łzy, odgłos kroków na korytarzu. Wiem, jak trudno zasnąć, gdy serce śpi w łóżeczku obok. W trudnych chwilach małe rzeczy mają znaczenie. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
4: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Bez nowych zgłoszeń od służb i to jest dobra wiadomość, natomiast mamy coraz większe natężenie ruchu, zwłaszcza na obwodnicach miast. I tak też na południu kraju korkuje się obwodnica Krakowa A4, węzeł Kraków Południe i węzeł Krakowska Wina. To tutaj ruch jest największy, ale też między tymi węzłami na jezdni prowadzącej w stronę Katowic również należy spodziewać się dużej liczby samochodów. W przeciwną stronę także jest spory ruch w stronę Rzeszowa, ale nieco mniejszy. Śląsk, tutaj też zakorkowany węzeł Brzęczkowice, to węzeł, który łączy S1 z A4 i tak też w stronę Katowic od strony Mysłowic właśnie korkują się obie te trasy. S86 też bardzo duży ruch między Katowicami a Sosnowcem. Na jezdni prowadzącej w stronę Katowic też będziemy dość mocno zwalniać. To jest południe kraju. Na Mazowszu to oczywiście S8, która zwalnia tradycyjnie w stronę Wrocławia od węzła Łabiszyńska przez most po Żoliborz, ale też zwalniamy między Radzyminem a Wyszkowem. Tutaj mamy prace drogowe, które spowalniają ruch w stronę Wyszkowa. Kłopoty z przejazdem mamy też na obwodnicy Trójmiasta. Tutaj natężenie ruchu jest duże i do tego wszystkiego jeszcze cały czas na 338 km mamy samochód osobowy, który zepsuł się i blokuje przejazd, stojąc na jednym pasie. Jest więc zwężenie i w związku z tym około 4-kilometrowy korek utworzył się na jezdni prowadzącej w stronę Gdyni. Zaczyna się w okolicach węzła Gdańsk Południe i ciągnie po 338 km, czyli miejsce, gdzie auto osobowe zepsuło się i stoi. Na S6 też kłopoty z przejazdem mamy na Pomorzu między węzłami Słupsk Południe Radzikowo. W pobliżu węzła Słupsk Wschód zablokowany jest jeden pas w stronę Lęborka.
5: Minęła 8, tu program pierwszy Polskiego Radia.
6: Zapraszamy na aktualności jedynki.
5: Maria Furdyna
6: i Piotr Balasz. Poburzowy raport. Ponad 2,5 tysiąca interwencji strażaków. Gdzie było najgorzej? Informacje zebrał nasz reporter i za chwilę jego relacja.
5: Decyzja o tymczasowym areszcie dla Zbigniewa Ziobry prawomocna. Prokuratura szykuje wniosek o ekstradycję polityka z USA.
6: Można już składać wnioski o pieniądze z programu Dobry Start.
7: Rodzice i opiekunowie mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów.
5: Uszkodzone dachy, zalane posesje, powalone drzewa i odbiorcy bez prądu.
6: To skutki burz i nawałnic, które przeszły nad Polską.
5: Do północy strażacy interweniowali 2600 razy i wciąż mają sporo pracy, chociaż po północy tych zgłoszeń było już o wiele mniej.
6: A z nami w studiu jest Aleksander Przoniak. Dzień dobry, Olku.
8: Dzień dobry.
6: Gdzie było najgorzej, jeśli chodzi o zniszczenia?
8: Najwięcej, bo prawie 1000 zgłoszeń odnotowali strażacy ze Śląska. Tam oprócz bardzo silnego deszczu padał także grad. Dużo zgłoszeń było też w województwie świętokrzyskim. Tam drogi blokowały powalone drzewa. Silny wiatr i deszcz niszczyły także dachy domów i zabudowań gospodarczych. Brygadier Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej mówił o tym, co robią w tej chwili strażacy.
9: Działania głównie polegały na tym, żeby udrażniać chodniki, drogi z powalonych drzew i gałęzi. Jeżeli chodzi o dynamikę tych zjawisk pogodowych, to one powodowały uszkodzenia dachów, zerwania elementów budynków.
8: A w najbliższym czasie pogoda się ustabilizuje, nie są już prognozowane silne burze.
6: Aleksander Przoniak, bardzo dziękujemy za te szczegóły.
5: Będzie wniosek do Stanów Zjednoczonych o ekstradycję Zbigniewa Ziobry.
6: Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał decyzję o tymczasowym areszcie dla polityka PiSu.
5: Prokurator Piotr Woźniak mówi o kolejnych krokach.
10: Wniosek o ekstradycję z formalnego punktu widzenia nie wymaga prawomocności postanowienia o tymczasowym aresztowaniu. Aczkolwiek, jak uczy praktyka, Stany Zjednoczone respektują wnioski ekstradycyjne, do których...

0: Jest przekazana informacja o prawomocności postanowienia o tymczasowym aresztowaniu.
1: Prokuratura zamierza postawić Ziobrze 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.
2: Sprawa jest polityczna, mówi obrońca Zbigniewa Ziobry Bartosz Lewandowski.
3: Mój klient to cały czas mówi. Te zarzuty są motywowane politycznie. Ta sprawa ma ewidentny wymiar polityczny, jest polityką motywowana i on się nie zgadza z tymi zarzutami.
1: Temat rozliczeń polityków Prawa i Sprawiedliwości wróci w rozmowie w Sygnałach Dnia. O 8.15 gościem jedynki będzie senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.
2: Co najmniej 11 osób zginęło, a 56 zostało rannych. To dotychczasowy tragiczny bilans zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów.
1: Władze miasta informują o niemal 30 obiektach, w które uderzyły rosyjskie drony, rakiety albo ich odłamki.
2: Wciąż trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza.
1: Tymczasem Rosjanie ogłosili internetowy bunt przeciwko Władimirowi Putinowi.
2: Pod publikacjami dotyczącymi wypowiedzi rosyjskiego dyktatora użytkownicy internetu stawiają ikony klauna.
4: Rosyjski segment internetu oraz zakazane w Rosji portale społecznościowe zapełniły się filmikami i wpisami krytykującymi kremlowski reżim. Rosjanie skarżą się, że nie ma benzyny, że drony eksplodują nad ich głowami, a ceny na podstawowe artykuły spożywcze rosną z dnia na dzień. Pod wieloma wpisami, w których cytowany jest Władimir Putin, Rosjanie umieszczają ikonę klauna. W internecie są także publikacje Rosjan wzywających do impeachmentu. Z sondaży przeprowadzonych przez niezależne ośrodki badawcze wynika, że ponad 80% Rosjan chce natychmiastowego zakończenia wojny. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
1: Dwa spotkania w Pałacu Prezydenckim.
2: Karol Nawrocki z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem rozmawiali o stałej bazie amerykańskich wojsk w Polsce oraz o wspólnym stanowisku naszego kraju na przyszłotygodniowy szczyt NATO w Ankarze.
1: Drugie spotkanie dotyczyło czekającej na biurku prezydenta ustawy o statusie osoby najbliższej. Do jej podpisania namawiała Karola Nawrockiego posłanka PSL-u Urszula Pasławska.
2: Usłyszała, że sprawa jest otwarta, ale gość radiowej jedynki Sławomir Ćwik z klubu Centrum nie jest w tej sprawie optymistą.
6: Pan prezydent będzie się prawdopodobnie kierował właśnie interesem politycznym, a nie interesem obywateli.
1: Jeżeli prezydent ustawę podpisze, przepisy weszłyby w życie od nowego roku.
2: Na koniec ważne informacje dla rodziców i opiekunów.
1: Można już składać wnioski o świadczenie z programu Dobry Start.
2: Dodatek w wysokości 300 zł przysługuje na każde uczące się dziecko do 20 roku życia, jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność do 24 roku życia, przypomina rzeczniczka podlaskiego oddziału ZUS-u Katarzyna Krupicka.
7: Rodzice i opiekunowie bez względu na dochody i sytuację zawodową mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki.
1: Wniosek o świadczenie można przesłać tylko elektronicznie. W ubiegłym roku z takiego wsparcia skorzystało w całym kraju ponad 4,5 miliona osób.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski. Faworyci w bólach, ale awansowali do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Najwięcej problemów mieli Belgowie, którzy przegrywali z Senegalczykami 0-2 jeszcze do 86 minuty. W końcówce meczu w Seattle Czerwone Diabły wyrównały, a w dogrywce w samej końcówce z karnego trafił Yuri Tielemans i Belgia wywalczyła awans. Losy spotkania odwróciła także Anglia, która długo przegrywała z Demokratyczną Republiką Konga w Atlancie. Anglików uratował Harry Kane, który zdobył dwie bramki w ostatnim kwadransie. W 1/8 finału Anglia zagra z Meksykiem, a Belgia ze Stanami Zjednoczonymi. Amerykanie wywiązali się z roli faworyta i pokonali w kalifornijskim mieście Santa Clara Bośniaków 2-0. Dziś o 1/8 finału zagrają Hiszpania z Austrią, Portugalia z Chorwacją oraz Szwajcaria z Algierią. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy tenisowego turnieju wielkoszlemowego na kortach Wimbledonu. Dziś mecze Igi Świątek i Kamila Majchrzaka. O szczegółach Cezary Górjew.
9: Hubert Hurkacz na razie gra bardzo dokładnie i błyskotliwie. Wczoraj po wygranej z Austriakiem Sebastianem Hofnerem 7-6, 6-4 i 6-4 awansował do trzeciej rundy. Obrończyni tytułu Iga Świątek zagra dziś z czeszką Karoliną Pliszkową. Z kolei rywalem Kamila Majchrzaka będzie Amerykanin Zachary Swajda.
10: Będzie to bardzo trudne spotkanie. Osiąga swoje najlepsze rankingi w karierze. Obecnie był w czwartej rundzie Roland Garrosa, więc też jest w życiowej formie. Rok temu pokonał mnie na trawie, więc spodziewam się na pewno bardzo trudnego spotkania. Natomiast gram dobrze, jestem przygotowany, nagrany, więc dam z siebie wszystko.
8: Ponownie o sporcie będziemy mówić w lecie z radiem po 10.30.
11: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.

0: Pogoda.
1: Wschód i południe kraju jeszcze z chmurami, miejscami także opady deszczu. Na południowym wschodzie może też zagrzmieć, a w pozostałych regionach pogodnie. A na termometrach 2, a nie 3 z przodu. 20 w górach, 23 na wschodzie, najcieplej na zachodzie i w centrum do 26. Na barometrach w Warszawie 1003 hektopaskale.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja

0: 14 minut po godzinie 8.
1: Sygnały dnia.
0: Teraz to już naprawdę najwyższa pora wstawać, 14 minut po godzinie 8, a dzień dziś wygląda zupełnie inaczej niż to, co mogliśmy zobaczyć wczoraj czy też przedwczoraj. Zupełnie inna temperatura, zupełnie inna pogoda, no i mam wrażenie, że funkcjonuje się chyba jakoś tak dużo, dużo bardziej rzeźko. Drugi dzień lipca, czwartek, imieniny: Jagoda, Maria, Urban, Piotr, Bożydar, Martynian, Bernardyn, Bogudar, Bogodar, Bożdar. Dzień dziennikarza sportowego, no i właśnie moja wtopa, zapomniałem złożyć życzenia naszym kolegom dziennikarzom sportowym, ale może jeszcze będzie okazja, a także Międzynarodowy Dzień UFO, nie wiem, czy będzie szansa, żeby ufolutkom dziś złożyć jakieś życzenia, ale jeżeli ktoś będzie miał taką możliwość, to proszę o tym pamiętać. Wschód słońca, godzina 4:19, zachód o 21:00, to oznacza, że dzień trwać będzie przez 16 godzin i 40 minut. 15 minut po godzinie 8, a to oznacza, że już teraz na antenie jedynki Karol Surówka i gość jedynki.
1: Rozmowa dnia.
2: Dzień dobry, a w studiu radiowej jedynki jest osoba, która chyba nadal piłkę koszykową ceni nad piłkę nożną. Grzegorz Schetyna, były marszałek Sejmu, były minister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie marszałku.
3: Dzień dobry. Ale jeszcze zanim o koszykówce i o piłce, jeszcze Komisja Spraw Zagranicznych Senatu RP.
2: Właśnie, jeszcze nawet nie skończyłem wizytówki przedstawiać, a już przeszliśmy do pierwszego tematu, ale nadal dla meczu piłkarskiego można noc zarwać.
3: No można, szczególnie, że raz na 4 lata są Mistrzostwa Świata i takie mecze dramatyczne, a godzina jeszcze trudniejsza, więc ale czasami...
2: To nie żałuje pan marszałek krótszej nocy, tej ostatniej, dla tych meczów warte były?
3: I ostatniej, i przedostatniej, tak, no to było dużo dramatyzmu i dużo też takiej symboliki. Jest co oglądać, coraz bardziej, więcej emocji i dobrej piłki.
2: Chociaż wolałby pan, żeby rzucać piłkę do kosza.
3: Najważniejsze, żeby piłka
2: gdzieś tam w siatce
3: trafiała i lądowała w siatce.
2: Musimy, panie marszałku, przejść do rozgrywek w polityce międzynarodowej. Czy Polska na Ukrainę powinna patrzeć jak na obrońcę?

0: najgorsze mniemanie o Ukraińcach po tym ostatnim sporze wokół Brygady Bohaterów UPA.
1: No tak, tylko to są dwie różne sprawy, tak, znaczy ogromnie ważne przecież jedna i druga i dla naszych, dla polsko-ukraińskich relacji ta kwestia historyczna ogromnie trudna, ta tragiczna historia ciągle jest między nami i ciągle, a szczególnie w tych ostatnich dniach, tygodniach, przywołana przez decyzję prezydenta Zełenskiego, obudziła, mam wrażenie, obudziła demony tej historii, które dzisiaj tworzą politykę i wykopują jeszcze większą niechęć między Polakami a Ukraińcami.
0: To co my powinniśmy, jaką strategię Polska powinna przyjąć? Bo jeżeli by słuchać wypowiedzi polskich polityków z 22 roku, to powinniśmy inwestować w obronę Ukrainy jak się da, no bo broniąca się Ukraina to jest bezpieczna Polska. A z drugiej strony na przykład wstrzymaliśmy przekazanie migów. Trochę z powodu tego ostatniego sporu. Z perspektywy tamtych wypowiedzi ta decyzja nie ma sensu.
1: Nie łączyłbym tego tak zupełnie wprost, bo inne są też historie, inny jest czas, ale relacje nasze...
0: No bomby czyli, dalej spadają.
1: Tak, ale wsparcie nasze, dlatego to chcę powiedzieć, że wsparcie nasze dla walczącej, broniącej się Ukrainy musi być cały czas takie samo. Takie samo w 22 roku i takie same dzisiaj w 26 i wtedy aż do ostatniego dnia, kiedy ta wojna będzie trwać. Natomiast drugą rzeczą jest to, w jaki sposób wspierać Ukrainę. Myśmy jako tak naprawdę jedyny kraj na samym początku, od pierwszego dnia, dali pełne, wielkie, ogromne wsparcie Ukrainie po 24 lutym 2022 roku. Jeśli chodzi o sprzęt wojskowy, nie było żadnych kalkulacji. Wiedzieliśmy, że ten sprzęt jest niezbędny i musi pomóc Ukrainie zatrzymać rosyjską agresję. I tak się stało. Ale dzisiaj rozmawiamy też o konkretach, bo przecież to, o czym pan mówi, czyli o migach, o tej wymianie, to rzecz dotyczy pozyskania przez nas techniki dronowej. Jeśli chodzi o nią, to Ukraińcy są najlepsi na świecie. Nawet Amerykanie liczą na ich wsparcie i podzielenie się doświadczeniem. Więc my musimy dzisiaj rozmawiać o konkretnym, wymiernym wsparciu dla Ukrainy, ale także oczekiwać ich inwestycji w nasze bezpieczeństwo.
0: To kiedy nastąpił ten moment, że trzeba zacząć kalkulować? Że wtedy to było tak, że przekazujemy, bo to jest tylko w naszym interesie i nie patrzymy na inne kwestie. Przecież wtedy też Ukraina oddawała cześć bohaterom, w cudzysłowie bohaterom UPA.
1: Nie było takiej sytuacji nigdy jak ta, która wynika.
0: Były ulice nazywane imieniem właśnie bohaterów UPA. Tak. Szuchewycz pomnik otrzymał.
1: Ale to był inny wymiar niż to, co zdarzyło się po decyzji prezydenta Zełenskiego odnośnie użycia tej nazwy UPA przy nazwaniu jej elitarnej jednostki armii ukraińskiej. Nie chcę porównywać tych sytuacji, bo one są jednak różne. Te 4 lata pokazały, że Ukraina zrobiła, jeśli chodzi o zaangażowanie w swoją wojskową moc, ogromnie dużo, także z naszym udziałem. Ale my dzisiaj też musimy, wspierając Ukrainę, przecież to wsparcie ze strony polskiej jest cały czas. Jest kwestia pewnych umów i pewnej współpracy, która jest niezbędna do tego, żebyśmy my mogli także liczyć na to, że Ukraina, ukraińska armia, ukraińscy eksperci będą dzielić się swoim doświadczeniem, także głównie jeśli chodzi
0: wasi
1: o technikę dronową.
0: Wasi polityczni rywale, przede wszystkim z Konfederacji, uważają, że Polska powinna była stawiać sprawy od początku właśnie w ten sposób. Coś za coś.
1: To jest absurdalne, bo to jest właśnie polityka rosyjska, która prowadzi do skłócenia. Rosjanie cały czas będą robić wszystko, żeby Polskę i Ukrainę skłócić, żeby pokazać różnicę, żeby Ukraina nie miała polskiego skutecznego wsparcia. My mówimy, będziemy wspierać, ale tam, gdzie będziemy mogli współpracować, współpracujmy. To jest ważne, bo ta sytuacja nie jest nigdy zero-jedynkowa. My potrzebujemy inwestycji przez program SAFE, inwestycji w technikę dronową. Ona jest nowoczesna i ma ogromny wpływ na technikę walki i jest jakby nowym etapem w myśli wojskowej. Więc dlatego musimy i chcemy liczyć na współpracę ze stroną ukraińską.
0: Panie marszałku, czy jeśli w Polsce powstaną stałe amerykańskie bazy wojskowe, to czy to będzie sukces prezydenta Karola Nawrockiego? Czy to przypieczętuje jego drugą kadencję?
1: Jeżeli baza wstała, to jedna,

0: bo to nie jest projekt, który mógłby być multiplikowany w moim przekonaniu. To i tak jest rzecz, czy cały ten pomysł, idea jest bardzo ofensywna i rzeczywiście będzie miała wpływ na gwarancję bezpieczeństwa dla Polski. To zupełnie w inny sposób ustawia nas w relacjach chociażby z agresywną Rosją. To jest coś wielkiego. Ale chcę powiedzieć, że ja jestem zdumiony, w jaki sposób te kwestie są komunikowane przez urzędników prezydenta w ostatnim
1: czasie. Wczoraj odbyło się spotkanie między prezydentem a ministrem obrony narodowej, premierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, właśnie w tej sprawie. Komunikacja była taka, że ta baza, że idzie dobrze, Amerykanie są na tak, ale Ministerstwo Obrony Narodowej musi się wziąć do roboty, żeby przygotować konkrety.
0: Tak, to było spotkanie ministra Przydacza, ministra kancelarii prezydenta, ale komunikaty, które wynikają z tych spotkań, są w moim przekonaniu absurdalne. To znaczy nie powinni urzędnicy prezydenta dystansować się od polityki rządu, Ministerstwa Obrony Narodowej. Przecież wiadomo, że kto prowadzi politykę zagraniczną, kto jest odpowiedzialny za armię, kto jest odpowiedzialny za finanse i budżet, kto będzie decydował o tych kwestiach. Nie może być, nie powinno być tak, że urzędnicy prezydenta pouczają rząd i to jest

0: jeżeli jest wspólny, jeżeli mówimy jednym głosem, jeżeli prowadzimy i wspieramy projekty, które są ważne dla nas, ale angażujemy się w to wspólnie i Kancelaria Prezydenta i rząd, to wtedy ma sens. Wtedy przynosi to efekt. Jeżeli my różnimy się w zdaniu, jeżeli tak jak słyszę, minister Przydacz poucza premiera Kosiniaka-Kamysza, czy mówi, że rząd coś będzie robił, że będzie realizował decyzję prezydenta Nawrockiego, to jest po prostu absurdalne i naprawdę szkodliwe.
1: Może wziął przykład prezydencki minister z wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego. On również miał pewne rady dla rządu, mimo że w nim jest. Powiedział, że za szpital południowy, za tę aferę głową powinien zapłacić szef Narodowego Funduszu Zdrowia. Za to, co się dzieje w ochronie zdrowia.
0: Tak, ale słyszałem tę wypowiedź, ale ona nie ma...
1: Przesadził wicepremier?
0: No wydaje mi się, że tak, bo to jednak ja jestem zwolennikiem tego, żebyśmy komunikowali i mieli wspólne stanowisko, jeśli chodzi o większość parlamentarną, oczywiście przede wszystkim no także rząd, czy przede wszystkim rząd, ale żeby komunikować i te kwestie, musimy mieć pełną wiedzę. Kontrole w szpitalu południowym jednak trwają, są rozpoczęte. Musimy mieć po prostu dobrą diagnozę tej sytuacji, żeby wyjść z pomysłem na tym, co z tym zrobić. Więc to jest dosyć pospieszna konstatacja.
1: Lewica uważa, że to jest przede wszystkim, jeżeli już wasza afera, afera Koalicji Obywatelskiej, bo wy wzięliście odpowiedzialność za służbę zdrowia, za Ministerstwo Zdrowia, ich wiceminister Wojciech Konieczny stanowisko stracił, więc dzisiaj patrzą trochę na was jak z perspektywy opozycji. Tak to też wygląda w wypowiedzi wicepremiera Gawkowskiego, gdzie domaga się pewnych zmian.
0: Jest pytanie, jak czego dotyczy ta afera. Czy to jest tylko dzisiaj mamy wiedzę o absurdalnych, patologicznych zarobkach jednego młodego lekarza? Natomiast czy jeszcze dochodziło do nieprawidłowości w tym szpitalu i jakich? To wszystko musi być wyjaśnione i to wyjaśniają cztery kontrole, które tam trwają. Czy ta rzecz, która tak zbulwersowała opinię publiczną, dotyczy tylko jednego szpitala? Czy takie rzeczy mogą powtarzać się? Także jeśli chodzi o tę wysokość tych zarobków w szpitalach mniej powiatowych, wojewódzkich czy klinicznych. To jest dzisiaj pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć, żeby skutecznie przebudować tę sytuację.
1: I więcej odpowiedzi w drugiej części naszej rozmowy. Grzegorz Schetyna, szef Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, były marszałek Sejmu, jest naszym gościem.
0: Dziękuję.
1: Przechodzimy do portalu YouTube Polskiego Radia.
2: To ja jeszcze przypomnę, że w Ekspresie Jedynki gościem Karola Surówki będzie Krzysztof Szczucki z Prawa i Sprawiedliwości.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Na zegarach 8.30 już teraz skrót aktualności, które przedstawi Piotr Balasz. To były uderzenia odwetowe. Tak rosyjscy propagandziści komentują nocny, zmasowany atak na Kijów. Zginęło w nim co najmniej 13 osób, a 90 jest rannych. Są ogromne zniszczenia. Wsparcie dla walczącej Ukrainy powinno być cały czas takie samo, przekonywał gość radiowej Jedynki, ale mówił też o polskich oczekiwaniach senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.
1: My musimy dzisiaj rozmawiać o wymiernym wsparciu dla Ukrainy, ale także oczekiwać ich inwestycji w nasze bezpieczeństwo.
0: A chodzi głównie o technologię dronową. Ponad 2,5 tysiąca interwencji po burzach, które wczoraj w nocy uderzyły głównie na wschodzie, w centrum i na południu.
2: W chwili obecnej ta sytuacja jest ustabilizowana. Wpływają już tylko pojedyncze takie zgłoszenia.
0: A dziś w pogodzie uspokojenie. Do Krakowa po latach tułaczki i po grabieżach wraca pierścień króla Zygmunta Starego. Muzeum Narodowe ma już na cenny klejnot specjalne miejsce.
3: Będziemy osobną gablotę, będziemy się wszyscy z niego bardzo cieszyć.
0: Amerykanie po zwycięstwie nad Bośnią i Hercegowiną 2-0 meldują się w 1/8 finału. Awansowała też Anglia, pokonująca Demokratyczną Republikę Konga 2-1 oraz Belgia, która po dogrywce wygrała z Senegalem 3-2. Zapraszam na pełne wydanie aktualności punktualnie o 9:00.

0: Pogoda.
1: Na Polskę z zachodu napływa polarne morskie powietrze. Tylko wschód i południowy wschód w pierwszej połowie dnia pozostaną jeszcze w powietrzu zwrotnikowym, czyli w tym powietrzu, które w ostatnich dniach dostarczało nam te rekordowe upalne temperatury. Dziś zachmurzenie będzie małe, umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południowym wschodzie, tam też możliwe burze. Temperatury maksymalna od 16 stopni w rejonie podgórskim, około 21 stopni nad morzem i na południu, do 27 stopni na zachodzie Polski. Wiatr będzie słaby, umiarkowany, miejscami porywisty. Wieczorem na krańcach północno-zachodnich w porywach do 55 km na godzinę. W czasie burz porywy wiatru mogą wzrosnąć do 60 km na godzinę.
2: Reklama. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Reklama. Autopromocja.
5: W lecie z radiem o mundialu poza boiskiem, bo mistrzostwa to nie tylko mecze, gole i walka o puchar. To też maskotki, fryzury, rytuały.

0: kibiców, piłkarskie ciekawostki i niezwykłe historie, które zapamiętamy na długo. Podpowiemy także, gdzie wybrać się na rowerową wyprawę z małym dzieckiem i dlaczego warto odkrywać wspólnie świat z perspektywy dwóch kółek. Będą także wakacyjne konkursy i historia gorącej latynoskiej lambady.
1: Lato z Radiem Wiedynce dziś od 9. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: żeby pojawiły się maskotki, był rok 1932, igrzyska w Los Angeles, i tam pojawił się piesek, ubrany, żywy piesek, ubrany w taki kubraczek z napisem maskot. On dostał później imię Smokey, bo sportowcy chcieli mieć takie sympatyczne zwierzę w wiosce, żeby było im miło, żeby tak troszeczkę ocieplał to, co się dzieje w wiosce olimpijskiej. I tak powoli te maskotki się przebijały. Co ciekawe, na mundialu pojawiły się oficjalnie wcześniej niż na igrzyskach olimpijskich. I na mundialu był lew Willy, a później to wszystko ruszyło. Jedne bardziej udane, drugie mniej. Niektórzy wspominają szczególnie te, kiedy Polsce dobrze szło, bo się dobrze kojarzyły, tak jak ta pomarańczka Naranjito w 1982 roku. No, ale było kilka też takich epickich maskotek, które jak zobaczymy, to nam się bardzo kojarzą. Taki charakterystyczny piesek Striker na poprzednim mundialu w Stanach Zjednoczonych z piłką pod nogą, uśmiechnięty i czekający, aż wbije tego gola.
1: A w tym roku przypomnijmy łoś, maple, jaguar, sayu i bielik amerykański klacz. Na poszukiwanie maskotek wybrał się nasz specjalny wysłannik do Stanów Zjednoczonych, Kacper Merk.
2: Maskotki to od dłuższego czasu towar deficytowy na największych imprezach sportowych. Zimą na Igrzyskach Olimpijskich we Włoszech byłem chyba w 6 sklepach w różnych miastach. I nic. Tutaj podobna próbka badawcza. W sumie kilkadziesiąt kilometrów po Los Angeles i tak za każdym razem. Udało się w najbardziej niepozornym punkcie, wciśniętym gdzieś między bary i stoiska z jedzeniem. Wyprzedaliśmy wszystkie, mieliśmy 2 skrzynie maskotek, a teraz została ostatnia. To szaleństwo. $40 za sztukę. I szczerze, głowię się dalej, dlaczego jest ich tak mało, skoro i na igrzyskach, i na mundialu można by ich sprzedać 10 razy tyle. Wszyscy, tak jak ja i Sebastian, szukamy maskotek.
3: No mascots. Yeah.
2: A wiesz, co jest najlepsze? Że na stadionach mają ich mnóstwo. To właściwie jedyny gadżet, który tam się nie sprzedaje. Dlatego pomyślałem, że bez problemu kupię na mieście. Tym bardziej, że nie mam biletów na kolejny mecz. I teraz mi przykro, bo robisz plany, przyjeżdżasz, chcesz się tym cieszyć, a kończysz trochę z FOMO, strachem przed tym, że coś cię ominie. Albo kupujesz pamiątki, albo skupiasz się na zabawie na meczu. Nie da się mieć wszystkiego. Kolejki do sklepów na stadionie mają po 2-3 godziny. No i aż wstyd się teraz przyznać, ale co tam, no trudno. Gdy byłem na stadionie w Los Angeles, faktycznie miałem w ręku każdą z maskotek. Ale podobnie jak Sebastian, nie skorzystałem. No i cóż, może będzie jeszcze okazja?
1: Mądry Kacper po szkodzie. Kacper Merka w studiu, Tomek Kowalczyk. Rozmawialiśmy sobie o tych maskotkach i Tomek mi zdradził, że zna kogoś, kto ma wszystkie mundialowe maskotki.
0: Tak, i już ma też te maskotki, które są na obecnym mundialu. Już dotarły do pana Henryka Grzonki. To współpracownik Polskiego Radia Katowice, nasz też współpracownik. Przez lata kolekcjonuje te wszystkie maskotki i opowiada o swojej pasji.
4: Ktoś powie, no stary chłop zbiera maskotki, ale dla mnie to nie są zwykłe zabawki. Po prostu symbole olimpijskie, w przypadku maskotek mundiali, symbole ważnej sportowej imprezy, które oczywiście oprócz tego, że czasami są sympatyczne, też zawierają w sobie jakąś niezwykłą symbolikę miejsca, czasu, w których te imprezy się odbywają. Ja na przykład uważam, że Striker był bardzo ładną maskotką, ale też za biwaka, ten wilczek, który po prostu no piłką gdzieś tam próbuje nas czarować. Też była to bardzo ładna maskotka. Wydaje mi się, że z tych dawniejszych mundiali bardzo fajną maskotką była ta pomarańczka. No może mnie się dobrze kojarzy, dlatego że świetnie pamiętam mundial w Hiszpanii, kiedy Polacy zdobyli 3. miejsce na świecie, prawda, pod wodzą Antoniego Piechniczka. No więc mam dobre wspomnienia i nie ukrywam, że ta maskotka bardzo, bardzo mi się podoba, ale wiele jest ładnych.
1: No to prawda, pomarańczka, tak. Chcielibyśmy, żeby się pojawiła taka maskotka, która by się nam równie dobrze kojarzyła za 4 lata.
0: Zdecydowanie. Ciekawe, jak my byśmy organizowali mundial, co by było naszą maskotką. Może też jakiś orzełek?
1: Może bielik. No dobrze.
0: Bielik już jest.
1: No to prawda. No ale, no tak. Co zapadło ci w pamięć, jeśli chodzi do tej pory o tegoroczny mundial?

0: Ale mówię tutaj o takich pozastadionowych, ale też stadionowych zachowaniach kibiców, bo mnie, gdyby ktoś zapytał, to bym powiedziała wiosłowanie Norwegów.
1: To zdecydowanie kradnie show w każdym meczu, kiedy występują Norwegowie. Erlinga Holanda widzieliśmy, jak zakładał kask Wikingów. Martin Odegaard, który gra na tym bębnie i naprawdę można przecierać oczy ze zdziwienia. Oni przed chwilą wygrali mecz, teraz sobie siedzą na murawie. Zawodnicy wiosłują w rytm tego bębna wybijanego przez Martina Odegaarda. Natomiast na trybunach jest taka sama fiesta i cały czas wszyscy bardzo rytmicznie to robią. No jak będą tak to dalej robić, to może dopłyną do finału.
0: Co jeszcze? Bo ja widziałam taki filmik z kolei z kibicami szkockiej drużyny, którzy wchodzili na stadion w kiltach, grając na dudach.
1: Tak, wchodzili i szybko musieli wracać Szkoci do domu, bo reprezentacja odpadła. Natomiast to, co robią szkoccy kibice, to zawsze jest koloryt i dźwięk ten charakterystyczny, więc szkoda zawsze odpadnięcia Szkotów, bo kończy się taka opcja właśnie tych kolorowych i głośnych trybun, chociaż może na przykład rywale się cieszą, że trochę mogą przejąć stadion, bo Szkotów trudno przekrzyczeć.
0: To prawda. A tak zwane cieszynki, czyli formy wyrażania radości po golu albo po wygranym meczu, cieszynkują i zawodowcy, i zawodnicy, i kibice też.
1: Tak, no Cristiano Ronaldo jest znany z swojej super charakterystycznej cieszynki, te nogi w rozkroku, ręce też z rozmachem rozrzucone. Natomiast tak, też w trakcie meczu Belgii z Senegalem wczoraj no, cały czas dużo mogliśmy widzieć obrazków kibiców. I te emocje, które się tam przewijały na twarzach od wielkiej nadziei przez rozczarowanie, przez rozpacz, smutek. Też kiedy Paragwaj strzelał karne z Niemcami, taki chłopiec, może 6-letni, 7-letni, cały czas krzyczący vamos, vamos, vamos, dopingujący. No tam naprawdę jest taka furia emocji, że trudno ją opanować. No dlatego może ludzie kochają futbol.
0: Trener Kanady też wykonał piękny taniec radości po strzelonym golu przez jego drużynę. No, no, rzeczywiście
1: czekał bardzo długo, do 90 minuty, aż Kanadyjczycy strzelą tego gola RPA i w końcu ruszył jak Usain Bolt. Chyba by mógł pobić rekord na setkę.
0: Nie zdążyliśmy porozmawiać o modzie mundialowej i tej dotyczącej zawodników, i tej dotyczącej kibiców, i o fryzurach, ale myślę, że to jest temat na osobną rozmowę. Na
1: tak,
0: którą
1: może ktoś lepiej będzie się na tym znał.
0: Tomku, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę i za spotkanie. Tomek ma, proszę państwa, propozycję na imienia dla naszego pieska, maskotki.
1: Tak, był Jamnik Waldi w 72 roku na Igrzyskach Olimpijskich, a ja mam propozycję Mundi dla naszego pieska w tym roku.
0: No bo mundial.
1: No bo mundial.
0: I Shakira teraz nam zagra i zaśpiewa. Dzięki, Tomku.
1: Dziękuję.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka? A to pytanie do Państwa, pytanie przepustka do udziału w skojarzeniach lata z radiem. Proszę odpowiedzieć na to pytanie błyskotliwie, radośnie i dowcipnie i dać sobie szansę na to, żeby wystartować. Wysyłają Państwo odpowiedź pod numer 72 151 po 10 skojarzenia. Po 10 także sprawdzimy, co się dzieje z maluchami, jak one sobie tam jadą i gdzie są w tej chwili. Wielka wyprawa maluchów.

0: Autopromocja.
1: Letnia scena jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędny dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
8: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.
9: Partnerem trasy i audycji Lato z Radiem jest NASK. W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską. Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
0: Reklama.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
10: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
12: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Dobre wiadomości z obwodnicy Trójmiasta. Utrudnień nie ma już między węzłami Gdańsk Południe, Gdańsk Kowale. Tutaj na 338 km w czasie porannego szczytu komunikacyjnego stał samochód osobowy. Auto zepsuło się i blokowało przejazd na jezdni w stronę Gdyni. Był

0: korek i to spory, bo około 4-kilometrowy zaczynał się w okolicach węzła Gdańsk Południe. Teraz zniknął, ale korek pojawił się na obwodnicy Trójmiasta nieco dalej, bo za węzłem Gdańsk-Kowale. Prawdopodobnie przyczyną też zdarzenie drogowe, o którym jeszcze służby nie informują i też jest na jezdni prowadzącej w stronę Gdyni. Kłopoty z przejazdem zakończyły się na S6 na Pomorzu też, ale w okolicach węzła Słupsk-Wschód. Tu między węzłami Słupsk-Południe-Redzikowo na 11 kilometrze mieliśmy zderzenie samochodu osobowego z ciężarowym i zwężenie w stronę Lęborga. Działały służby, teraz już tych utrudnień nie ma. Jedziemy pełną szerokością S6 w tym miejscu. A4 i południe kraju to Śląsk. Tu pojawiły się kłopoty z przejazdem na wysokości Katowic między węzłami Mikołowska-Francuska. Na 337 kilometrze mieliśmy samochód ciężarowy, auto zepsuło się i blokowało przejazd w stronę Krakowa. Blokuje cały czas, ale natężenie ruchu tu na Śląsku nie jest na tyle duże, żeby było widać jakieś spowolnienia, a tym bardziej korek. Korki mamy cały czas natomiast na obwodnicy Krakowa i to dosyć spore na obu jezdniach. W tej chwili większy wygląda na to, że jest na jezdni w stronę Rzeszowa. Zaczyna się za bramkami w Balicach i ciągnie po węzeł Kraków Południa, więc spory odcinek A4 na wysokości Krakowa. W przeciwną stronę również jest spowolnienie, ale nieco mniejsze.
1: Program Pierwszy Polskiego Radia minęła 10:00.

0: Czy już Państwo sobie pomyśleli, dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka? Czy już Państwo wysłali odpowiedź na to pytanie, żeby wziąć udział w skojarzeniach? Jeśli nie, to to są ostatnie chwile, żeby to zrobić. 72 151 to ten numer, pod który wysyłają Państwo odpowiedź, a skojarzenia już niebawem na naszej antenie. A teraz na naszej antenie aktualności i Olaf Warzyński.
1: Dzień dobry, witam Państwa. 11 godzin alarmu powietrznego, eksplozje przez całą noc. Mieszkańcy Kijowa o ataku Rosji na ukraińską stolicę. Będzie nowa partia polityczna na krajobrazie sejmowym. Klub parlamentarny, utworzy ją klub parlamentarny Centrum. Jest reakcja Watykanu na święcenia lefebrystów. 6 biskupów zostało ekskomunikowanych. Trzynaście ofiar, co najmniej 86 rannych. To skutki rosyjskiego ataku na Kijów. W wielu miejscach doszło do pożarów i zniszczeń. Sporo mieszkańców spędziło noc w schronach, a eksplozje było słychać całą noc. Ta noc była bardzo ciężka. Przez niemal całą noc było słychać wybuchy. Nieustannie rozbrzmiewały alarmy przeciwlotnicze. Było strasznie i nerwowo. Alarm trwał ponad 11 godzin. Było wiele wybuchów, wiele zniszczeń, wiele pożarów, a także niestety wielu zabitych i rannych. Minionej nocy Rosjanie wystrzelili głównie na Kijów ponad 70 rakiet i 500 dronów. Kierowcy głębiej sięgają do kieszeni. Od wczoraj nie obowiązuje już rządowy pakiet osłonowy CPN. Ceny paliw na stacjach wzrosły o około złotówkę na litrze. W sukurs kierowcom chce iść Prawo i Sprawiedliwość, które proponuje projekt ustawy obniżającej koszty paliw. Podwyżki na początku wakacji to poważny cios w portfele Polaków, mówi wiceprezes PiS Przemysław Czarnek.
2: Dlatego my wracamy do naszego pomysłu sprzed kilku miesięcy po to, żeby natychmiast po wejściu w życie tej ustawy ceny paliw wróciły do poziomu sprzed wczoraj.
1: Projekt PiS przewiduje obniżkę VAT-u z 23 do 8%, a także obniżkę akcyzy. Dzięki temu ceny paliw mogłyby spaść o około złotówkę na litrze. Partia proponuje, aby obniżone stawki podatków obowiązywały do 30 września. Klub Parlamentarny Centrum utworzy nową partię. To wspólny pomysł z inicjatywą Ryszarda Petru, powiedziała w TVP Info szefowa klubu Paulina Henik-Kloska. Jeszcze dziś członkowie Centrum spotkają się, żeby podjąć decyzję o charakterze nowej partii.
3: Mamy pewien spór, czy to ma być bardziej partia o gospodarce, czy o gospodarce i środowisku, bo my to nazywamy czy niebieska, czy niebiesko-zielona. I ja zdecydowanie dążę oczywiście do tego, by ona się bardziej
4: też zasiliła.

0: Klub parlamentarny Centrum powstał w połowie lutego, po tym jak w partii Polska 2050 doszło do rozłamu. W jego wyniku minister klimatu Paulina Henik-Kloska wraz z grupą kilkunastu parlamentarzystów opuściła ugrupowanie i założyła Centrum.
1: To są aktualności jedynki.
0: Laboratorium mefedronu zlikwidowane na Dolnym Śląsku przez policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W ręce funkcjonariuszy wpadło ponad 50 kg narkotyków o czarnorynkowej wartości 3 milionów złotych. Jak mówi prokurator Mariusz Dyszyński, zatrzymany został 31-letni obywatel Ukrainy, który usłyszał już zarzuty.
2: Udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na wytwarzaniu i wprowadzeniu do obrotu substancji psychotropowych o znacznej ilości, wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych oraz pranie pieniędzy.
0: Zarzuty w tym śledztwie mają już łącznie 22 osoby, z których 8 przebywa w areszcie. Grozi im 20 lat więzienia. Na prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Watykan obłożył ekskomuniką 6 biskupów lefebrystów. To dwaj dotychczasowi biskupi Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X i 4 wyświęceni wczoraj, bez zgody papieża Leona XIV. Lefebryści przedstawiają się jako prawdziwi obrońcy wiary katolickiej i przeciwnicy modernizmu. Nie akceptują postanowień Soboru Watykańskiego II, w tym ekumenizmu i mszy w językach narodowych. To dobra okazja, by podczas wakacji odkryć najpiękniejsze miejsca województwa podlaskiego w wygodny sposób. Od dziś m.in. po Suwalszczyźnie i Augustowszczyźnie rusza wakacyjna linia autobusowa turystyczna 8.
3: Autobus będzie kursował do końca sierpnia, od czwartku do niedzieli. Zatrzyma się m.in. w Augustowie, Płocicznie, Sejnach, Starym Folwarku i Suwałkach, a po drodze dotrze także do popularnych atrakcji takich jak Sanktuarium w Studzienicznej czy Pokamedulski Klasztor w Wigrach. Dzięki formule hop-on, hop-off pasażerowie mogą wysiadać przy wybranych miejscach i kontynuować podróż kolejnym kursem. Z linii skorzystają również rowerzyści. Za dodatkową opłatą można przewieźć rower. Pierwszy kurs z dworca autobusowego w Augustowie wyrusza o 8.45. Kolejne o 12.15 i 16.00.
0: O czym informowała Iza Kosakowska z Radia Białystok. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
5: Tak sobie pomyślałam, hop on, hop off, a może po prostu powinno być wsiąść, wysiąść. Nie wiem. Ale kto wysiada dzisiaj, jeśli chodzi o pogodę? Nikt, proszę Państwa, ochłodziło się. Pani Maria co prawda pisze, że pod Rzeszowem ciągle bez deszczu. Raz się chmurzy, raz się wypogadza, nie może się zebrać. Temperatura się obniżyła, ale dalej duszno od nagrzanej ziemi i potrzeba deszczu, żeby powietrze się oczyściło. No taka prawda. Dzisiaj będzie małe i umiarkowane zachmurzenie, ale właśnie tam, gdzie mieszka pani Maria, wzrastające do dużego i może przelotnie popadać i mogą przejść burze, także nie traćmy nadziei, pani Mario. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty miejscami, w czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę, a ciśnienie w Warszawie w południe 1002 hektopaskale wyniesie i będzie spadać.
4: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
6: Nachrichten aus und über Polen in deutscher Sprache finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl.

Program Pierwszy Polskiego Radia, 10 minut po 10. Agnieszka Kunikowska, dzień dobry. Po raz drugi. Tak brzmi to coś w środku, na wierzchu wiewiórka, kształt serduszka i nadal nie daje się otworzyć. Państwo mi radzą, że może od spodu albo od góry, może od strony wiewiórki, tak powolutku, żeby mnie uszkodzić, a co jeśli się nie otwiera, sam nie wiem. Napisał pan Igor, no właśnie się nie otwiera. Pan Michał radzi, że najlepiej od dołu, żeby nie uszkodzić tego pięknego dzieła. Nożyk tapicerski, no nie mam. Pani Lka, z boku pudełeczka, po środku lub od spodu dookoła rozciąć delikatnie ostrym nożykiem. W ogóle nie otwierać, bo szkoda wiewiórce zabrać jedzonko, pani Joanno, no ale ja nie wiem, co tam jest. Wcale nie wiem, czy tam są orzechy, zupełnie nie wiem. Ha, pan Dariusz, może zaklęciem, pudełeczko, otwórz się. No, próbowała mi tego, nic z tego nie daje rady. Ale pani Beata napisała tak. Pani redaktor, to piękne pudełko trzeba wziąć pod pachę i pędzić czym prędzej do najbliższego parku. Poczekać na przyjazną wiewiórkę, która za kilka orzeszków dobierze się również do pudełka i sprytnymi łapkami otworzy je w mgnieniu oka. No, innego wyjścia nie widzę, pani Beato. Jest to jakiś pomysł. Po audycji biegnę do parku, a do pani biegnie nasza maskotka, czyli piesek, na razie bezimienny.

Dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka? To jest pytanie, przepustka do udziału w skojarzeniach, które już za chwilkę. Mam nadzieję, że udało nam się skompletować trzyosobową drużynę, a w tej godzinie także sprawdzimy, co się dzieje na wielkiej wyprawie maluchów.

0: też nie będę na nie, powiem więcej. Będę na tak i będę Państwu bardzo, bardzo mocno kibicować i trzymać kciuki za wszystkich uczestników Skojarzeń Lata z Radiem, które już za chwileczkę, już za momencik. Maszyna losująca już w trybie gotowości jest. Nagrody też już są przygotowane, proszę Państwa. Szybciutko o zasadach przypomnę. Każdy z Państwa dostanie wylosowany przez maszynę zestaw skojarzeń. 30 sekund będzie miał na udzielenie odpowiedzi. Oczywiście liczymy punkty za poprawną odpowiedź. Jeżeli Państwo nie wiedzą, proszę mówić nie wiem albo dalej. I potem liczymy punkty. Wygrywa ta osoba, która będzie miała ich najwięcej. Ale jeżeli nie będzie żadnego punktu, no to nie będzie żadnej nagrody. Natomiast miejsce trzecie nagradzamy pomarańczową walizką.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com.
0: Miejsce drugie, zegarkami wspaniałymi.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Watchmark, producent zegarków Smartwatch. www.watchmark.pl.
0: A ten, kto zdobędzie miejsce pierwsze, będzie się cieszył i będzie czytał z czytnika e-booków.
1: Sponsorem nagród jest InkBook, polski producent czytników do e-booków, prasy i audiobooków z ekranem czytelnym słońcu. www.inkbook.pl.
0: Ja się rozgrzewam, Państwo się rozgrzewają i za chwilę zaczynamy.
3: Polskie Radio. Jedynka.
0: Zaczynamy od pani Marii z Częstochowy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka? Proszę powiedzieć.
4: No, ja z moim psem rozumiem się bez słów. On czyta z mojego zachowania wszystko to, co chce wiedzieć, a ja po wyrazie jego pyszczka wiem, czy jest smutny, czy jest wesoły, czy jest skory do zabawy. Taka kosmiczna więź między nami jest.
0: A zdradzi pani, jak ma na imię ten...
4: Muffin.
0: Muffin. O, jak pięknie, jakie słodkie i pyszne imię. A jest...
4: No, kiedyś był jeszcze Wafel, ale już odszedł.
0: Cudowny duet. A Muffin jest wielorasowcem, czy ma jakąś...
4: Retriever.
0: Retriever, to ja sobie muszę sprawdzić, jaki to jest piesek, bo szczerze mówiąc, nic mi ta nazwa...
4: Pokrewieństwo z Labradorem.
0: Aha, no to już bliżej, to już bliżej. To proszę go podrapać za uszkiem, a pani się teraz bardzo proszę musi skoncentrować. Czy zasady są jasne?
4: Tak.
0: Pamięta pani o słowie dalej w razie czego?
4: Tak, tak, pamiętam.
0: I o 30 sekundach, dobrze? No to teraz losujemy. Muffinku, podpowiadaj, bo można podpowiadać, tylko tak bezgłośnie. Kraj, stolica, czyli geograficznie, pani Mario. Ja podaję nazwę kraju, pani jego stolicę. Gdybym powiedziała Turcja?
4: Ankara.
0: A gdybym powiedziała Portugalia?
4: Lizbona.
0: Świetnie. I tak właśnie proszę trzymać. Zaczynamy. Uwaga. 3, 2, 1. Start. Egipt.
4: Kair.
0: Słowacja.
4: Lublana.
0: Słowenia.
4: Dalej.
0: Tadżykistan.
4: Dalej.
0: Mongolia.
4: Ułan Bator.
0: Islandia.
4: Reykjavik.
0: Peru.

0: Lima.
1: Katar.
0: Dalej.
1: Grecja.
0: Ateny.
1: Rumunia.
0: Bukareszt.
1: Tunezja.
0: Dalej.
1: Bułgaria.
0: Sofia.
1: No, na wybrzmieniu. Uznamy Sofię. Tak, dobrze. Tunezja to Tunis, Katar to Doha, Tadżykistan Duszanbe i z Lublaną i Bratysławą się pani tutaj nie udało, bo Słowacja to Bratysława, a Słowenia Lublana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem skojarzeń na koncie pani Mary. No, nie tak źle. Muffin tam mocno łapki trzymał za panią.
0: Tak.
1: Dziękuję bardzo. Zobaczymy, jak się sytuacja dalej potoczy. Pan Kuba z Bełchatowa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pan też ma psa i to o imieniu Reksio, takim filmowym. Czy podobny jest do Reksia filmowego?
2: Trochę tak.
1: A jest tam koło pana teraz?
2: Chwilowo nie.
1: A szkoda, bo też by mógł trzymać łapki. No ale dobrze, ja trzymam jedną łapkę, bo drugą muszę liczyć punkty. Losujemy? Losujemy.
2: Start.
1: A, taki pan. A ja nie pozwalam państwu mówić start. To Roman państwu pozwala. Maszyna sama wystartowała. No dobrze. Co my tu mamy, panie Kubo? Mamy zestaw ortograficzny. Co pan na to?
2: No dobra.
1: No dobra, no. Nie ma wyjścia, innego nie będzie. Rzet czy RZ, czyli jak piszemy dany wyraz. Samo rzet lub Z z kropką, czy RZ. I teraz sobie ustalmy może od razu, jak będzie pan mówił. Czy będzie pan mówił, no będzie pan mówił RZ, ale czy będzie pan mówił samorzet, czy...
2: Samorzet,
1: dobrze. No dobrze, to teraz na przykład tak na rozgrzeweczkę. Grządka?
2: RZ.
1: Tak jest. A żądło?
2: Samo.
1: Dobrze. Tylko samo, czy samorzet będzie pan mówił?
2: Samo.
1: No, no dobrze, bo krócej, dobrze. No to uwaga, maszyno, gotuj się. 3, 2, 1, start. Kożuch.
2: RZ.
1: Pejzaż.
2: Samo.
1: Moździerz.
2: Samo.
1: Jeżyny.
2: RZ.
1: Żarówka.
2: Samo.
1: Pierzga.
2: RZ.
1: Grzmot.
2: RZ.
1: Mrożonki.
2: RZ.
1: Mrzawka.
2: RZ.
1: Zmierzch.
2: RZ.
1: Żołądź.
2: Samo.
1: No samo. Co pan z tym RZ? Naprawdę. Mrzawka i mrożonki przez samorzet i jeżyny przez samorzet, a moździerz przez RZ się pisze. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć skojarzeń pana Kuby konto teraz zawiera i teraz zobaczymy. O! Pani Marysia jest z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Dobrze mówię, pani Marysia?
3: Tak,
1: dobrze.
3: Tak.
1: A skąd,
3: dzień dobry.
1: A skąd pani jest? Bo to tutaj mi...
3: Z Krzeszowic, koło Krakowa.
1: Wróble mi nie zaćwierkały, skąd pani jest. Pani Marysia z Krzeszowic, bardzo mi miło. Rozumiem, że też jest pani fanką.
3: Właścicielką jestem. No jestem właśnie. Właścicielką wspaniałego Gucia.
1: Gucio? A Gucio jest tak. jaki?
3: Cocker Spaniel angielski.
1: Och, no to jak przytulanka takie pieski są. Dokładnie. Rzeczywiście. No to też poproszę o podrapanie Gucia za uszkiem. Mam nadzieję, że trzyma łapki, a my losujemy. Wynalazcy, odkrywcy, badacze, konstruktorzy, naukowcy, po prostu ci, którzy zmienili świat. Ja mówię nazwisko, a pani imię. Łukasiewicz na przykład.
3: Ignac.
1: A Nobel?
3: Albert.
1: Podobnie, ale Alfred.
3: Alfred.
1: Dobrze, zaczynamy. Uwaga. 3, 2, 1, start. Kopernik.
3: Mikołaj.
1: Heweliusz.
3: Dalej.
1: Pasteur.
3: Dalej.
1: Einstein.
3: Albert.
1: Newton.
3: Albert.
1: Gutenberg.
3: Jan.
1: Kolumb.
3: Krzysztof.
1: Vespucci.
3: Dalej.
1: Colt.
3: Dalej.
1: Morse.
3: Dalej.
1: Skłodowska-Curie.
3: Maria.
1: No dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć dobrych skojarzeń. Heweliusz to Jan, Pasteur, Ludwik, Newton, Isaac i Amerigo Vespucci, Samuel Colt i Samuel Morse. 5 punktów zdobyła pani Maria. I teraz, proszę państwa, sytuacja przedstawia się następująco. Kto wygrywa naszą... Może zacznę od miejsca trzeciego. Pani Maria, miejsce trzecie i za to miejsce trzecie otrzymuje pomarańczową walizkę.

0: Pani Marysia, przepraszam. To Marysia, tak żeby odróżnić od pani Marii. Pani Marysia z Krzeszowic, ta pani, która startowała jako ostatnia, otrzymuje pomarańczową walizkę. Pan Kacper będzie się cieszył. Pan Kuba, co ja z tymi imionami, proszę państwa? Ja nie wiem, przepraszam. Przepraszam państwa, nie wiem, co się dzieje. To jakieś, może to jest jakaś klątwa tego zamkniętego pudełka. Pan Kuba z Bełchatowa otrzymuje od nas zestaw zegarków, a pani Maria z Częstochowy, ta, której przyjacielem jest Muffin, będzie się cieszyła z czytnika e-booków. Brawa! Gratulacje dla wszystkich państwa, a następne skojarzenia jutro.
1: Jedynka. To jest radio.

0: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Barownica do ubrań Silvercrest. 30 zł taniej. Tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni. 89 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
3: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar.

0: i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
0: masz. Reklama. Autopromocja.
3: Mało jest dziś wydarzeń, które skupiają uwagę całego świata. Ale właśnie tym jest piłkarski mundial. Kto wygra? Kto będzie dalej walczył o złoty puchar? To kluczowe pytania na początek lata. A mnie ciekawi, jak Ameryka organizuje największe mistrzostwa świata w historii. Czy może wciąż wolą baseball? Czy da się w ogóle dojść na stadion? Jak drogie są bilety? Podobno bardzo. I wszystko inne na miejscu. Zapraszam na piłkarski mundial od kulis. Moje relacje z ulic, plaż i najważniejszych miejsc Ameryki na antenie radiowej jedynki. Kacper Merk.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Sport i Filip Jastrzębski. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Ustaliliśmy sobie przed anteną, że będziemy sprawdzać, gdzie trawa jest bardziej zielona. Na korcie czy na boisku piłkarskim?
5: U sąsiada ponoć jest zawsze bardziej zielona. A no wydaje mi się, że na Wimbledonie jest bardziej taka wydziabana, bo jednak tam, tam na małej przestrzeni bardzo,
4: no tak,
5: bardzo
4: tak.
5: Dużo się ruszają.
4: Wydreptana, wydziabana. Tak,
5: ci tenisiści i tenisistki, a piłkarze no nie są aż tak zwrotni. Nie muszą być tak
4: zwrotni.
5: Chociaż
4: czasami jak jeden z drugim, tak wiesz, ślizgiem pójdzie.
5: No właśnie, no to trawę trzeba do siewki później robić,
4: no
5: prawda?
4: Właśnie.
5: Na Wimbledonie dzisiaj Iga Świątek się zaprezentuje oraz Kamil Majchrzak, więc mamy nadzieję, że to będzie bardzo udany dzień dla polskich tenisistów. A na Mistrzostwach Świata za nami trzy spotkania minionej nocy i minionego wieczoru. Także Anglia Demokratyczna Republika Konga. Było blisko, bo piłkarze z Afryki mieli chrapkę na sprawienie niespodzianki. Ostatecznie Anglicy wygrali 2-1. Ochotę na awans mieli także piłkarze Senegalu, którym jednak wybili to z głowy Belgowie, którzy odwrócili losy spotkania, wygrali po dogrywce. Stany Zjednoczone dość łatwo z Bośnią i Hercegowiną sobie poradziły 2-0 zwycięstwo Amerykanów. No i czy Amerykanie zakochali się już w futbolu, czy marzą o strefie medalowej, a może o czymś więcej? Sprawdził to Kacper Merk.
6: Jeszcze tak trochę nieśmiało. Jeszcze nie mają przyśpiewek, a ulice nie pustoszeją w momencie rozpoczęcia meczu. Ale Amerykanie coraz bardziej przekonują się do piłki. Tyle, że na swój sposób. Restauracje i sklepy wystawiają na ulicę telewizory. Przechodnie zatrzymują się, zerkają przez chwilę, a później ruszają dalej. Strefa kibica wypełniona fanami, ale więcej jest tu rozmów i zerkania na mecz niż przeżywania emocji. Ale nie da się ukryć, że gospodarze coraz lepiej odnajdują się w świecie piłki nożnej. Każdy z ich tegorocznych meczów oglądało grubo ponad 20 milionów ludzi. Ten mundial wpłynie na rozwój naszych drużyn. Pojawi się więcej gwiazd z zagranicy, dzięki czemu podniesie się też poziom rodzimych piłkarzy. Kibice zatem optymistyczni. Liczą, że z Belgią też sobie poradzą, a schody zaczną się w ćwierćfinale. Co ciekawe, o tytule Mistrza Świata na razie nie mówi jeszcze nikt.
5: Pompowania balonika nie ma. No i wkrótce okaże się, jak daleko Amerykanie zajdą. A co czeka nas dziś? Przed nami kolejne trzy spotkania, a zapowie je Tomasz Kowalczyk.
7: Przed Hiszpanami trudne wyzwanie, bo Austria prezentuje niewygodny styl. Radosław Gilewicz, który grał w lidze austriackiej, twierdzi, że postawa mistrzów Europy w dzisiejszym meczu to wielka zagadka.
8: No tak naprawdę nie wiem, na co stać Hiszpanów. Oni jeszcze na tych mistrzostwach nie mieli takiego przeciwnika, żeby weszli na ten swój najwyższy poziom. Mam wrażenie, że jeszcze niektórzy grają na tym zaciągniętym hamulcu.
7: Zwycięzca spotkania Hiszpania-Austria w 1/8 finału zagra z lepszym w parze Portugalia-Chorwacja. Czeka nas zatem starcie dwóch legend, weteranów i dawnych kolegów z Realu Madryt. Cristiano Ronaldo kontra Luka Modric. Na koniec tej nocy jeszcze jeden mecz, który skończy się nad ranem. Solidna Szwajcaria zmierzy się z nieobliczalną Algierią.
5: No i mamy nadzieję, że tak jak wczoraj wieczorem i w nocy, dziś także dużo emocji.

0: tam to na dostarczą pewno, nam piłkarze mundialowi.
1: Tylko dziś my będziemy mieć trochę lepiej, bo trochę chłodniej.
0: Oj tak, zdecydowanie. Łatwiej się to będzie wszystko przeżywało.
1: Filip Jastrzębski, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Pogoda.
1: To może teraz ludowa mądrość pogodowa na dziś, proszę Państwa. Myślę, że miłośnicy stawonogów na pewno się ucieszą. Gdy pająk w lipcu przychodzi, to za sobą deszcz przywodzi. Gdy swą pajęczynę snuje, bliską burzę czuje. Jak tam pająki? Snują? Proszę się przyjrzeć.

Pani Ania na Facebooku napisała: te rowerowe wyprawy i rozmowy taty z córcią śledzę na Facebooku, są cudni. Pozdrawiam Marysię i jej tatę bardzo serdecznie i życzę im takiej relacji na zawsze. Tata i Maisia po 11:00, już za chwilę wielka wyprawa maluchów.

0: Bardzo dziękuję. Dobre rady zawsze w cenie. Co do otwarcia pudełka, zapewne szczegółowa instrukcja otwarcia pudełka znajduje się w środku. Dzięki. W ostatnią niedzielę, już po raz czwarty, wystartowała wielka wyprawa maluchów. Prawie 100 kultowych Fiatów 126P znowu jest w drodze. Akcja pięknie łączy motoryzacyjną pasję i pomaganie najmłodszym poszkodowanym w wypadkach drogowych, ale także edukację na rzecz bezpieczeństwa na drogach. Kuba Marcinowicz z Polskiego Radia Kierowców bierze udział w tej wyprawie. Dzień dobry. I właściwie nie powinieneś powiedzieć dzień dobry. Ja powinnam
1: cię...
0: No właśnie. Oui, c'est vrai. Bonjour, Kuba. Bo, ponieważ tak, jesteście we Francji.
1: Tak jest. Wczoraj udało nam się wjechać do Francji. Przejechaliśmy przez kawał Szwajcarii. No i maluchy świetnie sobie poradziły. To zanim jeszcze o tym, co dzisiaj i co teraz dzieje się na wielkiej wyprawie maluchów, to jeszcze kilka słów o wczorajszych wyczynach, bo o tym warto mówić, bo maluchy są bardzo dzielnymi, małymi samochodzikami,
0: bardzo,
1: które no doskonale wiemy, że świetnie radziły sobie podczas naszych wakacyjnych podróży. No ale to było wiele lat temu, no nie oszukujmy się. Natomiast jak sobie radzą dzisiaj? No świetnie. Wczoraj wjechały na przełęcz Furka Pass. To jest taka przełęcz w Szwajcarii i wysokość, którą udało się osiągnąć, to 2422 metry nad poziomem morza. I tu powinny być brawa dla maluchów.
0: No tak, zdecydowanie.
1: Coś niesamowitego. Świetnie sobie poradziły i też różnica temperatury była niesamowita, bo na dole mieliśmy około 25 stopni, natomiast gdy wjechaliśmy na sam szczyt, to nagle okazało się, że jest 7. Ja wiem, że w momencie, kiedy w Polsce mamy 30 albo jeszcze więcej, no to te 7 naprawdę może być zbawienne, ale było mi zimno, naprawdę, przyznaję.
0: No nie dziwię się. No bo to maluchy właśnie ta różnica jest straszna.
1: Tak, maluchy świetnie sobie radzą i świetnie podróżują i w ogóle też jest taka ciekawa historia, ponieważ gdy jechaliśmy jeszcze od Wrocławia w niedzielę, ruszyliśmy o godzinie 12 i ruszyliśmy w stronę Czech, to maluchy się psuły. I to co chwilę słyszeliśmy informacje na radio, że to się zepsuło, ten maluch nie działa, ten już na lawecie, ten znowu już jedzie do serwisu i tak dalej. Natomiast w momencie, gdy wyjechaliśmy za granicę, minęły 2-3 dni, te maluchy w ogóle przestały się psuć. One dzisiaj są po prostu w stanie wręcz idealnym, świetnie odpalają, ruszają i pokonują te trasę. Dzisiaj naprawdę myślę, że też ciekawy dzień, ponieważ dzisiaj dwie kolejne przełęcze, tylko już we Francji, Col de Telegraph i Col de Calibier, więc też będzie ciekawie, ale dużo się mówi, tak jak mówiłaś, o bezpieczeństwie i faktycznie każdy z uczestników jest ambasadorem bezpieczeństwa na wielkiej wyprawie maluchów. Zbieramy pieniądze na dzieci poszkodowane w wypadkach drogowych, ale także promujemy spokojną, bezpieczną jazdę. No i chyba najcudowniejszym ambasadorem, z którym uwielbiam zawsze rozmawiać, jest Maciek Wisławski. No i on właśnie o tej przyjemności z jazdy. Przecież mamy lato, mamy wakacje. Czerpmy przyjemność z jazdy.
2: Dla mnie każda podróż wakacyjna, nieważne czym, czy maluchem, czy jakimś bardzo ekskluzywnym, jak to młodzież mówi, wypasionym samochodem, to zawsze wiązała się naprawdę z jakimś takim przedłużeniem w ogóle relaksu. Wyjeżdżałem gdzieś właśnie na jakieś czasy, gdzieś na jakąś wycieczkę, na jakąś spływkę jakoby, czy na narty zimą, no niekoniecznie, bo wakacje w zimie też bywają, to zawsze uważałem, że ta podróż, ten dzień dojazdu, to już właściwie są nasze wakacje, to już powinien być nasz relaks. Dlatego ja stworzyłem takie piękne określenie prędkości, która nie męczy, nie nuży, tylko nazywam to prędkością przyjemną. I teraz wszystkim tym, którzy wybierają się jakieś podróże wakacyjne, niech jadą z prędkością przyjemną, wyluzowani, uśmiechnięci, pogodni, życzliwie nastawieni, z empatią do innych użytkowników dróg publicznych, bo przecież nie możemy być homo, hominibus lupus est, tylko człowiek człowiekowi powinien być rzeczywiście jakimś takim

0: życzliwie nastawionym, bo powinno być między nami, kierowcami, pieszymi, rowerzystami, hulajnogistami i Bóg jakim jeszcze, naprawdę taka symbioza, jak w przyrodzie. Raz w lewo, raz w prawo, parę kilometrów prostej i dojedziecie na pewno.
1: Cudowny Maciej Wisławski. Prędkość przyjemna. Bardzo mi się podoba to określenie. Kubo, to tak na koniec
2: Tak? Z taką właśnie bardzo przyjemną prędkością poruszają się maluchy.
1: Właśnie chciałam powiedzieć, że tak sobie to wyobrażam. A maluchy poruszają się teraz ku jakiemu punktowi? Następny przystanek to? Powiedz jeszcze.
2: No właśnie następnym przystankiem jest ta przełęcz. Col de Telegraph. No i będziemy podróżować po Francji i do celu zmierzać będziemy. Z każdym kolejnym dniem będziemy coraz bliżej tego celu, a celem jest oczywiście plaża w Normandii, czyli Omaha Beach. Tam się właśnie pojawimy. 6 lipca później transfer do Polski. No i później rozpoczynamy, uwaga, creme de la creme, czyli polską trasę. No i między innymi maluchy wjadą na piknik Lata z Radiem.
1: Bardzo się cieszę. My nie możemy się już doczekać, ale jedźcie ostrożnie, bezpiecznie, z prędkością przyjemną. Bardzo ci dziękuję. Pozdrów wszystkie maluchy i wszystkich kierowców maluchów oczywiście.
2: Wszystkiego dobrego, szerokości.
1: Au revoir, Kuba Marcinowicz.

Jason Donovan i opatrzone pocałunkiem. Taki tytuł nosi ta piosenka. Sentymentalną ma wartość pewnie dla wielu z Państwa. Po godzinie 11, proszę Państwa, zapowiadany rowerowy duet, czyli Tatulek i Marysia. Zapytamy, jak tam im się jeździ razem i skąd w ogóle pomysł na takie wspólne wyprawy. No, będę próbować cały czas otwierać też pudełko dzięki Państwa radom. Mam już parę propozycji. Co prawda nie przekonuje mnie i madło, ani rzucanie z trzeciego piętra pudełkiem, ale no nie wiem, no może coś jeszcze wymyślę. Natomiast Roman Czyjarek wymyślił kolejne pytanie do konkursu Wakacje Marzeń. Już Państwo to pytanie słyszeli, ale na wszelki wypadek przypominamy je raz jeszcze. Proszę

0: bo trudne. Ta wyspa to ulubione miejsce do zdjęć, które wypełniają później katalogi firm turystycznych. Ma własne lotnisko, jest wulkaniczna i kilkanaście tysięcy stałych mieszkańców. Ale władze robią wszystko, by ograniczyć ilość nowych turystów do 8 tysięcy na dobę. Bo popularność wyspy stała się jej przekleństwem.
1: Wolność, ocean i wiatr.
0: O pewnych zwierzętach na tej wyspie, a dokładnie na archipelagu, do którego należy, śpiewał słynny polski zespół. Pytanie, jak nazywa się ta wyspa? Jaki to zespół i jaki jest tytuł piosenki? Proszę pamiętać, by wysyłając odpowiedź pod 72151, to SMS, najpóźniej do 11.30, wpisać na początku słowo klucz. Wakacje. Nazwa wyspy, nazwa zespołu i tytuł piosenki. Powodzenia.
2: Trzymamy kciuki, 72151. A ja tymczasem otworzyłam przesyłkę, nie pudełko, przesyłkę, kopertę, w której znalazłam przepiękny portret naszej maskotki pieska. Na froncie piesek, przed pieskiem radio, na górze napis Lato z Radiem 2026 i uśmiechnięte słoneczko i ptaki jeszcze fruwają i motyle. A ten piękny obrazek stworzyła Weronika z Krakowa i napisała, że to jest Piesio Radiuś. Przesyła nam Weronika pozdrowienia, ja przesyłam też pozdrowienia Weronice i naszą maskotkę oczywiście. Bardzo, bardzo dziękuję za przesyłkę. Po 11 Tatulek i Maisia. No i będziemy Państwu też przypominać o naszych konkursach. Wakacje marzeń i ten rowerowy, ścieżki z jedynką.

0: Autopromocja.
1: Kultura biesiady, tawerna, czyli Grecja.
2: Kraina pieczonych, grillowanych jagniąt.
1: I bakłażanów.
2: Sałatki z przydomowego ogródka lekko skropionej oliwą.
1: Cacików i fawy.
2: Oraz mocnej kawy.
1: O tym wszystkim porozmawiamy z Agnieszką Kręglicką.
2: Apetyt na Europę.
1: Tomasz Prangę-Barczyński.
2: Łukasz Modelski. Zapraszamy w sobotę po 16.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
0: Podcast Polskiego Radia.
6: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
0: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
6: Tak był pobity. Miał zęby powybijane, poślijaczone, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit. Reklama. Radio Kierowców.
9: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Jeśli chodzi o utrudnienia, to zgłoszeń więcej mamy od służb z północy kraju, a większy ruch wygląda na to, że jest na południu, na obwodnicy Krakowa w Małopolsce. Jeśli chodzi o zgłoszenia od służb i informacje, to mamy dwa z S6 i tak też obwodnica Trójmiasta. To węzeł Kowale Gdańsk-Karczemki, to tutaj w okolicach węzła Gdańsk-Szadłuki na 337 km doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jest zwężenie na jezdni w stronę Gdyni. Jest też i korek. Ten zaczyna się w okolicach węzła Gdańsk Południe i ciągnie po miejsce zdarzenia drogowego, czyli 337 km. Drugie utrudnienie na S6 to już w zachodniopomorskim. Trasa węzeł Osina Goleniów Lotnisko w pobliżu miejscowości Glewice. Na 8 km auto osobowe uderzyło w bariery, no i mamy zwężenie w stronę Szczecina. Dwa utrudnienia na Pomorzu, również na krajowych trasach. Krajowa droga numer 20, trasa Węgorzyno-Drawsko-Pomorskie w pobliżu miejscowości Woliczno na 55 km. Auto osobowe wjechało do rowu. Droga jest zupełnie zamknięta. I tragiczne zdarzenie na 22 na Pomorzu. Trasa Człuchów-Jastrowie. Przez Człuchów jedziemy na zmianę jednym pasem. Tutaj samochód osobowy uderzył w rowerzystę. Niestety nie udało się uratować życia rowerzysty. Cały czas trwa praca służb. Ruch na zmianę jednym pasem obowiązuje na tej trasie. I natężenie ruchu, tak jak wspomniałam, większe na południu kraju, zwłaszcza na obwodnicy Krakowa. To tutaj za bramkami w Balicach kierowcy bardzo mocno zwalniają. Jadąc w kierunku Rzeszowa, to spowolnienie ciągnie się mniej więcej po węzeł Kraków-Tyniec. W stronę Katowic nieco mniejszy ruch, ale też sporo aut.

0: Super duet Mary i Rowery, czyli Marysia i jej tatulek już niebawem na naszej antenie. Tymczasem płyną życzenia dla Marysi z okazji jej drugich urodzin. Dla pani Bożena pisze: wszystkiego najcudowniejszego, pudrowego, niech każdy dzień przynosi mnóstwo radości, a przed tobą będzie wiele wspaniałych wycieczek z tatulkiem, pełnych pięknych wspomnień i niezapomnianych chwil. Rośnij nam pięknie. Bardzo dziękuję, przekażę te życzenia, a teraz aktualności i Olaf Warzyński.
1: Białorusin i Polak podejrzani o działania na rzecz obcych służb.
2: Na zlecenie białoruskich służb wywiadowczych za pieniądze.
1: Koordynator prosektorium w warszawskim szpitalu z południowym zwolniony. To kolejny skutek nieprawidłowości w placówce. W Dreźnie otwarcie największej na świecie fabryki inteligentnych półprzewodników. Mieli działać na rzecz obcych służb. Takie zarzuty usłyszeli 19-letni Białorusin Aliaksai B. oraz 44-letni Polak Rafał G. Mężczyźni według śledczych wykorzystywali do swoich działań komunikator internetowy Telegram, a zdobyte materiały służyły propagandzie reżimu białoruskiego. Rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński powiedział w TVP Info, że podejrzani zostali zatrzymani w czerwcu w Warszawie przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
2: Na zlecenie białoruskich służb wywiadowczych za pieniądze jeździli w Warszawie przynajmniej od jesieni ubiegłego roku na różnego rodzaju aktywności mniejszości białoruskich, protesty czy jakieś festyny. Robili uczestnikom zdjęcia, kręcili filmy, przesyłali je, żeby białoruskie służby Łukaszenki perfidnie wykorzystywały.
1: Według prokuratury sprawcy otrzymywali wynagrodzenia w kryptowalutach. Białorusin został aresztowany na 3 miesiące. Rafał G. ma dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Zatrzymano jego paszport. W listopadzie ubiegłego roku w tej sprawie zatrzymano 5 obywateli Ukrainy i Białorusin. 3 przebywa w areszcie, 1 w schronisku dla nieletnich. Ostatni podejrzany zmarł. Warszawski Szpital Południowy rozwiązał umowę o pracę z pracownikiem pełniącym funkcję koordynatora prosektorium. Nastąpiło to bez wypowiedzenia z winy pracownika ze skutkiem natychmiastowym, poinformowała placówka. Według ustaleń dziennikarzy Onetu koordynator prosektorium miał żądać pieniędzy za czynności, które według prawa nie powinny być dodatkowo płatne, oraz utrudniać odbiór ciała osobom, które nie chciały zapłacić. Wcześniej odwołano cały zarząd szpitala. A czy za aferę w lecznicy polecą też głowy polityków? Nadzór nad Szpitalem Południowym nie istniał, uważa Sławomir Ćwik z Klubu Parlamentarnego Centrum. W radiowej Jedynce mówił, że odpowiedzialność za sytuację powinna ponieść wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.
3: Przyznanie kompetencji samorządom, przyznanie dużo większych środków finansowych, co zrobiliśmy w ostatnich latach, to także i odpowiedzialność samorządowców musi być do tego adekwatna. W tym przypadku, w mojej ocenie, jeżeli jest wiceprezydent odpowiedzialny za politykę zdrowotną, za nadzór nad szpitalami, a nad Szpitalem Południowym ten nadzór de facto nie istniał, to odpowiedzialność polityczna powinna ponieść, w mojej ocenie, wiceprezydent Kaznowska.
1: Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieprawidłowości w stołecznej lecznicy. Dotyczą one m.in. prowadzenia SOR-u, przyjmowania pacjentów, w tym polityków Koalicji Obywatelskiej, poza kolejnością na oddział ratunkowy, oraz zarobków lekarza Dawida Kacprzyka. Poszukiwania szczątków pomordowanych Polaków w Ugłach na Ukrainie zakończone fiaskiem. Ale będą kolejne próby, zapowiada wiceminister kultury Marek Krawczyk.
4: To była lokalizacja bardzo dobrze przygotowana. Mieliśmy zeznania świadków, mieliśmy dobrą analizę terenową. Okazało się, że nie znaleźliśmy tych mogił. To nie jest tak, że uznajemy, że w Ugłach nie ma szczątków naszych obywateli. Będą kolejne prace w przyszłości.
1: Sukcesem natomiast zakończyły się poszukiwania w Hucie Pieniackiej. Tam udało się odnaleźć szczątki zamordowanych Polaków. Do zbrodni na Wołyniu doszło w latach 1943-44. W wyniku czystek etnicznych organizowanych przez UPA zginęło według różnych szacunków około 130 tysięcy Polaków.
5: To są aktualności Jedynki.
1: Uciekał przed policją, jadąc pod prąd ekspresówką. 32-letni kierowca w nocy nie zatrzymał się do kontroli drogowej w Mścicach w Zachodniopomorskiem. Zaczął uciekać w stronę Koszalina, potem wjechał pod prąd w drogę S6 w kierunku Kołobrzegu. Został zatrzymany po kilku kilometrach pościgu. Okazało się, że miał 2,7 promila alkoholu w organizmie.

0: Nie miał za to uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. To największa na świecie fabryka tak zwanych inteligentnych półprzewodników. W niemieckim Dreźnie, zaledwie 100 km od polskiej granicy, rusza produkcja, która ma zmniejszyć uzależnienie Europy od azjatyckiej i amerykańskiej produkcji.
1: Co trzeci chip produkowany w Europie powstaje w Saksonii, niemieckiej Dolinie Krzemowej. Ten udział będzie rósł, bo w otwieranej dziś oficjalnie fabryce od kilku dni powstają już złożone półprzewodniki. Będziemy w Niemczech produkować masowo mikrokontrolery. Te mikrokontrolery są potrzebne przy produkcji samochodów. Przy obecnych geopolitycznych ryzykach jest bardzo istotne, że tutaj w Europie mamy duże i silne fabryki. Podkreśla Aleksander Gorski z zarządu Infineon Technologies. Strategiczne znaczenie inwestycji sprawiło, że Unia Europejska wsparła ją miliardem euro. Cały koszt budowy i wyposażenia to 5 miliardów. Produkty z Dresdna już są zamawiane. Przede wszystkim przez trzy branże. Samochodową, energetyczną i sztucznej inteligencji. Z Dresdna Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda.
4: Ponad 400 razy interweniowali strażacy po przejściu burzowego frontu w nocy dzisiaj, ze środy na dziś w województwie świętokrzyskim. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło uszkodzeń dachów, podtopionych budynków i dróg i powalonych drzew. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Dzisiaj nie będzie bardzo słonecznie. Zachmurzenie miejscami może być też duże, zwłaszcza na południowym wschodzie więcej chmur, więcej deszczu i tam możliwe także burze. Na termometrach maksymalnie od 16 stopni w rejonach podgórskich Karpat, około 21 nad morzem i południu, do 27 stopni na zachodzie.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
5: Новини українською можна знайти на нашому сайті polskieradio.pl/ua.

0: lato!
1: I lato z radiem. 11 minut po godzinie 11. Agnieszka Kunikowska, dzień dobry Państwu. Po raz trzeci dzisiaj mówię. I zapraszam na trzecią, ostatnią godzinę naszego spotkania. Na ten deser taki dzisiejszy mamy spotkanie z duetem Marysia i jej tatulek, czyli duet rowerowy Mary i Rowery. Będzie także historia pewnej piosenki. Już się nie mogę doczekać, bo już wiem, jaka to będzie piosenka i bardzo się z tego cieszę. No i przypominam także Państwu, że czekamy na Państwa nomen omen skojarzenia z Polką Dziadek, a może inaczej na te Państwa aktywności, które w Państwu wyzwala Polka Dziadek. Co Państwo robią, kiedy słyszą tę Polkę? Do czego ona Państwa inspiruje? Do czego Państwa nakłania? Czy do tańca, czy do odpoczynku, czy do pracy może jest fajnym takim bitem pod nóżkę? Proszę nagrać taką swoją aktywność. Proszę ją oznaczyć hashtagiem lato, Polka lato i albo Polka lato z radiem i mieć nadzieję na to, że któryś z tych Państwa filmików nagrodzimy naszą maskotką. A propos maskotek, to ja za chwilkę coś na ten temat.

No to już mamy ustalone. Jedynka w lato. Taki hashtag powinien się znaleźć przy filmiku udostępnionym w naszych mediach społecznościowych. Bardzo czekamy na te Państwa filmy, a Państwo pewnie czekają na to, żeby zostać zauważonymi. A propos właśnie zauważenia i a propos maskotki, powiedziałam, że dzisiaj będziemy wybierać Mistera albo Miss Psią. I ja już chyba dokonałam wyboru, proszę Państwa. Nawet na pewno dokonałam wyboru, bo pan Dariusz napisał tak. Maisia i Tatulek to przerozkoszna para. Odkryłem ich niedawno i od tej pory raczę się ich rowerowymi rozmowami, codziennie poprawiając sobie humor. Natomiast moja Tosia w nieco gorszym humorze czeka wciąż na towarzystwo maskotkowe. Tosia jest piękna. Widzę zdjęcie, ale Tosia jest bardzo smutna, faktycznie. Zasługuje na tytuł nostalgicznej Miss Lata z Radiem 2026. Psie i Miss oczywiście. I zasługuje na to, żeby mieć psyjaciółkę albo psyjaciela, czyli naszą maskotkę. Panie Dariuszu, wysyłamy.

0: Flames of Love w programie Pierwszym Polskiego Radia i w lecie z radiem. 16, prawie 17 minut po godzinie 11. To tak dla porządku Państwu mówię, która godzina. A teraz proszę posłuchać. 90 tysięcy obserwujących, 30 milionów wyświetleń filmików, 500 tysięcy polubień i to wszystko w ciągu zaledwie miesiąca. Super duet, tata i córka pod szyldem Mary i Rowery. Dzisiaj u nas, no dokładniej w studiu Polskiego Radia we Wrocławiu. Dzień dobry, panie Mikołaju.
1: Dzień dobry, pani Agnieszko.
0: Mikołaj Lesiak, twórca cyfrowy i tatulek Marysi oraz Marysia. Dzień dobry, Marysiu.
1: No, Marysia właśnie tutaj roznosi studio, więc za chwilkę spróbujemy ją ściągnąć do słuchawek i do mikrofonu, ale na razie jest zainteresowana reżyserką.
0: Rozumiem. Marysia roznosi studio, nie ma czasu na dzień dobry, ale nie kryje nadziei, że jeszcze się usłyszymy. Słyszałam, słuchacze też już słyszeli, że Marysia niedawno miała urodziny. Chciałam ją zapytać, ile ma lat, no ale skoro roznosi studio, to pewnie nie odpowie. No halo, właśnie, Marysiu? Dzień dobry. Jesteś?
2: Założysz na puszki.
1: Zamroziło ją.
0: No tak, no bo jest głos, a nie ma człowieka.
1: Tak. Dokładnie tak.
0: To ile masz lat, Marysiu?
1: Myślę, że ja odpowiem tutaj za Marysię. Marysia ma 2 latka od 3 dni.
0: Od 3 dni. 2 latka, ale jaki zasób słów, jaka ciekawość świata. Kto oglądał wasze filmiki, ten doskonale wie, o czym mówię. O, jest głos Marysi, to już coś. Tak. Razem przemierzacie rowerowe szlaki, ale to nie są tylko takie rekreacyjne wyprawy, jakich wiele, bo to są też rozmowy. To jest obserwowanie przyrody.
1: Dokładnie tak. Jakby taki też jest troszkę cel tych naszych przygód, żeby nie tylko były one rekreacją, ale też żeby były poznawaniem świata. I myślę, że dosyć fajnie nam to wychodzi, bo Marysia załapała totalnego bakcyla na wszystkie nowości, więc no zresztą widać to na naszych filmikach. I zachęcam wszystkich, żeby na to rzucić okiem.
0: Tak jak powiedziałam, to jest obserwowanie przyrody, ale co najważniejsze dla mnie i myślę, że dla wszystkich oglądających, to jest zachwyt przez duże Z. Wy się pięknie zachwycacie dmuchawcem, szyszką, kukurydzą, kwiatkiem, śpiewem ptaków i chciałabym, żeby teraz wszyscy słuchacze posłuchali fragmenciku tych zachwytów.
3: Dmuchawiec! Ja.
1: Był dmuchawiec?
3: Yes. Biały dmuchawiec. Co?
0: No właśnie, mam wrażenie, że Marysia szczególnie lubi dmuchawce. Mam rację?
1: Dokładnie tak. I nawet pod budynkiem Polskiego Radia jednemu z dmuchawców się też oberwało, bo właśnie został zerwany przez Marysię. Także żaden dmuchawiec nie może czuć się bezpieczny w Polsce, kiedy Marysia jest w pobliżu.
0: Uważajcie, dmuchawce. Natomiast nie lubicie much, ale na muchy macie też specjalną broń.
1: Tak, mamy packę i Marysia jest świetnym operatorem packi.
0: Ale macie też szyszki na muchy.
1: Tak, szyszkami też ostatnio strzelaliśmy w muchy, akurat tak się zdarzyło.
0: Panie Mikołaju, skąd w ogóle pomysł na takie spędzanie czasu razem i na rejestrowanie tych waszych zachwytów i tych waszych rozwiązań?

0: rowerowych wypraw?
1: Jeśli chodzi o sam pomysł, to wyniknął on z problemu takiego, można powiedzieć, pragmatycznego, bo szukałem rozwiązania na to, żeby dołączyć fotelik do rowera z pełną amortyzacją. No ale okazało się, że nie ma takiego rozwiązania, które pozwalałoby taki fotelik standardowy, ten tylny, przyczepić. No i zacząłem szukać takiego rozwiązania szerzej w internecie i znalazłem właśnie ten fotelik, który stosujemy. To jest fotelik taki z przednim montażem. I okazał się to strzał w dziesiątkę, no bo nie tylko można jeździć z dzieckiem rowerem, ale jest z nim pełna interakcja, bo dziecko siedzi tak naprawdę między ramionami. I to okazało się jakby strzałem w dziesiątkę. Poza tym jakby też, jak już w internecie działa to tak, że jak się znajdzie jakiś produkt, no to wyświetla się później mnóstwo kontentu związanego z tym produktem. I trafiliśmy na twórców zza oceanu, którzy takie nagrania robią. A ze względu na to, że tak naprawdę wszystkie elementy układanki mieliśmy pod ręką, no to zaczęliśmy nagrywać takie swoje filmy. Początkowo wrzuciliśmy to tylko gdzieś tam w gronie rodzinnym. Mhm. Super odzew. Później tak z żoną przedyskutowałem, kurczę, może to rzucimy też do internetu tak publicznie. No i wtedy, że tak powiem, lawinowo już to ruszyło.
0: Zaskoczyło. A czy Marysia od razu lubiła te rowerowe wyprawy? Czy ona cieszyła się na to, że razem jeździcie? Czy najpierw była jakaś taka pewna nieśmiałość?
1: Nie, to była od razu była, że tak powiem, w pełni podjarana tematem, z tego względu, że widziała, że często jadę sam na rower i gdzieś ją to interesowało, co tata robi na tym rowerze. A jak się okazało, że mogę ją wziąć, że tak powiem, pod ramię ze sobą, no to jak tylko usłyszała, że jest fotelik, jak zobaczyła, jak to wygląda, to od razu do niego wskoczyła i ruszyliśmy w teren.
0: A to ja mam pytanie. Mamusia, która często też występuje w tych filmach, chociaż nie występuje, ale mówi się o mamusi. Na przykład kwiatki się zrywa dla mamusi. Mamusia też jeździ rowerem?
1: Też jeździ rowerem. Nawet jest tu dzisiaj z nami i pomaga zaopiekować się Marysią.
0: Pozdrawiamy mamę.
1: Natomiast te wyprawy są zarezerwowane tak dla nas. To jest nasza taka odskocznia. I no, mama też z tego korzysta, bo ma wtedy trochę czasu, żeby odetchnąć też od Marysi, która jest jakby bardzo intensywnym dzieckiem i potrzebuje naszego pełnego zaangażowania. I staramy sobie dawać taką chwilę oddechu i żeby spokojnie wypić kawkę.
0: A wasza ulubiona trasa rowerowa? Gdzie wiedzie? Dokąd wiedzie?
1: No tak się złożyło, że pół roku temu się wyprowadziliśmy na skraj lasu i tak naprawdę wychodzimy z garażu i ruszamy prosto do lasu po drugiej stronie ulicy. Mamy ładny 15-kilometrowy las, więc jest co zwiedzać. Jeszcze nie cały jest zjeżdżony, więc cały czas odkrywamy tam coś nowego.
0: Maskotką Lata z Radiem jest piesek. Nie wiem, czy to już do was dotarła ta informacja. A ja wiem, że wy znacie piosenkę o pewnym burym piesku.
1: Tak.
0: No i chciałam was poprosić, żebyście zanucili, ale nie wiem, czy to się uda w sytuacji, w której Marysia aktualnie roznosi studio.
1: Tak, no właśnie tutaj jest zainteresowana. W tym momencie chyba dostała kaszkę od mamy, o którą poprosiła, więc wydaje mi się, że nie będzie skłonna
0: Zaśpiewać. Śpiewania.
1: Tym bardziej to jest taka godzina, w której ona już się szykuje do swojej drzemki, więc jest już troszkę rozkojarzona.
0: Tym bardziej doceniamy, że jednak się w studiu pojawiła. Słyszeliśmy jej głos, chociaż pogadać się nie udało. Wszystkiego raz jeszcze najlepszego z okazji urodzin, drugich urodzin. I państwu życzę wspaniałych wspólnych ścieżek. A tatulkowi też. Marysiu, cieszę się, że cię usłyszałam. Naprawdę. Pozdrawiamy cię i wysyłamy ci naszą maskotkę, pieska Kundelka Burego. Niekoniecznie on jest bury, ale jest piękny.
1: Dziękuję bardzo.
0: Mikołaj, tatulek i córeczka Marysia, czyli duet rowerowy Mary i rowery. Zachwycają się na przykład ptaszkami.
2: Zatrzymać się i posłuchać ptaszków. Chcesz?
3: Zatrzymamy się.
2: Zatrzymamy się, kochanie, jeśli chcesz. Proszę.

0: Reklama.
1: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
4: Dzień dobry, pani Słodzińska. Co u męża?
5: O, pani doktorowa. Dieta i musi mierzyć poziom cukru, nie może ciast, bułeczek, o makaronie nie wspominając.
4: Makaron pani mówi? Proponuję taki z niskim indeksem glikemicznym firmy Polmak.
5: Jak zdrowy, to pewnie niedobry i ciemny.
4: To żółty i naprawdę pyszny makaron. Jest dostępny w wielu sklepach, a teraz nawet w naszym Dino. To taki w biało-fioletowym opakowaniu.
6: Polmak. Niski indeks glikemiczny. Makaron dla osób dbających o prawidłowy poziom cukru we krwi.

0: Wraca normalność i daje radość z posiłku.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Letnia scena jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
4: Mówiłam Państwu ostatnio o interwencjach w Świętokrzyskiem podczas tej burzowej nocy, która za nami. W Świętokrzyskich Starachowicach dziś i w piątek mogą występować przerwy w dostawie wody. Te utrudnienia są związane właśnie z usuwaniem awarii powstałych po tej środowej nawałnicy. A dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami przelotnie może popadać deszcz. Na południowym wschodzie możliwe także burze. Od 16 stopni w rejonach podgórskich Karpat, około 21 nad morzem i na południu do 27 stopni Celsjusza na zachodzie Polski. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hektopaskale i będzie spadać. A teraz miejscowość o bardzo pięknej nazwie Dobórzek w województwie lubelskim i Marek Gwoździuk, regionalista.
5: Witam Państwa, radiosłuchaczy. Temperatura w Dobórzku wynosi 24 stopnie Celsjusza. Wiatr porwisty, zachmurzenie duże, opadów brak. W miejscowości tej znajduje się rezerwat przyrody o nazwie Skarpa Dobórzańska. To wyjątkowe miejsce położone jest na wysokim zboczu doliny rzeki Huczwy, z którego rozciąga się malowniczy krajobraz stawów okolicznych i łąk. W tym rezerwacie występują bardzo rzadkie rośliny stepowe, takie jak żmijowiec czerwony, zawilec wielkokwiatowy. Także występują tu rzadkie zwierzęta, takie jak suseł rełkowaty czy tchórz stepowy. Zachęcam Państwa do odwiedzenia tego miejsca.
4: Dziękujemy, zapraszamy do Dobórzka.

Jak Państwo słyszeli, duet rowerowy Marysia i Tatulek mają las tuż za progiem, a Państwo mają gdzieś tuż za progiem swoje ulubione rowerowe ścieżki, a może troszkę dalej niż za progiem. Jeżeli takie są, a na pewno są, to bardzo Państwa gorąco zachęcam do tego, żeby wziąć udział w naszej zabawie Ścieżki z Jedynką i sfilmować taką trasę rowerową, siebie na rowerze, albo kogoś bliskiego na rowerze, albo samą trasę i dać sobie szansę na nagrodę. Wystarczy taki film opublikować, on musi mieć profil musi być publiczny, oznaczyć Lato z Radiem, oznaczyć program Pierwszy Polskiego Radia i koniecznie zaopatrzyć hashtagiem Ścieżki z Jedynką.

0: Jedno małe uzupełnienie do naszej zabawy ścieżki z jedynką. Ten hashtag, o którym mówiłam, powinien mieć polskie znaki. A teraz będzie o zupełnie niepolskiej piosence, ale bardzo się cieszę, że o tej piosence i mogłabym zacząć I Don't Care If Monday's Blue. Marcin Wojciechowski, dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Agnieszko. No to już zdradziłaś sporo, bo piosenek piątkowych, aż takich piątkowych piosenek, tak popularnych, tak pięknych, fantastycznych, nie ma zbyt wiele. A co ciekawe, zespół, który tę piosenkę nagrał w latach 80., tworzył zupełnie inną muzykę.
0: Zupełnie.
1: I często tak bywa, że grupa, która gra tak, a nie inaczej, tutaj mówimy o raczej konkretnym rockowym, gotyckim momentami brzmieniu.
0: Posępnym takim wizerunku w ogóle.
1: Tak, Robert Smith, przecież pamiętamy jego fryzurę z lat 80., dość mroczna postać. A jednak trafiła im się piosenka, niektórzy nazywają ją nawet jedną z najsłoneczniejszych piosenek tego przełomu lat 80. i 90. No i znowu prosta piosenka o zakochaniu. Fani doszukiwali się tu różnych tematów i zaraz powiem, jakie były plotki. Narrator opisuje po prostu kolejne dni tygodnia, ale tylko piątek. Tylko piątek ma znaczenie, bo właśnie wtedy Robert jest zakochany, zakładam.
0: Właśnie. A my dzisiaj w Wigilię Piątku rozmawiamy o piosence o piątkowej miłości. I powiedziałeś, że było dużo różnych hipotez co do tego, jak ona powstała, ta piosenka. I ja z tego, co wiem, to ona powstała tak dosyć spontanicznie.
1: Nawet dokładnie w samochodzie powstała. Robert wspominał w jednym z wywiadów, że pomysł pojawił się nagle w trakcie jazdy samochodem. Był około 20 minut od studia. Jechał ze studia do domu po sesji nagraniowej i chwilę przed przybyciem do domu padła mu ta charakterystyczna melodia, ten wątek, ciąg akordów, powiedzmy. No i zawrócił do tego studia i właśnie wtedy szybko, żeby złapać to, bo tak niektórzy mają, że coś im wpada do głowy, to trzeba natychmiast albo nagrać na dyktafon, albo najlepiej wrócić do studia, jak są takie możliwości, jak to miał Robert. Wrócił, nagrał, no i stało się. Czy to był największy przebój The Cure? Trudno powiedzieć, bo z jednej strony, tak jak wspomnieliśmy, brzmiał zupełnie inaczej niż wszystkie albo większość utworów The Cure, no ale notowania na listach przebojów i w Europie, i w Stanach pokazują, że był bardzo doceniany. Ale nie zapominajmy też o Just Like Heaven, no, o Boys Don't Cry, czy o Love Song, tak, oczywiście o Lullaby. No w tak zwanym mainstreamie, proszę wybaczyć, wiem Agnieszko, nie lubisz tych angielskich słów, ale mainstream, czyli w tym najpopularniejszym nurcie, powiedzmy, rzeczywiście to był największy przebój. Szóste miejsce w Stanach, i tak dalej. Jeżeli chodzi o te plotki i legendy, najpopularniejszą, i tu wiele źródeł na to wskazuje, ale nie są zbyt wiarygodne, to ta, że była to piosenka napisana dla żony Roberta Smitha. Nie, niestety.
0: Sorry, żono.
1: No i druga mroczna opowieść, tak jak o tym rozmawialiśmy, że zespół kojarzony jest z inną tematyką, z innym brzmieniem i też posądzało się przez wiele lat, albo podejrzewało może bardziej zespół o to, że jest to utwór, ukryty utwór o depresji. Że jest przewrotny, że to niby piątek miłość, ale tak naprawdę chodzi o coś zupełnie innego. O ten mrok, z którym często kojarzono grupę The Cure. I pomyślałem sobie na zakończenie naszej rozmowy, Agnieszko, że cieszę się, że doczekaliśmy i drodzy Państwo, doczekaliśmy czasów, że w telewizji na żywo i to w programie pierwszym Telewizji Polskiej będziemy mogli jutro o 21:00 oglądać na żywo, przypominam, podkreślam, koncert The Cure z Openera.
0: Znakomita to jest wiadomość, a Robert Smith w doskonałej formie. Ja byłam na ich koncercie jakiś czas temu i już wówczas ta forma mnie zadziwiła, no bo to sporo lat minęło od czasów, kiedy oni byli na topie, a jednak zespół ma tę moc, którą miał zawsze.
1: Jest to pewien muzyczny, też emocjonalny spektakl, mistrzowski w swoim gatunku, powiedziałbym, więc koncert The Cure w Telewizji Polskiej w piątek wieczorem, choć oczywiście nie zachęcam do wyłączania radia. Oczywiście. A u nas zagramy teraz ten wielki przebój, przewrotny,
0: zagramy.
1: Zupełnie inny niż wszystkie.
0: Zupełnie inny niż wszystkie. W piątek Jestem Zakochany, śpiewa Robert Smith i z zespołem The Cure, a opowiadał Państwu o tej piosence Marcin Wojciechowski.
1: Dziękuję.
0: Jutro zupełnie inna nuta.
1: Zupełnie inna, ale potańczymy.
0: Tak jest.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Nie wiem jak państwo, ale mnie bardzo szybko zleciały te 3 godziny w lecie z radiem. Następne takie 3 godziny oczywiście jutro od godziny 9. Ten czas spędzą państwo z Romkiem Czejarkiem. Co w audycji, o tym powiem za chwilkę, a teraz powiem, kto dostaje dzisiaj maskotkę za odpowiedź na pytanie Romana o ulubiony plener filmowców, o wulkaniczną wyspę. Pytanie brzmiało, jak się ta wyspa nazywa, ale także jaki zespół śpiewał piosenkę o tej wyspie, jaki jest tytuł tej piosenki. No i pani Halina z Lublina, jak pięknie się rymuje, napisała, że chodzi oczywiście o Santorini, należącą do archipelagu Cyklad, o których śpiewał zespół Manam, Cykady na Cykladach, niezapomniany przebój. A o Santorini śpiewał jeszcze jakiś wokalista, coś mi dzwoni w głowie, podpowiedzcie mi zza szyby. Witold Dyduła. Witold Dyduła. Witold? Tak. Wiktor, przepraszam, Wiktor Dyduła śpiewał o Santorini. A co jutro w lecie z radiem? Jutro, tak jak mówiłam, Roman Czejarek. Dla ochłody będzie troszeczkę chłodniej się zrobi właśnie za sprawą polarniczki, która się pojawi w studiu i opowie o tym, jak tam jest, tam gdzie zimno. Ale to nie tylko, bo już w ten weekend, jak państwo pewnie już wiedzą, Lato z radiem zawita do zakupu.

Kopanego, do miasta, które stanie się kolejnym przystankiem na naszej koncertowej trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską. I w Zakopanem usłyszą Państwo Sarnulę. Tego Sarnulę, który stworzył remiks naszej Polki Dziadek.

Sarnula w Zakopanem, ale jutro Sarnula w naszym studiu się pojawi. Zapraszam bardzo gorąco do słuchania nas od godziny 9:00 i w ogóle zapraszam i zachęcam do słuchania programu Pierwszego Polskiego Radia także po 9:00. A za dziś bardzo, bardzo dziękuję. Pięknego dnia Państwu życzę. Wytchnienia po upałach i wszystkiego dobrego. Agnieszka Kunikowska, do usłyszenia, no mniej więcej za tydzień.

Wiadomość z ostatniej chwili. Pudełko zostało otwarte. W środku naklejki z wiewiórkami. Pani Mario, bardzo dziękuję i dziękuję Kamilu za pomoc w otwarciu pudełka.

0: Autopromocja.
1: Mało jest dziś wydarzeń, które skupiają uwagę całego świata. Ale właśnie tym jest piłkarski mundial. Kto wygra? Kto będzie dalej walczył o złoty puchar? To kluczowe pytania na początek lata. A mnie ciekawi, jak Ameryka organizuje największe mistrzostwa świata w historii. Czy może wciąż wolą baseball? Czy da się w ogóle dojść na stadion? Jak drogie są bilety? Podobno bardzo. I wszystko inne na miejscu. Zapraszam na piłkarski mundial od kulis. Moje relacje z ulic, plaż i najważniejszych miejsc Ameryki na antenie radiowej Jedynki. Kacper Merk.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Barownica do ubrań Silvercrest 30 zł taniej, tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni 89 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na

0: Lato z radiem. Od poniedziałku do piątku po 9:00. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z radiem i telewizją polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Partnerem trasy Lata z radiem i telewizją polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
3: Partnerem trasy Lata z radiem i telewizją polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem trasy Lata z radiem i telewizją polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
9: No ale co, Barbara? Rekin!
8: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
11: Reklama.
12: Ogłoszenie społeczne.
13: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
12: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
14: Dzień dobry, Patryk Bedliński. Zapraszam na drogowy raport. A niestety zaczynamy od śmiertelnego wypadku na Krajowej 20 między Węgorzynem a Drawskiem Pomorskim. Niedaleko miejscowości Woliczno pojazd osobowy wjechał do rowu. Trasa jest zablokowana w obie strony. Na 55 km są utrudnienia, a objazd możliwy jest na przykład przez Łobez drogą wojewódzką 151 i 148. Tragiczny bilans ma też wypadek, który wydarzył się między Człuchowem a Jastrowiem. Nie żyje jedna osoba. Na krajowej trasie 22, na konkretnie na 230 km w okolicach Człuchowa, kierowca osobówki potrącił rowerzystę. Tutaj można przejechać, poruszamy się jednym pasem na zmianę. Drogowe kłopoty również na drodze 51, Dobre Miasto, Lidzbark Warmiński. Na 52 km ciężarówka wjechała do rowu i trwa wyciąganie tego pojazdu. Przejedziemy, ale poruszając się jednym pasem na zmianę. Za nami tymczasem problemy na trasie S6 między węzłem Kowale a węzłem Gdańsk-Karczemki i na drodze S6 między węzłem Osina a węzłem Goleniów-Lotnisko. Ruch jest spowolniony na odcinku 4 km na drodze S8 między Radzyminem a Wyszkowem. Zwalniamy kierując się do Białegostoku. Trudno mówić o płynnym ruchu także w Warszawie na S8. Między węzłami Wisłostrada i Marymącka pojawiły się problemy. Na 14 km stołecznego odcinka S8 miało miejsce zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką i tam jeden z pasów do Poznania jest zablokowany.
15: Już za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu.

Dumiar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12, a po sygnale Kraków i hejnał zwierzy mariackiej.

0: Ugich o częstotliwości 225 kHz na falach ultra krótkich, lokalnie w technologii DAB+ oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut temu minęło południe. Olaf Warzyński, zapraszam na aktualności jedynki. Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska nie poczuwa się do odpowiedzialności za to, co dzieje się w Szpitalu Południowym. Urzędniczka przysłała do Polskiego Radia oświadczenie w tej sprawie. To reakcja na doniesienia portalu Onet o nieprawidłowościach w szpitalnym prosektorium. Z publikacji wynika, że pracownik pełniący funkcję koordynatora prosektorium promował firmę pogrzebową, udostępniał zdjęcia zmarłych w mediach społecznościowych i pobierał opłaty od rodzin za wydawanie ciał zmarłych. Dziś rozwiązano z nim umowę w trybie natychmiastowym. To bulwersująca sprawa, skomentował na konferencji prasowej szef MSWiA Marcin Kierwiński.
1: Są nowe fakty, to musi być wyjaśnione do spodu. Wszyscy czytaliśmy ten materiał, jest wstrząsający. Jeżeli były nieprawidłowości, to winni powinni zostać bardzo, bardzo surowo ukarani.
0: Wcześniej prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawach związanych z funkcjonowaniem prosektorium w Szpitalu Południowym. Zawiadomienia lecznicy dotyczyły założenia urządzeń podsłuchowych i publikowania zdjęć z badań sekcyjnych. ABW zatrzymała Polaka i Białorusina podejrzanych o werbowanie ludzi do działań dywersyjnych w Polsce. To część większego śledztwa dotyczącego działalności na rzecz obcego wywiadu. Zatrzymań dokonano w Warszawie pod koniec czerwca. Czym zajmowali się Aliaksej B i Rafał G, wyjaśniała w TVP Info Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
2: Działania te polegały przede wszystkim na fotografowaniu obiektów infrastruktury krytycznej, jak również na werbowaniu osób, które miały uczestniczyć także w działalności obcego wywiadu za pośrednictwem komunikatora internetowego Telegram. Natomiast zapłata za te wszystkie działania następowała w kryptowalutach.
0: Sąd aresztował na 3 miesiące 19-letniego Aliaksieja B. 44-letni Rafał G. ma zatrzymany paszport, dozór policji i zakaz opuszczania Polski. Rośnie liczba ofiar ataku na Kijów. Najnowszy bilans mówi o 17 osobach, które straciły życie w uderzeniu Rosji na ukraińską stolicę. Rannych zostało co najmniej 86 osób. Rosyjskie ataki spowodowały pożary i zniszczenia w kilku dzielnicach Kijowa, również w centrum. Pociski trafiły w kilka budynków mieszkalnych. 2600 wyjazdów i sporo pracy. Straż pożarna podsumowała działania po wczorajszych burzach i nawałnicach. Najwięcej interwencji, 1000, było na Śląsku. Na Mazowszu 350.
3: Samych wyrwanych dachów odnotowaliśmy około 50. Najwięcej w powiatach łosickim i kozienickim. W większości są to dachy budynków gospodarczych.
0: Mówiła Karolina Jaworska z Mazowieckiej Straży Pożarnej. W aktualnościach jeszcze Lublin i rozpoczynający się 19. Festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia. W programie oryginalna, ambitna muzyka, ale także warsztaty, wystawy, pokazy filmowe i spotkania autorskie.
4: To jest festiwal, który jest hołdem dla tych, którzy mają odwagę mówić, mają odwagę stanąć trochę wbrew komercyjnym filtrom, algorytmom, przeciwko terrorowi wskaźników finansowych i sprzedażowych.
0: Mówiła dyrektorka programowa festiwalu Agnieszka Wojciechowska. Impreza będzie się odbywać na Starym Mieście w Lublinie oraz w Parku Ludowym. Potrwa do niedzieli, a wstęp jest bezpłatny. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Deszcz i lokalne burze możliwe na wschodzie i na północy kraju, w pozostałych regionach więcej słońca. Od 14 stopni na Podhalu, 19 na Mazowszu i Podlasiu, 21 na Pomorzu, do 24 na Kujawach. Ciśnienia w Warszawie 1003 hektopaskale.
5: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Do 16 obowiązują tak zwane zielone godziny, kiedy prąd jest najczystszy i najtańszy.
5: Jedynka. Polskie Radio.
6: 9 po 12.
5: Samo południe.

0: Afery w szpitalu południowym ciąg dalszy. Koordynator, który miał zamienić prosektorium w prywatny biznes, stracił pracę.
1: Ja bym życzyła sobie tego, że w końcu zobaczymy pierwszy ważny krok.

0: rok, żeby tą ochronę zdrowia wyczyścić, uzdrowić.
1: ABW zatrzymała dwóch agentów wschodniego wywiadu. Polak i Białorusin szpiegowali w Warszawie.
2: Kręcili filmy, żeby białoruskie służby Łukaszenki perfidnie wykorzystywały i oczywiście też do celów propagandowych.
1: W Małopolsce kilkaset osób może stracić prawo jazdy, nawet jeśli jeździli przepisowo. To efekt afery w ośrodku pod Tarnowem, gdzie podrabiano dokumenty.
3: Dla nas przykre sytuacje. Nie chcielibyśmy to ludziom po prostu robić krzywdy, a nie odbierać, ale nie mamy innego wyjścia.
1: Karol Surówka, to jest W samo południe. Kolejne zwolnienie w szpitalu południowym. Placówka, która od tygodni jest w centrum afery, rozwiązała dziś umowę z koordynatorem prosektorium. Z winy pracownika, ze skutkiem natychmiastowym, poinformował szpital. To efekt publikacji na temat rażących nieprawidłowości, do których miało dojść w prosektorium szpitala południowego. Koordynator oddziału miał przejąć kontrolę nad kartami zgonu i wydawaniem ciał, a potem wykorzystywać ten dostęp do zarabiania na usługach pogrzebowych oraz polecaniu wybranych zakładów bez pokwitowań, pod presją wobec rodzin zmarłych. Od tego tematu zaczynamy program W samo południe.
4: Rozmowa dnia.
1: O tych wszystkich nieprawidłowościach pisała Magdalena Rigamonti z Onetu, z którą teraz się łączymy. Dzień dobry, cześć Magdo.
5: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze, cześć. Pisałam ja i Szymon Piegza, razem jesteśmy autorami tego śledztwa dziennikarskiego w Onecie, które ukazało się wczoraj we wczesnych godzinach popołudniowych. Odsyłam Państwa do linku cały czas, do artykułu cały czas. Ten materiał jest uzupełniony o nowe wątki i tak jak powiedziałeś na początku, koordynator szpitala południowego stracił pracę ze skutkiem natychmiastowym z winy pracownika. Stracił pracę.
1: To jest kolejny wątek tej sprawy. Ten tekst jest cały czas uzupełniany, ale wytłumacz proszę, jaki jest szkielet tego zarzutu, jaki jest najważniejszy element, jak funkcjonował ten handel ciał, jak ty to określasz w artykule?
5: W normalnej sytuacji, jeśli umiera pacjent w szpitalu, rodzina jest informowana, że kartę zgonu proszę odebrać w sekretariacie bądź w dziale statystyk szpitala, a potem podać firmę pogrzebową i dalej to już idzie. Natomiast w szpitalu południowym była wymyślona inna specjalna procedura. Pani doktor, szefowa, dyrektor medyczna Agata Kusz-Rynku zgodziła się na to, żeby karty zgonu trafiały bezpośrednio do prosektorium i tam rodziny u pana Artura Chabowskiego odbierały właśnie te karty zgonu. Rodzina idzie do pana Artura Chabowskiego, czyli już ma kontakt z osobą, która ma jej wydać karty zgonu, ale pan Artur nie wydaje od razu kart zgonu, tylko zaczyna proponować usługi. Ubranie nieboszczyka, może balsamację, to jest taka usługa od kilkunastu lat popularna, a także ma proponować rodzinie konkretne zakłady pogrzebowe.
1: Powiedzmy, to się absolutnie w prosektorium nie powinno dziać, to co proponował koordynator.
5: Przede wszystkim nie powinna trafiać karta zgonu do prosektorium. Przede wszystkim rodzina nie powinna tej karty zgonu odbierać w prosektorium. Żadne usługi pogrzebowe nie powinny być świadczone w prosektorium. Żadne ubieranie ciał, żadne balsamacje, żadne polecanie firm pogrzebowych. Prosektor jest zobowiązany do tego, żeby godnie obmyć ciało, okryć je i włożyć do miejsca w chłodni i oczekiwać na firmę pogrzebową i ewentualnie rodzinę, żeby potwierdziła, że to jest ta osoba zmarła, jest członkiem, jest człowiekiem, który był członkiem rodziny.
1: Koniec. A jak to w ogóle odbierają członkowie rodziny zmarłych te presje, te polecenia ze strony koordynatora?
5: No, z nami rozmawiało przedstawiciele kilku rodzin. Wszyscy byli absolutnie zbulwersowani taką sytuacją, kiedy mówili, że nie chcą tych usług, nie chcą firmy pogrzebowej polecanej przez pana Artura Chabowskiego. Pan Chabowski miał im robić trudności w odbiorze zwłok bliskiej osoby, czekać, mówić, że nie ma teraz czas czasu, że to nie jest ich kolej. Jedna z rodzin spędziła grubo ponad 1,5 godziny w prosektorium, czekając na właśnie na kartę zgonu i na

0: decyzję, czy pan Artur Chabowski z łaski swojej wyda zwłoki.
1: Czyli jak ktoś nie zgodził się na tę firmę polecaną przez Artura Chabowskiego, to musiał czekać, mnożyły się problemy.
0: Tak, i w tej sytuacji, tej konkretnej rodziny, dopiero jak człowiek z firmy pogrzebowej wybranej przez tę rodzinę wręczył panu Chabowskiemu 100 zł, to pan Artur Chabowski wydał kartę zgonu i wydał zwłoki. Tak jak powiedziałam, za inne usługi, kiedy rodzina zgodziła się na firmę proponowaną przez Artura Chabowskiego, no pan Chabowski zarabiał kolosalne pieniądze. Udało nam się ustalić, że...
1: Jakiego rzędu to są kwoty? To się udało ustalić?
0: To się udało ustalić. 500 zł za ubranie ciała. Proszę pamiętać, że nie płaciła za to rodzina, ale pośrednio, bo firma pogrzebowa wliczała to w swoje koszty. Firma polecana przez Artura Chabowskiego. No i potem ta rodzina musiała zapłacić za cały pogrzeb. Więc 500 zł za ubranie ciała na terenie prosektorium, 1000 zł za balsamację i 1500 zł, minimum 1500 zł za polecenie firmy pogrzebowej.
1: No, jeżeli to przemnożymy przez dziesiątki, setki pacjentów, to mamy pewne wyobrażenie wysokości tej kwoty.
0: To są setki pacjentów. Proszę, dotarliśmy do informacji, że tylko w ciągu 2 miesięcy zeszłego roku zostało w prosektorium Szpitala Południowego ubranych ponad 80 ciał, 500 zł za ubranie ciała, więc 40 tysięcy zł tylko za ubranie ciała w ciągu 2 miesięcy. Wszystko nielegalnie, wszystko pod stołem, wszystko bez płacenia podatków i wszystko z łamaniem prawa, bo tak jak powiedziałeś, to prosektorium szpitalne
1: to nie jest miejsce.
0: To nie jest miejsce do świadczenia usług.
1: Zapytam na koniec jeszcze o te
0: trumny. Proszę.
1: O te konsekwencje, bo efektem twojego artykułu, waszego dziennikarstwa jest to, że już ten koordynator stracił pracę. Ale wiemy, że to nie jest jedyna historia ze Szpitala Południowego. Czy ktoś jeszcze powinien odpowiedzieć z osób sprawujących nadzór nad tym szpitalem? Co zawiodło? Kto powinien odpowiedzieć?
0: Szanowni Państwo, Artur Chabowski nie urządziłby swojego śmiertelnego królestwa w Szpitalu Południowym, gdyby nie miał na to zgody swoich przełożonych. Bezpośrednią przełożoną przez długi czas pana Artura Chabowskiego była dyrektor medyczna, zresztą SOR-u w Szpitalu Południowym również, tu sprawa pana Kasprzyka. Pani Agata Kusz-Rynkun, dyrektor medyczna Szpitala Południowego, to ona musiała wydać zgodę na to, że karty zgonu trafiają z oddziałów do prosektorium, a nie do pana Chabowskiego, a nie do rodzin. Wiemy o tym, że nieprawidłowości za czasów jej rządów, nieprawidłowości dotyczące działalności prosektorium były zgłaszane i była informowana o tym, że ubierane są tam zwłoki i dochodzi też do innych sytuacji. Sprawa została według naszej wiedzy na dzisiaj, 2 lipca, zamieciona pod dywan. Pan Artur Chabowski nie poniósł w zeszłym roku żadnych konsekwencji. Dalej pracował i dalej uprawiał swój proceder.
1: Prokuratura w tej sprawie jeszcze nie postawiła zarzutów. Mało tego, no tutaj jeszcze nie mamy do czynienia z takim konkretnym śledztwem, a mówimy o nieprawidłowościach rzędu setek tysięcy złotych. To no, przyjdzie?
0: Czekam na działania prokuratury, czekam na kontrolę we wszystkich szpitalach w Polsce. Powtarzam, we wszystkich, nieważne czy konkretnym miastem rządzi Koalicja Obywatelska, czy Prawo i Sprawiedliwość, czy PSL. Nieważne, bo ten, jak udało nam się ustalić z Szymonem Piędzą, w innych szpitalach może dochodzić do podobnych procederów. Nie mówię tylko o warszawskich szpitalach, mówię o szpitalach różnych w całej Polsce. Mamy sygnały z tych szpitali, że tak właśnie jest. Również szpitali jakby zawiadywanych, rządzonych przez inne ugrupowania polityczne.
1: Magdalena Rigamonti, która razem z Szymonem Piegzą napisała artykuł o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym, w prosektorium Szpitala Południowego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Odsyłam do Onetu. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego Państwu życzę i abyśmy byli z szacunkiem traktowani po naszej śmierci.
1: W programie teraz szpiedzy Łukaszenki zatrzymani przez ABW. To Polak i Białorusin Rafał G. i Aleksiej B. mieli działać na terenie Warszawy. Według służb werbowali osoby na komunikatorze Telegram do przeprowadzania aktów dywersji. Płać

0: czyli podobno w kryptowalutach. Inwigilowali też mniejszość białoruską. Nagrane materiały służyły propagandzie Mińska. Informacje w tej sprawie zbiera Klaudia Wróblewska. Dzień dobry, Klaudio.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, na czym konkretnie miał polegać ten plan? Na czym polegały te akty dywersji?
1: Do zadań tych osób należało fotografowanie obiektów infrastruktury krytycznej oraz innych miejsc kluczowych dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Pozyskane w ten sposób materiały były następnie wykorzystywane do celów propagandowych przez władze białoruskie. Mówił o tym rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
2: Na zlecenie białoruskich służb wywiadowczych za pieniądze jeździli w Warszawie przynajmniej od jesieni ubiegłego roku na różnego rodzaju aktywności mniejszości białoruskich, protesty czy jakieś festyny. Robili uczestnikom zdjęcia, kręcili filmy, przesyłali je, żeby białoruskie służby Łukaszenki perfidnie wykorzystywały i oczywiście też do celów propagandowych. 19-letni Białorusin, który legalnie tutaj przebywał, pracował jako kelner, decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.
0: Służby w tej sprawie na razie wypowiadają się oszczędnie, podkreślają, że sprawa jest rozwojowa i może dojść do kolejnych zatrzymań, więc do tego tematu będziemy wracali. Natomiast ty, Klaudio, masz też informacje na temat uderzenia w międzynarodową przestępczość narkotykową. Co wiadomo o tej akcji?
1: To historycznie największa tego typu akcja w ostatnich latach przeprowadzona przez Straż Graniczną. Minister Marcin Kierwiński powiedział dziś na konferencji prasowej, że w związku z toczącym się konfliktem za naszą wschodnią granicą prób wprowadzenia do obrotu w Polsce nielegalnych substancji jest coraz więcej.
3: Dotyczy to i kwestii marihuany, dotyczy to narkotyków syntetycznych, opioidów. To niestety zaczyna być codzienność, walka z tego typu zorganizowaną przestępczością. Dlatego też bardzo jasno zapowiadam, wszystkie służby podległe MSWiA będą bardzo twardo stały w ochronie polskiego rynku, polskich obywateli.
1: Jak poinformował komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej Andrzej Prokopski, akcja służb trwa od 2023 roku.
4: Funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej Pionu Operacyjno-Śledczego prowadzą jedną sprawę operacyjną w stosunku do grupy bardzo niebezpiecznej, zajmującą się przemytem narkotyków z Ameryki Południowej, Środkowej, a ostatnio z Azji, znacznych ilości narkotyków do Europy, jak również do kraju. Dzięki wielomiesięcznej, bardzo skomplikowanej pracy operacyjnej zidentyfikowaliśmy sposób działania grupy, liderów i modus operandi.
1: W akcji wzięły udział liczne służby europejskie i z Ameryki Południowej.
0: Klaudia Wróblewska, dziękuję bardzo.
5: Polskie Radio. Jedynka.
0: Czy Ukraina zrobi krok wstecz w sprawie, w cudzysłowie, bohaterów UPA? Pojawiły się nieoficjalne doniesienia, że do Polski ma przyjechać specjalna delegacja, by rozmawiać o pewnym kompromisie. Czy Kijów dostrzegł, jak bardzo ta sprawa eskaluje i jak mocno rozniósł się polityczny pożar w tej sprawie? To pytanie kieruję do Michała Strzałkowskiego, który śledzi te sprawy. Dzień dobry, Michale.
6: Dzień dobry.
0: To jest jakiś dobry sygnał? To jest jakiś sygnał w ogóle?
6: No, jakiś sygnał jest oczywiście, jeśli się potwierdzi, że ta ukraińska delegacja rzeczywiście się w Polsce zjawi, bo według tych nieoficjalnych doniesień miałby na jej czele stać Andrii Sybicha, czyli szef ukraińskiej dyplomacji. To byłoby też ważne, bo Andrii Sybicha nie pojawił się w ubiegłym tygodniu na konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy w Gdańsku, choć było tam bardzo wielu przedstawicieli ukraińskiego rządu. No, tych oczywiście odpowiedzialnych za kwestie gospodarcze było najwięcej. Sybicha się jednak nie pojawił, wtedy się też zastanawiano, czy to nie ma jakiegoś związku, może on nie chce się tam gdzieś spotkać z przedstawicielami polskiej dyplomacji. Gdyby przyjechał, to byłby to na pewno bardzo ważny krok. No, na pewno jest o czym rozmawiać, bo to jest kwestia nie tylko tego nadania przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA, ale też ustawy przyjętej przez Ukraińską Radę Najwyższą wczoraj, ustawy o utworzeniu Panteonu Narodowego, w którym mieliby być umieszczani ważni bohaterowie dla ukraińskiej niepodległości. Przywódcy Ukrainy z różnych okresów historycznych, ale także przywódcy walczących o ukraińską niepodległość jednostek wojskowych, więc oczywiście tych, które były związane z Ukraińską Republiką Ludową, która powstawała i krótko istniała na gruzach imperialnej carskiej Rosji, zanim Związek Radziecki się ukształtował. Armii Halickiej, ale także Ukraińskiej Powstańczej Armii. No i tu oczywiście się pojawia ten kontrowersyjny z polskiego punktu widzenia element, no bo ta Ukraińska Powstańcza Armia nie tylko walczyła o Ukrainę, nie tylko walczyła z Sowietami, ale także dopuszczała się zbrodni na ludności polskiej, między innymi na ludności polskiej, w tym oczywiście mowa o rzezi wołyńskiej. No i to jest coś, co na pewno jest do omówienia. Na razie w tym Panteonie Narodowym nie ma żadnych konkretnych osób, to jest tylko utworzenie takiego czegoś na Ukrainie prawnie. No i być może o tym także miałaby ta delegacja rozmawiać. Pojawiły się informacje, że Ukraina chce polską stronę zapewniać, że to nie jest wymierzone w Polskę, że to w ogóle nie ma w żaden sposób Polaków dotknąć czy zaboleć. No i to też są niepotwierdzone informacje. Miałoby się tam znaleźć w tym panteonie także takie osoby z ukraińskiej historii, które działały na rzecz współpracy z Polską, jak na przykład Marek Bezruczko, jeden z dowódców ukraińskiej armii w czasie istnienia tej ukraińskiej Republiki Ludowej, który też walczył z Sowietami w obronie Warszawy w wojnie polsko-bolszewickiej, bronił Zamościa, także to jest też taka postać ważna dla polskiej historii. Zresztą pochowany w Warszawie na cmentarzu prawosławnym na Woli. Historyk z Uniwersytetu we Lwowie, Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie, Jarosław Chrycak, to jest bardzo taki uznany ukraiński historyk, ale także w Polsce bardzo szanowany. On o tej ustawie o Panteonie Narodowym mówi tak.
7: Ta ustawa została przygotowana jeszcze w 2015 roku. Przez cały ten czas władze się nią nie interesowały. Z jakiegoś powodu przypomniano sobie o niej dopiero teraz, w piątym roku wojny. Myślę, że ta decyzja została podjęta pochopnie i nie przeprowadzono poważnych analiz. Z naszej strony jest chaos, a po polskiej stronie to już jest histeria. Niestety nie widzę sposobu na rozwiązanie tego problemu. Mogę jedynie wyrazić z tego powodu ubolewanie.
6: I profesor Chrycak w rozmowie z Polskim Radiem mówił też o tym, że jego zdaniem problem wynika nie z tego, że władze Ukrainy chcą w jakikolwiek sposób Polaków czy Polskę jakoś dotknąć, tylko że po prostu kompletnie tej polskiej wrażliwości nie rozumieją. Tak to tłumaczy przynajmniej profesor Chrycak. No być może te rozmowy z polską stroną sprawią, że zaczną te nasze wrażliwość rządzące Ukrainą rozumieć.
0: Strona ukraińska przy okazji każdej rozmowy, każdej wzmianki o tym temacie powtarza też jeszcze jedną rzecz, że bombardowania trwają, że to nie jest tak, że mogą się skupić tylko na rozmowach o polityce historycznej z Polską, no bo nadal muszą bronić swojego kraju i przykładem może być ostatnia noc, kiedy drony i rakiety znów uderzyły w Kijów.
6: I to było bardzo potężne, trwające wiele godzin uderzenia z wykorzystaniem setek środków napadu powietrznego, jak się ogólnie określa, rakiety, drony, bomby, wszystko to, co z powietrza uderza na cele lądowe na Ukrainie. Głównie Kijów był obiektem tego ataku, ale nie tylko. Najnowsze informacje mówią o 17 ofiarach śmiertelnych, około 50 osobach rannych, ale wciąż są te dane aktualizowane. A jak mówił ukraiński minister spraw wewnętrznych Ihor Kłymenko, który był na miejscu jednego z uderzeń, no to były w dużej mierze rosyjskie uderzenia w cele cywilne.
8: Pocisk trafił m.in. prosto w 9-piętrowy blok mieszkalny. Takich budynków zostało trafionych dziś 20 rakietami i dronami. To oznacza, że 20 budynków zostało poważnie uszkodzonych lub nawet częściowo zniszczonych, a setki innych budynków uszkodziła fala uderzeniowa wybuchów lub spadające odłamki.
6: No i tu bez wątpienia jest to rosyjska odpowiedź na to, że Ukraina bardzo boleśnie i celnie od wielu dni trafia rosyjski system paliwowy, rafinerie, magazyny paliwa, odcinając w ten sposób dostawy paliwa dla wojska rosyjskiego, ale także powodując kolejki na stacjach benzynowych w Rosji. Tylko że Rosja na to odpowiada właśnie zabijaniem cywilów, terroryzmem, po prostu uderzaniem w budynki cywilne. Tu myślę, że jedno z drugim bardzo mocno się łączy. No i oczywiście ta wojna jest najważniejsza z punktu widzenia Ukrainy. Wołodymyr Zełenski, który jest w Irlandii, w Dublinie, wczoraj głównie o tym mówił, ale wspomniał też, co istotne, po raz pierwszy o relacjach z Polską od dawna. No i też dał sygnał, że Ukraina jest na rozmowy z Polską otwarta.
0: Tak, bo trochę koncyliacyjnie się wypowiadał z tego, co widzieliśmy.
6: Tak. No ale był przez to też pytany przez dziennikarzy, także to nie jest tak, że sam to powiedział, tylko zapytany przez dziennikarzy, no z polskich dziennikarzy no, nie udzielił wywiadu, były o to różne starania, wiemy o tym dobrze i nie zgodził się na wywiad dla polskich mediów Włodymyr Zełenski w ostatnich dniach. No i odpowiedział dziennikarzom irlandzkim koncyliacyjnie, co też jest jakąś nadzieją.
0: Michał Strzałkowski, bardzo dziękuję. Zacytuję tylko to, co powiedział Wołodymyr Zełenski. Na koniec powiedział, że Polskę i Ukrainę łączy historia. Jesteśmy sąsiadami i jak większość krajów w Europie mieliśmy w przeszłości problemy, ale żyjemy teraz i mamy do czynienia z jednym agresorem. To są słowa Wołodymyra Zełenskiego. Zmieniamy temat. Zdali państwowy egzamin na prawo jazdy, jeżdżą od lat przepisowo, a mimo to najprawdopodobniej

0: później stracą uprawnienia do kierowania samochodem. Ta sytuacja spotkała część mieszkańców powiatu tarnowskiego w Małopolsce. Powód? Ośrodek, w którym kiedyś przygotowywali się do egzaminu na prawo jazdy, działał nieuczciwie. Właściciel został skazany m.in. za fałszowanie dokumentów. Kilkudziesięciu byłych uczniów tego ośrodka już otrzymało pisma ze starostwa o wszczęciu ponownego postępowania w sprawie wydania im prawa jazdy. Teraz sprawa może dotknąć nawet kilkuset osób. Sprawą zajął się Jakub Sajdak z Radia Kraków.
1: Chodzi o byłych kursantów jednego z ośrodków szkolenia kierowców w Wojniczu koło Tarnowa. Właściciel tej nauki jazdy w latach 2018-2024 fałszował dokumenty kursantów, na podstawie których podchodzili oni później do egzaminu państwowego. W tej sprawie zapadł już prawomocny wyrok.
2: Dariusz B., będąc osobą uprawnioną do wystawiania dokumentów w postaci karty przeprowadzanych zajęć szkolenia na prawo jazdy, poświadczał w nim nieprawdę i również podrabiał podpis ratownika medycznego, który miał przeprowadzać szkolenia z kursantami zgodnie z przepisami, a szkoleń tych nie było. Oskarżony przyznał się do wszystkich zarzutów, a postawiono mu ich 359 i dobrowolnie poddał się karze.
1: Mówi Małgorzata Stanisławczyk-Karpiel, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Tarnowie. Mężczyzna usłyszał wyrok roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, a także musiał zapłacić 12 tysięcy złotych grzywny. Natomiast na podstawie tego wyroku starostwo powiatowe wysłało pisma do blisko 50 osób o wszczęciu ponownego postępowania w sprawie wydania im prawa jazdy. Nie mieliśmy innego wyjścia, tłumaczy wicestarosta tarnowski Roman Łucarz.
3: Będziemy wydać tak zwaną decyzję o uchyleniu decyzji o wydaniu prawa jazdy. No ja bardzo ubolewam, bo to są dla nas przykre sytuacje. Nie chcielibyśmy tym ludziom po prostu robić krzywdę, nie odbierać, ale nie mamy innego wyjścia. To poświadczenie prawdy jest na tyle ważne, że musieliśmy niestety wszcząć to postępowanie i na chwilę obecną właśnie te osoby wzywamy do wyjaśnienia, ale jest to decyzja sądu i postanowienie prokuratury. Także my musimy się tylko do tego dostosować. Z naszej strony jest to tylko decyzja administracyjna.
1: W praktyce takie postępowanie starostwa oznacza unieważnienie wydanych praw jazdy. Taką informację otrzymała pani Jowita, czyli jedna z osób, które odebrały już pismo ze starostwa.
4: Po rozmowie z kierownikiem Wydziału Komunikacji jesteśmy 100% pewni, że odbiorą nam prawo jazdy, ponieważ tak jak pani kierownik powiedziała, muszą wykonać postanowienie sądu. Czyli po prostu możemy pisać pisma, możemy się odwoływać, ale prawo jazdy i tak zostanie nam odebrane.
1: Jak dodaje, prawo jazdy zdobyła za pierwszym podejściem w 2021 roku i nie miała pojęcia, że coś może być z nim nie tak. A teraz będzie musiała ponieść konsekwencje nie za swoje przewinienia.
4: W moim przypadku został podrobiony podpis ratownika medycznego pod dokumentem pierwszej pomocy, plus podrobił mój podpis na karcie teorii wewnętrznej w szkole.
5: A co dla pani oznacza utrata prawa jazdy?
4: Utrata również pracy, ponieważ prowadzę własną firmę z mężem i jestem głównym kierowcą.
6: Mi też tak samo jak u koleżanki. W domu ja mam tylko prawo jazdy, ja tylko jeżdżę. No, uciążliwe to dla mnie też będzie, też mam dzieci, też muszę je zawozić. No ciężko mi jest.
1: Dodaje z kolei pani Agnieszka, która również otrzymała pismo ze starostwa. Kobiety utworzyły grupę w mediach społecznościowych dla osób, które mogą mieć podobny problem co one. Grupa cały czas się powiększa i ma już prawie 300 członków. Wśród poszkodowanych są także kierowcy zawodowi. Natomiast warto podkreślić, że osoby, które otrzymały pismo ze starostwa, jeszcze mogą jeździć samochodem.
3: My w tej chwili wzywamy ich, wydajemy postanowienie o uchyleniu decyzji o wydanie prawa jazdy. Kierowca dalej może jeździć, bo przysługuje mu odwołanie do SKO. Później odwołuje się do SKO, czekamy na decyzję SKO. Jeżeli decyzja SKO będzie pozytywna dla nas, czyli jeżeli uzna SKO, że ta decyzja wydana przez nas jest prawidłowa, to wtedy odbieramy prawo jazdy. Gdyby decyzja SKO była inna, czyli pozytywna, ale dla kierowcy, to wtedy oczywiście on to prawo jazdy zatrzymuje. Więc tutaj ta ścieżka jest dosyć długa, dosyć bym powiedział również czasochłonna, więc myślę, że w tej chwili jesteśmy na pierwszym etapie.
1: Wyjaśnia wicestarosta tarnowski Roman Łucarz. Poszkodowane osoby już zapewniają, że pozwał nieuczciwego właściciela ośrodka szkolenia kierowców z Wojnicza, by uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie.
0: W programie teraz ważne pytanie dla tych, którzy właśnie przygotowują się do wakacyjnego wyjazdu. Czy pamiętają Państwo o rejestracji w systemie Odyseusz? To internetowa platforma Ministerstwa Spraw Zagranicznych, która przekazuje podróżującym z Polski informacje o zagrożeniach, jeśli takie wystąpią. Teraz rejestracja do systemu będzie łatwiejsza, powstała bowiem wersja na smartfony. Na konferencji prasowej w ministerstwie był Tomasz Zielenkiewicz.
7: Co roku Polacy odbywają 16 milionów podróży zagranicznych, jednak gdy dojdzie do jakiejś kryzysowej sytuacji, wtedy

0: Właśnie przydatny jest system Odyseusz. To portal MSZ-u służący do rejestracji podróży zagranicznych. Umożliwia konsulom szybki kontakt, przekazanie ważnych informacji oraz pomoc w sytuacjach kryzysowych. To takie jak na przykład klęski żywiołowe, konflikty zbrojne czy ataki terrorystyczne. Teraz system ma nową wersję. Mówił o tym wiceminister spraw zagranicznych Artur Harazim.
1: Po pierwsze, profile krajów, możliwość przeglądania informacji o poszczególnych państwach, krajach, które są celami podróży. Po drugie, subskrypcja, możliwość zasubskrybowania aktualizacji tego rodzaju informacji. Po czwarte, rejestrację podróży, która będzie teraz bezpieczna albo bezpieczniejsza, ta rejestracja. I po czwarte, specjalny moduł rejestracji kryzysowych, który będzie uruchamiany w sytuacjach nadzwyczajnych.
0: W jednym miejscu są zatem informacje o kraju, do którego jedziemy. Można sprawdzić, jaki dokument jest potrzebny, czy potrzebna jest wiza. Również jakie dokumenty obowiązują na przykład kierowców. No i jest jeszcze informacja o tym, czy w tamtym miejscu jest bezpiecznie. Te informacje będzie można teraz subskrybować.
1: Każdy będzie otrzymywał aktualizacje, gdy nowe informacje w systemie się pojawią.
0: Rejestracja podróży będzie odbywała się przy pomocy profilu zaufanego. Formularz jest uproszczony. Wpisujemy zatem cel podróży i automatycznie uzyskujemy informacje o bezpieczeństwie w danym kraju. 12 milionów Polaków ma w telefonie aplikację mObywatel i tu ważna informacja. Odyseusz jest z nią zintegrowany. O tym mówił wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
2: Mamy wówczas łatwość wykorzystania dwóch funkcji. Zgłoszenia podróży oraz informacji o krajach. Możemy dodać do obserwowanych dane państwo, wystarczy jedno kliknięcie i po jednym kliknięciu będziemy otrzymać wszystkie informacje za pomocą powiadomienia PUSH przez 6 miesięcy albo do czasu zmiany naszej decyzji.
0: Na konferencji prasowej dowiedzieliśmy się też, że powstanie osobna aplikacja Odyseusz z większą liczbą funkcji. Stworzenie nowej wersji Odyseusza kosztowało niemal 3 miliony złotych. Pieniądze pochodzą ze środków KPO.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
4: Największa na świecie fabryka mikroprocesorów otwarta w niemieckim Dreźnie. W Smart Power Fab już powstają inteligentne półprzewodniki wykorzystywane przy sztucznej inteligencji oraz w branżach motoryzacyjnej i energetycznej. Produkcja w Niemczech ma ograniczyć uzależnienie Europy od azjatyckich i amerykańskich półprzewodników. Adam Górczewski, nasz niemiecki korespondent, właśnie jest w tej hali. Dzień dobry, Adamie.
5: Dzień dobry.
4: To jakie wrażenia? Jestem. Brzmi przestrzennie. Z tego,
5: tak.
4: Wnosząc po tym, jakie jest echo.
5: To rzeczywiście jest przestrzeń, która jeszcze w tej chwili nie jest do końca wypełniona, bo tu stanie 1000 maszyn do tworzenia półprzewodników. W tej chwili jest ich 50, ale już te pierwsze, które tu się pojawiły, są, działają i produkują zaawansowane mikroprocesory, a tak właściwie to mikrokontrolery, które są używane właśnie w branżach, o których mówiłeś. Robi to wrażenie. Ja wczoraj dostałem możliwość wejścia do środka tej Afryki, do Afryki, fabryki w Europie właśnie, nie w Afryce, największej na świecie, produkującej właśnie te takie zaawansowane mikroprocesory i niestety nie pozwolono mi zrobić żadnego zdjęcia, bo to jednak kwestie bezpieczeństwa. Ubrałem się tak, jakbym był przynajmniej w kosmos leciał, bo to był gruby i bardzo taki szczelny kombinezon.
4: A bo rozumiem, że żaden włos, żaden pyłek nie może tam wejść w te mikroprocesory.
5: No nie, jeżeli te mikroprocesory są w nanometrach mierzone, jeżeli tam wszystko gra, to drobna rzęsa, kawałek skóry ludzkiej nie może po prostu się dostać.
4: Niemcy wszystko zorganizowali, ale powiedz, czy to jest rzeczywiście miejsce, które daje Europie nadzieję? Czy jesteśmy w stanie konkurować z Azją?
5: Myślę, że tak. Tym bardziej, że tutaj nie są wyciągnięte działa przeciwko tym dwóm kontynentom, bo akurat firma, która otwiera tą fabrykę, ten Smart Power Fab, to jest jedna z 14 fabryk Infineonu i 85 jeszcze dodatkowo miejsc, których badania prowadzą. I one są nie tylko u nas tutaj w Europie, ale także właśnie w Azji i w Ameryce, dlatego żeby współpracować, ale chodzi o to, żeby wzmocnić to, co dzieje się na kontynencie europejskim, a dzieje się na razie niewiele, ale przyspiesza bardzo i już teraz co trzeci chip, który jest produkowany w Europie i pochodzi właśnie stąd, z krzemowej Saksonii. Znamy Krzemową Dolinę, może warto zapamiętać hasło Krzemowa Saksonia, skoro to tak blisko Polski.
4: Właśnie, blisko Polski my jakoś skorzystamy, to w sumie prawie niecałe 100 kilometrów.
5: To ja powiem tak, fakt i możliwość. Fakt jest taki, że jesteśmy Polacy, są jedną z pięciu najbardziej licznych nacji wśród pracowników tutaj tego miejsca. Najwięcej jest

właśnie między innymi Polaków, Czechów, Ukraińców, Hindusów i Wietnamczyków, co oznacza, że bierzemy w tym udział. A druga możliwość, o której mówię, to jest taka, że będziemy mieli do wyboru teraz ci, którzy patrzą na to, skąd pochodzą dane rzeczy różnego rodzaju, kupić samochód, skorzystać z dostawy energii słonecznej przy wykorzystaniu także europejskiej technologii, rozwijanej w Europie i produkowanej.

0: która będzie starała się odpowiedzieć na taką, albo wyjaśnić taką obserwację, którą mieli nasi słuchacze, że jak ceny światowe na rynkach ropy rosną, to natychmiast widzimy to na stacjach, ale jak maleją, to to już trwa bardzo długo, żeby ceny spadły.
1: Trudno będzie mi to wyjaśnić, ale ten mechanizm na pewno działa i o tym wiemy i o tym piszą nam słuchacze i dzwonią do nas słuchacze w tej sprawie.
0: To nie jest halucynacja, to się naprawdę dzieje.
1: Tak, my to naprawdę widzimy. Kiedy widzimy na giełdach, że ropa drożeje i mamy duże wzrosty, koncerny od razu reagują podwyżkami cen.
0: Następnego dnia mamy kilkadziesiąt groszy więcej.
1: Ale kiedy ropa tanieje, i to też widzimy, ja tutaj w studiu opowiadam o tym, jak bardzo tanieje ropa, to ceny detaliczne spadają z dużym opóźnieniem, kilkutygodniowym nawet często to się zdarza. No i to widzimy wszyscy od lat, jest taki mechanizm, ale uwaga, ten mechanizm, o którym mówimy my od lat, jeżeli działa i tak to wygląda, zauważył też minister energii Miłosz Motyka. No i co istotne, nie tylko, że zauważył, to też powiedział, że nie jest wykluczone, że rząd opracuje i wprowadzi taki specjalny mechanizm, który w takiej sytuacji spadków cen ropy, czyli ceny ropy spadają, przyspieszy obniżki cen paliw na stacjach. Brzmi bardzo dobrze, prawda?
0: Ale jak?
1: No właśnie, jak nie powiedział, i to jest ważne, jak nie powiedział, to ja zadzwoniłam, obdzwoniłam ekonomistów, zadzwoniłam do ekspertów rynku surowcowego, no i powiedzieli mi tak, że ten mechanizm jak najbardziej jest potrzebny. To jest świetny pomysł w ogóle, żeby coś takiego wprowadzić, ale jak go wprowadzić, to już nie mają najmniejszego pomysłu, nie mają takiej wiedzy, jak to mogłoby działać, bo w całej Europie takiego mechanizmu nie ma. Ale faktycznie to byłoby bardzo ciekawe rozwiązanie i o nim powiedział mi tak, powiedział mi Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl.
2: Na razie znamy zbyt mało szczegółów, żeby się do tego odnosić, żeby to oceniać, natomiast z całą pewnością chodzi tutaj o jakieś rozwiązanie, które byłoby w stanie trochę przynajmniej ochronić portfele konsumentów, troszkę przynajmniej zapobiec tym gwałtownym zmianom, czasami zdaniem odbiorców zbyt gwałtownych. Natomiast pamiętajmy, że też wszystkich takich sytuacji nie można wrzucać do jednego worka. Czasami jest uzasadnione rzeczywiście jakieś działanie związane z tym, że podejrzanie szybko ceny rosną, a czasami jest to bezpośrednia konsekwencja jakichś gwałtownych zdarzeń na rynku międzynarodowym. Co do samego mechanizmu proponowanego przez pana ministra, z całą pewnością chodzi o ochronę odbiorców ostatecznych i to jest pochwały godne.
1: Ale to jest ważne, tego mechanizmu nie można odnieść do tej samej sytuacji z programem CPN, bo te wzrosty cen na stacjach, o których teraz mówimy, one są skutkiem sytuacji o charakterze podatkowym, zmian, które nastąpiły z dnia na dzień, a nie jakichś spekulacji.
0: Paliwo droższe, na wakacje wydamy więc więcej, a ile konkretnie, bo mamy pewne dane.
1: Mamy najnowszy raport i z nim tutaj przychodzę. No i wynika z niego, że średnio planując tegoroczne wakacje, to teraz sobie sprawdzisz, ile ty wydałeś albo planujesz wydać i będziesz już wiedział, jak wygląda sytuacja, ile się wydaje średnio. Średnio, podkreślam, średnio. 2042 zł na osobę. Tyle planujemy wydać. I to jest o prawie 300 zł więcej niż w ubiegłym roku. Tak wynika z raportu przygotowanego na zlecenie Związku Banków Polskich. No i co ważne, mimo rosnących kosztów, bo tak jak powiedziałam, o 300 zł więcej, to jednak większość Polaków nie planuje się zadłużać, bo sfinansujemy taki urlop z tych pieniędzy, które mamy odłożone i o tym mówi Przemysław Barbrich ze związku.
3: Przeciętne gospodarstwo domowe planuje w tym roku wydać na letni wypoczynek 5100 zł, to o ponad 700 zł więcej niż rok wcześniej. Z badania wakacyjny portfel Polaków wynika, że 80% respondentów nie planuje korzystać z kredytu ani pożyczki, organizując tegoroczne wakacje. Za to coraz więcej osób wybiera wyjazdy zagraniczne. W tym roku deklaruje je co czwarty badany, to o 3% więcej niż rok wcześniej.
1: Z kolei na wypoczynek w kraju decyduje się co drugi badany, w tym tutaj Justyna Golonko.
0: Justyna Golonko, która tutaj jest.
1: Tutaj jest.
0: Dziękuję.
1: I wychodzi.
0: Bezcenna pamiątka wróciła do Krakowa. Przed chwilą, podczas oficjalnej uroczystości z udziałem ministry kultury Marty Cienkowskiej oraz dyrekcji Muzeum Narodowego, dokonano symbolicznego przekazania niezwykłego skarbu. Po blisko stuletniej tułaczce do Krakowa powrócił legendarny złoty pierścień króla Zygmunta I Starego. Pierścień, będący jedną z najcenniejszych pamiątek po polskim królu, został zwrócony przez Niemcy. Na dziedzińcu Muzeum Czartoryskich jest Paweł Pawlica. Dzień dobry, Pawle. Powiedz, kiedy pierścień będą mogli zobaczyć zwiedzający muzeum?
4: No, muzealnicy nie zwlekali ani minuty i pierścień zostanie zaprezentowany już dzisiaj, dosłownie lada moment, a przed chwilą został uroczyście pokazany w gablocie za cerną szybą na dziedzińcu muzeum, ale już niebawem zostanie przeniesiony w stałe miejsce ekspozycji do sali Jagiellońskiej na pierwszym piętrze muzeum, gdzie znajdują się historyczne portrety władców. Pierścień oficjalnie w południe do muzeum przekazała ministra kultury Marta Cienkowska.
5: Dlatego dzisiejszy powrót nie jest zwykłym transferem muzealnym. Jest to po prostu prostu w mojej opinii przywracanie pewnej sprawiedliwości historycznej, a nasze

0: Historia wraca do domu. Każdy zwrócony obiekt pokazuje, że upływ czasu nie zamyka sprawy, nie unieważnia straty, nie odbiera państwu prawa do pamięci i do sprawiedliwości.
1: To przełomowy i symboliczny moment dla Muzeum Narodowego w Krakowie, zaznaczał dyrektor muzeum Andrzej Szczerski.
2: To jest niezwykła symbolika, dlatego że wraca niezwykła strata wojenna. Warto pamiętać o tym, że w zasadzie wszystkie polskie regalia, symbole polskiej państwowości i królewskiej zostały zniszczone, zrabowane przez wojska pruskie po zajęciu Wawelu po trzecim rozbiorze.
1: Ja przed chwilą rozmawiałem także z tak zwaną drużyną pierścienia Muzeum Narodowego w Krakowie, czyli pracownikami muzeum, którzy brali udział w przygotowaniu ekspertyz, które pozwoliły na zwrot straty wojennej.
3: No na pewno jest to moment przełomowy ze względu na to, że pierścień po prostu wraca do miejsca, w którym był otoczony opieką od początku wieku XIX.
4: Arcydziełem jest tak naprawdę sam kamień, on jest najbardziej drogocenny w tym pierścieniu. Pierścień ma dosyć prostą formę, głównie po to, żeby właśnie podkreślić tą wyjątkowość kamienia.
5: Pierścień nie nosił żadnych śladów, jakichś uszkodzeń, czegokolwiek. Przetrwał do dzisiejszych czasów w stanie nienaruszonym. Jakieś technologiczne sprawy tutaj nie wymagały ingerencji dodatkowej. Został oczywiście oczyszczony, żeby się godnie prezentował.
1: Mówiła Elżbieta Musialik, Michał Obażanowski i Tomasz Wilkosz, tak zwana drużyna pierścienia Muzeum Narodowego w Krakowie. Masywna złota obrączka, zwieńczona dużym diamentem, została wydobyta z grobu Zygmunta Starego na Wawelu pod koniec XVIII wieku. Przypomnijmy, że pierścień był częścią tak zwanej szkatuły królewskiej, zawierającej pamiątki po polskich władcach, która należała do księżny Izabeli Czartoryskiej. Szkatuła została zrabowana przez nie z pałacu w Puławach w czasie okupacji. Muzealnicy nie ustają w poszukiwaniach skradzionych obiektów. W szkatule znajdowało się 51 pamiątek po polskich władcach, m.in. krzyże, łańcuchy, pierścienie, ordery i wiele symbolicznych przedmiotów jak różańce czy modlitewniki polskich władców.
6: Z Krakowa Paweł Pawlica, bardzo dziękuję. Nasz dział kulturalny chyba do Krakowa będzie się w tej sytuacji musiał wybrać. Magda Mikołajczuk.
7: Chciałby, dzień dobry, i się dzień wybierał dobry na tę imprezę kiedyś, parę lat temu i był, dlatego bardzo państwu rekomenduję coś, co się nazywa 6. Światowym Kongresem Tłumaczy Literatury Polskiej. Dzisiaj się zaczyna w Krakowie, potrwa 3 dni. Krótko mówiąc, ludzie z całego świata, którzy robią tyle dobrego, że przekładają polską literaturę na inne języki, zjeżdżają do Krakowa.
6: To o wszystkim opowiesz, ale cię muszę jeszcze oficjalnie wprowadzić. Uwaga!
8: Polskie Radio. Jedynka.
6: No i teraz już oficjalnie jesteś. Magda
7: Ale
6: Mikołajczuk.
7: Mam powtórzyć to, co poprzednio? Nie, dobrze.
6: Od ostatniego zdania.
7: Dobrze, więc proszę państwa, 6. Światowy Kongres Tłumaczy Literatury Polskiej, ludzie z całego świata, 3-dniowy program, dyskusje, różne rozmowy. Ale to jest w ogóle wzruszające, że ci ludzie promują naszą literaturę na świecie, bo to jest naprawdę trudna robota. To nie znaczy, że tylko się tłumaczy. To oni, tłumacze są też agentami. Jeśli im się spodoba jakaś polska książka, to muszą chodzić po różnych wydawnictwach i przekonywać, że warto przełożyć. I różne ciekawe rzeczy się dzieją na tym Światowym Kongresie Tłumaczy. Parę lat temu działa się pewna sytuacja w windzie, o czym mówi tłumaczka chińska Wulen.
9: Na 3. kongresie byliśmy tutaj, jechaliśmy, bo to Chińczycy, Koreańczycy, Japończycy, poloniści. Oczywiście dla Polaków ciężko rozróżnić nas. My cały czas mówiliśmy po polsku, a niektórzy Polacy w ogóle w tramwaju pytali, a wy dlaczego nie mówicie po swojemu, a cały czas mówicie po polsku? Przecież jesteście z Azji, ja wiem, z Azji, z różnych krajów. Mamy zupełnie inną kulturę, inne języki i Polska łączy nas.
7: No właśnie, ten kongres, Światowy Kongres Tłumaczy Literatury Polskiej, to jest takie miejsce, gdzie nie angielski, a polski łączy ludzi z całego świata. A w ogóle, jak bardzo różne są powody, dla których ludzie zaczynają się najpierw uczyć polskiego, a potem tłumaczyć naszą literaturę. W przypadku Angielki Anthony Lloyd-Jones ten powód miał 2 metry wzrostu, zielone oczy i miał na imię Maciek. A w przypadku koreańskiej pisarki i tłumaczki Bory Chung winien był pewien profesor.
10: Mnie uczył taki szalony profesor w uniwersytecie. On studiował w Warszawie i potem namówił mnie i swoich studentów, że literatura polska to jest najlepsza, najpiękniejsza rzecz na świecie. I to prawda, to jest fakt.

0: ale on nie powiedział, że gramatyka polska jest taka zwariowana i piekielna.
1: Tłumacz literatury hiszpańskiej Ángel Zuazo López wcale nie miał być tłumaczem, tylko przyjechał do Polski z Kuby na studia techniczne, a właściwie przypłynął.
2: Pamiętam, jak raz pierwszy przypłynąłem do Polski, to był statkiem i tam był jeden oficer polski, bo to był polski statek, który nas nauczył po polsku. No, w końcu jak dobijaliśmy do Gdyni, to tylko dwa słowa pamiętamy z całego kursu. Wspaniała dziewczyna.
1: Proszę Państwa, naprawdę trzeba być wdzięcznym tłumaczom, bo na przykład
3: ambasadorom polskiej literatury
1: tak,
3: za granicą.
1: Ale tam wyobraźmy sobie, nie wyobraźmy sobie, bo to się dzieje, że ktoś tłumaczy Lema. A tam są takie wygibasy słowne jak sepulki, pćmy, murkwie, bladawce, krzesławki, dręczy, pupy, zaczajone. To są takie stworzenie. No i teraz ile to
3: przełóż
1: musi
3: to
1: być
3: na angielski.
1: Z jednej strony frajdy, a z drugiej strony no, cierpienia, żeby wymyślić, jak to przełożyć z jednej kultury na drugą kulturę, bo to tak naprawdę jest, albo z jednego poczucia humoru na inne.
3: A wiesz, co przełamuje bariery językowe? To jest polska kultura piłkarska. Prawda, Filip Jastrzębski?
1: Tak? Przełamuje?
3: Tego
1: no muszę wierzyć, bo
3: tej kultury nie zrozumie. Niech Filip został uciszony. Więc prawdopodobnie się zgadza.
4: Teraz już jestem włączony. Dzień dobry. Tak,
1: to
4: zgadzam się.
1: Odpowiadaj na pytanie.
4: Zgadzam się. Piłka nożna łączy ludzi. Wszystkim. Lubimy wspólnie przeżywać porażki.
3: Łączy w bólu i traumie.
4: Martyrologiczny.
3: Ból bardzo silnie łączy.
4: Ale zwycięstwa też się pojawiają na Mistrzostwach Świata.
3: Ale nie nasze,
4: bo ktoś musi wygrać, by ktoś mógł przegrać. Jesteśmy już na półmetku 1/16 finału i wiemy, że o ćwierćfinał zagrają Paragwaj z Francją, Kanada z Marokiem, Brazylia z Norwegią oraz Anglia z Meksykiem. Faworyci wcale łatwo nie mają, ale za to największe gwiazdy spełniają oczekiwania, bo wyścig po koronę króla strzelców jest imponujący. Na razie po 6 goli mają Argentyńczyk Lionel Messi i Francuz Kylian Mbappé, a po 5 Norweg Erling Haaland oraz Harry Kane, który uratował wczoraj Anglików. O rywalizacji snajperów mówi były znakomity bramkarz Jerzy Dudek.
5: Chyba mamy pierwszy taki turniej, gdzie każdy superstrzelec danego kraju rzuca rękawiczkę kolejnemu strzelcowi. Tutaj oczywiście Messi jest tym pierwszym prowokatorem tej całej sytuacji, bo to on pierwszy zaczął strzelać te gole, wytaczać kierunki i rekordy. Później czekamy na odpowiedź Ronaldo, później Kane'a, później Mbappé i czasami mamy tutaj kolejną rozgrywkę pomiędzy strzelcami i to dobrze wygląda. Oczywiście te warunki, które dzisiaj mamy, czyli tych 48 zespołów, tych meczów jest dużo i jakość obrońców i różnica tych zespołów też jest na pewno spora i to powoduje, że ci strzelcy mają dużo łatwiej strzelać te gole, ale to jest atrakcyjne dla samego turnieju, dla kibiców.
4: Zobaczymy, czy dzisiejsze spotkanie 1/16 finału będą atrakcyjne dla kibiców. Hiszpania zagra z Austrią, Portugalia z Chorwacją, a Szwajcaria z Algierią. I pewnie jeszcze chciałbyś bardzo usłyszeć, mój drogi, co nas czeka na zielonej trawie Wimbledonu. Tenisowy turniej wielkoszlemowy.
3: Ciekawości.
4: A nie wyglądasz. Ale dziś
3: kręci
4: za
3: się z ekscytacji.
4: Niecałe dwie godziny na kort powinna wejść Iga Świątek, która w drugiej rundzie zmierzy się z Czeszką Karoliną Pliszkową. Miejmy nadzieję, że to będzie wielkie zwycięstwo polskiej tenisistki, a wcześniej taka można powiedzieć przystawka przed wielką mistrzynią, czyli Kamil Majchrzak, który za niecałą godzinę zagra z Zacharem Swajdą, czyli reprezentantem Stanów Zjednoczonych.
3: On informacji o Zacharze. Marzyłem, bardzo dziękuję. Czy porażka Niemców w mundialu to jak wygrana Polski? Czy cieszy
4: nie,
3: podobnie?
4: Nie, ale można zapytać, co tam sąsiedzie?
3: Nie poszło coś tym razem.
4: Nie poszło.
3: Filip Jastrzębski, bardzo dziękuję, ale dziękuję. Karolina Rożej
6: dzień
3: na pewno
6: dobry,
3: po 13
6: tak
3: pójdzie.
6: Jak porażka sąsiada.
3: Trochę
6: wiadomo,
3: cieszy. No.
6: Wiadomo, dzień dobry.
3: Schadenfreude to się mówi po niemiecku.
6: A widzisz, jak pasuje. Zapraszam serdecznie do Tylko Szczerze. Zgodnie z taką myślą, że podobno najłatwiej jeśli chciałbyś się z kimś pokłócić, to pojechać z nim na wakacje. I dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, o co najczęściej się kłócimy. O chrapanie, o pieniądze pewnie, o to jak czas spędzać i właśnie o tym dzisiaj w Tylko Szczerze
4: to
6: zapraszam.
4: Ja z żoną nie powinienem jeździć w takim razie na wakacje.
6: Nie będzie kłótni.
3: Karolina Rożej po 13 w Tylko Szczerze, a to było w samo południe. Karol Surówka, do usłyszenia.

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
10: masz. Reklama. Radio Kierowców.
11: Patryk Bedliński, zapraszam. Śmiertelny wypadek wydarzył się między Węgorzynem a Drawskiem Pomorskim na trasie numer 20 w okolicach miejscowości Woliczno. Na 55. kilometrze pojazd osobowy wjechał do rowu. Trasa jest zablokowana w obie strony, a objedziemy blokadę między innymi przez Łobez, drogą wojewódzką 148 i 151. Za nami już problemy między Człuchowem a Jastrowiem, zatem w pełni przejezdna jest trasa 22. Droga 23, nieprzejezdna między Dębnem a Myśliborzem. Na 18 kilometrze w okolicach miejscowości Barnówko miało miejsce zderzenie samochodu ciężarowego z pojazdem osobowym i w wyniku wypadku pojazd osobowy dachował. Trasa w obie strony została zablokowana, a objedziemy to m.in. przez Grzymirac i Różańską albo drogą lokalną bliższym objazdem przez Więcław. Na 51C poruszamy się naprzemiennie między Dobrym Miastem a Lidzbarkiem Warmińskim. Chodzi o 52 kilometr. Tam właśnie pracują służby, które wyciągają z rowu ciężarówkę. Między Dobrym Miastem a Olsztynem też są problemy i to również trasa 51, a konkretnie jej 67 km. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych trasa jest zablokowana, a objedziemy to m.in. przez Jonkowo i Różynkę drogą wojewódzką 530. Ruch jest spowolniony na odcinku kilku kilometrów na S8 w kierunku Białegostoku między Radzyminem a Wyszkowem. Zwalniamy również w stolicy na S8, kierując się na zachód. Tutaj głównie ruch jest spowolniony na moście Grota Rybeckiego. Natomiast na wschód w Warszawie zwalniamy na wysokości zjazdów Aleje Prymasa Tysiąclecia i koło Wisłostrady. 7 km korka napotkają kierowcy na S10 pod Toruniem. Tutaj tłoczą się pojazdy w kierunku A1 i węzła Toruń Południe.

Jest 13. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Warzyński. Koordynator prosektorium w warszawskim szpitalu południowym zwolniony z pracy. Onet ujawnił wstrząsający proceder handlu ciałami zmarłych. Cztery obozy harcerskie.

0: W Świętokrzyskiem ewakuowane w związku z burzami. W regionie trwa usuwanie skutków nawałnic. Minister klimatu zapowiada kontrolę w związku ze śnięciem ryb w jeziorze Pilchowickim.
1: Dzisiaj mam dostać pierwsze wyniki badań co do jakości wody.
0: Kolejna odsłona afery w warszawskim szpitalu południowym. Według doniesień Onetu koordynator prosektorium miał promować firmę pogrzebową wspólniczki i dopuszczać się handlu ciałami zmarłych. Sprawą zajmuje się Joanna Stankiewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Do jakich nieprawidłowości dochodziło w prosektorium? Co wiemy o tej sprawie?
2: Koordynator prosektorium miał handlować zwłokami z zakładami pogrzebowymi, żądając łapówek od rodzin w żałobie, a samo prosektorium miało też być wynajmowane jako plan filmowy. Funkcjonował nawet cennik nielegalnych usług, mówiła na antenie radiowej Jedynki dziennikarka Onetu Magdalena Rigamonti.
3: 500 zł za ubranie ciała na terenie prosektorium, 1000 zł za balsamację, minimum 1500 zł za polecenie firmy pogrzebowej. Wszystko nielegalnie, wszystko pod stołem.
2: Wszystkie doniesienia o nieprawidłowościach w szpitalu południowym były zgłaszane przez placówkę w ubiegłym roku, a cała sprawa powinna zostać dogłębnie wyjaśniona przez prokuraturę, mówił minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
4: Jeden wniosek jest umorzony, ale teraz są nowe fakty, to musi być wyjaśnione do spodu. Jeżeli były jakiekolwiek nieprawidłowości, to winni powinni zostać bardzo, bardzo surowo ukarani.
2: Koordynator prosektorium już nie jest pracownikiem szpitala południowego. Placówka bez wypowiedzenia z jego winy rozwiązała z nim umowę o pracę.
0: O czym informowała Joanna Stankiewicz. Dziękuję bardzo. Polska zamówi nie dwa, a cztery tankowce powietrzne A330 MRTT. Zapowiedział to wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodzi o samoloty od europejskiego koncernu Airbus. Zamówienie ma zostać sfinansowane z mechanizmu SAFE. Polska ma zamówić samoloty wspólnie z Hiszpanią. Teraz w aktualnościach województwo świętokrzyskie i usuwanie zniszczeń po przejściu frontu burzowego. Strażacy wyjeżdżali do interwencji w tym regionie ponad 400 razy. W związku z zagrożeniem pogodowym ewakuowano wcześniej uczestników czterech obozów harcerskich. Leśnik Damian Grzybowski wyjaśnia, że takie decyzje są podejmowane prewencyjnie, a obozy są przygotowane na różne scenariusze.
5: Zarządcy czy też właściciele muszą się przygotować do przyjęcia takich obozowiczów, czyli zabezpieczyć takie drzewa, są sprawdzić przede wszystkim, czy nie znajdują się w nim w momencie, kiedy ten obóz jest rozbijany, jakieś drzewa niebezpieczne, gdyż to jest bardzo dynamiczny proces. Oczywiście miejsca ewakuacyjne, miejsca zbiórek, dojazdu straży pożarnej. Przestrzegam tutaj przed takim spontanicznym pozwalaniem na rozbijanie tych obozów.
0: W lasach, w których burze i wiatr zniszczyły drzewa, leśnicy mogą zabronić wstępu na zagrożone obszary. Janusz Krasoń, nowym głównym inspektorem pracy, powołał go marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Krasoń zastąpił na tym stanowisku Marcina Staneckiego. Do tej pory pełnił obowiązki dyrektora Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Wcześniej był też posłem, najpierw z ramienia SLD, a potem Lewicy i Demokratów. Wczoraj sejmowa komisja nie wydała pozytywnej opinii w sprawie jego kandydatury na nowego szefa Państwowej Inspekcji Pracy.
6: To są aktualności Jedynki.
0: Będzie kontrola resortu klimatu i środowiska na jeziorze Pilchowickim na Dolnym Śląsku. Po osuszeniu zbiornika w związku z remontem zapory w rzece Bóbr zaczęły masowo ginąć ryby. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ma sprawdzić, czy Tauron Polska Energia przestrzegał wszelkich norm. Minister Paulina Henik-Kloska podkreśliła w TVP Info, że inwestor miał nakaz odłowienia ryb, zanim zacznie spuszczać wodę. I najwyraźniej tego nie zrobił.
1: Dzisiaj mam dostać pierwsze wyniki badań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska co do jakości wody. Charakterystyczna rzecz niestety dla zbiorników, w których woda ma charakter stojący. Tam niestety gromadzą się zanieczyszczenia. Natomiast oczywiście były też warunki określające, ile tego i w jakiej gęstości może przedostać się do polskich rzek.
0: Tauron przekonuje, że jego działania były zgodne z normami i jak najmniej szkodliwe dla ekosystemu. Z kolei mieszkańcy okolic Zapory Pilchowickiej mówią o katastrofie ekologicznej i bezczynności władz. Tragiczny wypadek w północno-wschodniej Tajlandii. Spowodował go 11-latek. Chłopiec wjechał pick-upem w grupę buddyjskich mnichów. 5 osób zginęło na miejscu, 3 zmarły w szpitalu. 14 zostało rannych, a 4 z nich są w stanie ciężkim. Według policji 11-latek został zatrzymany i wkrótce zostanie przesłuchany. Z relacji świadków wynika, że pojazd nagle stracił stabilność, po czym zjechał z drogi i uderzył w grupę ludzi.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W pasie od Małopolski przez Mazowsze i Lubelszczyznę po Podlasie dość pochmurno i z przelotnym deszczem. Najchłodniej w Karpatach około 14 stopni, 20 na Suwalszczyźnie i Mazowszu, najcieplej w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim 24. Na barometrach w Warszawie 1003 hektopaskale. Teraz komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 95 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1. W Szczucinie 98 przybyło 11, w Zawichoście 184 przybyło 2. W Puławach 88 bez zmian, w Warszawie 120 ubyło 1, w Kępie Polskiej 173 ubyło 8, w Toruniu 109 przybyło 3, w Tczewie 248 przybyło 3, na Sanie w Przemyślu 84 ubyło 1, na Narwi w Ostrołęce 38 przybyło 2, na Bugu we Włodawie 61 ubyło 2. Stan Odry układał się w strefie wody średniej i niskiej i wynosił w Raciborzu Miedonii 160, przybyło 43. U ujścia Nysy Kłodzkiej 277, przybyło 1. W Malczycach 120, przybyło 5. W Połęcku 40, ubyło 3. Stan Warty układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Poznaniu 122, ubyło 3. W Gorzowie Wielkopolskim 165, przybyło 3. Aktualne prognozy i ostrzeżenia w serwisie pod adresem hydro.imgw.pl.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
4: Jeszcze to.
5: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
3: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
6: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
5: Dajcie wszyscy święty.
3: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Reklama.
7: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No, sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Z namiotem to nigdy nie wiadomo. Albo będzie jak w hotelu, albo jak na łodzi podwodnej.
11: A ekstra pensja od Lotto będzie wpływać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w gigapensję, by co miesiąc dostawać 20 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
15: Nie wierzcie elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
16: Niezawodne numery. Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
15: Nie wierzcie elektrykom. Wierzcie własnym uszom.
16: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
15: Poleca JJ.
16: Krzysiek Skiba.
15: Poleca Polskie Radio.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu między

0: Międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Partnerem trasy i audycji Lato z Radiem jest NASK. W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Letnia scena jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17:00.
1: Jedynka. To jest radio.

0: Jay Crux w Radiowej Jedynce, a na zegarach kwadrans po 13.
1: Tylko szczerze.
0: I Karolina.

0: Narożej, dzień dobry Państwu. W klimacie wakacyjnym dzisiaj tylko szczerze, choć będzie też, a być może przede wszystkim, wysokie napięcie, no bo kto nigdy nie pokłócił się na wakacjach, niech pierwszy rzuci kamieniem albo zadzwoni. 22 645 22 66. Natomiast czekam przede wszystkim na telefony tych, którzy no, nie uniknęli jakiegoś wakacyjnego sporu, kłótni i pytanie, o co przede wszystkim? No i jak takie konflikty rozwiązywać, żeby zupełnie sobie nie zepsuć urlopu? Nie da się ukryć, że dla wielu par, rodzin czy grup przyjaciół to właśnie urlop, takie wspólne wakacje stają się takim prawdziwym testem i cierpliwości, i samej relacji także. No ja kiedyś z wakacji wróciłam bez kolegi wieloletniego. No ale potem na szczęście znajomość udało się odnowić. Podobno kłócimy się przede wszystkim o pieniądze, o plan dnia, o dzieci, a nawet o temperaturę w samochodzie, albo klimatyzację w hotelu, albo o chrapanie. O co jeszcze?
1: O wspólny czas razem, który wcześniej jest niezdefiniowany.
2: Może warto po prostu zaplanować ten czas na wakacjach, prawda? Dosyć dobrze.
1: Raczej tak. I, że tak powiem, zarządzić oczekiwaniami.
3: A na wakacjach to w sumie trochę zależy od tego, czy to po prostu grupa znajomych, czy na przykład para.
4: O miejsca parkingowe to po pierwsze. Po drugie, o miejsca na plaży. To jest jakby naturalne. No i no nie wiem, jak jest gorąco. To też chyba kłócą się o to, kto w kolejce jest bliżej załatwienia sprawy, kupienia czegoś.
5: Mi się wydaje, że może przed wyjazdem po prostu, bo jedno chce tu, drugie chce tu, chociaż może to było bardziej kiedyś, teraz nie wiem. No ja takiego problemu nie mam.
2: Na przykład kobiety tak trochę krzywo patrzą, jak mężczyźni za dużo alkoholu spożywają. To jest problem?
5: Znaczy no dla kobiet na pewno tak, dla nas nie.
6: Głównie to dzieci były powodem jakichś stresów, no bo to każdy z nas i mąż i ja mieliśmy inny pogląd na poczucie bezpieczeństwa naszych dzieci. Ja klasyczna mamuśka, kwoczka, pod skrzydełko, natomiast mąż, sportowiec, zupełnie inaczej na to patrzył i tutaj rzeczywiście były jakieś nieporozumienia, ale daliśmy radę.
0: Przez chwilę usłyszałam, że pani zachowywała się jak foczka, tylko gdzie foczka ma skrzydełko, ale to o kwoczko oczywiście chodziło. No do kłótni z obcymi to pewnie można dorzucić jeszcze parawany nad Bałtykiem albo zajmowanie leżaków ręcznikami o świcie, co z kolei na wakacjach all inclusive najczęściej. Natomiast co z tymi, z którymi wyjeżdżamy? Pan Paweł do nas napisał, pewnego razu pojechaliśmy ze znajomymi na wspólne zagraniczne wakacje. My z żoną poza relaksem i odpoczynkiem chcieliśmy trochę pozwiedzać, spróbować lokalnej kuchni. Natomiast mój kolega z żoną wstawali sobie w południe, a poza jedzeniem i plażingiem niczego innego nie robili. Efekt był taki, że wakacje tak naprawdę spędziliśmy osobno. No i może to jest sposób na to, żeby się nie pokłócić. 22 645 22 66 to jest telefon do audycji Tylko Szczerze, zawsze na żywo. I pan Mirosław już jest przy telefonie. Dzień dobry, panie Mirosławie.
7: Dzień dobry.
0: Z historią kłótni czy zażegnania konfliktu?
7: Kłótni, wie pani co, tak nie do końca. W zasadzie najbardziej to, że po prostu pojechaliśmy z ludźmi, z którymi miały być fantastyczne wakacje. Okazało się, że najbardziej na świecie lubią siedzieć w pokoju przy klimatyzacji, podczas kiedy my zwiedzamy po miastach w różnych, że tak powiem, chorwackich czy gdzieś tam, a oni później mówią, a pojechaliście bez nas, ale kiedy mówiliśmy im, że mają jechać z nami, to mówili, wiesz co, ale to jest tak zimnie na dworze, jest tak gorąco, to może tak o 18 wyjdziemy. Podczas kiedy trzeba było wstać o 4 rano, na przykład pojechać na jakiś prom, płynąć przez jakąś ciśninę, gdzieś tam łapać czas, zwiedzać zamki. No ale to tak i trochę czasu spędzić na plaży, trochę czasu spędzić na zwiedzaniu, ale okazało się, że mimo wszystko ludzie potrafią na przykład 2000 kilometrów wyjechać od domu po to, żeby sobie posiedzieć w klimatyzowanym pomieszczeniu. No nie wiem, ja tego nie rozumiem.
0: Panie Mirosławie, to mam dwa pytania do pana. Po pierwsze, czy nadal jesteście znajomymi? Ale nie wyjeżdżacie już na wakacje razem.
7: Nie, już nie wyjeżdżamy. Już nie wiem, czym to pachnie.
0: Panie Mirosławie, to drugie pytanie. Czy przed tamtymi wakacjami rozmawialiście o tym, w jaki sposób najbardziej lubicie spędzać czas? Czy takiej rozmowy nie było? No i się okazało, co się okazało.
7: Znaczy ja pani powiem szczerze, że nie spodziewałem się niczego, ludzie byli bardzo światowi, ludzie byli bardzo, że tak powiem, powiedziałbym, że my przy nich wyglądaliśmy jak ostatnie wieśniaki, ale okazało się zupełnie, że tak powiem, na odwrót i wyszło na to, że my po prostu mamy chęć zobaczenia świata, oni mają chęć po prostu zamknięcia się. Podejrzewam, że powodem była trochę nieznajomość języków obcych.
0: Być może to blokowało troszeczkę.
7: Troszkę blokowało i pewnie, no, ale z drugiej strony mieli nas.
0: No tak, to prawda. Jako przewodników ważne, że znajomość pozostała, na wspólne wakacje wyjeżdżać nie trzeba. Panie Mirosławie, bardzo dziękuję za ten telefon na otwarcie. Pan Tomasz czeka w kolejce. Dzień dobry, panie Tomku.
8: Dzień dobry, pozdrawiam panią, zespół i słuchaczy.
0: Dziękujemy pięknie, również pozdrawiamy. I słuchamy.
8: Ja chciałem powiedzieć, że raz doszło do takiej sytuacji, że byliśmy większą grupą i nie mogliśmy...

0: musieliśmy się zgrać, bo część chciała chodzić w góry, część chciała sobie popływać w morzu, a poza tym były dwie grupy, z których jedna chciała iść do eleganckiej restauracji, a druga zjeść w jakimś barze, żeby było taniej. No i na tym tle doszło do różnicy zdań i grupa się podzieliła na dwie części. Więcej już te dwie części razem ze sobą nie pojechały. Natomiast te części pojedyncze jakoś dawały sobie radę na następnych wspólnych wakacjach.
1: No i być może był to taki naturalny, kto wie, potrzebny sprawdzian tak dla tych znajomości i się okazało, że w troszeczkę innych konfiguracjach lepiej się to sprawdza. Panie Tomku, bardzo dziękuję za ten telefon i podzielenie się tą historią. No tutaj mamy właściwie dwie rzeczy, czyli kłótnie o to, jak spędzać czas i trochę też kłótnie o pieniądze. Pan Radosław zadzwonił. Dzień dobry, panie Radosławie. Jak tam u pana było?
2: Dzień dobry. Ja się tylko pochwalę taką historią, aczkolwiek ona wyszła nam wszystkim na dobre, bo dwa lata temu żeśmy, zawsze wybieram hotel, gdzie wyżywienie mamy, jak to się mówi, na fullu, szwedzkie stoły. Ja bardzo czegoś takiego nie lubię, jak, bo ogólnie to chodziło o moje dzieci, że sobie nakładają na fulla te talerze, potem te talerze są odkładane, bo dzieci nie zjedzą tego wszystkiego i po prostu ja się odezwałem, może takim troszeczkę grubszym głosem przy stole, przy mojej żonie.
1: No ale i przepraszam, chodzi o dzieci znajomych, tak?
2: Nie, o moje dzieci. Mhm. Zwróciłem uwagę, że tak się nie powinno robić.
1: A swoim dzieciom pan zwrócił uwagę.
2: Swoim dzieciom, że nie powinno sobie na te talerze tak nakładać, jeżeli tego nie zjesz. Nałóż sobie tylko tyle, aby spróbować, ewentualnie dołóż, albo jeżeli jest tam 5 czy 6 jakichś tam potraw, spróbuj sobie każdego po kolei, a nie układasz na ten talerz, a potem to odkładasz. No i była taka ostra kłótnia z moją żoną potem w pokoju, aczkolwiek to było 2 lata temu, no i rok temu, jak żeśmy pojechali na wakacje, chyba to trochę pomogło, bo moje dzieci zaczęły, że tak powiem, wzięły sobie to do co ja mówiłem. O.
1: Czyli ona może... Ja chyba tak trochę sobie z góry założyłam, że to jest jakaś kłótnia między znajomymi, natomiast to była kłótnia wewnątrz rodziny, małżeńska.
2: Tak, wewnątrz rodzinna, tak, małżeńska. To była taka, powiem, to było potem przez cały dzień milczenie.
1: Okej, ale mam nadzieję, że z cichymi dniami nie wróciliście do domu.
2: Nie, nie, nie. Wróciliśmy bardzo szczęśliwi, zadowoleni, najedzeni. I tak jak mówię, na drugi rok wszyscy wiedzieli już, o co chodzi. I od tamtej pory tak moje dzieci nie robią. No po prostu sobie tam jakoś dawkują. Ale to taka była historia takiej kłótni rodzinnej na wakacje.
1: Ale bardzo fajna historia. Dzięki za ten telefon. Można się najeść na wakacjach all inclusive bez nakładania sobie Everestu jedzenia za każdym razem. To na pewno uważam, że to była cenna lekcja dla pańskich dzieci. Jeszcze jeden telefon, pan Piotr. Dzień dobry, panie Piotrze. Sami panowie dodzwonili się na dzień dobry. Dzień dobry, panie Piotrze.
3: Dzień dobry bardzo. Ja mam troszkę odmienną informację, bo tak? Wszyscy tutaj państwo narzekają, że się tam kłócą, jak jadą. A ja powiem tak, my pojechaliśmy kilka par w czasy razem i każdy dzień organizowała jedna para.
1: O, fajny
3: pomysł.
1: Musieli
3: wszystko zorganizować, dowiedzieć się, gdzie pojechać, jaka atrakcja, ile kosztuje, ile to będzie wszystko trwało. I do godzin popołudniowych każda para organizowała jeden dzień. Później wracaliśmy na wspólny obiad i popołudnie spędzaliśmy już razem przy ognisku czy coś w tym stylu. Idzie się dogadać, tylko trzeba wcześniej o tym porozmawiać, bo to wszystko było ustalone jeszcze przed wyjazdem.
1: Wężykiem, panie Piotrze. Jak rozumiem, no, pozostałe pary nie miały prawa za bardzo narzekać, że im się pomysł tej jednej konkretnej pary na dany dzień nie podoba.
3: No dokładnie.
1: No po prostu nie wypadałoby, prawda?
3: Ale wiedzieli, oni wszyscy wiedzieli, co będzie już przed wyjazdem, bo każda para musiała coś zorganizować. A wieczorem były kalambury, różne zabawy i tak dalej, bo z dziećmi, bo byliśmy z dziećmi, tak więc... Dogadać się przed wyjazdem i nie ma później spin.
1: A jak jest do tego różnorodnie i fajnie. Panie Piotrze, jak będziecie mi kiedyś chcieli zabrać, to zna pan numer do
3: nie
1: jedynki.
3: Ma sprawy.
1: Dzięki za ten telefon. Wszystkich. Dobrych wakacji życzymy w takim razie, panie Piotrze. I jeszcze słuchaczka, pani Elżbieta. Dzień dobry, pani Elżbieto.
4: Dzień dobry, pozytywny przykład wspólnych wojaży. Podaję z lat 90. Zorganizowana grupa 6 przyjaciół. Jeden pan uzgadniał trasę, licząc koszty benzyny, bo w 2 samochody. Panie organizowały posiłki, bo nie było takich dostępnych ani finansowo, ani w czasie podróży, żeby były otwarte ciągle w każdym miejscu restauracje.

0: na miejscu, powołany księgowy, nie było kłócenia się o w restauracjach,
1: już
0: jak odpoczywaliśmy, o rachunki, tylko księgowy podliczał, dzielił. I zwiedziliśmy w latach 90. pół Europy.
1: Super. Świetna historia, tak. Z partnerskim podziałem obowiązków między wszystkimi uczestnikami wycieczki. Świetnie. Dzięki za ten przykład, pani Elżbieto. Pozdrawiamy bardzo ciepło. 22 645 22 66 to jest telefon do nas. Czekam na państwa historię, a tych dotychczasowych słuchała Agata Dominik, psycholog, psychoterapeuta. Dzień dobry, pani Agato.
2: Dzień dobry, ja bym chciała powiedzieć, że ja też się dołączam, żeby pan Piotr mnie też ze sobą wziął w razie.
1: Zwłaszcza na te kalambury wieczorne, no ekstra to brzmi.
2: W ogóle przefantastyczny pomysł i to jest to, o co chodzi w tym, żeby się nie kłócić. Przygotować, ustalić, porozmawiać i żeby ta sprawczość była ze strony też wszystkich, tak? Czy żeby większość osób się zaangażowało. Bo najczęściej kłócimy się w momencie, kiedy jedna osoba się angażuje, a reszta korzysta. Tutaj jeden z pierwszych panów powiedział, tak? Że gdzieś rozjechało się wspólne potrzeby. Ci chcieli leżeć w łóżku,
1: pan
2: czy
1: Mirosław.
2: Tam siedzieć sobie pan Mirosław, a inni chcieli chodzić. No właśnie, przed wakacjami bardzo dobrze i bardzo chętnie, bardzo mocno zachęcam do tego, żeby porozmawiać o swoich potrzebach wakacyjnych, bo niektórzy, tak jak było powiedziane, niektórzy chcą leżeć, niektórzy chcą zwiedzać, a niektórzy
1: uważam
2: po prostu jeść.
1: Na przykład, i od razu muszę to zaznaczyć, że każda potrzeba jest ważna. Jeśli ktoś czuję potrzebę, żeby na wakacjach leżeć plackiem na plaży, a ktoś inny chce zwiedzić absolutnie każdy zamek w promieniu 1000 kilometrów, to obie są równie ważne. Tylko trzeba o tym porozmawiać.
2: Dokładnie tak, czyli znaleźć też taką możliwość znalezienie wspólnych priorytetów, wspólnych potrzeb, ale też osobno, bo proszę pamiętać o tym, że my na wakacjach to jest taki moment, że wakacje działają jak takie szkło powiększające. Na co dzień, jak jesteśmy wspólnie, no to mamy pracę, mamy obowiązki, gdzieś biegniemy, coś robimy. Natomiast na wakacjach przebywamy ze sobą no prawie non-stop. Pary małżeńskie czy pary emocjonalne, miłosne 24 na dobę. I w tym momencie to szkło sprawia, że my widzimy te konflikty i gdzieś tam ta komunikacja wychodzi. I też chciałabym państwa bardzo mocno pocieszyć. To normalne, że kłócimy się na wakacjach według badań naukowych. To jest naturalne, bo wychodzą te wszystkie trudności komunikacyjne wcześniej.
1: Których po prostu nie ma na co dzień, bo widzimy się troszeczkę rzadziej. Poza tym niektórzy mówią też o takim efekcie idealnych wakacji. To znaczy, że my mamy szalenie wygórowane oczekiwania, że jeśli już czekamy wiele tygodni na ten wymarzony urlop, który trwa na przykład tydzień, no to chcemy, żeby płatki róż tylko były i tańczące jednorożce, no ale życie to jest życie. No, na urlopie to bardziej.
2: I wybieramy polski Bałtyk, a później się okazuje, że pada deszcz. Czyli
1: zaskoczenie.
2: Jest, bo nie mamy pomysłu na deszcz.
1: A w Egipcie jest 40 stopni w lipcu.
2: Za gorąco.
1: Pani Agato, posłuchajmy jeszcze jednej naszej słuchaczki, pani Eweliny, która się do nas dodzwoniła. Dzień dobry, pani Ewelino. Jestem ciekawa, czy z historią potężnego sporu, czy sposobu na to, żeby się nie kłócić.
3: A właśnie powiem, że jestem w tym momencie na wakacjach. Pozdrawiam z Mazur. Rano padał deszcz, teraz pięknie świeci słońce. I właściwie oduczyłam się jeździć ze znajomymi na wakacje po kilku właśnie takich kłótniach o to, że jedni chcieli zwiedzać, inni nie. Jedni budżetowi, inni chcieli zjeść w restauracji. W efekcie się porobiły takie kłótnie, że każdy wracał osobno do domu. Było, tak? Więc nie jeżdżę ze znajomymi, albo z partnerem, albo sama, albo wolałabym już wcale, gdybym miała jechać ze znajomymi, gdybym miała taki wybór. Natomiast w razie niepogody właśnie jesteśmy zgodni. Było do południa pochmurnie, pojechaliśmy pozwiedzać, teraz świeci słońce, idziemy plażować. Także na wakacjach się nie kłócimy, aczkolwiek przestałam jeździć nad morze, bo tam było najwięcej kłótni dookoła, gdzie się ludzie kłócili po prostu o dzieci, o pieniądze, o wszystko. I ja tam nigdy nie odpoczywałam, słuchając tych kłótni na plaży.
1: Bo chłonęła pani, rozumiem, jak gąbka, ale w takim układzie wilk syty i owca opalona. Jak pani opowiada o swoim dzisiejszym dniu na Mazurach. Pani Ewelino, to dobrego urlopu życzymy i dobrej pogody w takim razie i żeby się udało zrealizować wszystko to, co państwo sobie zaplanowali. Dzięki za ten telefon. W tej części czekam na kolejne 22 645 22 66. Wrócę jeszcze na chwilkę do naszego gościa Agaty Dominik, psychologa. Pani Agato, ja uważam i tak sobie pomyślałam, słuchając telefonu od pani Eweliny, że to też jest taka ważna refleksja, że pewne rzeczy są nie do przewalczenia i nie ma co na siłę jeździć ze znajomymi po to, żeby szukać gdzieś tych kompromisów i udowodnić sobie, że my jednak potrafimy.
2: Dokładnie tak. Drodzy państwo, ja w swoim gabinecie psychoterapeutycznym zawsze mówię, uczucia są do czucia oraz potrzeby są bardzo ważne. Jeżeli państwo nie czujecie tego, że z przyjaciółmi jest dobrze, że jest za dużo
1: stresu, jest na 3 godzinki w sobotę.

0: na przykład, ale i to maksimum.
1: Wystarczy. Dokładnie tak. Warto pomyśleć też o swoich potrzebach i warto też pomyśleć o sobie, tak? Tak jak pani Ewelina powiedziała. Nie jeżdżą, odpoczywają na urlopie i to jest fantastyczne, a nie na siłę, bo wszyscy jeżdżą, albo oni może jednak się zmienią. Nie, pamiętajmy o tym, że urlop jest od tego, żeby na chwilę się zatrzymać. Oczywiście odpoczywamy, mam jeszcze chorobę wolnego czasu, nie wiem, czy państwo słyszeliście, kiedy jest taki moment, kiedy jedziecie na urlop i nagle się okazuje, że się rozchorowujecie. Jest normalnie badanie naukowe na ten temat, że my po prostu brakuje nam tego kortyzolu i adrenaliny, która na co dzień nam towarzyszy, dlatego
0: czyli
1: my się...
0: po prostu opada napięcie, organizm tak. Puszcza w szwach i nagle katar i gorączka.
1: I gorączka, super. Tak? I żona do męża albo mąż do żony. No świetnie mi zafundowałeś. No nie, trochę tolerancji. Zaleca się wtedy w ogóle takie zalecenie na podstawie tego badania z 2000 roku, żeby pójść wcześniej na siłownię. Czyli można to obejść. Natomiast pamiętajmy o swoich potrzebach. Zastanowić się, wyciągnąć wnioski. Tak jak pan tutaj mówił, że dojście do tego, żeby dzieci nie nakładały kubki tego jedzenia. Jednak na wakacjach wychodzą różne poglądy, różne potrzeby i kwestia przegadania i ustalenia, na co my się zgadzamy, na co nie, żebyśmy znaleźli wspólny front.
0: No i jak się okazuje, ten wspólny front ostatecznie po kilku cichych godzinach udało się odnaleźć. Małżeństwo trwa, a jedzenie jest niemarnowane na wakacjach. Pani Agato, do rozmowy wracamy. Wracam też do rozmowy z państwem za kilka minut. 22 645 22 66.
2: Polskie Radio.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: I audycja Tylko Szczerze, 13.35 na zegarach. Dzisiaj rozmawiamy o tym, o co najczęściej się kłócimy na wakacjach, ale także o tym, co zrobić, żeby sprzeczki nieuniknione, jak mówiła nasza ekspertka, nie zepsuły nam całego wyjazdu i całej relacji. Także 22 645 22 66 to jest nasz telefon i taka mała kolejka słuchaczy nam się już zrobiła. Pani Ewa jako pierwsza. Dzień dobry, pani Ewo. Słuchamy. Historia kłótni czy historia niedopuszczenia do kłótni to będzie?
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Chciałam powiedzieć przede wszystkim o czymś, co w tej chwili uzmysłowiłam sobie, że ja mam relację przyjaźni z moją koleżanką, przyjaciółką, którą poznałam na wycieczce do Włoch przypadkowo. Mhm. Ona pojechała sama i ja pojechałam sama. Najpierw żeśmy błądziły po autokarze, to dłuższa sprawa. Potem usiadłyśmy razem, potem doszłyśmy do wniosku, że chcemy razem mieszkać, a okazało się, że w biurze nas już jednak w parę do hotelu połączono. Podczas tej wycieczki było dużo różnych dziwnych, można powiedzieć, i zabawnych sytuacji. Tania wycieczka do Włoch, no to na przykład śmierdzący pokój, klimatyzacja działająca, okno zamknięte, więc poradziłyśmy sobie. Ja z klimatyzatorem, koleżanka z oknem, a potem przychodzi burza. O mój Boże, okno się nie daje zamknąć, zwaleje, co to będzie. I od tamtej pory byłyśmy na wycieczce w Norwegii, na dłuższym pobycie w Zakopanem, na wycieczce na Dolnym Śląsku. Utrzymujemy kontakt po dzień dzisiejszy.
1: To już ile lat, pani Ewo?
2: Rozmawiałam 13. Przez ten czas nie było najmniejszego zgrzytu, dąsów i jakby nieporozumienia. Zaczęłam się właśnie dziś, godzinę temu, teraz podczas tej audycji zastanawiać, dlaczego. Ani jednej, ani drugiej życie nie rozpieszczało. I może dlatego ten czas, który przeznaczony był na odpoczynek, potrafiłyśmy wartościowo wykorzystać. Niech będzie radośnie, odprężająco, niech pozostaną dobre wrażenia. Szkoda marnować czasu, kiedy otoczenie jest piękne, bo każda z tych naszych przepraszam, była do pięknego miejsca. Mm-hmm.
1: Może w pokoju hotelowym śmierdziało, ale nie da się ukryć, że Włochy są piękne. Poza tym rzeczywiście, tak jak pani mówi, jak ktoś trochę przeżyje i trochę życie da w kość, to takie drobiazgi jak problem z oknem naprawdę nie zepsują nam dnia, a na pewno wakacji. Poza tym myślę też i wierzę głęboko w to, że po prostu były panie sobie pisane jako przyjaciółki. No wszechświat
2: chyba
1: tak chciał.
2: Do tej pory, godzinę temu rozmawiałam. Pozdrawiam cię, Halinko, bo wiem, że ty słuchasz tego programu.
1: Ja się zaraz wzruszę i rozpłynę tutaj, pani Ewo. Pani Ewo, przytulam panią Halinkę.
2: Wszystkich.
1: Wspaniałych wakacji.
2: Świat jest piękny, nie trujmy sobie na wczasach życia.
1: Kocham panią, pani Ewo, pięknie pani powiedziała. Wspaniałych wspólnych wyjazdów jeszcze wielu życzę pani z panią Halinką. Kocham was, no jesteście cudowne, po prostu pięknie pani powiedziała. Dobrze, kropeczka, żeby się tak za bardzo nie rozczulać, pan Zbigniew teraz. Dzień dobry, panie Zbigniewie.
3: Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, słuchamy.
3: Mam takie, też taki temat w sumie, że ja jestem z moimi przyjaciółmi już chyba od 14, może 15 lat razem. Wyjeżdżamy razem, zjeździliśmy pół świata razem i za każdym razem, obojętnie, czy byliśmy 3 tygodnie ze sobą, czy nie, spotykamy się następnego tygodnia razem i rozmawiamy o tej wycieczce, cieszymy się na następne wycieczki i wydaje mi się, że po prostu tak jak ten jeden pan już kiedyś opowiadał, że to wszystko zależy od tego planowania, jak to się przedtem zaplanuje, jak to człowiek porozmawia z tymi ludźmi. W dzisiejszych czasach wszyscy są bardzo tak ustawieni na siebie. Każdy patrzy tylko o swoich, mówi, wymaganiach, a nie zwraca uwagi na tego drugiego. A jak jest się w ósemkę, tak jak my byliśmy, to jesteśmy w szóstkę, bo dwójka umarła w międzyczasie, ale mimo wszystko zawsze było jakieś takie wspólna chęć do tej podróży i ta wspólna chęć do bycia razem. I to nam sprawiało tyle przyjemności, że naprawdę teraz planujemy następną wycieczkę znowu, jedziemy w grudniu już powiedzmy do Londynu, planujemy co chcemy zrobić, na przykład Sylwestra następnego, razem spędzamy właśnie Sylwestra, czy to było powiedzmy w Nowym Jorku, czy to było powiedzmy na Maderze.
1: Ale super wspomnienia
3: były,
1: musi pan mieć.
3: Wspomnienia naprawdę i za każdym razem staramy się o tym wszystkim razem rozmawiać i cieszymy się na następne wycieczki, które razem spędzamy. Nie ma żadnych kłótni o to, czy idziemy tutaj jeść, czy tam. Zawsze się znajdzie jakieś takie rozwiązanie, że
1: jak to mówią, są rzeczy ważne i ważniejsze, panie Zbigniewie. Dzięki serdeczne, wybił gong, a czeka jeszcze pan Jacek, więc posłuchamy pana Jacka. Dzień dobry, panie Jacku. Witamy w naszym kąciku, bardzo sympatycznie.

0: etycznym zwierzeń.
1: Dzień dobry. Ja chciałem troszkę nawiązać i zgodzić się z moimi przedmówcami.
0: Przepraszam, zgodzić czy nie zgodzić?
1: Zgodzić. Mm-hmm. Ja powiem, jaki ja mam sposób, jak go wypracowałem. Moim sposobem na to, żeby się nie kłócić i żeby w ogóle nie przeżywać żadnych frustracji, jest to, że ja jadę gdziekolwiek,

0: Natomiast druga rzecz, skąd to wynika? Ja praktycznie 2/3 swojego życia zawodowego, czyli od lat 90. pracuję w podróżach i ja sobie nawet nie zdawałem sprawy, jak trudne są wyjazdy kilkudniowe z ludźmi, ponieważ w pracy wszystkie nasze zespoły, które gdzieś tam wyjeżdżały, jednoczyły zadania związane z pracą i nikt tam nie wchodził w żadne konflikty, trzeba było zrobić, co zrobić. Natomiast ludzie na wakacjach bardzo często spotykają się ludzie, którzy na co dzień nigdzie nie jeżdżą. Mają strasznie napompowane oczekiwania. Skutkiem tego potem jak bańka oczekiwań pęka, rodzą się frustracje, rodzą to się prawda. Na tym tle konflikty.
1: To jest ten efekt idealnych wakacji, o których już troszkę mówiliśmy po 13. Ale czas się skończył, panie Jacku. Jest mi przykro.
0: Cóż,
1: bardzo.
0: Trudno,
1: ale dziękuję.
0: Powiedziałem przynajmniej clue.
1: Najważniejsze
0: bardzo.
1: Zdecydowanie. Cieszę się, że ma pan taką filozofię. To jest bardzo fajna filozofia, która bardzo ułatwia życie. Czeka jeszcze dwoje słuchaczy, ale mam nadzieję, że się nie pogniewają, że na chwilę wrócę jeszcze do naszego gościa, do pani Agaty Dominik, która jest psychologiem, psychoterapeutą, bo chciałam panią, pani Agato, zapytać o to, co właśnie teraz wyniknęło z tych 3 telefonów. Z jednej strony takie podejście, że trzeba się zastanowić, co jest ważniejsze, racja czy relacja, takie bardzo często ostatnio powtarzane i bardzo ładne, dające do myślenia, ale z drugiej strony, no są też przecież jakieś granice chodzenia na kompromisy, żeby no, cały urlop nie odbył się naszym kosztem tak naprawdę.
2: Oczywiście, dlatego tak jak pan Jacek powiedział o tych oczekiwaniach, ale też odpowiedzi samemu sobie na pytanie, czego ja potrzebuję od tego urlopu. Bo najczęściej jak pytam kogokolwiek, czego potrzebujesz od urlopu, to odpocząć. Tylko jak? Mm-hmm. Czym, bo niektórzy będą potrzebowali odpocząć leżąc, niektórzy będą potrzebowali chodząc, a niektórzy będą potrzebowali, nie wiem, uprawiając jakiś sport. I warto tu na tym, na dzień dobry, odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie, co ja potrzebuję, a później sprawdzić, gdzie jest moja granica. Jest taka zasada też, żeby te 80% było zaplanowane, a 20% to zrobić sobie taki totalny spontan. Takie, wie pani...
1: Ale spontan we dwoje, w grupie czy osobno?
2: W grupie, jakkolwiek, bo też właśnie tutaj też jest kolejna ważna rzecz. Mianowicie też warto pomyśleć o tym, że my nie musimy być cały czas ze sobą, tylko możemy sobie zrobić czas osobno. Że potrzebujemy się schować w swojej norce, albo potrzebujemy odpocząć, bo jest za dużo bodźców, albo po prostu potrzebujemy posiedzieć na leżaku i poczytać z samotności w samodzielności książkę i to nie oznacza, że kogoś tym, nie wiem, odrzucam.
1: To prawda, ja jestem typem norkowym, co bardzo często bywa niezrozumiane. Ja po prostu lubię czasem pobyć sama w ciszy. No i wtedy następuje akcja, wyrwiemy cię z norki koniecznie.
2: Tak, podczas gdy... Tam jest ci źle.
1: I smutno wyglądasz. Pani Agato, czekają słuchacze, ale dzięki za ten wątek. Pan Tomasz, dzień dobry panie Tomaszu. Halo, halo, czy mamy połączenie? Dzień dobry, słuchamy halo, pana, panie Tomku.
3: Dzień dobry. Chciałem powiedzieć o jednej rzeczy niezwykle istotnej.
1: Tak.
3: Kwestia kłótni czy nieporozumień wynika z tego, że ludzie może się przypadkowo do siebie ze sobą spotykają. Przykład tej pani, która mówiła o swojej przyjaciółce. Dlaczego tak się stało, że się do tej pory przyjaźnią? Mhm. Otóż dlatego, że one się dogrywały, poznawały w trakcie. Jeżeli ktoś z partnerów nie ma do wspólnego języka, no to niestety w takiej podróży, my podróżowaliśmy po świecie 2 małżeństwa, oprócz jakichś drobnych może nieporozumień między małżeństwami, czasami dochodziło do jakichś konkretnych rzeczy do ustalenia, ale sprawa była dosyć prosta. Zawsze w takiej 4-osobowej drużynie musi być dyrygent. Jeżeli się zgadzamy, że dyrygent ma zawsze rację, to jest tak jak w orkiestrze. Jeżeli nie ma dyrygenta, orkiestra nie zagra.
1: To każdy gra w swoją stronę. Ale to jest ciekawe podejście, bo dotychczas wybrzmiewały raczej takie filozofie, że raczej równy podział obowiązków, a jak rozumiem, pan, panie Tomaszu, jest za tym, żeby był jeden zdecydowany przewodnik. Dzięki za ten... Tak, jeszcze króciutko.
3: Ja jeszcze jedno zdanie. Jeżeli przygotowana podróż jest dużo wcześniej, łącznie z kosztami, przynajmniej orientacyjnymi, to nie dochodzi, jeżeli się jedzie na miesiąc do Chin albo na miesiąc, nie wiem, do Kambodży, to zawsze muszą wyjść jakieś sytuacje, do których nie przewidujemy.
1: No ale to jest ta zasada, o której mówił nasz gość. 80% zaplanowane, dajemy sobie 20%
3: tak
1: na to, co może się wydarzyć. Panie Tomaszu, musimy kończyć. Bardzo żałuję, ale to...

0: Zasady są tutaj nieubłagane, gongowe, bo jeszcze czeka pan Bogusław. Dzień dobry, panie Bogusławie. Jest pan ostatnim słuchaczem dzisiaj w audycji. Bez presji, ale słuchamy.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Wszystkich. Ja chciałem opowiedzieć taką, taką podróż, wyjazd do jednego z krajów arabskich, konkretnie do Kairu. To był wyjazd służbowy. Było nas trzech.
0: W każdym z was inna krew.
1: Traktuję to jako wakacje z tego względu, że byliśmy tam 5 dni, to było latem. Osoby, które no były, to znaliśmy się z pracy i po prostu była jakaś tam hierarchia. Ja byłem na tej najniższym stopniu, później tam był wyżej stopień jeszcze ode mnie i najwyższa instancja państwowa była, że tak powiem. I muszę powiedzieć, że nie było żadnych nieporozumień.
0: Ale właśnie ze względu na tę hierarchię służbową, że nie można szefowi podskoczyć i trzeba się go słuchać?
1: Ale no właśnie o to chodzi, że nie. Ci ludzie byli, ja mówię ze swojego punktu widzenia, byli bardzo fajni i wiedziałem od wielu lat, ale oni w związku z tym nie okazywali jakiejś tam wyższości, począwszy od tego, jak tam wylądowaliśmy w tym końcu celu podróży. Czekaliśmy na lotnisku na bagaż nasz służbowy. Żaden z nich nie opuścił mnie jako tego szeregowca. Jak się okazało, to ten z instancji najwyższej państwowej to mówi: Bogusław, bierz tą skrzynię i niesiemy tam na zewnątrz i w ogóle.
0: Ja coś czuję, że to jakieś wojskowe klimaty, ale nie będę dopytywać, panie Bogusławie.
1: Nie, nie, to nie były wojskowe, nie były wojskowe klimaty, cywilne.
0: Dobrze,
1: cywilne.
0: Panie Bogusławie, wybił gong, ale bardzo dziękuję za tę opowieść egipską na sam koniec i w ogóle za wszystkie telefony, które się dzisiaj pojawiły. Naprawdę arcyciekawe opowieści wakacyjne. To wrócę na koniec jeszcze do naszego gościa Agata Dominik, psycholog, psychoterapeuta, przypomnę. Panie Agato, ja mam jeszcze pytanie o taką sytuację, no bo pani powiedziała, że konflikty, drobne sprzeczki są po prostu nieuniknione i to trzeba zaakceptować, nie zakładamy, że będzie tylko sielanka. Natomiast co zrobić, kiedy ta kłótnia zaczyna już tak się powolutku gotować? Jakie są techniki na rozładowanie być może niepotrzebnego napięcia, ale takiego też jednocześnie w zgodzie ze sobą, że nie oddaje wszystkich swoich przekonań w imię świętego spokoju?
2: No to są oczywiście podstawy komunikacyjne. Zastanowienie się tak naprawdę, czy ja już walczę o to, żeby udowodnić moją rację, czy tak naprawdę spotykam się z niezrozumieniem z drugiej strony. Z jednej strony warto się zatrzymać i powiedzieć: ok, jesteśmy na wakacjach, jest gorąco, jest jakieś napięcie, stoimy w kolejce i jest mnóstwo wyobrażeń na ten temat. Z drugiej strony ustalić na przykład, że wieczorami, żeby zatrzymać tą sytuację konfliktową i na przykład spotkać się: dobrze, to pogadamy o tym wieczorem na spokojnie, jak będziemy, już będzie chłodniej, albo będziemy w innych okolicznościach przyrody.
0: Będziemy w klimatyzacji, po prysznicu i tak dalej.
2: Oczywiście, będziemy w klimatyzacji. A trzecią to jest tak, że tak naprawdę usiąść i pogadać, o co tak naprawdę nam chodzi. Porozmawiać ze sobą, czemu my tu się konfliktujemy, bo jak jedziemy z kimś na wakacje, to obydwoje mamy ten sam cel. Czy więcej osób, obydwoje, więcej grupa i tak dalej. Wszyscy chcemy i odpocząć, i miło spędzić czas. W związku z tym pomyśleć i zastanowić się, dlaczego my tutaj się nie spotykamy w tej komunikacji. I to są takie techniki na szybko, bo tak techniki od razu to ciężko odpowiedzieć, bo to rzeczywiście trzeba by było pogadać, usiąść i być.
0: Pani Agato, bardzo dziękuję za tę radę. Na sam koniec Agata Dominik była z nami w audycji Tylko Szczerze, a jeśli słyszeli państwo to skrzypnięcie, to znak, że Marcin Wojciechowski wszedł do studia, to
3: no już się tak dzisiaj, się dzisiaj starałem po cichu wejść, tylko zdradzę.
0: I Ula Kaczyńska oczywiście
4: dzień
0: też. Dzień dobry.
4: Mnie jeszcze nic nie skrzypi.
0: Wy jesteście trochę tak
4: czasu,
0: jak w tej historii pani Ewy, wy jej nie słyszeliście, natomiast pani Ewa opowiadała, że pojechała do Włoch i tam dopiero poznała panią Halinę, z którą są przyjaciółkami po dziś dzień i w ogóle taka przyjaźń. I wy troszeczkę tak.
3: A która z nas to, który z nas to pani Halina?
0: Ty jesteś pani Halinka, ty pani Ewa. I że się też tak spotkaliście i też tak jest, mam takie wrażenie.
4: Rzeczywiście tak było. Fajniej by było, gdybyśmy mogli powiedzieć, że zaczęło się to wszystko na Letnisku, ale zaczęło się wcześniej, bo w folderze ulubione. Ale
0: rzeczywiście... I macie 3 sekundy, żeby zapowiedzieć dzisiejsze Letnisko.
4: Strach przed lataniem.
0: Dobrze.
4: Mamy książkę, którą powinien przeczytać, przeczytać każda osoba, która właśnie wybiera się w podróż samolotem.
3: Mhm. A czy warto ją, czy w ogóle dobrze ją czytać w samolocie, też o to zapytamy. Mnóstwo

0: Mnóstwo tajemnic lotnictwa.
1: Zapraszamy do słuchania Letniska. Ja pięknie dziękuję za spotkanie w Tylko Szczerze. Super było. Słyszymy się ponownie w Ekspresie.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Polskie Radio. Jedynka. Autopromocja.
1: Kultura biesiady, tawerna, czyli Grecja.
2: Kraina pieczonych, grillowanych jagniąt.
1: I bakłażanów.
2: Sałatki z przydomowego ogródka lekko skropionej oliwą.
1: Cacików i fawy.
2: Oraz mocnej kawy.
1: O tym wszystkim porozmawiamy z Agnieszką Kręglicką.
2: Apetyt na Europę.
1: Tomasz Prangę-Barczyński.
2: Łukasz Modelski. Zapraszamy w sobotę po 16.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel

0: Abbott BV. Reklamodawca. Abbott Laboratories. Poland Spółka z o.o.
1: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
4: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
5: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Zakopane.
4: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
5: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.

0: Radio Kierowców.
1: Patryk Bedliński, zapraszam. Drogowe kłopoty na S17, czyli na drodze ekspresowej, którą z Warszawy jedziemy do Lublina. Między węzłem Trojanów a węzłem Ryki Północ pojazd osobowy uderzył w bariery. To 76 km i właśnie w tym miejscu zablokowany jest jeden z pasów w kierunku Lublina. Problemy z przejazdem także między Dębnem a Myślibożem. To droga krajowa 23. W okolicach Barnówka pojazd osobowy zderzył się z samochodem ciężarowym i w wyniku wypadku osobowe auto dachowało. Jedna osoba została poszkodowana. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Można pojechać na objazd, na przykład drogą 26 do Chojny, a także między innymi przez Mieszkowice. Tymczasem zakończyły się problemy po wypadku między Węgorzynem a Drawskiem Pomorskim. Przejezdna jest już w pełni, krajowa 20 w okolicach Woliczna. Natomiast problemy cały czas na trasie 51, Dobre Miasto, Lidzbark Warmiński. Na 52 kilometrze ciężarówka wjechała do rowu i poruszamy się tylko jednym z pasów. Między Kroczycami a Porębą problemy na 78, a konkretnie na 125 km w pobliżu Zawiercia. Od ciągnika siodłowego odczepiła się naczepa i przez to zablokowany jest pas w kierunku Poręby. Mamy spowolnienie ruchu, ale na szczęście, jak informują drogowcy, ciągłość tego ruchu została utrzymana w obu kierunkach. Spowolniony ruch na S10 pod Toruniem, 7 km korka napotkamy w kierunku autostrady A1 i węzła Toruń Południe. Spowolnienie mamy również na S7 między Radzyminem a Wyszkowem i tutaj zwalniamy zwłaszcza w kierunku Białegostoku. A na wiadomości od Państwa niezmiennie czekamy pod numerem telefonu 22 513 11 11.
2: Jest 14. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Warzyński. Nieprawidłowości w kostnicy Warszawskiego Szpitala Południowego i wstrząsający artykuł w Onecie przyczyną natychmiastowego zwolnienia koordynatora prosektorium. PiS proponuje ustawę, która obniży ceny w paliw. Rząd uspokaja i twierdzi, że wyreguluje je rynek. Iga Świątek wraca na centralny kort Wimbledonu za pół godziny mecz Polki z Karoliną Pliskową. Kolejna osoba zwolniona w szpitalu południowym to koordynator prosektorium. Wczoraj Onet pisał o nieprawidłowościach, m.in. o proponowaniu dodatkowych usług rodzinom zmarłych. Współautorka artykułu Magdalena Rigamonti mówiła w radiowej jedynce, że w szpitalu południowym pacjenci nie odbierali kart zgonu tak jak zazwyczaj w sekretariacie czy dziale statystyk w placówki.
3: W szpitalu południowym była wymyślona inna specjalna procedura. Dyrektor medyczna Agata Kusz rynku zgodziła się na to, żeby

0: karty zgonu trafiały bezpośrednio do prosektorium. Tam rodziny u pana Artura Chabowskiego odbierały karty zgonu. Rodzina idzie do pana Artura Chabowskiego, no ale pan Artur nie wydaje od razu kart zgonu, tylko zaczyna proponować usługi. Ubranie nieboszczyka, może balsamację.
1: Szpital zwolnił koordynatora z jego winy za skutkiem natychmiastowym. Nieprawidłowości do prokuratury szpital sam zgłaszał wcześniej. Śledczy uznali jednak, że brak było podstaw prawnych do wszczęcia działań. Kierowcy zgrzytają zębami przy kasach na stacjach paliw. Po zakończeniu przez rząd programu CPN ceny benzyny i diesla podskoczyły średnio o prawie złotówkę za litr. PiS apeluje o uchwalenie ustawy, która będzie skutkować obniżką. Rząd odpowiada, że nie ma takiej potrzeby, bo ceny wkrótce same spadną.
2: PiS proponuje, aby do końca września obniżyć podatek VAT i akcyzę na paliwo. Dzięki temu, jak mówią politycy partii, ceny wrócą do poziomów, jakie obserwowaliśmy na stacjach przed 1 lipca. Poseł PiS-u Przemysław Czarnek mówi, że odejście od CPN uderzyło w portfele Polaków.
3: Rząd polski postanowił złupić Polaków po raz kolejny, tym razem złupić ich na wakacje.
2: Rząd odpowiada, że zrezygnował z programu niższych cen paliw, bo poprawiła się sytuacja na rynku ropy. Minister energii Miłosz Motyka mówi, że wkrótce odczują to też kierowcy.
4: Liczymy, że ceny paliwa niżej teraz będą niższe rynkowo.
2: Po 1 lipca cena diesla wzrosła średnio na litrze o prawie 1 zł, a benzyna 95 o niecałe 90 groszy. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Nie tylko paliwa podrożały z powodu ekstremalnych upałów. W tym roku więcej zapłacimy m.in. za maliny i borówki. Sadownicy żalą się, że słońce zniszczyło część roślin owoców miękkich, mówi ekspert sektora rolno-spożywczego Grzegorz Rykaczewski.
5: Obawy dotyczą szczególnie owoców miękkich, porzeczek, malin, również borówek. Tak wysokie temperatury, jak i z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach, powodują uszkodzenia roślin, które bądź już są w trakcie zbiorów, bądź tuż przed zbiorami.
1: Nie tylko upały wyrządziły szkody na plantacjach. Swoje dołożyły burze z gradobiciem. W niektórych regionach straty rolników sięgają 100%. Tona 200 kg marihuany. Taką gigantyczną kontrabandę przejęły polskie służby. Narkotyk został sprowadzony z Tajlandii. Marihuanę próbowała przemycić zorganizowana grupa przestępcza, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński.
6: To niestety zaczyna być codzienność, walka z tego typu zorganizowaną przestępczością. Dlatego wszystkie służby podległe MSWiA będą bardzo twardo stały w ochronie polskiego rynku, polskich obywateli przed tego typu niebezpiecznymi substancjami.
1: Marihuana z Tajlandii była ukryta w kontenerach z cegłami. W sprawie zatrzymano 8 osób, 6 z nich trafiło do aresztu.
7: To są aktualności jedynki.
1: Za pół godziny oczy kibiców tenisa zwrócą się na centralny kort Wimbledonu. O 14.30 Iga Świątek zagra z Karoliną Pliskową w drugiej rundzie wielkoszlemowego turnieju.
8: W brytyjskich mediach mecz Świątek jest dziś jednym z najważniejszych tematów Wimbledonu. Dzienniki przypominają, że dzisiejsza rywalka Polki to była liderka rankingu i finalistka Wimbledonu, która na trawie wciąż może być groźna dzięki mocnemu serwisowi. Ale Iga będzie mogła liczyć na doping kibiców i to nie tylko z Polski. Fani w sieci zapowiadają, że będą trzymać za Polkę kciuki. Jeden napisał, że ma nadzieję, że dzisiaj na twarzy Igi nie będzie łez, tylko szeroki uśmiech. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Wracamy jeszcze do kraju, by zajrzeć w Bieszczady, gdzie trwa okres narodzin żubrów. Według szacunków na świat może przyjść w tym roku ponad 150 cieląt. Na otwartych przestrzeniach pojawią się pod koniec lata. Leśnicy apelują do turystów, by zachowali szczególną ostrożność i nie zbliżali się do napotkanych młodych osobników. W polskiej części Bieszczadów żyje obecnie 880 żubrów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
1: W większości regionów pogodnie. Na południowym wschodzie przelotnie pada, możliwe lokalne burze. 14 stopni w Zakopanem, 19 w Lublinie i Kielcach, 23 w Warszawie, Poznaniu i Gdańsku, 25 we Wrocławiu, 26 w Toruniu. Wiatr jest słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. Na barometrach w stolicy 1003 hektopaskale.
7: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabat.

0: rabaty. Aha. I piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
6: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Reklama. Autopromocja.
7: Mało jest dziś wydarzeń, które skupiają uwagę całego świata. Ale właśnie tym jest piłkarski mundial. Kto wygra? Kto będzie dalej walczył o złoty puchar? To kluczowe pytania na początek lata. A mnie ciekawi, jak Ameryka organizuje największe mistrzostwa świata w historii. Czy może wciąż wolą baseball? Czy da się w ogóle dojść na stadion? Jak drogie są bilety? Podobno bardzo. I wszystko inne na miejscu. Zapraszam na piłkarski mundial od kulis. Moje relacje z ulic, plaż i najważniejszych miejsc Ameryki na antenie radiowej jedynki. Kacper Merk.
5: Jedynka. To jest radio.

0: Musiało być. A wiesz, że jak ciebie nie było, to nie śpiewałem?
1: Jak to jest możliwe?
0: Nie wiem właśnie, no nie śpiewałem państwo.
1: Ale to jest niebezpieczna informacja dla słuchaczy, bo jeśli jest ktoś, komu na przykład nie odpowiada tu śpiew i nie wierzę, żeby tak się zdarzyło, ale wiesz, jak to jest z ludźmi,
0: to wiem.
1: Być może ktoś będzie mi życzył teraz wiecznego urlopu. No, co w sumie nie byłoby takie złe.
2: Letnisko.
0: Ja nie wiem, czy książka, o której będziemy zaraz na początku opowiadać, rozmawiać, będzie dobrą lekturą na wieczny urlop, ale na ten jeden do samolotu, no właśnie, czy do samolotu sprawdzimy, ale na leżak na pewno.
1: To też, chociaż pamiętam taką sytuację z mojego życia, kiedy miałam lecieć samolotem i dzień wcześniej obejrzałam sobie jakiś film katastroficzny, akcja dzieje się na pokładzie samolotu. Drodzy państwo, nie róbcie tego, nie podążajcie moim tropem, nie korzystajcie czy skorzystajcie z mojego doświadczenia. Lepiej komedia romantyczna, lepiej kilka odcinków serialu The Office niż film katastroficzny przed lotem samolotem.
0: Zapytamy też o pokonywanie lęku na pokładzie, o tym, a kogo zapytamy?
1: Ty się w ogóle boisz? Bo...
0: W ogóle. Ale to ja po prostu nie lubię, ale nie mam nawet turbulencje nie robią na mnie wrażenia. Nawet silne turbulencje nad Atlantykiem żadnego. Po prostu tak ma być i tak nie ma na to żadnego wpływu. Lecę, cokolwiek się stanie.
1: No wiesz, zawsze mógłbyś nie lecieć.
0: Ale siedzę zawsze przy miejscu, przy wyjściu awaryjnym, bo mam 2 metry i tam można nogi wyciągnąć. Oczywiście jak dopłacę, bo normalnie to się tam kiszę gdzieś z tyłu. I nie wiem, czy to jest też dobre, że ja siedzę przy wyjściu awaryjnym, bo lubię spać.
1: Aha,
0: no, ale nie idźmy tą drogą może
1: nie,
0: po prostu.
1: Nie, tu już
0: tak.
1: postawmy kropkę. Zapraszamy na letnisko. Jesteśmy z państwem do godziny 16. Musimy tutaj trochę ogarnąć, bo 3 dni minęły, Marcin, a naprawdę jest totalny bałagan.
0: No
1: mógłbyś tutaj posprzątać. Zasłoniłeś pomidory. Teraz nie widzę tej grządki.
0: Napadać 2 tygodnie. Pomidory mogą zgnić.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Widzę, że muzykę wybrałaś też na taki spokojny, uspokajający bardziej lot. Ja przed lotem...
2: Tylko i wyłącznie.
1: Właśnie, ja przed lotem to lubię albo Silent Running, albo Pink, Get the Party Started, albo nie wiem...
2: Brian Eno, Music for the
1: też,
2: Airport.
1: Tak, Gwen Stefani lubię, Hello Good, do startu samolotem. No mam takich swoich parę numerów, które wznoszą nie tylko samolot, ale i pasażera.
2: Ciekawa jestem, czy stewardessy mają swoją ulubioną ścieżkę dźwiękową do latania, ale jest osoba, która zna odpowiedź na to pytanie i za chwilę w ogóle wprowadzi nas wszystkie tajniki pracy na pokładzie samolotu. Linda Fritz, stewardessa, autorka książki Stewardessa Linda, Sekrety Cabin Crew, nieziemskie historie z pokładu, ale także autorka, no można powiedzieć, bestsellerowego kanału na Instagramie, w którym zdradza właśnie tajniki pracy na pokładzie. Dzień dobry!
1: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich.
1: Tak, zastanawiamy się... Na pokładzie, tak.
3: Na pokładzie.
1: Zastanawiamy się, jesteśmy po lekturze pani książki, czy to jest dobra książka do czytania w samolocie albo tuż przed lotem?
3: Ja uważam, że to jest idealna książka do czytania właśnie przed lotem, ponieważ zdradza wiele sekretów tego, co się dzieje na pokładzie, a często mamy tak, że mamy pewne wyobrażenia na temat tak pracy załogi pokładowej, jak i różnych rzeczy w samolocie, a tutaj na bieżąco możemy sobie zweryfikować różne aspekty.
1: A jakie były te pani wyobrażenia o pracy stewardessy, zanim zaczęła pani latać zawodowo?
3: U mnie temat tego, jak sobie to wyobrażałam, jest dużo bardziej rozległy, ponieważ ja się kiedyś panicznie bałam latać i w zasadzie nawet się nie zastanawiałam do końca, na czym polega ta praca. Bardziej myślałam o tym, jak
2: żeby
3: to
2: nie
3: jest,
2: spaść.
3: Że te jak to jest, że te stewardessy się nie boją, że one mają takie uśmiechy i nieraz pamiętam, jak rozmawiały na przykład między sobą na jakieś poważne tematy. W tym momencie ich mimika też była taka poważna, a ja od razu myślałam, że
1: na
3: coś
1: pewno był
3: jest
1: komunikat
3: tak.
1: Od kapitana, że coś, tak? A tutaj...
3: Każdy dźwięk, tak. Każdy sygnał na pokładzie, czy nie wiem, dla mnie, w moim odbiorze, w mojej interpretacji nierówna praca silników, to wszystko po prostu wprawiało
2: mnie
3: w strach.
2: Ja to mam do dziś. Potrafię siedzieć i przyglądać się, jak wyglądają twarze stewardes lub też stewardów. Czy są właśnie, tak jak pani mówi, poważne, zaniepokojone, a kiedy zaczynają przyspieszać się kroku na pokładzie, to myślę sobie od razu, coś się dzieje. Ale gdyby tak naprawdę coś działo się, to chyba na pokładzie byłby spokój, prawda?
3: Na pewno byłby spokój, tak. Faktycznie jest, lotnictwo jest pełne procedur i jesteśmy przeszkoleni na wiele, wiele, wiele ewentualności. Natomiast no, oczywistością w zasadzie jest to, że to właśnie my powinniśmy dbać o spokój i o to, żeby nie siać równocześnie paniki. Faktycznie byłoby na pewno spokojnie, przynajmniej na twarzach załogi pokładowej.
1: Mam pytanie, czy piloci mogą się wzajemnie podkarmiać na przykład jakimś posiłkiem?
2: No ty już od razu do talerzy zaglądasz? Widzę, że konkret, rozumiem. Proszę wybaczyć, lunchowa pora.
3: Jest. Rozumiem doskonale. Rozumiem doskonale.
1: Wie pani, o co mi chodzi? Wie pani, o co mi chodzi z tym pytaniem? To proszę powiedzieć.
3: Wiem. Jeżeli chodzi o to, czy oni się nawzajem mogą podkarmiać, no to pewnie się wymieniają jakimiś czekoladkami i tak dalej. Ale faktycznie jest taka powszechna zasada panująca w lotnictwie, że nie należy serwować tych samych posiłków pilotom i w tym samym czasie. A jest ona po to, żeby właśnie uniknąć czy sytuacji zatrucia, czy nawet takich bardziej przyziemnych rzeczy, jak bólu brzucha.
2: A proszę powiedzieć, jakie jeszcze tajemnice panują na pokładzie, o których my nie wiemy,

0: a może je pani nam zdradzić? Bo ja na przykład nie miałam zielonego pojęcia, że piloci jedzą dwa różne posiłki.
1: Myślę, że takich rzeczy może być sporo. Ciężko mi teraz tutaj przytoczyć jedną z nich, ponieważ pamiętam siebie wchodzącą do lotnictwa i w zasadzie wszystko mnie wtedy zaskakiwało. Głównie procedury, że są właśnie takie bardzo często podwójne, potrójne, poczwórne na jedną sytuację. Natomiast w tym momencie wiem, że kiedy rozmawiam z ludźmi i mówię o czymś, kompletnie dla mnie standardowo, czyli jest to dla mnie bardzo oczywiste. Wiele osób właśnie robi wielkie oczy i mówi, o tak, naprawdę. Ja już jak gdyby odeszłam troszeczkę od tego momentu, kiedy mnie to wszystko zaskakiwało. Pamiętam, że bardzo zaskoczył mnie megafon na pokładzie samolotu.
0: A czy jest na przykład coś takiego związanego z jedzeniem, które podawane jest na pokładzie? To oczywiście nie dotyczy wszystkich.
2: Uśmiecham się już, tak.
0: Natomiast na pewno większość się zastanawia, gdzie przechowywane są te posiłki. Co się takiego dzieje, że one są... No tutaj wiadomo, można je podgrzać, ale czy jest taka sytuacja, w której może skończyć się jedzenie na pokładzie?
1: Może skończyć się jedzenie na pokładzie. Jest to raczej kwestią logistyczną dotyczącą właśnie poszczególnych kierunków. No, linie lotnicze wiedzą, jakie będą miały obłożenie i teraz tak w nalotach, gdzie przewidziany jest posiłek i już jest on w cenie, no to oblicza się to bardzo prosto. W niektórych, albo może w większości linii low-costowych, czyli tych tanich linii lotniczych, samoloty też zaopatrywane są na dane trasy w danej ilości, czy to kanapek, czy jakichś innych rzeczy. I czy może zabraknąć? Tak, może zabraknąć jakiegoś rodzaju kanapki. Czy całego jedzenia? Na pewno nie. Tamte wózki wypakowane są po brzegi przekąskami, słodyczami, słonymi, słodkimi.
0: Czyli głód nam nie grozi. Uff.
1: Głód nie grozi, na pewno nie. Może zabraknąć ewentualnie takich ulubionych przekąsek, jeżeli akurat będzie duże zapotrzebowanie na te konkretne. Jeżeli chodzi o świeżość jedzenia, no to są one również przechowywane w odpowiednich warunkach. Oczywiście to nie jest tak, że to jedzenie na pokładzie spędza tydzień czasu. To są bardzo krótkie terminy ważności. Dbają o to firmy, które się tym zajmują i uzupełniają i to jedzenie i weryfikują, czy na pewno jest cały czas zdatne do jedzenia. Podgrzewamy je w piekarnikach.
0: Pani Lindo, za chwilę wrócimy do rozmowy. Chcemy sprawdzić między innymi, jak cieszą się ludzie, którzy lecą na wakacje, bo taka publiczność na pokładzie samolotu też się znajduje.
2: I czy nadal niektórzy klaszczą? Jak na to reaguje między innymi załoga? No i jak poradzić sobie z lękiem? O tym porozmawiamy za chwilę.
0: A teraz tematycznie. Samoloty. Samoloty i Ignacy.

0: lecę do ciebie i się nie boję w ogóle.
1: No, a jeśli się boisz, to możesz na coś liczyć, kiedy wchodzisz na pokład samolotu. O tym porozmawiamy teraz z Lindą Fritz, stewardessą, autorką książki Stewardessa Linda, Sekrety Cabin Crew. Nieziemskie historie z pokładu. Specjalnie dla państwa przygotowaliśmy tę rozmowę. Wiadomo, sezon wakacyjny się rozpoczął. Pani Lindo, a pani tak na pierwszy rzut oka jest w stanie rozpoznać, kto się no jednak bardziej niż inni boi latać?
2: Myślę, że zdecydowanie bardziej niż wszyscy inni, no ponieważ sama kiedyś panicznie bałam się latać, więc myślę, że bezbłędnie wyciągam te twarze spośród tłumu.
0: I co wtedy? No? Wspiera pani, rozmawia, trzyma za rękę, patrzy po prostu, uśmiecha się oczami, nie tylko? Jak to pani robi?
2: Staram się tak, oczywiście, staram się być jak najbliżej. Oczywiście nie ma takiej możliwości, żebym była przy takiej osobie przez cały lot. Natomiast jeżeli ktoś na samym początku zgłosi nam taki lęk przed lataniem, no to wtedy możemy od samego początku towarzyszyć tej osobie i mieć tak zwane oko na tą osobę podczas lotu. Jest to na pewno dla nas ułatwieniem i mamy również procedury na takie okoliczności. Natomiast właśnie mówiąc o tych, którzy nie przyznają się wchodząc do samolotu, kiedy ja uda mi się tak naprawdę ich rozpoznać, ja podchodzę po prostu i pytam, czy pan, pani boi się latać i w 90% tych moich typów faktycznie okazuje się, że tak, że trafiłam. I ta jakby rozmowa tutaj od razu jest inna. Jak ja w ogóle mówię o tym, że kiedyś bałam się latać, jak ktoś widzi, że jestem w tym momencie stewardessą, to ta rozmowa też nabiera troszeczkę innego dźwięku.
0: A czy mogłaby pani powiedzieć nam krótko, jak pani pokonała ten swój lęk?
2: Myślę, że w moim przypadku głównie jest to wiedza na temat latania, ponieważ to, co wywoływało u mnie największy strach, to była wyobraźnia dotycząca tego, jak ja sobie wyobrażam katastrofy lotnicze, co właśnie może się wydarzyć. Tak, czyli, ale no tak, no bo ja sobie wyobrażałam, że na przykład jak samolot straci silniki, no to on spadnie jak kamień, a tutaj nie, się okazuje, poleci, że wcale
1: no.
2: nie.
1: No właśnie, ale co wtedy robić, jak tak lecisz już, wiesz, że no, nic się nie
0: wydarzy.
1: Kolejce
0: do drzwi. Nie no, oczywiście to są teraz takie może niestosowne żarty, ale no wiadomo, że ten lęk potrafi paraliżować i naprawdę popsuć komuś czas. Prawda?
2: Tak,
0: no
2: tak, jest, tak, tak.
0: To się może zdarzyć, niestety.
1: A ja chciałabym jeszcze zapytać o jedną kwestię i myślę sobie, że w tym pytaniu nie będę odosobniona. Pamiętam, no przyznaję się wprost, pamiętam jak z podziwem oglądałam wszystkie kobiety, które były stewardessami, jak podziwiałam ich pięknie pomalowane usta, zadbane paznokcie, przepiękne uniformy. Jesteście najpiękniejszą służbą mundurową chyba istniejącą na świecie, no bo przecież stewardessy nie tylko w Polsce na pokładach samolotu latają. Czy rzeczywiście, no, i mówię tutaj oczywiście też w kontekście na przykład stewardess, które kojarzę z lat 90. z lotu, to już zamierzchłe dość czasy.
0: Oglądałaś w Labiryncie?
1: No ale oczywiście, że w Labiryncie oglądałam, ale przede wszystkim oglądałam kolorowe gazety, a tam przecież stewardessy bardzo często były modelkami, które pokazywały kolekcje mody. I zastanawiam się, jak to jest dzisiaj? Czy rzeczywiście ten uniform jest taki bardzo obowiązkowy? Czy to jest wszystko opisane? Tak jak pani powiedziała, zgodnie z procedurami, czy to już jest większa dowolność?
2: Nie, tutaj nie ma żadnej dowolności. To jest bardzo dokładnie opisane. Linie lotnicze troszeczkę różnią się od siebie i tutaj mają różne warianty tego munduru, natomiast uniformu, ale jest to ściśle przestrzegane do tego stopnia, że nawet kolory rajstop czy szminek, a nawet lakierów do paznokci są dokładnie opisane w tak zwanym manualu.
0: Czy może się zdarzyć tak, że stewardessa albo steward może zmienić nam klasę lotu bez powodu? Nie wiem, bo na przykład dlatego, że pasażer jest bardzo wysoki i ma nogi pod kolanami przez 5 godzin, a w pierwszej klasie albo w biznesie jest wolny. To jest możliwe w ogóle?
2: Pytasz dlatego, że jesteś wysoki?
0: Tak, prawie 2 metry wzrostu. Ale nigdy mi się to w naszym krajowym, zdarzyło mi się to w innych, u innych

0: operatorów w naszym nigdy w życiu. To jest w ogóle możliwe, realne?
1: Jest, na pewno jest możliwe, natomiast tutaj nie chciałabym się wypowiadać ogólnie za wszystkie linie, ponieważ tutaj naprawdę kwestią jest tego, jakim samolotem lecimy, ile jest opcji, czy faktycznie te miejsca wolne są w danym momencie. No i oczywiście całej polityki linii lotniczych. Generalnie tak, jest taka szansa, tylko tak jak mówię, w zależności od tego, gdzie, z kim lecimy i jakie mamy możliwości.
0: Pani Linda, dużo pani zarabia? Nie musi pani mówić, jaka suma, no, ale czy to jest opłacalna praca?
1: Nieźle.
0: Okay.
1: Jest opłacalna praca, tak, zdecydowanie. Ja o tym napisałam wprost w książce. Jest to jedno z najczęściej zadawanych pytań. W Polsce tak naprawdę stewardessy mogą zarobić między 5 a 12, 13, 14 tysięcy. Mm-hmm. Jeżeli chodzi o Europę, więcej, o Bliski Wschód jeszcze więcej. W związku z tym tutaj mamy wiele wariantów i możliwości. Wszystko też zależy od pozycji, hierarchii, właśnie pozycji w hierarchii i linii lotniczych.
2: Pani Lindo, właściwie musimy kończyć tę naszą rozmowę. Odsyłamy do książki, ale chcielibyśmy na zakończenie naszego spotkania zrobić coś takiego. Marcin, 3, 4.
0: A, właśnie, zapomnieliśmy.
2: Jak ekipa samolotu, jak załoga samolotowa słyszy klaskanie na koniec lotu, to co sobie myśli?
1: Ja sobie myślę, że pasażerowie są zadowoleni, a takie oklaski to tylko obraz ich zadowolenia. Jeżeli to są pozytywne emocje, to klaskam razem z nimi.
0: Świetnie, bo kiedyś mówiło się, że to jest tak, że to nie bardzo, a jeden z pilotów też powiedział, że to dla niego bardzo przyjemne jest. Nie każdy robi, co chce, aby nie przeszkadzał innym.
1: Przecież to jest miłe.
0: Dokładnie. No tak, no tak.
2: Pięknie dziękujemy za rozmowę. Pani. Tyle samo startów.
0: Lądowań, ile startów?
2: Tyle samo lądowań, ile startów. Wszystkiego dobrego i ukłony dla męża, bo pani jest też dowodem na to, że w niebiosach można znaleźć partnera na całe życie, prawda?
1: Tak jest. Mój mąż jest kapitanem. Pracujemy w tej samej firmie, latamy razem.
2: Bezpiecznych lotów.
1: Dziękuję.
2: Wszystkiego dobrego.
0: Sekrety kabin crew, nieziemskie historie z pokładu, książka w księgarniach. Dziękujemy bardzo.

0: Znowu 30 lat, Ula. Znowu 30 lat. Płyta nosiła tytuł Kolory i jest już niedostępna i chodzi na aukcjach za jakieś kosmiczne pieniądze. A w jedynce można posłuchać zawsze i za darmo.
1: To Firebirds, 24 zachody słońca, a z nami teraz jest Anna Sańczuk, dziennikarka, historyczka sztuki, dziewczyna, która przemierza Polskę, a nawet w świat, wszerz i wzdłuż, żeby informować o tym, co dzieje się w wystawach w różnych ciekawych miejscach. No i teraz nie jesteś w studiu, tylko gdzie?
0: Gdzie ty dzisiaj jesteś, Ania? Dzień dobry.
2: Ja jestem dzisiaj we Wrocławiu i dzisiaj będę opowiadała o pewnej wrocławskiej wystawie. Właśnie się zamknął bardzo fajny festiwal Survival Art, ale otworzyła się wystawa parę dni temu w Muzeum Architektury, jedynym takim muzeum w Polsce, w bardzo pięknych pobernardyńskich murach klasztornych. I tam wystawa Sploty, która łączy dwie wielkie polskie architektki modernistyczne, Barbarę Brukalską i Helenę Syrkus, na tle środowiska

architektów modernizmu, czyli tych, którzy właściwie zbudowali nowoczesność. Gdzieś jeszcze w tej międzywojennej Polsce wykuwali, że tak powiem, taką

0: Opowiada o architekturze od strony ludzkiej, od strony relacji, od strony przyjaźni i nieprzyjaźni.
1: Czyli bo te że budynki losy... się przyjaźnią ze sobą?
2: Czy architektki?
0: Budynki się czasami pewnie ze sobą przyjaźnią, jak są dobrze właśnie skorelowane, jeśli chodzi o, nie wiem, strukturę, wielkość i tak dalej, i funkcje. Natomiast te dwie osoby, te dwie kobiety, tak, one się ze sobą przyjaźniły i w podobnych kręgach działały, znały się na przykład z Le Corbusierem i brały udział w międzynarodowych kongresach architektury nowoczesnej, które właściwie tak sieciowały całe środowisko architektów europejskich. No ale potem przyszły czasy komunizmu w Polsce i tutaj ich drogi się właśnie rozeszły, więc to też jest bardzo ciekawe, że można oglądać z jednej strony ich zawodowe życia, a nawet ich mieszkania, jak sobie urządzały te mieszkania.
2: A jak miały urządzały właśnie?
0: Jak sobie urządzały?
1: Tak.
0: Moim zdaniem wspaniale. Ja bym mogła w takich mieszkaniach mieszkać, bo one są jako mieszkania modernistycznych architektek bardzo takie, powiedziałabym, gdzieś powściągliwe z jednej strony w formie, bardzo pięknie, gdzieś rzeźbiarsko pomyślane, ale prosto. Do tego były nowoczesne meble, sklejka, metalowe rurki gięte. No teraz to na wszystkich aukcjach, prawda, możemy zyliony wydawać właśnie na te meble, takie w stylu Bauhausu, które tam się... Ale też odrobina kultury ludowej, że tak powiem, czy tam ludowości takiej w różnych przedmiotach, gadżetach, ale też sztuka. Więc rzeczywiście te wnętrza bardzo wyglądają współcześnie. Co jeszcze chciałabym, na co chciałabym jeszcze zwrócić uwagę, to oprócz wystawy losów, sylwetek tych dwóch niesamowitych kobiet, które później też były wykładowczyniami, właściwie takimi matkami całego środowiska architektonicznego, są też takie elementy sztuki współczesnej gdzieś w tą wystawę wrzucone, bo, no bo to dzisiaj chyba już jest taki styl, że wystawy historyczne mają też ten współczesny element i tutaj kuratorki Małgorzata Jędrzejczyk i Aleksandra Kędziorek zaprosiły twórczynię wspaniałych tkanin, Alicję Bylawską, która jest i rzeźbiarką, ale też właśnie autorką tkanin w przestrzeni, która przeniosła na wielką żakardową tkaninę rysunki projektowe, jakieś elementy z tych rysunków obu tych kobiet. I taki jakby, powiedziałabym, taki bardziej kobiecy, miękki element dorzuciła do takiej wystawy opartej na fotografiach, dokumentach, filmach często nigdy nie pokazywanych projektach. I jest jeszcze taka dźwiękowa kompozycja przez śpiewaczkę operową Barbarę Kingę-Majewską dołożona do tego. I w pięknych okolicznościach dawnego kościoła i klasztoru Bernardynów to naprawdę jest, to powiem wam, jeszcze do tego jest chłodno, prawda? No bo wyobrażacie sobie ceglany kościół gotycki, więc można się naprawdę tam zatopić w życia tych dwóch przedwojennych i też powojennych. Do lat 80. żyły te panie, urodziły się około 1900 roku obydwie. No właśnie, zajrzeć trochę do tej Polski przedwojennej, do tej powojennej, do tych uwikłań różnych ludzkich, ale też jak to się przekładało na przykład na architekturę. Tutaj w Warszawie mamy takie całe osiedla warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej, chociażby na Żoliborzu, ale też w wielu innych miejscach. No to właśnie zawdzięczamy temu środowisku, również tym dwóm paniom, które brały udział właśnie w kształtowaniu tych osiedli.
2: Nie wiem, Anula, co byśmy bez ciebie zrobili, nie mając takiej wiedzy, a dzięki tobie ją mamy. Pięknie dziękujemy, zapraszamy do Wrocławia i czekamy na kolejną relację, bo wiesz, że my już jesteśmy na letnisku, kochana.
0: Tak słyszałam, że wy to już się letnikujecie. Tak,
2: mamy
0: ja
2: dla ciebie leżak.
0: Spadaj.
1: Dobra. Czekamy na ciebie, Aniu, i dziękujemy za dzisiaj. Pozdrów Wrocław i naszych słuchaczy. Za 14 minut będzie 15.
0: Dziękuję bardzo.
2: Irigastlej.
0: Do usłyszenia.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Wimbledon, a więc legendarny turniej, gdzie tradycja towarzyszy nowoczesności. Zielona trawa, truskawki i wielkie tenisowe emocje. Tytuł broni Iga Świątek.
2: Iga na forkę rywalki, Anisimowa atakuje Igę Świątek. Iga trafia, trafiła w linię. Iga Świątek, mistrzynią Wimbledonu.
1: Relacje z tenisowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu w programie pierwszym Polskiego Radia.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Dzień dobry, pani Słodzińska. Co u męża?
4: O, pani doktorowa, dieta i musi mierzyć poziom cukru, nie może ciast, bułeczek, o makaronie nie wspominając.
3: Makaron pani mówi? Proponuje taki z niskim indeksem glikemicznym firmy Polmak.
4: Jak zdrowy, to pewnie niedobry i ciemny.
3: To żółty i naprawdę pyszny makaron. Jest dostępny w wielu sklepach, a teraz nawet w naszym Dino. To taki w biało-fioletowym opakowaniu.
1: Polmak. Niski indeks glikemiczny. Makaron dla osób dbających o prawidłowy poziom cukru we krwi. Przywraca normalność i daje radość z posiłku.
5: Hanio, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
8: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
9: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia, Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
10: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.

0: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Reklama.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Jedynka.

0: To jest radio. Radio Kierowców.
1: Patryk Bedliński, zapraszam. Zmniejszył się korek na trasie S10 w okolicach Torunia, na dojeździe do autostrady A1 i do węzła Toruń Południe. Ale na krajowej dziesiątce pojawiły się problemy. Te występują między miejscowościami Kikuł i Lipno. Na 349 kilometrze dachował samochód osobowy na wysokości miejscowości Konotopie. Jedziemy jednym pasem na zmianę. Uwaga też na S7, ostrzega nasz słuchacz.
2: Witam, zator na S7 w Białobrzegach, kierunek na Radom. Jest zwężenie trasy i około kilkaset metrów korka. Dzięki.
1: To my dziękujemy za informację i przypominamy, nasz drogowy numer to 22 513 11 11.
3: Roboty drogowe na S19 między Sokołowem a Niskiem, 432, 442 również kilometr. W dalszym ciągu aktualne zwężenie do jednego pasa na tej nitce właśnie z Rzeszowa w stronę Niska.
1: Drogowe problemy także na trasie Łowicz-Głowno, czyli na odcinku drogi krajowej nr 14. Na jej trzecim kilometrze pojazd osobowy zderzył się z motocyklem. Jedziemy, ale tylko jednym pasem na zmianę. A zupełnie przejechać nie można między Dębnem a Myślibożem. Zablokowana jest krajowa trasa 23 w okolicach Barnówka. Samochód osobowy zderzył się z większym pojazdem i w wyniku tego zdarzenia mniejsze auto dachowało. Jedna osoba jest poszkodowana, droga zablokowana w obie strony, a objedziemy to na przykład jadąc 26 do Chojny, a potem przez Mieszkowice.
4: Minęła 15, tu program pierwszy Polskiego Radia.
5: Zapraszamy na aktualności jedynki.
6: Marzena Godon
5: i Paweł Zieliński. Warszawski Szpital Południowy ponownie pod lupą śledczych. Tym razem badają wątek nieprawidłowości w prosektorium.
6: Większość dronów i pocisków zestrzelono. Problem był z rakietami balistycznymi. Ukraińska armia analizuje nocny atak na Kijów.
5: Biało-czerwoni na kortach Wimbledonu o zmaganiach Igi Świątek i Kamila Majchrzaka opowie nasz wysłannik.
6: Prokuratura zajmuje się prosektorium w warszawskim szpitalu południowym.
5: Sprawdza, czy doszło tam do nieprawidłowości, a chodzi o znieważenie zwłoki, przejmowanie opłat za wydanie ciała rodzinie oraz uzyskiwanie korzyści za skierowanie do konkretnego zakładu pogrzebowego.
6: Sprawą zajmuje się nasza reporterka Klaudia Wróblewska. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Powiedz, czy planowane jest wszczęcie śledztwa w tej sprawie?
7: Prokuratura nie dysponuje na razie wystarczającymi dowodami, aby takie śledztwo wszcząć. Stąd decyzja o postępowaniach sprawdzających. Poinformował o tym rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
8: Postępowanie dotyczące sfałszowanych kart zgonu będzie kontynuowane. Postępowania już zakończone nie będą wznawiane. Natomiast biorąc pod uwagę informacje o zdarzeniach, o których wcześniej prokuratura nie była informowana, wszczęte zostało postępowanie sprawdzające.
7: Warszawski Szpital Południowy rozwiązał ze skutkiem natychmiastowym umowę o pracę z koordynatorem prosektorium.

0: I przypomnę, że według doniesień portalu Onet.pl miał on promować firmę pogrzebową wspólniczki i dopuszczać się handlu ciałami zmarłych.
1: Klaudia Wróblewska, dziękujemy za te informacje.
2: Pacjenci oczekują planu naprawy systemu ochrony zdrowia, podkreślają eksperci.
1: Dlatego właśnie teraz spotkanie Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej z minister zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Chodzi o pakiet ustaw, które mają uregulować pracę i płace i kwestie zatrudnienia lekarzy w publicznej i prywatnej ochronie zdrowia.
1: To rząd i parlament mają narzędzia, aby naprawiać system ochrony zdrowia, mówi Wojciech Wiśniewski, ekspert do spraw ochrony zdrowia Federacji Przedsiębiorców Polskich.
3: Życzylibyśmy sobie, żeby przedstawiono plan, który po pierwsze jest zrozumiały, oparty o dane, a także który pokazuje, w którą stronę należy zmierzać.
2: Sytuacja w systemie ochrony zdrowia nie jest najłatwiejsza, przyznała w Polskim Radiu 24 Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
4: To, że teraz akurat zapraszamy minister zdrowia, nie jest przypadkowe, bo rzeczywiście sytuacja w ochronie zdrowia jest niezwykle trudna.
1: Rząd przyjął już ustawę, która pozwala na powiązanie numeru PESEL lub numeru prawa wykonywania zawodu z zarobkami lekarzy.
2: Tymczasem w Sejmie posłowie zajmują się tak zwaną ustawą Lex Szarlatan.
1: Większość klubów opowiedziała się za dalszymi pracami nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.
2: Celem tego projektu jest walka z pseudomedycyną i dezinformacją medyczną oraz ochrona pacjentów przed osobami oferującymi niesprawdzone i niebezpieczne metody leczenia, mówi szefowa Komisji Zdrowia Marta Golbik z Koalicji Obywatelskiej.
5: Liczę na to, że jak najszybciej przyjmiemy te rozwiązania, które będą ratowały ludzi przed utratą pieniędzy, zdrowia i życia.
1: Poparcie dla projektu zadeklarował w imieniu Prawa i Sprawiedliwości Bolesław Piecha.
2: Dla niego najważniejsze jest, że w projekcie znalazła się definicja praktyk pseudomedycznych.
6: One są napisane, że to jest udzielanie świadczeń medycznych, które naruszają medycynę opartą na dowodach i stwarzają prawne ryzyko, nie tylko utraty zdrowia, ale utraty życia. Ta działalność lecznicza na przykład jest bez wpisania do rejestru, a wszystko to łączy klamra dla prywatnej korzyści.
1: Projekt daje też rzecznikowi praw pacjenta takie uprawnienia, jakie ma prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
7: To są aktualności jedynki.
2: Szukają ocalałych, liczą straty i wyciągają wnioski.
1: Ukraińcy walczą ze skutkami zmasowanego rosyjskiego uderzenia na Kijów.
2: Najeźdźcy przeprowadzili ten atak przez 11 godzin.
1: Użyli około 500 dronów i ponad 70 rakiet.
2: Zginęło co najmniej 17 osób, a 86 zostało rannych.
1: Z bezzałogowcami i pociskami manewrującymi obrona lotnicza poradziła sobie dobrze. Problem sprawiały rakiety balistyczne.
8: Agencja Unian napisała, że 25 rakiet balistycznych eksplodowało na terenie Ukrainy, wyrządzając szkody. Rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy Jurij Ichnat poinformował, że nie wszystkie rakiety balistyczne udało się przechwycić. Podkreślił, że pociski manewrujące przechwycono w 100% w większości dzięki pilotom myśliwców F-16. Natomiast rakiety balistyczne można niszczyć, nim dosięgną celu, rakietami z systemów Patriot. Jak dodał, na całym świecie występuje deficyt tych rakiet. Rosyjscy propagandyści przekonują Rosjan, że ich armia atakuje wyłącznie cele wojskowe. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
2: I jeszcze przenosimy się na korty tenisowe Wimbledonu.
1: Bo właśnie grają nasi tenisiści Iga Świątek, a także Kamil Majchrzak.
2: Na miejscu ich zmagania obserwuje Cezary Gurjew. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Rozpoczynamy od wizyty na korcie centralnym, a więc tutaj obrończyni tytułu Iga Świątek. Mecz drugiej rundy i Czeszka Karolina Pliszkowa. Iga nigdy z rywalką nie przegrała, ale przecież Czeszka to finalistka z 2021 roku. W tym sezonie dobrze gra na trawie, bo przecież ćwierćfinał na kortach Queen's Labu i także półfinał w Nottingham, ale pierwszy set dla Igi Świątek 6-1. Iga ciągle w natarciu, cały czas dwoi się i troi i podkręca tempo. Na korcie numer 17 Kamil Majchrzak, a więc chłopak, który niedawno wygrał turniej w Sertogenbosch na trawie w Holandii. Jego rywalem jest Amerykanin Zachary Swajda. Polak wygrał pierwszego seta 6-2, w drugim przegrywa 2-4. A przypomnę, pierwszy set dla Igi Świątek 6-1.
2: Prosto z Wimbledonu Cezary Gurjew. Dziękujemy za relację.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
11: Pogoda.
2: Na południowym wschodzie pochmurno i burzowo, poza tym całkiem pogodnie. Na termometrach od 14 stopni w Zakopanem, przez 19 w Lublinie, 23 w Warszawie, 25 we Wrocławiu, po 26 w Toruniu. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, a ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie 1003.

0: Pascale.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Klimat.
3: Na przeważającym obszarze kraju jakość powietrza jest dobra, na południowym wschodzie bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 78% energii elektrycznej i aż do 18 będą tak zwane zielone godziny. Prąd jest wtedy najczystszy i dla odbiorców z taryfą dynamiczną najtańszy. Później warto go oszczędzać, bo sieć może być przeciążona.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
8: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
9: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Reklama. Autopromocja.
6: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Letnisko zobowiązuje, gramy bardzo tanecznie do podśpiewywania i do tańczenia również. 14 minut po godzinie 15. Marcin ćwiczy pierwsze kroki przed Zakopanem.
1: Lepiej będę tańczył ze Sławą Bieńczycką na tej małej scenie.
0: Trzymaj kciuki, żeby była dobra pogoda.
1: No to chyba już wiadomo, że będzie różnie, ale wieczorem jak jest koncert i w czasie audycji, to nie ma większego znaczenia, wyobraź sobie. Sprawdziłem, słuchacze tak powiedzieli.
2: Letnisko.
0: A słuchacze wiedzą, co mówią. Zapraszamy Państwa już w sobotę na kolejną odsłonę naszego koncertowego i audycyjnego szału Lata z Radiem.
1: Co ciekawe, jedziemy tam razem, proszę Państwa. Wprawdzie nie będziemy mieli dużo projektów wspólnych, ale będziemy razem kręcić się wokół sceny i na pewno...
0: Będziemy razem kręcić,
1: coś będziemy tam na pewno. Kręcić, tak, tam, no, na pewno. Więc jeżeli Państwo będą w Zakopanem, to zapraszamy w okolice sceny albo na nasze audycje plenerowe stamtąd.
0: A teraz... Leon Krześniak, wiem, co z nami będzie. A potem przeniesiemy się właśnie, bo będziemy w miejscu, które jest chyba bliskie twojemu sercu.
1: Tak, Piecki, bardzo niedaleko, niedaleko Mrągowa. Natalia Nykiel bardzo blisko tam mieszkała, czy nawet chyba jeszcze czasami mieszka, więc absolutnie wszelkie wydarzenia na Mazurach, a jeszcze tak szczytny cel tych wydarzeń, o tym będziemy rozmawiać za chwilę.
0: Wszystko za kompletną darmochę. Warto z nami zostać.
1: Jak to jest napisane, wstęp będzie wolny, tak jak rzeki.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: 18 minut po godzinie 15. Wiem, co z nami będzie, bo teraz wyruszamy w miejsce, które jest szczególnie bliskie sercu Marcina Wojciechowskiego,
2: tak,
1: ale też
2: oczywiście
1: naszej rozmówczyni Gaba Kunert, współtwórczyni i producentka festiwalu Dowód, który rozpocznie się 4 lipca i potrwa aż do 30 sierpnia. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dzień dobry.
2: Jest, to są takie trzy ładne słowa. Krutyń, pranie, urwitaut. Brzmi tak, jak jakieś zadanie językowe, a to trzy piękne miejscowości. No pranie znamy dzięki Konstantemu Ildefonsowi Gałczyńskiemu.
1: Leśniczówka, pranie to nasze mieszkanie.
2: Tak, oczywiście, ale Krutyń, Urwitał, co tam się takiego dzieje, co tam się wydarzy?
3: No w tych wszystkich trzech miejscowościach, ale ze zdecydowaną przewagą Krutyni, nad rzeką Krutynią i we wsi Krutyń, będziemy działać w ramach festiwalu Dowód, który ma już drugi sezon, czyli druga rocznica.
2: I co to jest za festiwal?
3: I to jest festiwal, który w całości jest poświęcony problemowi suszy hydrologicznej i naszej relacji z wodą i o tym, jak ta woda jest ważna dla nas, dla ludzi, dla ekosystemu, dla bioróżnorodności. Staramy się nie wpadać tutaj w depresję, tylko właśnie dzięki takiej bardzo, bardzo bliskiej obecności wody, bo cały większość tych wydarzeń jest dosłownie nad przepiękną rzeką, przy pomoście na naszej takiej bardzo intymnej, kameralnej scenie w Stanicy Wodnej. Więc będziemy tutaj odbierać przeróżnego rodzaju koncerty, spotkania autorskie, warsztaty, prelekcje. Będziemy mieli dzikie spływy hydrologiczne, takie dźwięki ciszy w naszym rezerwacie Złote Piaski, gdzie będziemy mieli na przykład kąpiele w dźwiękach mis tybetańskich czy prowadzoną przez Justynę Traczyk jogę na trawie. Także chcemy bardzo być blisko temu, jakby tego problemu, o którym mówimy, i staramy się bardziej rozbudzić miłość do przyrody i troskę o wodę, niż tylko załamywać się, patrząc na to, jak poziom wód w Krutyni i na całych Mazurach i oczywiście w całej Polsce, bo przecież ten problem nie dotyczy tylko Mazur, ale całej Polski.
2: No,
3: jest dość dramatyczny i alarmujący, tak, oczywiście. Te poziomy opadają już od lat i

0: Tutaj na Mazurach bardzo często możemy spotkać takie smutne obrazy stojących w jeziorach pomostów, które już bardziej wyglądają jak jakieś abstrakcyjne rzeźby czy żyrafy.
1: Które kiedyś były w wodzie, prawda? A teraz już
0: dokładnie.
1: Osamotnione na brzegu. Rzeczywiście jest to smutny widok. Czyli państwo przy pomocy sztuki, wydarzeń, koncertów zwracają uwagę na ten problem. Tak mam to zrozumieć?
0: Tak jest. Tak, dokładnie tak staramy się o tym mówić.
2: Kto w tym roku przyjął wasze zaproszenie i pojawi się na festiwalu Dowód?
0: Och, no więc tutaj na szczęście mam przed sobą notatki, bo ten
2: tak, rzeczywiście
0: nam
2: sporo
0: się
2: tych gości będzie.
0: Mamy bardzo wielu gości. Podzieliliśmy sobie na takie ścieżki, powiedzmy tematyczne, związane z nauką, bo mamy czołowych polskich hydrologów, między innymi profesora Szymona Malinowskiego, zespół wodnych spraw z panią profesor Agnieszką Koladą z Fundacji Czysta Rzeka. Będą również przedstawiciele Centrum Mokradeł. Odwiedzi nas Adam Wajrak, odwiedzi nas Stanisław Łubieński, będzie Mikołaj Siemaszko, Daniel Petryczkiewicz, Adam Robiński, Piotr Bednarek, Joanna Dzer z Otopu, która będzie też prowadziła przepiękny spływ ornitologiczny, podobnie jak w zeszłym roku.
1: Na scenach
0: mamy przede wszystkim wspaniałe koncerty. Już w najbliższą sobotę wystąpi Gaba Kulka, zespół Przebiśniegi. W kolejnym tygodniu zespół taki Etno Sutari. Będzie u nas Czesław Mozil, będzie u nas Natalia Przybysz, będą u nas...
1: Będzie Bartek Wąsik z Marią Peszek.
0: Będzie Bartek Wąsik i Maria Peszek, którzy wymieniam ich na końcu, chociaż to przecież wspaniałe nazwiska, ale oni będą zamykać nasz festiwal właśnie w Leśniczówce Pranie, bo ten nasz ostatni dzień festiwalowy, sobotę, poświęcamy poezji, sztuce właśnie w miejscu związanym z Gałczyńskim, też w przepięknym miejscu tuż nad jeziorem. I na scenie właśnie Leśniczówki Pranie, gdzie Maria Peszek i Bartek Wąsik będą przedstawiać swój program związany z pieśniami o Sobótce.
2: To wszystko od 4 lipca, czyli od piątku do 30 sierpnia. I dodajmy oraz powiedzmy to głośno, dużymi literami.
1: Wstęp
2: na te wydarzenia, na festiwal Dowód.
0: Wolny jak rzeki.
2: Otóż to.
0: Wolny jak rzeki.
2: Gaba Kunert była dzisiaj razem z nami. Współtwórczyni i producentka festiwalu Dowód, a teraz Gaba Kulka. Pamiętasz tę piosenkę?
1: Tak, oczywiście. Zapraszamy na Mazury państwa.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia i Letnisko. Na zegarze 15.30 posłuchajmy skrótu aktualności jedynki, które przedstawi Paweł Zieliński.
1: Warszawski Szpital Południowy ponownie pod lupą śledczych. Tym razem badają wątek nieprawidłowości w prosektorium. Chodzi o znieważenie zwłok, przyjmowanie opłat za wydanie ciała rodzinie oraz uzyskiwanie korzyści za skierowanie do konkretnego zakładu pogrzebowego.
2: Wszczęto zostało postępowanie sprawdzające.
1: A pacjenci oczekują planu naprawy całego systemu ochrony zdrowia. Stąd trwające obecnie spotkanie Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej z minister zdrowia i prezesem NFZ-u. Chodzi o pakiet ustaw, które mają uregulować pracę i kwestie zatrudniania lekarzy w publicznej i prywatnej ochronie zdrowia.
3: Rzeczywiście sytuacja w ochronie zdrowia jest niezwykle trudna.
1: Tragiczny bilans rosyjskiego ataku na Kijów wzrósł do 20 ofiar, ponad 80 osób zostało rannych. Ukraińska armia analizuje przebieg tego uderzenia. Większość dronów i pocisków zestrzelono. Problem był z rakietami balistycznymi.
4: Takie pociski mogą być strącane wyłącznie za pomocą amerykańskich systemów Patriot.
1: Na polscy strażacy walczą ze skutkami niebezpiecznej pogody przez nawałnice, które przechodziły w ostatnich godzinach m.in. przez województwo świętokrzyskie. Interweniowali już ponad 500 razy.
5: Najwięcej zgłoszeń dotyczyło wiatrołomów. Żywioł nie oszczędził też domostw i budynków gospodarczych.
1: A duże straty odnotowano także na Opolszczyźnie. To wydarzenie przejdzie do historii światowego himalaizmu i ski alpinizmu. Andrzej Bargiel jako pierwszy człowiek w historii wspiął się na szczyt.

0: szczyt Nanga Parbat i zjechał z niego na nartach. Zrobił to bez użycia dodatkowego tlenu, pokonując całą górę od wierzchołka aż do końca możliwych warunków śnieżnych.
1: Ten zjazd był dosyć wymagający, bo to jest prawie 3900 metrów niwelacji.
0: Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 16:00.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Ze spraw bieżących rozpoczął się festiwal Open Air. Wczoraj pierwsze koncerty można było obejrzeć w telewizji polskiej. W piątek The Cure powtarzamy, bo to może być naprawdę duże wydarzenie. A najlepszy koncert wieczoru podobno zagrał David Byrne i to jest

0: zdanie młodego pokolenia słuchaczy, którzy się na Open Air wybrali.
1: Młodzi słuchacze słuchają Davida Byrne'a?
0: I był taki jeden młody człowiek w garniturze, który pojechał na ten koncert. Więc wiesz, fanów David Byrne ma także wśród młodych słuchaczy. A skoro o młodych słuchaczach mowa, no to Marta Zienkiewicz jest już w studiu, żeby nam wyjaśnić świat młodych ludzi.
2: Tak, i świat młodych ludzi bardzo często...
0: Ja nawet
2: często...
0: nie próbuję przeczytać tego, co nam napisałaś dzisiaj w zapowiedzi.
2: Ja postaram się wszystko wytłumaczyć, bo ja wiem, że to wszystko jest zagadkowe, o czym ja będę teraz mówić, ale mam nadzieję, proszę za mnie trzymać kciuki, że wszystko pójdzie dobrze. Świat młodych ludzi. Bardzo często jest to również świat mediów społecznościowych, no bo jak wiadomo, to tam komunikujemy to, co nas cieszy, to, czego się czasem boimy, to, co nam się po prostu podoba. I ja też zauważam, że któryś rok z rzędu panuje takie zjawisko, że jak tylko zbliża się lato, już czujemy te pierwsze podwyższone temperatury, promienie słoneczne, no to musi powstać jakiś trend kulturowy, jakaś koncepcja i taki ogólny nastrój, którym moglibyśmy określić wakacje. Rok 2024.
0: To była Charlie XCX?
2: Właśnie. Mm-hmm. Ona wtedy wydała płytę Brat i może państwo słyszeliście. Wtedy to lato było określane mianem Brat Summer. A co to znaczy? Wtedy królowała pewność siebie, bunt, jakaś swego rodzaju imprezowość u młodych ludzi. Kolor jasny, neonowy, zielony. To było wszędzie odmieniane przez wszystkie przypadki. Rok 2025 i w modzie, ale też w nastrojach. Pogoda już nie była taka słoneczna, trochę padało, było raczej pochmurnie. No i wtedy minimalizm, a nawet pewna powściągliwość królowała w mediach społecznościowych.
0: Na czym to tobie?
2: No to rok 2026. No i tutaj określenie słowo whimsy albo whimsical. I ja wiem, że to słowo samo w sobie na razie no niewiele mówi. Ja sama musiałam czytać definicję, co to w ogóle oznacza. Skupmy się więc na tym, co znaczy sam trend i co niesie za sobą właśnie to określenie. O tym mówi stylistka Gosia Mordarska.
3: Celebruje fantazję, lekkość, odrobinę absurdu, czy świadomą dziecięcą radość. Stanowi bezpośrednią odpowiedź na to, co mamy teraz, czyli taki surowy minimalizm i presję znaną milenialsą, czyli taką produktywność. Oni stawiają na nieskrępowaną kreatywność i zabawę w codziennym życiu.
2: I właśnie to określenie oni, tutaj chodzi o przedstawicieli pokolenia
1: Z. Szkoda, bo już ja widziałem w sobie dużo tych cech, a to nie...
2: To słuchaj, wiek to tylko liczba, tu się można, wiesz, mieszać, zamieniać dowoli. Samo słowo whimsy, które może usłyszycie państwo kilkukrotnie podczas tych wakacji, trudno je tak jednoznacznie zdefiniować. Oznacza to coś figlarnego, coś cudacznego, lekkiego, więc taki ma właśnie panować nastrój podczas tegorocznego lata.
1: Jak, to brzmi... jak lekkie, to nie o mnie.
2: Ale cudaczne.
0: Ale cudaczne.
1: To już bardziej, to już bardziej.
0: Marcin Wojciechowski.
2: I to ma się objawiać zarówno i jeżeli chodzi o dekoracje wnętrz. Dużo jest już takich filmów w internecie, ktoś mówi, przerabiamy mój pokój w wersję whimsy. Albo na przykład lifestyle, czyli celebracja małych momentów, taki baśniowy klimat, trochę wróżki.
0: Ale jedzenie truskawek albo poziomek na jakimś pięknym kocu z magiczną pałeczką? Tak to...
2: Dokładnie tak, Ula, trafiłaś po prostu w dziesiątkę.
0: To będę ja.
2: Bo to ma być taka celebracja rzeczy, które są zwykłe, ale my im nadajemy taki baśniowy charakter. Mm-hmm. Trochę jest to może ucieczka od prawdziwej rzeczywistości, jakaś taka chęć zanurzenia się właśnie w baśniach, spontaniczność, intuicyjne wybory, a w modzie, bo jak wiadomo, tam ten trend również planuje zagościć.
3: W modzie też ten nurt czerpie z estetyki vintage lat 90. oraz takich baśniowych inspiracji, co doskonale współgra z ideą mody z drugiego obiegu i odrzuceniem masowej konsumpcji na rzecz unikalnych form. Garderoba w duchu whimsical ma pozwalać na ekscentryczność i wywoływać uśmiech.
2: Czyli bardzo często to są długie spódnice, to są wzory, to jest mnóstwo biżuterii, która niby do siebie nie pasuje, ale jednak jakoś fajnie to wygląda. Czyli ma być lekko, z przymrużeniem oka i zupełnie na drugim biegunie, aniżeli taki poprawny minimalizm, skrojony, bezpieczny.
1: Czy jeżeli do błękitnej koszuli założyłem
0: błękitne spodnie,
1: niebieską, zieloną, przepraszam, czapeczkę, nie, żółtą, tak?
0: Dzisiaj masz żółtą.
1: No, żółtą, to jestem whimsy?
0: Nie.
2: Jeszcze brakuje, słuchaj, jakichś szalonych okularów, bo ja tu widzę takie przezroczyste.
1: Nie dałem
2: ale
1: się.
2: Ale jak fioletowe.
1: Chciała, Ula mi namawiała na takie okulary, takie kwadratowe, wiesz, takie, że od razu było...
2: Bo Ula wiadomo. Wiedziała.
1: Ula dużo wie, jeżeli chodzi o to, naprawdę. Ja pytam Ulę, czy mogę przyjść w krótkich spodenkach do pracy, bo już nie przychodziłem i dostałem z zgodę, ale tylko dwa dni przychodziłem, już dzisiaj mam długie.
0: No i też nie na krótkie spodenki, tylko na szorty przed kolana.
1: Tak, to jest wszystko.

0: tylko tutaj, wiesz, tutaj...
1: Chcesz udzielić ci jakiejś rady, Marto, jak żyć?
2: Ja poproszę, poproszę rad i będziemy też wszyscy chyba pytać, jak w ogóle w tym roku być Whimsy, bo to myślę, że bycie tak

0: To Maciej Misiałowski, Flora, a my jeszcze mamy dla Państwa zaproszenia. O tym zapomnieliśmy, a to rzecz niezwykle istotna. Plac Centralny, Centralny Plac Muzyki, to jest serce Warszawy. To jest impreza, której patronuje Jedynka i to jest to miejsce w Warszawie, w którym w plenerze mogą Państwo usłyszeć fantastyczne musicale, a także koncerty muzyki poważnej. Na jakim musical wysyłamy słuchacze?
1: Wysyłamy słuchacze na musical Once z 2011 roku, stworzony na podstawie filmu Johna Carneya z 2007 pod tym samym tytułem. Wielki sukces zarówno w Stanach, jak i w innych krajach. Wiele nagród.
0: Numer telefonu?
1: 22 645 22 66. Powtarzam, 22 645 22 66. Czekają zaproszenia na musical Once w Warszawie, w samym centrum miasta.
0: Na piątek, czyli na jutro.
1: Tak, na 20.15 dokładnie.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Tak się czasami dzieje, że emitujemy piosenkę, ale wiadomo, że informacja, szybkość jest najważniejsza, więc przerywamy Adel po to, żeby przenieść się do naszego, reportera Cezary Gurjew, nasz sportowy wysłannik. Gdzie jesteś i co się dzieje, Czarku?
1: Kort centralny Wimbledonu, obrończyni tytułu Iga Świątek ma piłkę meczową, walczy z Karoliną Pliszkową, biega przy siatce i wygrała 6-1 i 6-3. Piękna postawa dzisiaj zdecydowanie, choć w drugim secie została Iga przełamana. Teraz gratuluję rywalce, która przecież była kiedyś liderką światowego rankingu.

0: Iga Świątek awansuje do trzeciej rundy i teraz bardzo się cieszy kort centralny. Na tym meczu nie pojawiła się księżna Kate, ale ona jest na obiekcie, bo przyjechała i tutaj dziś wielu sympatyków z Polski. Spotkałem grupy, które koczowały całą noc, żeby dostać bilety. A na korcie numer 17 też szybka informacja. Kamil Majchrzak walczy z Zakarem Swajdą, Amerykaninem. Polak wygrał pierwszego seta 6-2, w drugim przegrał 2-6, a w trzecim secie jest remis 5-5. A na razie informacja dnia. Iga Świątek, obrończyni tytułu, awansowała do trzeciej rundy.
1: Mówił Cezary Górjew. Tak to jest, jak dzieje się coś ważnego, to zawsze przerywamy program, żeby Państwu o tym powiedzieć. Dosłuchajmy Adel za 12.04.

0: Nie, tutaj nie. Adel za nami, a do studia weszła Karolina Rożej.
1: Dzień dobry.
0: Chciałam powiedzieć, że tanecznym krokiem.
1: No, tak, to byś trochę skłamał, ale...
2: Taneczny wchodzi o 12.
0: O 13.
2: A już na 16 już nie styka tanecznego kroku.
0: Naczyta się, co się wydarzyło w świecie i już wychodzi taka trochę smutna. A co dzisiaj u ciebie?
1: No właśnie, trochę tych niedobrych informacji też będzie dotyczących klimatu, dlatego że poza tym, że no, mieliśmy ekstremalne temperatury powietrza, to jak się okazuje, temperatury mórz i oceanów także osiągają rekordowe wartości. Z ekspertem, fizykiem mórz, oceanologiem, będę rozmawiała właśnie o tym, jakie to ma konsekwencje.
0: Czyli powiedzmy, że to nie jest dobrze, że woda jest tak ciepła.
1: Nie, to znaczy fajnie się jest wykąpać w ciepłym Morzu Śródziemnym na przykład, jak się jest na wakacjach, natomiast konsekwencje tego są bardzo poważne, ale będziemy też sprawdzać sobie, czy da się spędzić wakacje bez smartfona. Oczywiście mówimy przede wszystkim o młodych ludziach, którzy no odruchowo, jak się nudzą,
2: da się. Myślę, że całe nasze grono spędzało w ten sposób wakacje i przeżyło.
1: No ale nie wiedzieliśmy, jakie dobroci tam się mogą kryć.
0: Jakie złoci.
1: No to oczywiście, że tak, ale my po prostu nie mieliśmy wyboru, a oni mają, więc jak to mądrze zrobić? O tym porozmawiamy.
0: Dobrze, że ja nie mam dzieci. Oczywiście, dobrze, że ja nie mam dzieci.
2: Mogę ci pożyczyć swoje.
0: Nie, dziękuję bardzo. Ula Kaczyńska.
2: Marcin Wojciechowski.
0: Dziękujemy. Agnieszka Ciecierska nas wydawała. Miłosz Duda zrealizował. Słyszymy się jutro z przyjemnością. Proszę zostać z Jedynką.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Największe gwiazdy.
2: A wśród nich
1: Justyna Steczkowska.
3: My jesteśmy tu za kres.
1: Staszek Karpiel-Bułecka.
4: Pójdę tam, gdzie góry dotykają nieba.
2: Bratanki.
1: Afromental.
2: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
1: Wstęp wolny i doskonała zabawa. Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
2: Sobota, 4 lipca, Zakopane.
1: Transmisja koncertów TVP2 po 20 i na antenie radiowej Jedynki po 21.
2: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
7: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Abemus Papa.
0: Plebiscyt polskieradio.pl.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszy.

0: Ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
0: No sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Reklama. Radio Kierowców.
4: Patryk Bedliński, zapraszam. Jeżeli jadą Państwo autostradą bursztynową, warto wsłuchać się w ostrzeżenie naszego słuchacza.
5: Dzień dobry, dzwonię z drogi A1 z Gdańska w stronę Łodzi. Ostrzegam przed dużą ilością zwężeń z tytułu remontów dróg. Odbywa się to na płatnym odcinku.
4: Korkuje się również autostrada A2 w okolicach Poznania, od węzła Poznań-Komorniki do węzła Luboń i tutaj zator występuje w kierunku Warszawy. Na S2 pod stolicą między Wilanowem a Wałem Międzyrzyńskim też są spore problemy. W zatorze stoją pojazdy na Moście Południowym i tłoczymy się w kierunku Mińska Mazowieckiego oraz Lublina. Mamy również spowolnienie na S6 w okolicach węzła Matarnia, czyli na trasie z Gdańska do Gdyni na Trójmiejskiej Obwodnicy. Korek napotkają także kierowcy na S7 w okolicach Białobrzegu, między Grójcem a Radomiem. Na S8 zwalniamy między Radzyminem a Wyszkowem w okolicach Woli Rasztowskiej na trasie, która prowadzi do Białegostoku. Między Kikołem a Lipnem na Krajowej 10 doszło do dachowania samochodu osobowego. Na kilometrze 349 jedziemy tylko jednym pasem na zmianę. Tak samo poruszają się kierowcy między Łowiczem a Głownym. Tam częściowo zablokowana jest Krajowa 14. Na trzecim kilometrze miało miejsce zderzenie pojazdu osobowego z motocyklem i stąd problemy. Jednym pasem na zmianę trzeba także jechać na odcinku drogi numer 15 Kowalewo-Pomorskie-Toruń. W okolicach Szychowa osoba na hulajnodze została potrącona przez samochód i stąd mamy problemy. Wciąż nieprzejezdna trasa 23 Dębno-Myślibórz. W okolicach Barnówka samochód osobowy zderzył się z pojazdem ciężarowym i auto osobowe w wyniku wypadku dachowało. Poszkodowana została jedna osoba. Droga jest nieprzejezdna w obu kierunkach.
6: Minęła 16, tu program pierwszy Polskiego Radia.
7: Zapraszamy na aktualności jedynki.
6: Marzena Godon.
7: I Paweł Zieliński. Jest plan naprawy systemu ochrony zdrowia. Jak dowiedziało się Polskie Radio, ma zostać przedstawiony we wtorek.
6: Ograniczenie wykluczenia komunikacyjnego to cel nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. O tym dziś w Sejmie.
7: Strażacy walczą ze skutkami ostatnich nawałnic na południu kraju. Synoptycy ostrzegają przed niebezpieczną pogodą na północy.
6: W najbliższy wtorek minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić plan naprawy systemu ochrony zdrowia.
7: Nieoficjalnie dowiedziało się o tym Polskie Radio.
6: Tego dnia planowane jest posiedzenie zespołu trójstronnego z udziałem szefowej resortu zdrowia.
7: Tymczasem trwa spotkanie Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej z minister zdrowia i prezesem NFZ-u.
6: Tematem rozmowy obecna sytuacja w systemie ochrony zdrowia oraz pomysły na zreformowanie go.
7: Mamy nadzieję, że pani minister przedstawi rozwiązania dotyczące chociażby wynagrodzeń lekarzy, mówi rzeczniczka klubu KO Dorota.
8: Chcemy, żeby nasi lekarze dobrze zarabiali. Nie chcemy, żeby ponosili odpowiedzialność zbiorową za nieuczciwość jakiegoś ułamka personelu medycznego, no ale też, żeby budżet państwa nie cierpiał na tym, a przede wszystkim, żeby dobro pacjentów było tutaj celem nadrzędnym.
6: Doktor Maria Libura z Polskiej Sieci Ekonomii podkreśla, że najistotniejsze jest to, aby skupić się na bezpieczeństwie pacjentów.
9: Jeżeli system pozwala na ciągłą pracę w bardzo wrażliwym zawodzie, takim jakim jest lekarz, jak słyszymy po kilka dni z rzędu, to jest to przede wszystkim problem bezpieczeństwa pacjenta i bezpieczeństwa tego lekarza. Kwestia zarobków wymaga powrotu do tak zwanej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu.
7: Od listopada ubiegłego roku pracodawcy domagają się nowelizacji tak zwanej ustawy podwyżkowej w ochronie zdrowia.
6: Dziś w Sejmie pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Celem nowych przepisów jest ograniczenie wykluczenia komunikacyjnego oraz poprawa dostępności połączeń, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach.
7: Zgodnie z projektem to marszałkowie na terenie danego województwa staną się koordynatorami planu transportu publicznego. Mówi o tym wiceminister infrastruktury Stanisław Buł.

0: Łukowiec.
1: Chcemy doprowadzić do tego, żeby każdy mieszkaniec, nawet najbardziej odległej gminy, miejscowości, miał możliwość dobrego dojazdu do miejsc użyteczności publicznej, do szkoły, do urzędu, do lekarza.
0: Dzięki nowym przepisom marszałkowie na terenie danego województwa będą mieli możliwość łączenia przejazdu autobusów z kolejami za pośrednictwem wspólnego biletu.
2: Prokuratura Okręgowa w Warszawie apeluje do świadków o informacje i zeznania, które mogłyby wyjaśnić sprawę nieprawidłowości w prosektorium Warszawskiego Szpitala Południowego.
0: Według doniesień Onetu.pl koordynator prosektorium miał promować firmę pogrzebową Wspólniczki i dopuszczać się handlu ciałami zmarłych.
2: Wszczęto postępowanie sprawdzające w sprawie nieprawidłowości.
0: Rzecznik Stołecznej Prokuratury Okręgowej Piotr Antoni Skiba apeluje do kontakt do tych, którzy posiadają informacje na temat działalności prosektorium szpitala.
3: Na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie pojawi się komunikat dotyczący czynności sprawdzający z prośbą o odezwę osób, które posiadają jakiekolwiek informacje i chcą je przekazać organom ścigania i o nawiązanie kontaktu z Prokuraturą Rejonową Warszawa-Ursynów, najlepiej drogą mailową przez e-doręczenia. Jeśli ktoś nie dysponuje możliwością szybkiego nawiązania kontaktu, prosimy o kontaktowanie się telefoniczne.
2: Warszawski Szpital Południowy rozwiązał ze skutkiem natychmiastowym umowę o pracę z koordynatorem prosektorium.
0: W sprawie Szpitala Południowego prowadzone są już śledztwa dotyczące m.in. organizacji pracy SOR-u, zasad triażu pacjentów, nieprawidłowości w dokumentacji oraz rozliczeń związanych z działalnością byłego koordynatora oddziału Dawida Kacprzyka.
4: To są aktualności jedynki.
2: Choć sytuacja pogodowa już się uspokoiła, to nadal trwa usuwanie jej skutków.
0: Burze, które w nocy przeszły nad Polską, szczególnie dały się we znaki mieszkańcom województw świętokrzyskiego i opolskiego.
2: Strażacy interweniowali ponad 500 razy.
5: Większość zgłoszeń dotyczyła połamanych drzew, ale żywioł nie oszczędził też domów, mówi starszy kapitan Marcin Bajur, rzecznik świętokrzyskich strażaków.
6: Uszkodzonych zostało łącznie 76 budynków, w tym w 71 przypadkach uszkodzone zostały dachy tych budynków, a niestety kilka z nich zostało całkowicie zerwane.
5: Usuwanie szkód trwa w Starachowicach. Dziś i jutro na terenie całego miasta mogą wystąpić przerwy w dostawie wody. Burze w szczególności dotkliwe okazały się też dla mieszkańców Opolszczyzny. W miejscowości Czerwonków-Raków w pewnym momencie trzeba było ewakuować dwie osoby z jednego z budynków. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Na dziś niebezpiecznie może być na północy kraju.
2: No, osób przebywających w województwach zachodniopomorskim i pomorskim rozesłano SMS-y z alertem.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega w nich przed silnym wiatrem i lokalnym burzami.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: A teraz czas na sport. Tomasz Kowalczyk. Iga Świątek awansowała już do trzeciej rundy wielkoszlemowego tenisowego turnieju na kortach Wimbledonu. Polka grała dziś z Czeszką Karoliną Pliszkową, a wszystko śledził specjalny wysłannik radiowej jedynki Cezary Gurjew. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. I Tomku, rzeczywiście piękna wygrana. Karolina Pliszkowa to była liderka światowego rankingu, finalistka sprzed 5 lat. Iga wygrała 6-7, 6-3. Dzisiaj najcieplejszy dzień jak na tegoroczny Wimbledon, 27 stopni Celsjusza. Wietrzne warunki to obrończyni tytułu przeszkadzało, zwłaszcza przy drugim serwisie, ale dzisiaj oglądaliśmy najlepszą wersję Igi, która po prostu jak nie wie co robić, to walczy, wyciąga wnioski, ale to co najważniejsze, no nigdy się nie poddaje, choć miała trudny moment w drugim secie, to znalazła drogę, żeby tutaj rozbroić no bardzo precyzyjnie uderzającą Karolinę Pliszkową. A na korcie numer 17 Kamil Majkrzak walczy z Zakarem Swajdą. To Amerykanin, który w ubiegłym roku na trawie w Birmingham pokonał Kamila. Na razie po trzech setach 2-1 dla Polaka. 6-2, drugiego seta 2-6 przegrał Kamil Majkrzak. Wygrał trzeciego seta 7-6 i przed chwilą rozpoczął się czwarty set.
7: Z Wimbledonu prosto dla słuchaczy radiowej jedynki mówił Cezary Gurjew, a o tym jak radzi sobie Kamil Majszak będziemy oczywiście informować na naszej antenie. Po awansach Belgii i Stanów Zjednoczonych do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata dziś porcja następnych spotkań w grze o taką samą stawkę. O 19:00 Hiszpania spotka się z Austrią, o 1:00 w nocy Portugalia z Chorwacją, a o 5:00 nad ranem Szwajcaria z Algierią. Wysokim poziomem i formą wybitnych strzelców zachwycony jest były bramkarz Realu Madryt i Liverpoolu Jerzy Dudek.
9: Chyba mamy pierwszy taki turniej, gdzie każdy superstrzelec danego kraju

0: rzuca rękawiczkę kolejnemu strzelcowi. Tutaj oczywiście Messi jest tym pierwszym prowokatorem tej całej sytuacji, bo to on pierwszy zaczął strzelać te gole, wytaczać kierunki i rekordy. Później odpowiedź czekamy na odpowiedź Ronaldo, później Kane'a, później Mbappé. To jest atrakcyjne dla samego turnieju, dla kibiców. I jak na tą chwilę, to myślę, że to jest turniej zadowalający każdego kibica.
1: A dziś szanse na poprawienie dorobku bramkowego mają m.in. Lamine Yamal z reprezentacji Hiszpanii czy Cristiano Ronaldo w Portugalii. Natomiast mamy jeszcze jedną piłkarską informację. Hiszpan Santi Cazorla, piłkarski mistrz Europy z 2008 i 2012 roku, w wieku 41 lat postanowił zakończyć karierę. W drużynie narodowej rozegrał 81 meczów, strzelił 15 goli, występował m.in. w Arsenalu Londyn i w zespole Villarrealu.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda. Więcej chmur i przelotne opady deszczu teraz na południowym wschodzie. Poza tym całkiem pogodnie. Na termometrach od 14 stopni w Zakopanem, 19 w Lublinie, 23 w Warszawie, Poznaniu i Gdańsku, po 25 we Wrocławiu i 26 w Toruniu. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie powoli, ale spada. Na barometrach w Warszawie 1003 hektopaskale.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
4: Podcast Polskiego Radia.
6: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
4: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
6: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
4: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
8: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może Was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
4: Reklama. Autopromocja.
9: Letnia scena jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: 12 minut po godzinie 16 na zegarach. Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. Zaczynamy popołudniówkę.
1: Ekspres Jedynki.
0: I zaczniemy dziś popołudniówkę od cennika usług prywatnego biznesu, jaki w prosektorium Szpitala Południowego miał urządzić sobie jego koordynator.
2: 500 zł za ubranie ciała na terenie prosektorium.

0: prospektorium, 1000 zł za balsamację, minimum 1500 zł za polecenie firmy pogrzebowej. Wszystko nielegalnie, wszystko pod stołem, wszystko bez płacenia podatków i wszystko z łamaniem prawa.
1: Mówiła na naszej antenie Magdalena Rigamonti, współautorka tekstu, głośnego już bardzo tekstu, opisującego to, co miało dziać się w tym prosektorium, z bezczeszczeniem zwłok włącznie. Co na to rząd, co na to prokuratura, co na to władze Warszawy, o tym już za chwilę w Ekspresie Jedynki. Ale dzisiaj padnie też pytanie, czy da się wakacje spędzić bez smartfona?
2: Ja spędziłam całe dzieciństwo na dworze. Czasy się zmieniły. Teraz dzieciaki bez telefonu to chyba byłyby wyizolowane od swoich rówieśników.
3: Wakacje mogą wydarzać się bez ekranu. Wspólne ognisko, podchody, rozmowy, żeby ekrany tego nie wyparły.
1: Tylko jak to wszystko zrobić mądrze, sprawdzimy jeszcze w tej godzinie Ekspresu Jedynki, a teraz już gramy.

to popołudniówka radiowej Jedynki, 17 minut po godzinie 16. Ekspres Jedynki zaczynamy dziś od tego, że wiele wskazuje na to, że astronomiczne zarobki koordynatora SOR-u, szybka ścieżka leczenia dla polityków Koalicji Obywatelskiej i tak zwany salonik VIP, to był tylko wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o nieprawidłowości, i to jest i tak bardzo delikatne słowo, nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Bo teraz mamy szokujące doniesienia w sprawie prosektorium w tymże szpitalu. Koordynator tego prosektorium, Artur Chabowski, wedle tekstu opublikowanego wczoraj w Onecie, miał tam sobie właściwie urządzić taki prywatny, nielegalny biznes, promował firmę pogrzebową, miało dochodzić do

0: handlu ciałami zmarłych, a nawet do bezczeszczenia zwłok. Koordynator został już zwolniony. Postępowanie sprawdzające wszczęła prokuratura, a wszystkie najnowsze informacje w tej sprawie zebrała Joanna Stankiewicz.
1: Według doniesień medialnych koordynator prosektorium miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki oraz wynajmować prosektorium jako plan filmowy. O nieprawidłowościach w placówce mówiła w radiowej jedynce dziennikarka Onetu Magdalena Rigamonti.
2: W szpitalu południowym była wymyślona inna specjalna procedura. Karty zgonu trafiały bezpośrednio do prosektorium. Tam rodziny u pana Artura Chabowskiego odbierały karty zgonu.
1: Koordynator prosektorium miał też pobierać opłaty od rodzin za wydawanie ciał zmarłych. Był nawet specjalny cennik nielegalnych usług, dodała Rigamonti.
2: 500 zł za ubranie ciała na terenie prosektorium, 1000 zł za balsamację, minimum 1500 zł za polecenie firmy pogrzebowej. Wszystko nielegalnie, wszystko pod stołem.
1: Doniesienia o nieprawidłowościach w szpitalu południowym w Warszawie powinny zostać dogłębnie wyjaśnione przez prokuraturę, mówił minister spraw wewnętrznych i administracji, a także szef warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński.
3: To szpital chyba w zeszłym roku złożył 2 wnioski do prokuratury o zbadanie tej sprawy. Wiem, że prokuratura zajmowała się, chyba w jeden wniosek jest umorzony, ale teraz są nowe fakty, to musi być wyjaśnione do spodu. Jeżeli były jakiekolwiek nieprawidłowości, to winni powinni zostać bardzo, bardzo surowo ukarani.
1: Po opublikowaniu informacji dotyczących nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego, prokuratura rejonowa Warszawa Ursynów wszczęła postępowanie sprawdzające, poinformował rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Skiba.
4: Chodzi tutaj o kwestie dotyczące pobierania nienależnych opłat w prosektorium Szpitala Południowego, jak również żądaniu od różnych podmiotów różnych kwot pieniężnych w związku z polecaniem poszczególnych zakładów pogrzebowych.
1: Rzecznik prokuratury zaapelował też do świadków o składanie zeznań, które mogłyby wyjaśnić sprawę nieprawidłowości w prosektorium warszawskiego szpitala.
4: Z prośbą o odezwę wszystkich osób, które posiadają jakiekolwiek informacje i chcą je przekazać organom ścigania, chcą zeznawać w tej sprawie, o nawiązanie kontaktu z prokuraturą rejonową Warszawa Ursynów.
1: Wcześniej warszawski szpital południowy rozwiązał ze skutkiem natychmiastowym umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. Podstawą decyzji jest ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, a co najważniejsze, poszanowania kultu osoby zmarłej i bólu jej najbliższych. Czytamy w opublikowanym na stronie placówki oświadczeniu.
0: Pozostaje jeszcze pytanie, czy odwołanie koordynatora prosektorium wystarczy? O to zapytamy gościa radiowej jedynki po 16:30.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: I czwartkowa popołudniówka. Sprawdzamy teraz w Ekspresie Jedynki, czy da się spędzić wakacje bez smartfona. Oczywiście pytamy przede wszystkim o tych młodych, którzy gdy się nudzą, no to po smartfona przede wszystkim sięgną. Tym bardziej, że potwierdzają to badania. Niemal 1/3 roku tyle pokolenie Z spędza przed ekranem. To jest dziennie, proszę sobie wyobrazić, ponad 7 godzin. Tak wynika z raportu Screen Time Report 2026. No i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę ruszyła z kampanią Domowe Zasady Ekranowe na Wakacje. No i fundacja zachęca, żeby chociaż latem zrobić sobie taką przerwę od laptopów czy smartfonów. Będą tego same korzyści. Tylko czy w dzisiejszych czasach to w ogóle możliwe?
2: Staramy się, chociaż nie jest to łatwe. Myślę, że najlepszym sposobem jest zapisanie dziecka na jakieś półkolonie, ewentualnie lato w mieście. Natomiast staramy się bardzo z mężem pilnować tego czasu. Wyznaczamy limity czasowe, tak?
3: W których może korzystać
2: z
3: laptopa.
2: Tak, tak. No ale on generalnie lubi się ruszać, więc nie mamy z tym problemu.
4: No się przydaje. Zrobi się taki odpoczynek dłuższy.
5: To jest raczej niemożliwe dla tego pokolenia, które teraz się wychowuje. Ja to spędziłam całe dzieciństwo na dworze. Czasy się zmieniły. Teraz dzieciaki bez telefonu to chyba byłyby wyizolowane od swoich rówieśników. Co może być lepszego niż scrollowanie TikToka i no niestety z tym trzeba walczyć.
6: Pytanie, jak z tym walczyć? Wielu rodziców mierzy się z tym, że nie jest w stanie zapewnić dzieciom rozrywki przez cały dzień i obawiają się, że czas wolny będą one spędzać przed ekranem. Mówi Ewa Dziemidowicz z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
7: Kiedy zaczniemy sobie od takiego przyjrzenia się, jakie aktywności w ciągu dnia ma moje dziecko, czy ma znajomych, z którymi może się spotykać, czy być może są jakieś półkolonie, zajęcia, babcia, czy ile czasu my jako rodzice mamy i możemy poświęcić dziecku w ciągu dnia, to też wtedy zauważymy, gdzie są te momenty, gdzie ten ekran może się pojawić zbyt intensywnie. I dobrze na ten czas jest po prostu zaplanować, co dziecko miałoby w tych momentach robić.
6: Stąd właśnie kampania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, której celem jest zainspirowanie rodziców do świadomego korzystania z ekranów w wakacje.
7: Przypomnieć im trochę o tym, że wakacje mogą wydarzać się bez ekranów, że w wakacje takie sytuacje jak wspólne ognisko, podchody, zabawy, rzucanie piłką, rozmowy, że wakacje to jest przestrzeń właśnie na to i żeby ekrany tego nie wyparły, bo coraz częściej mówi się o tym, że dzieci, obecne dzieci mają więcej wspomnień związanych z osobami, które oglądają czy o których czytają, niż takich własnych.
6: Zaplanujmy już moment, w którym jesteśmy w podróży. Jedziemy samochodem czy pociągiem. W końcu wtedy po smartfona sięgamy najczęściej.
7: To jest takim prostym rozwiązaniem, z którego korzysta wielu rodziców, obawiając się nudy po stronie dziecka, narzekania, że podróż trwa zbyt długo, czy jakichś takich różnych frustrujących emocji, które mogą się pojawić i są zupełnie normalne, bo długa podróż bywa frustrująca czy stresująca dla dzieci. Natomiast dobrze jest pamiętać o tym, że ekran nie jest jedynym rozwiązaniem. I większość rodziców jest w stanie to sobie przypomnieć z własnego dzieciństwa, że podczas podróży można było bawić się w gry słowne, można było rozmawiać, można było trochę się też nudzić i to też jest okej, można było liczyć krowy czy inne samochody.
6: Ustalmy, kiedy w trakcie wyjazdu korzystamy z ekranów.
7: Porozmawiać z całą rodziną.

0: rodziną i uwzględnić w tym dzieci. Jak te nasze wakacje mają wyglądać? Czy właśnie robimy sobie takie przerwy od ekranów? Czy jak idziemy na wycieczkę, to ten ekran no nie jest takim naszym głównym towarzyszem, tylko jednak spędzamy ten czas razem. Czy zamiast robić tysiąca zdjęć w każdej lokacji, wybieramy sobie kilka takich momentów, które chcemy utrwalić, natomiast poza tym ten ekran gdzieś ląduje na dnie plecaka i po prostu jesteśmy ze sobą.
1: Laptop został w domu, właśnie dzisiaj jadę na wakacje, więc będzie mniej przed ekranem.
2: Ale też pomyślałam sobie, jeśli wymagamy od dzieci, to wymagajmy też od siebie, bo wtedy zakazy zupełnie sensu nie mają.

0: być gdzie.
1: No, wakacje bez smartfona to chyba się to nie uda. Myślę, że przede wszystkim młodzież i dzieci, jakby tak zabrano im telefon na jakieś tydzień czy dwa tygodnie, to potem wszyscy wylądowaliby u psychologa. No, starsi również, myślę.
2: Więcej wiary, drogi słuchaczu, i w młodych, i w starszych. 22 139 2202. To jest Radiowa Jedynka, minęła 16:30.
3: Skrót aktualności, Paweł Zieliński, zapraszam. Donald Tusk zrzekł się immunitetu w związku z planowanym pozwem o zniesławienie, które przygotowuje Fundacja Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry. Chodzi o wypowiedzi premiera o finansowaniu fundacji przez szefa Zonda Krypto, Przemysława Krala. Szef rządu powoływał się na informacje ABW, teraz jest gotowy na proces. 5 podpisów, 2 weta, 1 wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent podjął decyzję w sprawie kolejnych ustaw, które trafiły na jego biurko. Uznania Karola Nawrockiego nie uzyskała ustawa o prawach i obowiązkach ucznia, która między innymi katalogowała je i powoływała sieć rzeczników.
4: Nie kwestionuje potrzeby ochrony praw uczniów. Tylko tu nie chroni się praw, a zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji.
3: W najbliższy wtorek minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić plan naprawy systemu ochrony zdrowia. Nieoficjalnie dowiedziało się o tym Polskie Radio. Teraz trwa spotkanie klubu KO z minister i z szefem NFZ-u. Na stole m.in. kwestia wynagrodzeń lekarzy.
5: Chcemy, żeby nasi lekarze dobrze zarabiali, no ale też, żeby budżet państwa nie cierpiał na tym.
3: Są zarzuty i 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o podłożenie paczki pod drzwi mieszkanki i ławy. Kobieta przyniosła pakunek do miejscowej komendy policji. Po otwarciu przez funkcjonariusza doszło do wybuchu. Policjant został ranny. Podejrzanego 69-latka zatrzymano na Śląsku.
6: Dokonano przeszukania w miejscu zamieszkania tego mężczyzny, ujawniając ładunek o podobnym charakterze.
3: Szopy, pracze zadomowiły się w ogrodzie romantycznym w Arkadii, niedaleko Łowicza. Nietypowym gościom na tyle spodobał się park z końca XVII wieku, że zostały tam na dłużej. Choć zwierzęta wyglądają sympatycznie, to dzikie one są i trzeba na nie uważać.
7: Dla mnie jest po prostu zaskoczeniem, że tutaj są szopy, pracze. Bobry bardziej, ale nie szopy, pracze. Pierwsze słyszę, naprawdę.

0: Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 17.
1: No i trzeba przyznać, że szopy-pracze mają niezwykle dobry gust, bo ogród romantyczny w Arkadii rzeczywiście piękny jest, więc bardzo ładne miejsce sobie wybrały. Karol Surówka w studiu, Pracie Jedynki, dzień dobry.
2: Dzień dobry, pracze to są te zwierzątka, które wyglądają jakby miały opaskę na oczach, tak?
1: Jak Rambo troszeczkę,
2: jak Rambo.
1: Tylko niżej.
2: Bardzo sympatyczne zwierzątka. Pandy śmieciowe podobno się na nie mówi.
1: Tak?
2: W stadach.
1: A to nie wiedziałam, ciekawe. Karol, niezwykle poważny temat już za parę minut w twojej rozmowie z gościem. Wcześniej słuchałam twojej rozmowy z Magdaleną Rigamonti w magazynie W Samopołudnie, która jest współautorką tego tekstu w Onecie o tym, co miało się dziać w prosektorium Szpitala Południowego w Warszawie. No są to wstrząsające informacje. Określenie, które podała Magdalena Rigamonti, śmiertelne królestwo w prosektorium.
2: Makabryczne są te doniesienia, absolutnie prawda. Kiedyś być może nastąpi taki moment, w którym w rozmowach politycznych będziemy mogli opowiadać o miłych zwierzątkach, ale dziś nie jest ten dzień, dziś kolejna odsłona.
1: I raczej prędko nie nastąpi.
2: Afery w Szpitalu Południowym. Koordynator miał z prosektorium zrobić prywatny biznes. Od tego tematu zaczniemy naszą rozmowę z naszym gościem, a będzie nim Krzysztof Sztucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
1: Zapraszamy, polecamy już za 3,5 minuty.

0: Bananarama i radiowa jedynka za 23 minuty, godzina 17. Już teraz w popołudniówce Karol Surówka i jego gość.
1: Rozmowa dnia.
2: Naszym gościem, tak jak zapowiadaliśmy, jest

0: Krzysztof Szczucki z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Czy Koalicja Obywatelska lepiej wyjaśnia nieprawidłowości w służbie zdrowia, niż robiło to Prawo i Sprawiedliwość?
1: Ja sobie nie przypominam za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości takich nieprawidłowości, z jakimi mamy do czynienia teraz. W zasadzie codziennie nowy odcinek afery dotyczącej Szpitala Południowego i dr Kacprzyk i to, co się działo na SOR-ze i zeznania sygnalisty, prosektorium w Szpitalu Południowym.
0: Prosektorium to jest to najnowsza odsłona, o której pisał wczoraj portal Onet. Krótkie przypomnienie dla naszych słuchaczy. Pracę w tym szpitalu stracił koordynator prosektorium po tym, jak okazało się, że wykorzystywał swój oddział jak prywatny biznes. Pobierał nieewidencjonowane opłaty za wydanie i przygotowanie ciał, promował powiązany zakład pogrzebowy.
1: To najgorsze skojarzenia z dawną sprawą łódzkich łowców skór. Już myślałem, że z takimi patologiami w polskiej służbie zdrowia nie mamy do czynienia, ale to tylko fragment całej wielkiej afery, tych nieprawidłowości.
0: Tylko, że
1: Platforma Obywatelska sobie z nimi nie radzi.
0: Że nie pamięta pan takich spraw zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Politycy koalicji teraz wymieniliby, jak z pistoleta strzelaliby tymi sprawami, które miały miejsce za waszych czasów. Maseczki, respiratory, kolano prezesa Kaczyńskiego.
1: Tylko, że panie redaktorze, oni nas, jakby nie patrzeć, rządzą już od chyba niemal 3 lat, lekko licząc, i z tego wszystkiego tak skutecznie rozliczają, że są kolejne umorzenia, że żadna sprawa nie zakończyła się wyrokiem. To oznacza, że tych afer nie było. To są takie tylko zasłony dymne, mające odciągać uwagę opinii publicznej od realnych problemów, z którymi dzisiaj mamy do czynienia.
0: I
1: tego, że oni sobie
0: tutaj
1: w żaden sposób z tą sprawą nie radzą. No bo co z tego, że dr Kacprzyk z tego i owego zrezygnował? Jakieś tam pieniądze zwrócił pośrednio, w ten sposób przyznając się do tych nieprawidłowości, kiedy nie ponoszą odpowiedzialności ci, którzy za tym wszystkim stali i stoją.
0: Ale
1: także
0: według
1: za jego
0: koalicji,
1: karierą.
0: Za waszych czasów nie było żadnych konsekwencji. Nikt stanowiska nie tracił po respiratorach czy po maseczkach.
1: Po pierwsze, to, że te sprawy są nie do porównania, bo nie można porównywać COVID-u i wszystkich konsekwencji tej pandemii, które miały miejsce, z aferą Szpitala Południowego i z ustawianiem swoich przez ludzi koalicji obywatelskiej. Więc naprawdę to jest takie odwracanie kota ogonem. Dzisiaj opinia publiczna nie interesuje się maseczkami. Ja się zgadzam, że wszystkie nieprawidłowości, jakie były w historii, należy wyjaśniać. Od tego są organy ścigania, ale najwyraźniej, skoro nikt nie poniósł odpowiedzialności, organy ścigania także za czasów Koalicji Obywatelskiej nikogo skutecznie do tej odpowiedzialności nie pociągnęły, to nie ma problemu i nie ma żadnej afery. A tutaj jest konkretna. Są kolejne dowody, kolejne dokumenty, kolejne artykuły prasowe. To media przecież tę sprawę ujawniły. A ludzie Platformy mówią o, nie wiem, o mumii Tutenchamona jako odpowiedzi na to, że zwłoki poddawano tomografowi w Szpitalu Południowym.
0: Politycy koalicji mówią, że zawsze w służbie zdrowia znajdzie się czarna owca, zawsze problem będzie. Pytanie, co się z tym zrobi? Oni, jak mówią, rozliczają, wy, jak podkreślają, nie rozliczaliście.
1: Niech nie mówią o rozliczaniu nas, tylko niech się wezmą do roboty. Po pierwsze, trzeba pociągnąć do odpowiedzialności także politycznej wszystkich tych, którzy za tym stali. Ministra Kierwińskiego, odpowiadającego za struktury Koalicji Obywatelskiej, minister zdrowia, pewnie władze Warszawy także.
0: Oni wszyscy powinni się podać do dymisji? Wspomniane osoby? Tego chce PiS?
1: Oczywiście, że powinny podać się do dymisji. Gdyby miały odrobinę politycznego honoru, to tak właśnie by zrobiły, ale tego się nie spodziewam. Tam doktryna Neumanna obowiązuje i będą chronić siebie nawzajem. Zresztą ta zadziwiająca aktywność mecenasa Dibuła w ostatnich dniach pokazuje także, że rzucą, który stał się de facto rzecznikiem prasowym doktora Kacprzyka, pokazuje,
0: jest,
1: że
0: jest jego obrońcą, więc
1: no tak,
0: broni
1: zgodnie z zasadami
0: klienta,
1: etyki zawodowej.
0: To bardzo nietypowe nie jest.
1: Ma bronić przed organami ścigania, a rolą adwokata nie jest występowanie w funkcji rzecznika prasowego, a on w takiej funkcji właśnie w tej chwili występuje, no po to, żeby chronić interesów Koalicji Obywatelskiej. No to pokazuje, jak wielkie siły rzucono po to, żeby tę aferę przykryć, zamieść pod dywan i nie zrobić de facto nic. A poza tym potrzebne są rozwiązania oczywiście systemowe, tak żeby do takich sytuacji w przyszłości nie
0: dochodziło. A czy o tych rozwiązaniach systemowych jesteście gotowi rozmawiać z Koalicją Obywatelską? Szereg propozycji już przedstawiono. Ujawnienie zarobków lekarzy to jest to, co jest procedowane, ale oprócz tego Lewica chce, i tu wymieniam, limitu maksymalnych zarobków lekarzy w publicznym systemie, zakaz łączenia pracy w publicznym szpitalu z prywatną praktyką, dokładne ewidencja czasu pracy lekarzy oraz na koniec kontrola wykorzystania sprzętu kupionego za publiczne pieniądze. Jesteście gotowi do współpracy z koalicją
1: ja
0: nad
1: uważam,
0: tego typu propozycjami?
1: Przynajmniej na poziomie takich ogólnych sformułowań. To są bardzo dobre postulaty. Trzeba oczywiście dyskutować o szczegółach. Premier Morawiecki też już na jednej z konferencji prasowej postulował wprowadzenie limitu, jeżeli chodzi o wynagrodzenia za dyżury.
0: No to może

0: dobrego z tego wszystkiego, co działo się w szpitalu południowym, może wyniknąć, czyli reforma służby zdrowia.
1: Żebyśmy konstruktywnie pracowali. Łączenie prywatnego z publicznym także nie służy temu, co publiczne, więc naprawdę...
0: Czyli brzmi

0: A pod tym namiotem Przemysław Czarnek się zmieści?
1: Znaczy, to jest oczywiste. Przemysław Czarnek jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości, kandydatem na premiera, więc to jest pytanie oczywiście w pewnym sensie prowokacyjne.
0: No, ale nie reprezentuje tej umiarkowanej frakcji.
1: Panie redaktorze. Nie, no bo partia szerokiego namiotu polega na tym, że jest frakcja umiarkowana i jest ta frakcja bardziej, bym powiedział, taka wysunięta na prawo.
0: A w czasie tego grilla też z pozostałych frakcji politycy otrzymają zaproszenie? Czy Jarosław Kaczyński otrzymał zaproszenie? Najważniejsze pytanie.
1: Na pewno tak. To pan premier Mateusz Morawiecki bardzo często rozmawia z prezesem Kaczyńskim i na pewno takie zaproszenie zostało wystosowane. To będzie zresztą wydarzenie otwarte. I zachęcam i polityków, i ludzi spoza polityki, i ludzi z różnych opcji, o różnych światopoglądach, żeby przyjść. My jesteśmy otwarci na dyskusję. Ja w ogóle nawet wolę dyskutować z ludźmi, którzy myślą inaczej niż ja, bo dyskusje są ciekawsze i takich ludzi właśnie na to wydarzenie zapraszam.
0: Czy jednoznacznie może pan zadeklarować, że do wyborów parlamentarnych 27 roku były premier Mateusz Morawiecki i jego otoczenie nie stworzą odrębnej partii politycznej?
1: Tak, mogę jednoznacznie zadeklarować, na pewno że nie to ma się takich nie wydarzy. Planów. Że nie mam zdolności przewidywania przyszłości. I mogę powiedzieć, że nie ma takich planów.
0: No,
1: ale
0: teraz.
1: Ja także nie mam planu opuszczania Prawa i Sprawiedliwości, ale jeżeli
0: plany
1: na przykład
0: się
1: za kilka miesięcy ktoś za mnie zdecyduje, że mam nie być członkiem Prawa i Sprawiedliwości, ja tego nie wiem, co się stanie. Więc nie mamy my jako środowisko związane z Mateuszem Morawieckim, ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus, nie mamy planu zakładania partii. Chcemy startować do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości.
0: To może być jak w takim małżeństwie, gdzie jeden małżonek liczy na to, że ten drugi go zostawi. Że liczycie na to, że zostaniecie poproszeni o opuszczenie i wtedy rozpocznie się wasza niezależna droga.
1: Raczej zabiegamy o to, żeby ta miłość była coraz bardziej intensywna. Ją podgrzewamy, żeby była taka żywa, prawdziwa, szczera, oparta nie tylko na emocjach, ale także na rozumie.
0: Romantycznie zrobiło się pod koniec rozmowy. Krzysztof Szczucki z Prawa i Sprawiedliwości był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: To pewnie wszystko przez te szopy pracze w ogrodzie romantycznym w Arkadii. Karol Surówka rozmawiał z naszym gościem. Bardzo dziękujemy za 10 minut, godzina 17. Państwo cały czas słuchają popołudniówki w programie Pierwszym Polskiego Radia. Ja znam najbliższą przyszłość. Za chwilę zagra Edyta Bartosiewicz i Jenny, a po godzinie 17 będziemy rozmawiać o tym, że ociepliło nam się nie tylko powietrze w ostatni weekend, ale także morza i oceany. O konsekwencje będę pytała eksperta.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Kultura biesiady, tawerna, czyli Grecja.
2: Kraina pieczonych, grillowanych jagniąt.
1: I bakłażanów.
2: Sałatki z przydomowego ogródka lekko skropionej oliwą.
1: Cacików i fawy.
2: Oraz mocnej kawy.
1: O tym wszystkim porozmawiamy z Agnieszką Kręglicką.
2: Apetyt na Europę.
1: Tomasz Prangę-Barczyński.
2: Łukasz Modelski. Zapraszamy w sobotę po 16.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
0: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
9: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
0: Reklama.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę.

0: Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
3: Patryk Bedliński, zapraszam. Drogowy raport zaczynamy od okolic Poznania i od ostrzeżenia naszego słuchacza.
4: Chciałem tylko powiedzieć, że jakiś się zrobił gigakorek na S11 przed węzłem Zachód, jadąc w kierunku Wrocławia.
3: To między węzłami Poznań-Dąbrówka i Poznań-Zachód, czyli na dojeździe od północy do węzła S11 z autostradą A2. Na A1 korek napotkają kierowcy jadąc trasą Piekary Śląskie-Pyrzowice. Tłoczno w obie strony, choć większy korek mamy w kierunku Łodzi. Duży zator na S2 w Warszawie. Korkuje się między Ursynowem a Wałem Miedzeszyńskim w kierunku wschodnim, czyli na jezdni prowadzącej do Mińska, Mazowieckiego i Lublina. Ostatni zjazd przed korkiem to ulica Puławska. W okolicach Nadarzyna zwalniamy wyraźnie na S8, jadąc z Warszawy w kierunku Wrocławia. Jednym pasem na zmianę kierowcy muszą jechać na Krajowej 10 między Kikołem a Lipnem. Na 349 kilometrze dachował samochód osobowy i stąd problemy. Jednym pasem trzeba też jechać między Głownem a Łowiczem. Częściowo zablokowana jest Krajowa 14 na 3 kilometrze. To dlatego, że pojazd osobowy zderzył się z motocyklem. W wyniku wypadku jedna osoba ma obrażenia. Krajowa 15 też tylko częściowo przejezdna na trasie Kowalewo-Pomorskie-Toruń w okolicach Szychowa. To kilometr 259. Tam powodem utrudnień jest potrącenie osoby, która jechała hulajnogą. Droga 23 Dębno-Myślibórz. Tutaj całkowita blokada w okolicach Barnówka. Samochód osobowy zderzył się z pojazdem ciężarowym. Auto osobowe dachowało. Można pojechać objazdem, na przykład drogą 26 do Chojny, a także między innymi przez Mieszkowice. A na wiadomości od państwa niezmiennie czekamy pod numerem telefonu 22 513 11 11.

0: Minęła 17, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Marzena Godon
1: i Paweł Zieliński. Donald Tusk zrzekł się immunitetu. O jaką sprawę chodzi? Wyjaśnimy to już za chwilę.
0: 5 podpisów, 2 weta, 1 wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Są kolejne decyzje prezydenta w sprawie ustaw, które trafiły na jego biurko.
1: Iga Świątek awansowała do 3. rundy Wimbledonu. Brytyjskie media piszą o powrocie dawnej Igi.
0: Premier Donald Tusk zrzekł się immunitetu w związku z planowanym pozwem o zniesławienie, który przygotowuje Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry, ustalił portal internetowy Wirtualna Polska.
1: Chodzi o finansowanie instytucji przez szefa Zonda Krypto, Przemysława Krala, który po upadku giełdy kryptoaktywów uciekł do Izraela.
0: Łączymy się z Michałem Makowskim. Co takiego powiedział premier, że został pozwany?
2: Na początku kwietnia, przed posiedzeniem rządu, premier powołał się na informacje od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Donald Tusk stwierdził, że szef Zonda Krypto wpłacił na konto Fundacji Instytutu Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry 450 tysięcy złotych, a część tych pieniędzy została wydana na prawników broniących Dariusza Mateckiego i księdza Michała Olszewskiego. Pod koniec kwietnia prezes Instytutu Piotr Cieplucha skierował do sądu prywatny akt oskarżenia przeciwko Donaldowi Tuskowi za, tu cytat, kłamliwość. Pomówienie. Jak przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka, premier jest gotowy na sądową konfrontację. Teraz Sejmowa Komisja Regulaminowa będzie sprawdzać, czy premier dopełnił wszelkich formalności, zrzekając się immunitetu. Za zniesławienie grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub maksymalnie rok więzienia.
0: Michał Makowski, dziękujemy.
1: Nie będzie rzeczników praw uczniowskich.
0: Prezydent zawetował prawo oświatowe.
1: Zdaniem Karola Nawrockiego proponowane rozwiązania nie poprawią sytuacji w szkołach.
0: Autorzy ustawy odwołują się do ważnych wartości, jednak moim obowiązkiem jest oceniać skutki proponowanych przepisów, a nie intencje, mówił prezydent Karol Nawrocki w nagraniu w mediach społecznościowych.
3: Tu nie chroni się praw, a zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji. To będzie szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów i budowania systemu antagonizowania, a nie współpracy środowiska szkolnego.
1: Prezydent zawetował też ustawę regulującą transport morski.
0: Natomiast podpisał ustawę w sprawie uproszczenia rachunków za energię elektryczną dla gospodarstw domowych, tak by klienci otrzymali czytelną informację.

0: informacje o jego składowych.
1: Zgodę prezydenta uzyskały również ustawy dotyczące prawa oświatowego, kodeksu postępowania karnego, ustawa o Związku Metropolitalnym w województwie pomorskim, kodeks karny skarbowy również dostał zielone światło od prezydenta.
0: Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy jutro w Warszawie.
1: Potwierdził to Polskiemu Radiu rzecznik resortu dyplomacji.
0: Oficjalne szczegóły nie zostały jeszcze podane.
1: Ale portal Wirtualna Polska podaje, że szef ukraińskiej dyplomacji Andrzej Sybicha ma przedstawić propozycję dotyczącą dialogu historycznego.
0: Według tych informacji chodzi m.in. o upamiętnienie generała Ukraińskiej Republiki Ludowej Marka Bezruczki, który w 1920 roku współpracował z Wojskiem Polskim w walce z bolszewikami.
1: Spotkanie ma być także okazją do rozmów o relacjach polsko-ukraińskich i kwestiach historycznych.
0: Przypomnijmy, spór wywołały decyzje prezydenta Zełenskiego o uhonorowaniu jednostek wojskowych nawiązujących nazwami do tradycji UPA oraz krytyczne reakcje na to w Polsce.
1: Pojawiły się także kontrowersje wokół przyjętej przez ukraiński parlament ustawy o utworzeniu panteonu narodowego, do którego mogą trafić postacie odpowiedzialne za zbrodnie na Polakach.
2: To są aktualności jedynki.
0: Tauron wskazuje przyczynę śnięcia ryb w jeziorze Pilchowickim i na rzece Bóg.
1: To nieprzewidziana ilość osadów dennych i fala upałów.
0: Spółka prowadzi remont zapory Pilchowickiej i w związku z tym osuszyła zbiornik.
1: Zapewnia, że proces opróżniania zbiornika był prowadzony zgodnie z zaleceniami przyrodników i pod nadzorem odpowiednich instytucji.
0: Prezes Tauron Ekoenergia Sławomir Czuchry przekonuje, że decydujące okazało się nałożenie na siebie dwóch nieprzewidzianych czynników.
3: Po pierwsze, ilość namołów, których nikt nie przewidywał. I druga rzecz, kiedy ruszyły się te namoły przy spuszczaniu wody, to przyszły te nieszczęśliwe upały. Pojawiła się przyducha. No i to już był proces, który bardzo trudno było zatrzymać.
1: Spółka zapowiada, że do kwestii odpowiedzialności i oceny działań wróci po zakończeniu badań prowadzonych przez służby i po analizie własnych dokumentów.
0: Jest radość. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Wimbledonu po zwycięstwie nad Karoliną Pliszkową.
1: Polka wygrała na korcie centralnym 6-1, 6-3 i pokazała dużo spokojniejszą grę niż w pierwszym meczu turnieju.
0: To był występ, po którym brytyjskie media piszą o zdecydowanej odpowiedzi mistrzyni Wimbledonu.
4: Na korcie Świątek miała wyraźne wsparcie polskich kibiców na trybunach, a w mediach społecznościowych Wimbledonu także fanów z całego świata, którzy komentowali jej powrót do gry w stylu dawnej Igi. Mecz dla BBC na żywo komentowała legenda tenisa Martina Navratilova, która na koniec stwierdziła, że Iga, nawet jeśli miewa słabsze momenty podczas meczu, potrafi się podnieść, a jej umiejętności oraz talent są niepodważalne. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: A dosłownie przed chwilą Kamil Majchrzak przegrał z amerykańskim tenisistą Zacharem Swajdą 6-2, 2-6, 7-6, 4-6, 3-6 w drugiej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
1: Pochmurno i deszczowo jest teraz na południowym wschodzie i coraz więcej chmur też na północnym zachodzie. Tam też pojawią się burze, na pozostałym obszarze całkiem pogodnie. Temperatura od 14-15 stopni na południu kraju, przez 19 na wschodzie, 23 w centrum, 25-26 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywiste, a ciśnienie cały czas spada. Na barometrach w Warszawie 1001 hektopaskali.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Tu Polskie Radio Warszawa.
10: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
11: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
12: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
11: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.

0: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Mało jest dziś wydarzeń, które skupiają uwagę całego świata. Ale właśnie tym jest piłkarski mundial. Kto wygra? Kto będzie dalej walczył o złoty puchar? To kluczowe pytania na początek lata. A mnie ciekawi, jak Ameryka organizuje największe mistrzostwa świata w historii. Czy może wciąż wolą baseball? Czy da się w ogóle dojść na stadion? Jak drogie są bilety? Podobno bardzo. I wszystko inne na miejscu. Zapraszam na piłkarski mundial od kulis. Moje relacje z ulic, plaż i najważniejszych miejsc Ameryki na antenie radiowej jedynki. Kacper Merk.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: 9 minut po godzinie 17 na zegarach. Karolina Rożej, Artur Makara, Miłosz Duda, Ula Tokarska. Taki skład mamy dzisiaj w popołudniówce i zapraszamy do 18.
1: Ekspres Jedynki.
0: I w sprawie wakacji, no może nie zupełnie bez telefonu, a chociaż trochę w prawdziwym świecie też, zadzwonił pan Marcin.
2: To tylko i wyłącznie sprawa rodziców, pozwolą czy nie pozwolą. Naturalnie do pewnego wieku tych młodych od maleńkości trzeba dyscyplinować, przekonać, że można żyć bez telefonu.
0: Ja tylko zgłaszam votum separatum, nie dyscyplinować, a pokazywać alternatywy. Ale z drugiej strony też daleka jestem od tego, żeby teraz wszystkich rodziców prowadzić na szafot za chwilę dziecka przed ekranem. 22 139 2202 to jest nasz telefon. Pan Marek z kolei napisał, ja mam super patent na podróże z dziećmi i na koniec pytań daleko jeszcze. Odpalamy słuchowiska dla dzieci Polskiego Radia. Poziom tych nagrań to absolutnie majstersztyk. Dzieciaki są totalnie pochłonięte. No leje pan miód na nasze serca. No to dla równowagi teraz, a właściwie za chwilę będzie gorzko, porozmawiamy o tym, że podnosi się temperatura mórz i oceanów i są tego niezwykle poważne konsekwencje. Będzie też o tym, że Amerykanom no całkiem spodobał się ten soccer.
3: Zdecydowanie. Ameryka powoli zakochuje się w piłce. Wierzę w prawdziwy futbol, nie w futbol amerykański. Nawet mój mąż został nowym kibicem.
0: A więcej do godziny 18 w Ekspresie Jedynki. Oczywiście gramy.

0: To czwartkowy ekspres jedynki, 13 minut po godzinie 17. Zrobiło się chłodniej, to wyraźnie widać, na szczęście, ale nie znaczy to, że nie odczuwamy tak naprawdę już teraz skutków tej ostatniej ekstremalnej fali upałów, ani zmian klimatu w ogóle. No bo te ostatnie upały sprawiły, że rekordy biła również temperatura, na przykład w Morzu Śródziemnym. Proszę sobie wyobrazić, że wzrosła w niektórych miejscach o 6 stopni powyżej średniej. Rosła temperatura także Bałtyku i Morza Północnego i to jest jeszcze nie koniec. W naszym studiu w Gdańsku jest profesor Jacek Piskozup, oceanolog i fizyk morza, kierownik Zakładu Dynamiki Morza Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam.
0: To jeszcze jedna dana. Tak jak wspomniałam, Morze Śródziemne w poniedziałek w niektórych miejscach było cieplejsze o 6 stopni niż zwykle. Natomiast jak wczoraj podało Europejskie Obserwatorium Copernicus, średnia temperatura powierzchni oceanów w czerwcu też była najwyższa w historii. I moje pytanie, panie profesorze, brzmi, z czego to wynika? Czy to jest to El Niño, o którym już mieliśmy okazję rozmawiać w radiowej jedynce? Czy to jest zmiana klimatu? Czy to jest ta kopuła ciepła nad Europą, czy wszystko naraz?
1: Wszystko naraz. Znaczy oczywiście to jest globalne ocieplenie. Oceany światowe co roku są cieplejsze, bo one pochłaniają 90% energii globalnego ocieplenia. Wolniej się ogrzewają niż lądy, no bo mają olbrzymią pojemność cieplną, tak jak wannę podgrzać jest ciężej niż powiedzmy powietrze w pokoju. Natomiast oczywiście się podgrzewają, ale na to się nakłada pogoda, czyli na przykład fale upałów. Oczywiście one są coraz gorsze w cieplejszym świecie, ale na to jeszcze się nakłada ten cykl właśnie od, taki pseudocykl od 2 do 7 lat zwany El Niño, La Niña. El Niño to jest ciepła faza. To jest okres, kiedy Pacyfik, szczególnie tropikalny, jest cieplejszy niż zwykle i właśnie się zaczyna. Znaczy, nie ma wątpliwości, chociaż tam pewnie NOAA, czy inne agencje to ogłoszą jako pewne dopiero za kilka miesięcy, bo patrząc wstecz na dane, ale to już widzimy, że to po prostu szybciej się nawet nagrzewa w ten Pacyfik w tym roku niż podczas ostatnich kilku silnych El Niño, więc tak jak zawsze podczas El Niño będziemy mieli rekordy właśnie globalnej temperatury oraz, no, oraz w wielu rejonach świata, ale głównie właśnie tropików i subtropików. Natomiast te nasze europejskie fale upałów to jest po prostu czyste globalne ocieplenie, nałożone oczywiście na taką przypadkowość pogody. Akurat jest trochę cieplej niż zwykle, ale to w cieplejszym świecie. Polska się już ogrzała o 2 stopnie, więc to trzeba pamiętać. O tym Bałtyk też.
0: No, widzieliśmy wszyscy te mapy pokazujące, że to chyba w poniedziałek Polska była, a na pewno Warszawa była najcieplejszą europejską stolicą. No to był właściwie ciemnoczerwony kolor. Tak wyglądała mapa Polski. Więc panie profesorze, chce nam pan powiedzieć, że to, co się wydarzyło, te ostatnie dane dotyczące temperatury mórz i oceanów i te rekordowe temperatury także dla Polski, czyli te 40,5 stopnia, które przekroczyliśmy w poniedziałek, to tak naprawdę może być dopiero początek, bo El Niño, o którym profesor mówił, tak naprawdę jeszcze na dobre się nie rozpoczęło i ono jeszcze może tutaj sporo namieszać?
1: Znaczy namiesza w dużej części świata. Może mniej w Europie, my jesteśmy daleko, ale także namiesza w rejonach, z których na przykład produkuje się pszenicę i inne rośliny, jedzenie, które my sprowadzamy, więc nam namiesza na przykład w cenach żywności po prostu. Natomiast El Niño czy nie El Niño, to po prostu w cieplejszym świecie fale upałów będą coraz cieplejsze. Bałtyk będzie coraz cieplejszy z wszystkimi konsekwencjami.
0: No właśnie, to o tych konsekwencjach porozmawiajmy, bo zapewne znajdą się turyści, którzy bardzo się cieszą z tego, że w Morzu Śródziemnym, czy nawet w Bałtyku, wczoraj mieliśmy taką, przedwczoraj w popołudniówce mieliśmy taką relację z nadmorza, że super, że woda jest wreszcie cieplutka. No zakładam, że pan taki zadowolony z tego powodu nie jest.
1: Znaczy, cieplejsza woda to jest woda, która ma mniej tlenu, więc na przykład dla ryb to jest, to wiadomość jak była, przyducha w jakimś zbiorniku wodnym. W morzu to nie jest aż takie proste, ale tak, ale to też działa podobnie, w sensie, że łatwiej jest o warunki beztlenowe w cieplejszym morzu, więc tak, jeszcze następuje, jakieś cieplejsze morze następują zakwity na przykład sinic, które dodatkowo zużywają tlen.
0: Sinice jeszcze sinice dodatkowo... na całym odcinku właściwie sopockim, jeśli chodzi o kąpielisko.
1: Tak, i to jest bardzo wcześnie, bo tak klasycznie te sinice były pod koniec lata, bo sinice są

0: organizmowi, które potrafią same wiązać azot, tak jak rośliny motylkowe. Więc kiedy już nie ma azotu w Morzu Bałtyckim, ale jeszcze jest fosfor, to sinice mają idealne warunki. No ale teraz sinice widać, pokazują, że potrafią nawet w czerwcu się pojawić. One lubią ciepłą wodę, szczególnie kiedy szybko się podgrzewa. One chyba szybciej reagują na to niż inne rodzaje, znaczy nie, one nie są glonami, ale niż glony, czyli fitoplankton. W związku z tym, że to są idealne warunki. Jak się nagle robi ciepło, sinice już mają zakwity, już były zamknięte plaże, więc pod tym względem turystom to się nie spodoba jednak takie cieplejsze morze, a rybakom już na pewno. Były fale upałów nie na Bałtyku, tylko w większych akwenach Morze Śródziemne, jak wybrzeża Stanów Zjednoczonych, zresztą z obu stron, gdzie straty dla rolnictwa, dla akwakultury, czyli hodowli ryb w morzu, w klatkach, były nawet rzędu powyżej 100 milionów dolarów przy jednej fali upału, więc to są nawet dla gospodarki, to są potworne straty. Oczywiście dla turystyki też, no bo jeżeli są sinice, to mało kto przyjedzie, bo nie można się kąpać w morzu.
1: Śnięte ryby też średnią atrakcją dla turystów raczej.
0: Tak, samo środowisko trzeba pamiętać też, bo to nie są tylko ryby, to jest to także straty, El Niño spowoduje znowu potworne straty w rafach koralowych, które mają takie glony symbiotyczne i jeżeli jest za gorąco, to te glony umierają, to tak jakby wybielanie raf, ta rafa jest wtedy bardzo narażona na erozję i ponieważ sądzimy, że znowu będą rekordy temperatur oceanu, to prawdopodobne jest, że będzie najgorszy efekt, zdarzenie takie właśnie wybielanie raf, a wszystkie najgorsze to były ostatnie kilkanaście lat, więc naprawdę duża część raf koralowych, łącznie z tą wielką rafą przy Australii, jest prawdopodobnie zagrożona wyginięciem w tym wieku.
1: No to dramatyczne właściwie ma pan dla nas informacje. Tym bardziej, że rafa koralowa to jest nie tylko atrakcja turystyczna, którą można sobie podziwiać, tylko jeśli dobrze pamiętam, taki wielki filtr dla naszych wód i wskaźnik ich czystości. No i co? Umiera rafa koralowa i co dalej?
0: No cały ekosystem umiera, to jest bardzo bogaty ekosystem, tam są setki gatunków ryb i innych stworzeń, czy tak samo podczas fal upałów morskich, no tak nazywamy te okresy, kiedy morze jest cieplejsze niż zwykle, tak samo trawy morskie, tak samo te wielkie algi, które są tam przy brzegach amerykańskich, takie lasy podwodne, to są miejsca, gdzie bardzo wiele gatunków żyje, więc jeżeli to umrze, to właściwie cały ekosystem stanie znacznie uboższy. No i właśnie trudno sobie wyobrazić, jak dużo czasu będzie potrzebne, żeby to odbudować i czy w ogóle to będzie możliwe w cieplejszym świecie.
1: Czy możliwe jest także, że ryby i inne organizmy będą migrowały sobie do tych ciut chłodniejszych akwenów, też zaburzając ekosystem w nich i powodując konsekwencje, o których być może jeszcze nie zdajemy sobie sprawy?
0: Tak, znaczy one, ryby się przesuwają od równika w stronę biegunów. W związku z tym najlepiej mają ryby tropikalne, nie te z raf, ale takie z otwartego oceanu, bo im się obszar ich życia powiększa. Chyba najgorzej mają arktyczne, ponieważ niedługo już nie będą miały gdzie żyć. No, z naszych własnych obserwacji wynika, że dorsz w czasie, jak myśmy prowadzili badania tam na północy w stronę Spitsbergenu naszym statkiem, to w tym czasie dorsz się przesunął mniej więcej od północnej Norwegii do Spitsbergenu, czyli o kilkaset kilometrów na północ. Natomiast na Bałtyku to jest ten problem, że to jest morze słonawe i nie wszystkie ryby są w stanie w nim żyć, więc jeżeli nie będziemy mieli dorsza i śledzia, to właściwie ciężko powiedzieć, co go zastąpi.
1: I co będzie na wigilijnym stole? Tu oczywiście mówię trochę pół żartem, pół serio, no bo rysuje się nam wizja ekologicznej katastrofy, o której być może sobie jeszcze nie zdajemy sprawy. Czy w jakikolwiek sposób możemy chociaż zatrzymać to albo zapobiegać konsekwencjom, panie profesorze, tych,
0: znaczy,
1: o których pan
0: to jest
1: mówił.
0: Takie, no, tu powiem jeszcze jeden mój, że tak powiem, rola wiceprzewodniczącego Komitetu Panu do spraw kryzysu klimatycznego, więc od razu muszę powiedzieć, no, tylko dekarbonizacja. Znaczy, ludzkość musi jak najszybciej stać się neutralna węglowo, ponieważ my cały czas emitujemy dwutlenek węgla. Co roku jest go więcej w atmosferze, a im go jest więcej, tym jest cieplej i z wszystkimi konsekwencjami, łącznie z tymi, o których dzisiaj rozmawiamy.
1: Panie profesorze, dużo mówiliśmy o Bałtyku, a wyobraźmy sobie sytuację, z którą właściwie już mamy do czynienia, że na północy mamy cieplejszy Bałtyk, na południu mamy cieplejsze Morze Śródziemne, no i zewsząd jeszcze cieplejsze oceany. Jakie to ma konsekwencje dla takiego codziennego życia mieszkańców Europy, że tak zapytam bardzo europocentrycznie?
0: No, od razu może pierwszą rzecz powiedzieć, to są ekstremalne deszcze, bo naprawdę ekstremalne deszcze to pochodzą z tak zwanych powietrznych rzek, czyli takich strumieni bardzo wilgotnego powietrza, które przybywają z morza. W naszym przypadku to najczęściej są te słynne niże genuajskie, które przychodzą z Morza Śródziemnego. To są największe zdarzenia deszczowe w Polsce. I jeżeli to Morze Śródziemne będzie coraz cieplejsze, to będziemy mieli coraz bardziej ekstremalne zdarzenia tego typu, niezależnie

0: Od tego, że Polska może się stawać coraz suchsza w wyniku tego, że jest coraz cieplejsza i ma coraz większe parowanie.
1: Czyli po prostu im cieplejsze Morze Śródziemne, tym więcej tej wody będzie parować i tym większa szansa na Niż Genueński, który przyniesie nawalne opady deszczu, z którymi nasza sucha ziemia, źle zagospodarowana także, jeśli chodzi o potencjalne powodzie, sobie znowu nie poradzi.
0: Tak, i to nie jest już science fiction, bo to się obserwuje co roku.
1: To się wydarzyło przecież zresztą dwa lata temu. Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę, choć wnioski niestety niewesołe, ale trzeba o tym głośno mówić. Profesor Jacek Piskozup, oceanolog, fizyk morza, kierownik Zakładu Dynamiki Morza Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za to spotkanie.
0: Do widzenia.

0: To popołudniówka radiowej jedynki. Czwartek w kalendarzu mamy i czas na cykl Integracja. W wakacje w tym cyklu postanowiliśmy opowiadać może nie tylko, ale na pewno bardzo dużo o sporcie osób z niepełnosprawnościami, tym sporcie zawodowym, ale chyba przede wszystkim tym powszechnym, takim codziennym. I właśnie o tym, ale też o różnych stereotypach z Pauliną Malinowską-Kowalczyk, rzeczniczką i wykładowczynią Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, także dziennikarką i członkinią Rady do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami przy prezydencie RP, rozmawiał Wojciech Urban.
1: Jak to się stało, że ten świat sportu cię wciągnął, zaprosił?
2: Ja do sportu trafiłam bardzo późno, paradoksalnie z powodu mojej niepełnosprawności. Straciłam rękę, kiedy miałam 11 lat. Jedną z pierwszych rzeczy, którą wtedy w prezencie otrzymałam, było całkowite zwolnienie z WF-u. Mimo że wcześniej ten sport uwielbiałam, byłam nawet mimo bardzo młodego wieku już w reprezentacji szkoły w piłce ręcznej, ale to się natychmiast skończyło i miałam takie poczucie, że ten świat już jest nie dla mnie. I dopiero kiedy skończyłam studia, wyszłam za mąż, urodziłam córkę, wtedy trafiłam do klubu sportowego. Zaczęłam uprawiać pływanie, trenowałam bardzo rzetelnie, nawet przed zawodami dwa razy dziennie. I pojechałam na zawody, zdobyłam tam

0: nawet brązowy medal to było w Berlinie, ale doszłam do wniosku, że jeśli bym chciała kiedyś usłyszeć Mazurek Dąbrowskiego, to to się nigdy nie wydarzy. Ale zauważyłam też, że nikt się tym sportem nie interesuje. To były lata 2000, początek. Mnie przyszło do głowy, że to nie jest prawda, że nikt tego nie chce oglądać. To nie jest prawda, że ci ludzie nieestetycznie wyglądają. To nie jest prawda, że sportu osób z niepełnosprawnościami nie da się sprzedać jak każdy inny produkt. I ja poszłam w kierunku informacji.
1: I udowodniłeś, że to się da zrobić, że można to zrobić świetnie i rzetelnie.
0: Dziękuję, ale faktycznie to jest wiele lat. Pierwsze wydarzenie, o które dbałam komunikacyjnie, to taka idea mojego byłego trenera pływania Zbyszka Sajkiewicza, żeby przepłynąć kanał La Manche w sztafecie z niewidomymi pływakami. No, pomysł, który na mnie wyszedł, ale wyszło nam przygotowanie 36 godzin non-stop na warszawiance. Nazywało się to 6 śmiałków w kanale. I ja się zajęłam komunikacją, sprowadzaniem mediów, używając takich wielkiej żółtej książki telefonicznej, ponieważ ja wtedy nie znałam ani jednego dziennikarza. W ten sposób trafiłam do telewizji i moim takim największym marzeniem było pojechanie na igrzyska, relacjonowanie igrzysk, a później doczekanie takiego momentu, żeby polska telewizja wykupiła prawa do transmisji. Musiałam na to długo czekać, ale w 2016 roku to się stało. Igrzyska są pokazywane.
1: Jak gdyby podsumowaniem takich działań sportowych jest całkiem niedawno wydana książka, o której mówiliśmy już w cyklu integracji.
0: Tak, życie na medal. No nie chcę powiedzieć, że to jest moja kropka nad i, bo mam nadzieję, że tej kropki jeszcze nie postawiłam i być może będą dalsze ciągi. Życie na medal to książka o paralimpijkach. Bardzo chciałam napisać książkę o kobietach, dlatego że w tej chwili dopiero na igrzyskach w Paryżu ta liczba kobiet, które uprawiają sport w stosunku do mężczyzn się wyrównała. Kobietom jest trudniej uprawiać sport, zwłaszcza w wieku, w którym inne kobiety zakładają rodziny. To jest po prostu bardzo taka trudna decyzja, na co stawiamy. A jeśli ktoś chce stawać na podium igrzysk paralimpijskich, to musi temu swojemu sportowemu życiu poświęcić całego siebie. A z drugiej strony ta kobiecość w tej chwili się bardzo przebija. Ja jestem z tego bardzo zadowolona i myślę też, że kobiety w sporcie mają bardzo dużo do powiedzenia i będą miały dużo do powiedzenia, nie mówiąc o tym, że akurat w parasporcie to kobiety zdobywają najwięcej medali na igrzyskach.
2: Wszystkie te historie i rozmowy na stronie polskieradio.pl. To Radiowa Jedynka na zegarach 17:30.
3: Skrót aktualności, Paweł Zieliński, zapraszam. Minister edukacji Barbara Nowacka krytykuje prezydenckie weto do ustawy wprowadzającej w szkołach rzeczników praw uczniowskich. Wetomat Nawrockiego tym razem uderzył w postulaty młodych i wielu edukacyjnych organizacji pozarządowych, czytamy w serwisie X. Krytyka płynie też m.in. ze strony Akcji Uczniowskiej.
4: Zawiódł nas pan jako młodych ludzi, jako przyszłość tego kraju.
3: Zmiany w wynagrodzeniach, reorganizacja systemu oraz zwiększenie jego efektywności to mają być główne kierunki reform w ochronie zdrowia. Mówiła o tym szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda na spotkaniu z Klubem Parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej i prezesem NFZ-u.
5: Mamy sporo projektów już w trakcie opracowania.
3: To będzie próba załagodzenia coraz chłodniejszych relacji na linii Warszawa-Kijów. Do Polski przyjedzie jutro Andrzej Sybicha, szef ukraińskiej dyplomacji. Ma rozmawiać z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Nieoficjalnie mówi się, że ma przedstawić propozycję dotyczącą dialogu historycznego. Nieprzewidziana ilość osadów dennych i fala upałów to zdaniem Tauronu przyczyna śnięcia repy w jeziorze Pilchowickim i rzece Bóbr. Spółka prowadzi remont zapory i w związku z tym osuszyła zbiornik.
6: Ilość namołów, których nikt nie przewidywał, kiedy ruszyły się te namoły przy spuszczaniu wody, to przyszły te nieszczęśliwe upały.
3: Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Wimbledonu po zwycięstwie nad Karoliną Pliszkową. Polka wygrała na korcie centralnym 6-1, 6-3 i pokazała dużo spokojniejszą grę niż w pierwszym meczu turnieju.
7: Świątek miała wyraźne wsparcie polskich kibiców na trybunach, a w mediach społecznościowych także fanów z całego świata.
3: Z turnieju odpadł natomiast Kamil Majchrzak. W drugiej rundzie przegrał z amerykańskim tenisistą Zacharym Swajdą 6-2, 2-6, 7-6, 4-6, 3-6. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 18:00.
2: Tymczasem można już sobie rezerwować czas w najbliższą sobotę o godzinie 12, bo właśnie wtedy Iga Świątek rozegra swój kolejny mecz na Wimbledonie. Natomiast w Ekspresie Jedynki już za chwilę o tym, że wakacyjne podróżowanie nie zawsze i nie dla każdego jest możliwe.

0: To czwartkowy Ekspres Jedynki za 24 minuty, godzina 18. Nasz słuchacz, pan Adrian, już od kilku dni zostawia taki komentarz na naszym jedynkowym Facebooku i pod audycją Tylko Szczerze i popołudniówką. Czy mogę prosić o poruszenie problemu wykluczenia komunikacyjnego w czasie wakacji? W wielu regionach Polski wakacje są czasem, gdy transport publiczny zamiera lub jest bardzo ograniczony. Przestają jeździć autobusy szkolne, które dla wielu Polaków są jedynym dostępnym środkiem transportu. Na ponad 2 miesiące są skazani na radzenie sobie, czyli jazdę rowerem, proszenie bliskich, sąsiadów czy chodzenie pieszo. A dzisiaj, kontynuuje pan Adrian, od godziny 12 trwa posiedzenie parlamentarnego zespołu do spraw walki z wykluczeniem transportowym zwołane przez przewodniczącą zespołu Paulinę Matysiak. Tematem spotkania jest rządowy projekt nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Może to jest okazja, żeby poruszyć ten temat na antenie. Jak najbardziej, panie Adrianie, poruszamy właśnie teraz.
1: Ekspres gospodarczy.
0: I rzeczywiście, tak jak napisał nasz słuchacz, nowe rozwiązania zapowiada resort infrastruktury i mają one ułatwić mieszkańcom dojazd do pracy, szkół, placówek ochrony zdrowia oraz instytucji publicznych. Oczywiście chodzi przede wszystkim o te tereny oddalone od większych ośrodków. A na czym dokładnie mają polegać te zmiany i jaka jest skala wykluczenia komunikacyjnego? O tym już teraz Justyna Golonko.
2: Nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym jest już po pierwszym czytaniu. Zmiany mają poprawić m.in. dostępność połączeń autobusowych. Główny cel tych nowych przepisów to walka z tak zwanymi białymi plamami komunikacyjnymi, czyli miejscami, w których mieszkańcy naszego kraju mają utrudniony dostęp do transportu publicznego, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
3: Chcemy doprowadzić do tego, żeby każdy mieszkaniec, nawet najbardziej odległej gminy, miejscowości, miał możliwość dobrego dojazdu do miejsc użyteczności.

0: publicznej, do szkoły, do urzędu, do lekarza, tak aby nie był wykluczony komunikacyjnie. Zwiększyliśmy budżet na ten cel do kwoty 1 200 000 000 zł. Przypomnę, że jeszcze 2 lata temu ten budżet sięgał 800 milionów złotych. W ostatnich latach powiększyliśmy ten budżet, odpowiadając też na prośby samorządowców. Chcemy, aby w ramach tego nowego projektu były obowiązkowe połączenia z danej miejscowości do gminy, z gminy do powiatu i z powiatu do stolicy województwa. Wskazujemy również na minimalne obowiązkowe ilości połączeń. W dni robocze będą to obowiązkowe 4 pary połączeń. W dni świąteczne, w weekendy minimum 2 pary połączeń autobusowych.
1: Nowe przepisy zakładają też większą odpowiedzialność samorządowców. To marszałkowie województw przejmą rolę integratorów transportu, odpowiadając za koordynację połączeń autobusowych i kolejowych. To, jak mówi Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego, są duże wyzwania, ale powinny one znacznie poprawić sytuację w publicznym transporcie zbiorowym.
2: Co prawda na nas, na samorządy województw, nowe obowiązki wynikające z dystrybucji środków koordynacji transportu na poziomie regionalnym, ale myślę, że to są nowe obowiązki, nowe wyzwania, ale coś, co da nam nowe narzędzia i pozwoli nam zbudować transport bardziej przyjazny, lepiej zorganizowany dla obywatela. Będziemy organizować i kreować transport na poziomie regionalnym, między innymi chociażby poprzez dystrybucję środków. Dzisiaj te kompetencje są rozproszone pomiędzy wojewodów a marszałków. Dzisiaj ta większa część kreowania, ale też rozliczania i organizowania transportu na poziomie regionalnym będzie spoczywała na naszych barkach. W ustawie są zapisy mówiące o tym, że plan transportowy to ma być dokument syntetyczny, między 60 a 80 stron, oczywiście to jest nieokreślone, ale takie są założenia, który będzie w jasny, czytelny sposób określał, jakie są kierunki, jak ma transport się rozwijać. Będziemy cedować też oczywiście niżej na lokalnych organizatorów transportu, czyli na starostów, integrację lokalnego transportu pomiędzy gminami.
1: I dzięki tym nowym przepisom marszałkowie będą mieli także możliwość łączenia przejazdów autobusowych z kolejowymi za pośrednictwem wspólnego biletu, dodaje minister Stanisław Bukowiec.
0: Aby powstawały rozkłady jazdy kompatybilne, zintegrowane, aby te rozkłady jazdy w sposób cyfrowy były udostępniane wszystkim pasażerom, wszystkim zainteresowanym, aby docelowo na tak zwanym jednym bilecie można było przejechać z danej miejscowości, korzystając z różnych środków transportu do miejscowości gminnej, powiatowej czy miasta wojewódzkiego.
1: Te rozwiązania powinny ograniczyć wykluczenie komunikacyjne, którego skala, choć się zmniejsza, to jednak nadal według najnowszych wyliczeń jest ogromna, bo nawet do 10 milionów Polaków mieszka na terenach wykluczonych komunikacyjnie. Dobry, skoordynowany transport zbiorowy powinien zdecydowanie zmniejszyć ten problem, komentuje Adrian Furgalski z zespołu doradców TOR.
3: Tu nie chodzi tylko o to, że ktoś w ogóle nie ma dostępu do autobusu czy pociągu, ale pociąg, autobus przyjeżdżają rzadko, nie przyjeżdżają w weekendy, ma 2 kilometry do przystanku, albo ceny biletów zajmują zbyt dużo miejsca w jego budżecie domowym i nie stać go nawet na dotowany transport publiczny. Dla mnie najważniejsze jest to, że marszałkowie przejmą odpowiedzialność także za połączenia autobusowe, które będą musiały stworzyć mapę likwidacji wykluczenia transportowego, dlatego że już dzisiaj rządzą połączeniami kolejowymi regionalnymi. I połączenie autobusów i kolei da dobry efekt. Mamy też założenie, że dopłacać będziemy tylko do tych linii, które są w planie transportowym i są określone jako linie, które mają likwidować wykluczenie transportowe. Tam trzeba dawać się pieniądze, nie na linie, które sobie bez takich dopłat poradzą.
1: Dodam jeszcze, że wśród proponowanych zmian w ustawie znalazły się również zapisy o tym, że autobusy nie mogą mieć więcej niż 20 lat, a w przyszłości ten limit zostanie obniżony do 15 lat. Dodatkowo każdy pojazd ma być wyposażony w nadajnik GPS.
4: Proszę zapamiętać tę liczbę, która padła. 10 milionów Polaków mieszka na terenach wykluczonych komunikacyjnie. Więc kiedy te nowe przepisy mogłyby wejść w życie? Mówi się o styczniu 2027 roku.
5: Jedynka. Polskie Radio.
4: I jedynkowa popołudniówka już za chwilę w Ekspresie Jedynki. Wieści z Seattle, czyli co tam słychać na mundialu.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: I program pierwszy Polskiego Radia na Mundialu, a dokładnie Ameryka wzdłuż i wszerz, objeżdża nasz specjalny wysłannik Kacper Merk. Witaj, Kacprze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Trochę kilometrów już zrobiłeś, samolotem oczywiście, bo z Los Angeles przemieściłeś się do Seattle. Zanim porozmawiamy o piłce i o tym wszystkim, co się na Mundialu dzieje, no powiedz, czy to Seattle rzeczywiście nie śpi razem z Tomem Hanksem i Meg Ryan?
2: Bardzo się cieszę, że to pytanie padło, bo ja jako wielki fan filmu Bezsenność w Seattle zrobiłem sobie wczoraj wycieczkę po takich kultowych miejscach, w których ten film był nagrywany. No i niestety do tego pięknego domu sama na wodzie wejść się nie da, bo to jest prywatna rezydencja, ktoś tam mieszka, ogrodzona, ale wycieczki ludzi cały czas pod nią ciągną. Empire State Building to wiadomo, nie tutaj, tylko w Nowym Jorku, tam gdzie ta finałowa scena się rozgrywa. Niemniej Seattle śpi i to muszę powiedzieć, że całkiem dobrze, bo potem wczoraj Amerykanów, kiedy awansowali do 1/8, spodziewałem się, prawdę powiedziawszy, trochę większej imprezy na ulicach, bo to miasto wygląda na takie imprezowe, jest dużo parków, wybrzeże, na którym jest mnóstwo knajpek, restauracji, do tego kluby wszędzie. Wydawało mi się, że to miasto będzie trochę dłużej żyło, a tu właściwie kwadrans, no może 20 minut po zakończeniu tego wczorajszego meczu Amerykanów z Bośniakami, kibice się rozeszli, po prostu poszli grzecznie do siebie, do swoich apartamentów i nie było takiego święta. Jak na przykład dzień wcześniej. No tak, ale dzień wcześniej w tym samym miejscu grali Meksykanie, w takiej samej strefie kibica, no i tych Meksykanów przyjechała uciszać policja, było palenie opon samochodów na ulicach Seattle, były śpiewy, tańce, tequila lejące się strumieniami. Tacy sami gospodarze Mundialu, ta sama strefa kibica, ale zupełnie inne podejście fanów do świętowania.
1: No właśnie, Kacper, bo ja ekspresja. O to chciałam cię o to zapytać, bo Meksykanów do tego, żeby piłkę nożną kochać, przekonywać raczej nie trzeba. Natomiast ja też obserwuję w mediach społecznościowych to, że Amerykanie nagle odkryli, że ten soccer, którym trochę tak pogardzali, trochę uważali za jakąś zupełnie niszową dyscyplinę, bo oni mają przecież swój futbol amerykański, swój baseball, nagle odkryli, że to jest super sprawa, a w ogóle atmosfera kibicowania w czasie meczów piłki nożnej, no to jest coś absolutnie fantastycznego i że fajnie w tym uczestniczyć.
2: Tak, jak najbardziej. To ja się z tym absolutnie zgadzam, bo trzeba powiedzieć, że Ameryka coraz mocniej zakochuje się w piłce nożnej. Okej, akurat Seattle, w którym teraz jestem, ma tradycje kibicowskie, bo tutaj jest bardzo silna drużyna Major League Soccer, czyli tej najwyższej ligi piłkarskiej w Stanach Zjednoczonych. Ona tutaj dwukrotnie zostawała mistrzem Ameryki, więc ludzie tutaj piłkę troszeczkę lepiej rozumieją i troszeczkę lepiej znają niż na przykład ludzie w Los Angeles. Niemniej wszystkie liczby, którymi tutaj gospodarze się chwalą od początku Mistrzostw Świata, świadczą albo mówią o tym faktycznie, że Ameryka kocha w

0: Football. Ponad 22 miliony ludzi oglądających poszczególne mecze fazy grupowej Mundialu. To są liczby na poziomie oglądania w telewizji inauguracji prezydenckich Donalda Trumpa czy Baracka Obamy. To są potężne liczby. Do tej pory mecze Amerykanów na Mundialach poprzednich oglądało 8, 7, maksymalnie 9 milionów ludzi. Tutaj mamy za każdym razem powyżej 22 miliony. Jest tych ludzi całkiem sporo w strefach kibica, w barach, w restauracjach. Nie powiem, że miasto czy ulice opustoszały wczoraj, bo to tak jak znów powiedziałem kilka chwil temu, jest troszeczkę inna kultura kibicowania, troszeczkę inny sposób konsumpcji wydarzeń sportowych, mam wrażenie. Gospodarze wystawiają telewizory na ulicę, w restauracjach, w sklepach. Ktoś podchodzi, patrzy dwie minuty i idzie dalej, goni za swoimi sprawami. Niemniej, tak jak mówię, coraz więcej w Stanach Zjednoczonych jest mody na futbol i pojawiają się także nowi kibice, o czym przekonają się Państwo już teraz.
1: Zdecydowanie. Ameryka powoli zakochuje się w piłce. To najbardziej popularny sport na świecie. Dzieciaki go uprawiają. Musimy to wykorzystać. Wierzę w prawdziwy futbol, nie w futbol amerykański. I cieszę się, że wszyscy dookoła łapią, jak niesamowity jest to sport. Nawet mój mąż został nowym kibicem. Jestem podekscytowany rodzącą się miłością do tego sportu. Jest on wyjątkowy. Przyznaję, że po raz pierwszy tak zbliżyłem się do piłki nożnej i wszystko w niej wydaje mi się niesamowite.
0: Chociaż muszę przyznać, że przerażenie w oczach tego pana, kiedy żona go wypychała do mikrofonu, mówiąc, no idź, powiedz, że zostałeś kibicem, pogadaj o piłce nożnej z panem dziennikarzem z Polski, było naprawdę przeurocze.
2: Kacper Merk, nasz specjalny wysłannik, prosto z Seattle, który jak się okazuje całkiem grzecznie sobie śpi, wbrew tytułowi znanego filmu. Kacper, bardzo ci dziękuję i do usłyszenia zapewne jeszcze nie raz w popołudniówce. Myślę sobie, że to jest też bardzo dobry czas na transfer Roberta Lewandowskiego do Chicago, skoro Ameryka odkryła piłkę nożną i całkiem ją polubiła, no to może to być bardzo dobry czas kariery naszego znakomitego napastnika. To wszystko dzisiaj w popołudniówce, za 8 minut, godzina 18. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie kolejne, zresztą dzisiaj, jutro usłyszymy się w Tylko Szczerze o godzinie 13, natomiast proszę cały czas być blisko radiowej jedynki po godzinie 18. Muzyczna jedynka oczywiście dzisiaj zaprasza na spotkanie z dobrą muzyką. Marcin Kusy, do usłyszenia.

0: tej. Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Marian! Natychmiast byłeś z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert, taniej
1: masz. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.
5: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
6: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
0: Reklama. Radio Kierowców.
7: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Dwa samochody osobowe zderzyły się na ekspresowej 8 w województwie mazowieckim pomiędzy węzłami Nadarzyn a Młochów. Na kilometrze 435 zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia, a ruch odbywa się drugim wolnym pasem, to jest pas lewy. Obserwujemy tam dosyć poważny kilkukilometrowy korek, który zaczyna się jeszcze przed Nadarzynem. Na trasie ekspresowej S11 w Wielkopolsce na obwodnicy Poznania także zderzyły się dwa pojazdy osobowe na kilometrze 25. To pomiędzy węzłami Poznań-Dąbrówka a Poznań-Zachód. Właśnie na kilometrze 25 mamy zwężenie w kierunku Wrocławia i także tam oczywiście dosyć poważny kilkukilometrowy korek. Na drodze krajowej numer 11 niedaleko miejscowości Podgaje, to na odcinku Jastrowie-Szczecinek, doszło do wypadku auta osobowego i motocykla. Na kilometrze 144 trasa została całkowicie zablokowana. Blokowana w obu kierunkach. Do zderzenia auta osobowego z motocyklem doszło także w Warmińsko-Mazurskiem na drodze krajowej numer 16 pomiędzy Orzyszem a Mikołajkami. Niedaleko miejscowości Woźnice na kilometrze 235 trasa jest częściowo, ale tylko częściowo zablokowana. Uwaga, na drodze

0: Krajowej nr 10 na odcinku pomiędzy Lipnem a Toruniem, niedaleko miejscowości Konotopie, a zatem w województwie kujawsko-pomorskim. Tam doszło do dachowania pojazdu osobowego na kilometrze 349. Na miejscu ruch jest możliwy jednym pasem na zmianę. I jeszcze autostrada A4 w województwie dolnośląskim, tutaj zdecydowanie wolniej i to na odcinku prawie że kilkunastokilometrowym. Jedzie się pomiędzy Kątami Wrocławskimi a Wrocławiem.
1: Minęła 18, tu program pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Marzena Godon
2: i Paweł Zieliński. Minister Sobierańska-Grenda ma plan na system ochrony zdrowia. Szczegóły mamy poznać we wtorek.
1: Koniec międzynarodowej ochrony Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Węgry cofnęły im status uchodźcy.
2: To wyczyn, który zapisał się na kartach światowego himalaizmu. Andrzej Bargiel jako pierwszy człowiek w historii zjechał z Nanga Parbat.
1: Zmiany w wynagrodzeniach, reorganizacja systemu oraz zwiększenie jego efektywności.
2: To główne kierunki reform w ochronie zdrowia, o których mówiła minister zdrowia na spotkaniu z Klubem Parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Widzimy potrzebę dużych zmian, podsumowała rozmowy szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda.
3: Mamy sporo projektów już w trakcie opracowania. No będą dotyczyły zarówno wynagrodzeń w sektorze ochrony zdrowia, ale również reorganizacji systemu, podniesienie jego efektywności, ale z troską o faktyczne potrzeby demograficzne i to, czego w regionach brakuje.
2: Polskie Radio dowiedziało się nieoficjalnie, że w najbliższy wtorek Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić plan naprawy systemu ochrony zdrowia.
1: Tego dnia planowane jest posiedzenie zespołu trójstronnego z udziałem szefowej resortu zdrowia.
2: Premier Donald Tusk zrzekł się immunitetu.
1: To w związku z planowanym pozwem o zniesławienie.
2: Przygotowuje go Fundacja Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry.
1: Chodzi o wypowiedzi premiera o finansowaniu fundacji przez szefa Zonda Krypto Przemysława Krala.
2: Powołując się na informacje Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, premier mówił, że do Instytutu Polski Suwerennej trafiło 450 tysięcy złotych, z których część miała zostać przeznaczona na pokrycie kosztów obrony prawnej posła Dariusza Mateckiego i księdza Michała Olszewskiego.
1: Według premiera Fundacja Przemysława Wiplera otrzymała natomiast 70 tysięcy euro od spółki powiązanej z Przemysławem Kralem.
2: Pod koniec kwietnia członek zarządu Instytutu Polski Suwerennej Piotr Cieplucha poinformował o skierowaniu do sądu prywatnego aktu oskarżenia przeciwko Donaldowi Tuskowi za, tu cytat, kłamliwe pomówienie oraz wniosku o uchylenie mu immunitetu.
1: Rzecznik rządu przekazał, że premier zdecydował się sam zrzec immunitetu i jest gotowy do procesu.
2: Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej-Ziobro.
1: Unieważniły także ich dokumenty podróży.
2: Poinformował o tym minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w serwisie X.
1: Jak przekazał szef MSZ-u, otrzymał o tym pisemne potwierdzenie.
2: Minister edukacji Barbara Nowacka krytykuje prezydenckie weto do ustawy wprowadzającej w szkołach rzeczników praw uczniowskich.
1: Ustawy, która wprowadzała porządek w przepisach, dawała jasny katalog praw i obowiązków ucznia w polskiej szkole, napisała szefowa resortu edukacji w serwisie X.
2: Prezydent tłumaczył zawetowanie ustawy tym, że w jego ocenie zamiast wzmacniać ochronę uczniów, zwiększy biurokrację i doprowadzi do ideologizacji systemu oświaty, a nie poprawi sytuacji w szkołach.
1: Weto prezydenta skrytykowała też organizacja Akcja Uczniowska.
2: Jej założyciel Paweł Mrozek podkreślił, że swoją decyzją prezydent skrzywdził młodych ludzi.
4: W polskich szkołach w dalszym ciągu będzie panować niestety bezwzględna wolna amerykanka, w której widzimisię dyrektora czy archaiczny statut stoją wyżej w hierarchii prawnej niż Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
1: Zdaniem prezydenta nowe przepisy oznaczałyby niepotrzebne wydatki publiczne na tworzenie instytucji dublujących kompetencje istniejących organów.
2: Rolnicy z niemal całej Polski szacują straty po nawałnicach i upałach, które przeszły nad Polską.
1: Apelem do wojewody wystąpiła Wielkopolska Izba Rolnicza, która prosi go o interwencję u ministra rolnictwa.
5: Wielkopolska Izba Rolnicza liczy na to, że minister rolnictwa uzna województwo wielkopolskie za obszar objęty działaniem siły wyższej. To ułatwi szacowanie strat w tym regionie i staranie się o finansowe wsparcie. W tym województwie ucierpiał w szczególności powiat leszczyński, gdzie gradobicie tuż przed żniwami zniszczyło pola uprawne. Rolnicy szacują jednak straty także w innych częściach kraju, między innymi na Lubelszczyźnie i Mazowszu. Tam upały zniszczyły agrest i porzeczkę, o czym mówił pan Mikołaj, rolnik z powiatu Mszczonowskiego.
6: Co jest w środku, coś się znajdzie, ale po zewnątrz wszystko jest ugotowane.
5: Straty

0: Pracują też rolnicy z Zagłębia Sandomierskiego, w którym grad zniszczył sady jabłoniowe. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
2: A w nich wydarzenie, które przejdzie do historii światowego himalaizmu i skialpinizmu.
3: Andrzej Bargiel jako pierwszy człowiek w historii wspiął się na szczyt Nanga Parbat i zjechał z niego na nartach.
2: Polski skialpinista zrobił to bez użycia dodatkowego tlenu, pokonując całą górę od wierzchołka aż do końca możliwych warunków śnieżnych.
4: Podczas wyprawy na Nanga Parbat zdecydowanie trudniejszy był zjazd. Ten zjazd był dosyć wymagający, bo to jest prawie 3900 metrów tej niwelacji, więc kawał drogi, ale cieszę się bardzo, bo miałem duży fan zjazdy na nartach.
3: Andrzej Bargiel zdobył szczyt, poruszając się drogą normalną.
2: Zjeżdżał jednak drogą, która prowadzi przez pola śnieżne i szczeliny. Jest niebezpieczna, ale umożliwiała ciągły zjazd bez konieczności odpinania nart.
3: Polski skialpinista wcześniej jako pierwszy człowiek w historii zjechał na nartach m.in. z Mount Everestu, Broad Peaku oraz K2, a także Gasher Brumów pierwszego i drugiego.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: A teraz czas na informacje sportowe. Tomasz Kowalczyk. Iga Świątek gra dalej. Kamil Majchrzak pożegnał się z kolei z rywalizacją w singlu wielkoszlamowego tenisowego turnieju na kortach Wimbledonu. Wszystkie szczegóły zna specjalny wysłannik radiowej jedynki Cezary Guriew.
6: Dzień dobry. Dobra postawa Igi Świątek po tym pierwszym meczu z Tylą Townsend na otwarcie, kiedy Iga rozpoczęła bronienie tego tytułu, było widać wielkie emocje, a dzisiaj w rywalizacji z Karoliną Piszkową, a więc byłą finalistką, także przecież zawodniczką, która w tym roku dobrze spisywała się i w Queen's Clubie, i także w Nottingham. Iga wygrała 6-1, 6-3, mało błędów, no i taka Iga w najlepszym wykonaniu.
7: To mi się podobało w tym meczu, że w sumie jak popełniłam jakiś błąd, to od razu była korekta i czułam się na tyle solidnie, że w sumie mogłam po prostu grać swoją grę niezależnie od tego, co Karolina mogła zrobić z drugiej strony, więc czułam się pewnie i przez cały mecz byłam też dobrze skoncentrowana, więc na pewno pozytywny dzień. Zawsze staram się być gotowa do każdego meczu, niezależnie od tego, jaka jest przeciwniczka, bo wiadomo, że można losować w pierwszych rundach z niższym rankingiem i łatwo jest podejść do tych meczów tak bardziej nonszalancko, ale ja zawsze jestem gotowa od początku turnieju i wiem, że na Wielkim Szlemie też mogą zdarzyć się różne niespodzianki, więc w sumie ta czujność na pewno też pomaga mi być stabilną i być gotową od pierwszych meczów.
6: W Wimbledonie zawsze jest dużo niespodzianek. Kolejną rywalką będzie Aleksandra Jala z Filipin, która w ubiegłym roku potrafiła pokonać Igę. To dziewczyna, która pochodzi z Akademii oczywiście Rafaela Nadala. I Kamil Majchrzak, który też szukał swojej szansy. Dziś mecz z Amerykaninem Zacharym Swajdą. Szkoda niewykorzystanych szans w czwartym secie. Kamil przegrał 6-2, 2-6, 7-6, 4-6, 3-6 i dzisiaj jeszcze na korcie występ polskiej debli.
5: O czym opowiadał Cezary Guriew. Pięknie dziękujemy. Przypomnijmy też, że jutro Hubert Hurkacz zmierzy się z Amerykaninem Tomim Polem. To gra o awans do trzeciej rundy. Hiszpania spotka się z kolei w Inglewood z Austrią w 1/16 finału Mistrzostw Świata. Radosław Gilewicz, były piłkarz występujący w lidze austriackiej, uważa, że sposób gry drużyny narodowej Austrii może być niewygodny dla Hiszpanii.
8: Austriacy są niewygodnym zespołem. Austriacy mają to w sobie, że mają styl, który, gdzie wchodzą na bardzo dużą intensywność, presują i mają to w jakimś stopniu w wielu fazach do perfekcji opanowane. Natomiast te umiejętności piłkarskie i wyjście spod pressingu, no to właśnie oprócz Argentyny może się jeszcze zaliczyć właśnie Hiszpania, więc może to być podobny mecz. Natomiast mówię, że dopóki piłka w grze, jak to mówił Kazimierz Górski, wszystko jest możliwe.
5: Początek spotkania w Inglewood o 21:00, o 1:00 w nocy mecz Portugalia-Chorwacja, o 5:00 nad ranem Szwajcaria-Algieria. I jeszcze jedna piłkarska informacja, reprezentant Anglii Elliot Anderson, który uczestniczy obecnie w Mistrzostwach Świata, przeszedł z Nottingham Forest do Manchesteru City. Według tamtejszych mediów to najdroższy transfer brytyjskiego piłkarza w historii. Wartość ma sięgać 116 milionów funtów.
2: Pogoda. Na południowym wschodzie przelotne deszcze, możliwe też burze. W pozostałych regionach całkiem pogodnie. Temperatura maksymalna od 16 stopni w rejonie podgórskich Karpat, przez 22 nad morzem i na południu, po 27 na zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany. a ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie

0: 1001 hektopaskali.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest na ogół dobra, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie nawet bardzo dobra, tylko w Oławie na Dolnym Śląsku umiarkowana. Prawie połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, ale rozpoczęły się czerwone godziny. Warto prąd oszczędzać, bo udział OZE będzie już tylko malał.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
3: Gorące lato z Tour de Pologne, UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Onet, Przegląd Sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Nasze Miasto. Na 83. Tour de Pologne, UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może Was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
8: Największe gwiazdy,
9: a wśród nich
8: Justyna Steczkowska.
10: My jesteśmy tu za kar.
8: Staszek Karpiel-Bułecka.
11: Tam, gdzie góry dotykają nieba.
9: Bratanki.
12: Czerwone korale, czerwone niczym
8: biją. Reni Jusis. Afromental.
9: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
8: Wstęp wolny i doskonała zabawa. Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
9: Sobota, 4 lipca, Zakopane.
8: Transmisja koncertów TVP2 po 20 i na antenie radiowej Jedynki po 21.
9: Zapraszamy.
1: Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.
13: Muzyczna Jedynka.

Learning to Fly to Tom Petty and the Heartbreakers, ich kolejny album bestsellerowy, fantastyczny, Into the Great Wide Open, ukazał się dokładnie 35 lat temu, 2 lipca, i pozwolił zespołowi złapać drugi oddech, a samemu artyście również pięknie kroczyć ścieżką solową. I jak to się pięknie odnalazło również pośród popowych produkcji, ale z drugiej strony tych nieco brudnych, rzężących, prostych dźwięków grunge'owych, Tom Petty zawsze kroczył tą swoją wymarzoną ścieżką. Tak rozpoczynamy nasze spotkanie w Muzycznej Jedynce. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marcin Kusy. Kłaniam się Państwu dzisiaj, nie waham się powiedzieć, no w dużej części jazzowe wydanie Muzycznej Jedynki, bowiem pierwsza bardzo ważna informacja jest taka, że za kilka minut na naszej antenie, na antenie radiowej Jedynki, rozmowa z Anną Stańko, córką Tomasza Stańko. Porozmawiamy o tym urodzinowym toaście 11 i 12 lipca i o koncertach i o spotkaniach, które odbędą się i w Rzeszowie, i w Warszawie. I uprzedzam naszych słuchaczy, że celowo nie odmieniam nazwiska Stańko na prośbę rodziny. Proszę Państwa, ale nie tylko Tomasz Stańko, nie tylko jego urodziny, nie tylko celebracja tego, jak ważną był postacią, ale także mam dla Państwa informację, myślę, no niesamowitą. Stulecie urodzin Milesa Davisa. Ta rocznica się sprawiła, że powstał projekt, przedsięwzięcie We Want Miles, które to, jeśli chodzi o tytuł, nawiązuje do legendarnego koncertowego albumu Milesa, nagranego w 1981 roku w Japonii. No ale także podczas tych koncertów usłyszymy kilka absolutnie klasycznych kompozycji z jego najsłynniejszych okresów twórczości od lat 50. i 60., aż po te ostatnie etapy kariery, Tutu, Amandla. A Marcus Miller, który jest

szefem tego przedsięwzięcia, mówi: oczywiście sięgniemy po muzykę ze wszystkich kluczowych okresów kariery Milesa, ale chcę również z udziałem tych niezwykłych muzyków zabrać tę muzykę w przyszłość i odkryć kierunki, które Miles z pewnością doceniłby dziś. Marcus Miller w roli głównej, kierownik, ale jest Bill Evans, jest Mino Sinelu, jest Mike Stern na gitarze. To są ludzie, którzy związani byli na różnych etapach z Milesem, z jego zespołami. Bywali również z nim w Polsce. Proszę Państwa, ten koncert już 3 lipca o 20:00, Amfiteatr Wolskiego Centrum Kultury Park Sowińskiego Przelekcyjnej w Warszawie. Warto tam być. To wszystko odbywa się pod patronatem radiowej jedynki. To niech teraz zabrzmi trąbka Milesa Davisa.

0: Płyta tygodnia.
1: A ten sygnał oznacza prezenty dla Państwa. Płyta tygodnia. W tym tygodniu słuchamy albumu Sargis. To debiut fonograficzny artysty, który obdarzony jest naprawdę magnetycznym głosem, rzadką umiejętnością poruszania się bardzo swobodnie za pomocą dźwięków i opowiadania ważnych historii. Jest absolwentem prestiżowego Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach, ale urodził się w Armenii. To są te jego dwie ojczyzny, o których śpiewa zresztą bardzo poruszająco w utworze Ziemia, który to utwór zresztą przyniósł mu dwie nagrody, które odebrał w koncercie premier na festiwalu w Opolu, a wcześniej, kilka lat wcześniej, wygrywał opolskie debiuty. Sam mówił w jedynce, że cieszy się, że ten debiut przychodzi tak późno, że przychodzi mierzyć się z tym wszystkim,

wszystkim już jako dojrzałemu artyście, a nie dopiero początkującemu. Trzymamy kciuki za Sergisa Davtiana. Andrzej Izzy Zdebski odpowiada za produkcję tego albumu, ale całość stworzona, praktycznie całość stworzona przez samego artystę. A zatem kolejne nagranie z tego albumu, a dla Państwa prezenty 71-151, hasło płyta. Proszę nie zapomnieć o swoich danych adresowych. A za chwilę rozmowa z Anną Stańko.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Muzyczna Jedynka i program pierwszy Polskiego Radia. Dzisiaj niemal jazzowe wydanie, ale bardzo się cieszę, bo to jest kolejny rok, kiedy wzniesiemy toast urodzinowy dla Tomasza Stańko. W naszym studiu Anna Stańko, witam cię bardzo serdecznie.
2: Bardzo
1: córka
2: mi miło.
1: Wspaniałego muzyka, trębacza, giganta jazzu, nie tylko polskiego, europejskiego, światowego.
2: Ale mnie wspaniale przedstawiłeś i tatę, jak wspaniale przedstawiłeś przede wszystkim, no rzeczywiście.
1: Jesteś prezesem fundacji, jesteś fundatorką, dbasz o dorobek taty, ale w taki bardzo kreatywny sposób. To mi się bardzo podoba. Mhm. Tak jak ten toast chociażby.
2: Czy kreatywny, to dziękuję. Domyślam się, że też uznam to oczywiście za komplement. Bardzo się staram, że to w ogóle praca jako praca fundacji i to, że w ogóle tutaj dbam o dziedzictwo, jest rozwinięciem mojej prawie 20-letniej współpracy z tatą jako jego menadżerem. Więc jakby rzeczywiście podejrzewam, że podchodzę do tego mniej pomnikowo, bardziej organicznie. I
1: dokładnie to miałem na myśli.
2: No właśnie, też takie mam odczucie i jakby właśnie, że to budowanie pomników i jakieś takie wspomnienia, jakby temat wspomnień, jakiegoś takiego sentymentu, jakby głównie tym, co mnie się napędza, to jest to, żeby tata był cały czas po prostu taką istotą żyjącą w inny sposób zupełnie w tej chwili, ale żeby on istniał tak bardzo mocno i cały czas inspirował i cały czas ewoluował w jakieś różne, bardzo nieznane, różne terytoria. I też rzeczywiście sam ten moment, kiedy wiedziałam, że jakby oczywiście, że jakby jest to wiadome i oczywiste, że musi nastąpić jakiś moment upamiętnienia, i się zastanawiałam, jaki to

0: jaka to ma być data, no to oczywiście bardzo często jest ta data śmierci jest uznawana, jakby często jest też celebrowana, natomiast tak mi się akurat tak los spowodował, że tata i urodził się w lipcu i odszedł w lipcu, więc jakby rzeczywiście to się trochę spina, ale też właśnie poszłam takim torem, że będziemy świętować ten moment, kiedy on się urodził, kiedy został, pojawił się na świecie i dzięki temu jego muzyka zaistniała i on zaistniał i cieszymy się tym faktem, że on po prostu był.
1: I to jest ten pomost między Rzeszowem a Warszawą. Rzeszowem, gdzie wszystko się zaczęło i Warszawą, no, gdzie wszystko trwało, wspaniale rozkwitało, tutaj tworzył, tutaj mieszkał, był obywatelem świata, pięknie ktoś napisał, ale tym warszawiakiem z powołania niemalże, tak?
0: Tak, rzeczywiście, on Warszawy wybrał, Rzeszów był jego miejscem i pięknie mu opowiadał zresztą o Rzeszowie, że mimo, że żył tam bardzo krótko, mieszkał, bo to było około 6 lat, kiedy się wyprowadzili z rodziną do Krakowa, to jednak mimo, że to był taki krótki moment, to jednak niesamowicie definiujący go jako istnienie, dlatego że ten moment, kiedy to pierwsze światło wpada, światłówka oka, wtedy w ogóle człowiek jakby, to definiuje jego, to jak patrzy później na świat, więc to rzeszowskie światło i ten pierwszy moment pojawienia się na świecie, tata bardzo podkreślał wagę tego momentu i rzeczywiście też jest to też piękne, że ta relacja z Rzeszowem, ona nastąpiła, także tata stał się oczywiście za życia jeszcze honorowym obywatelem, jak również został zaproszony do napisania hejnału takiego rzeszowskiego i który jest określonych godzinach grany codziennie, wielokrotnie w ciągu dnia z tej wieży ratuszowej, więc jest to naprawdę wspaniałe, to jest hejno na cztery strony świata i właśnie jak przyjeżdżamy do Rzeszowa na koncerty, to muzycy, jak często mieszkamy też właśnie koło rynku, to właśnie muzycy mówią w ogóle wow, to jest takie odkrycie i było totalnie wspaniałe, więc to jest Rzeszów, a później rzeczywiście taki tata był bardzo, bardzo długo nomadem, tak trochę cyganem, trochę się tułał, bo rzeczywiście był Kraków, ale też bardzo, ale potem już w pewnym momencie się przeprowadził do Warszawy i przez bardzo długi czas też nie miał swojego mieszkania, ale różne były czasy, czasy remontu, czyli klubu remont, kiedy to też były szalone czasy, kiedy miał takie pokoik bez okna, gdzie było namalowane okno. No, dużo jest tych opowieści i zresztą zachęcam wszystkich, którzy ich nie znają, do sięgnięcia po Desperado, czyli ten wywiad rzeka
1: z Rafałem
0: Księżykiem. Jestem niesamowicie wdzięczna, że to powstało, bo jestem bardzo kiepskim historykiem i zresztą też ja bardzo żyłam tym bieżącymi rzeczami z tatą, więc naprawdę jest po co wracać, bo często mam takie coś, żeby zadzwonić do taty, zapytać się, a jak to było? I na wiele tych odpowiedzi można znaleźć odpowiedzi. Ja książki nie czytałam, dlatego że ja właśnie mam z tą pamięcią taką rzecz, że mam bardzo krótką pamięć i nie chciałabym, żeby po prostu ta książka zastąpiła moje wspomnienia, które są, ale rzeczywiście jako taki moment do sięgania, on jest po prostu jest niesamowicie fascynującą lekturą na te fragmenty, które czekałam, czytałam. Świetnie to czyta, bo tata był świetnym w ogóle opowiadaczem, więc serdecznie zapraszam. No i tak, no więc rzeczywiście ta historia taty była bardzo, bardzo taka no dzika, ale rzeczywiście wybrał Warszawę na to swoje główne gniazdo. Tak zostało kupione mieszkanie na rozbrat, które też będzie bohaterem tegorocznej odsłony.
1: Aniu, ale zacznijmy w tej części rozmowy od Rzeszowa.
0: Tak, tak.
1: Co będzie w Rzeszowie, bo to będzie dziedziniec Zamku Lubomirskich.
0: Tak, jest to wspaniała przestrzeń. Gramy tam już jest kolejny raz. Doskonale się sprawdza. To jest świetna, duża przestrzeń. Można wybudować bardzo duże sceny, więc będzie bardzo taka, to będzie rzeszowska odsłona, będzie niesamowicie celebracyjna i też bardzo duże składy.
1: Dziewięcioosobowy Marcina Maseckiego.
0: Dziewięcioosobowy skład Marcina Maseckiego, który odkrywa premiera tych suit bluesowych była tylko raz, więc teraz rozwija ten temat, więc będzie naprawdę taka bardzo nowa, świeża rzecz i Marcin zdecydował, że właśnie ten format, ten zespół będzie najbardziej odpowiadał toastowej energii i w ogóle odniesienia się też do taty. Wspaniale. Marcin Masecki chyba to będzie chyba jakaś taka pierwsza wizyta od dawna w Rzeszowie, więc naprawdę duża rzecz. I też doskonała trębaczka Laura Jurt, brytyjska trębaczka. No właśnie to też jest wspaniałe, że dzięki toastowym działaniom poznaje wielu trębaczy. Jak był taki moment, że wydawało się naprawdę tylko parę nazwisk, jak Wada Deleuze Smith i Ambrose Akimosile, ale na szczęście właśnie się pojawia taka nowa fala, w sensie nowe pokolenie i Laura Jurt jest jedną z nich. Naprawdę to jest świetny, świetny młody głos i przyjeżdża ze swoim nowym projektem Recent Revelations, taki kwintet ze skrzypcami, akordeonem. Na pewno będzie to bardzo, bardzo ciekawy skład. Więc bardzo mocny rzeszowski, plenerowy, taki festiv, koncert 11 lipca, czyli

0: tego dnia, kiedy tata się właśnie urodził.
1: Tak, to będzie Rzeszów, a za chwilę przejdziemy do Warszawy. Pozwolisz, że zagramy i za chwilę wrócimy do rozmowy. Muzyczna jedynka, program Pierwszy Polskiego Radia, Anna Stańko w naszym magazynie.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Program pierwszy Polskiego Radia. Tomasz Stańko, słuchamy jego muzyki dzisiaj w Muzycznej Jedynce. Opowiadamy o tym toaście urodzinowym. 11 lipca za nami. Anna Stańko w naszym studiu, w takim sensie za nami, że opowiedziałaś już o tych rzeszowskich działaniach, ale Laura zagra też solo z okienka. To jest piękna inicjatywa. Piotr Damasiewicz to grał tak. Wielu wspaniałych też.
2: Tak, no właśnie, bo w zeszłym roku przez wiele lat warszawska odsłona toastu była realizowana razem z Teatrem Studio i z Barem Studio, czyli z Placem Defilat, ale w związku z tym, że jesienią 2024 roku bodajże, tak musiałoby 2024 roku, dzięki Miastu Stołecznego Warszawa mamy swój skwer i ten skwer Tomasza Stańko jest tuż pod taty domem. Jest taka przestrzeń ogrodu jordanowskiego, który wrócił do miasta, bo tam były jakieś zakusy deweloperskie, ale to jest już przestrzeń, która wróciła z powrotem do miasta i dzięki temu mamy to swoje miejsce, które jest imieniem Tomasza Stańko. Więc taki naturalny sposób po prostu toast urodzinowy zszedł na dół, jak to tata mówi, bo tata właśnie ten rozbrat to jest taka część Powiśle, Solec i tata jakby często bardzo był takim, on był bardzo takim miejskim człowiekiem, dużo bardzo chodził po Warszawie a ja mieszkam bliżej Placu Trzech Krzyży, on mówi, że on mieszka za lasem nad rzeką. więc rzeczywiście na stoa z tego takiego centralnego punktu teraz zszedł, jest teraz za lasem nad rzeką, czyli tuż na po prostu totalnie w dzikościach, co oczywiście nie są dzikości, ale no więc jakby tak w tą stronę się potoczyła historia i rzeczywiście w zeszłym roku to było, odsłona była taka minimalistyczna, natomiast rzeczywiście wspaniale wyszła ta rzecz, bo tate okno, takie malutkie, to jest rzeczywiście dlatego jest okienka, bo to jest takie malutkie okno, no takie po prostu wąziutkie, ona wychodzi

0: I dokładnie na boisko, gdzie właśnie też dawne boisko, gdzie jest właśnie teraz skwer Tomasza Stańko. I w zeszłym roku Maciek Obara i Pratek Dramasiewicz zagrali z tego okienka. Trochę też nawiązując do tego, że tata jak ćwiczył, to go było słychać i w ogóle też czasami była jakaś taka specjalna okoliczność, że raz zagrał ze swojego balkonu, więc to było i w ogóle też ludzie, jakby w sensie, że sąsiedzi, oni tęsknią też za tym dźwiękiem trąbki i naprawdę niesamowicie to zabrzmiało, w sensie po prostu ta trąbka w tych konarach drzew i w tej całej arty, niosąca się wśród tych kamienic, wspaniałych kamienic, bo tam są naprawdę bardzo piękna, taka stara architektura to i bardzo zadbana, więc no, zabrzmiało to niesamowicie, no więc powtarzamy to. Rzeczywiście Laura po prostu w naszym tej warszawskiej odsłonie występuje jako solistka i będzie otwierała tą część toastu, która się zaczyna na skwerze i zaczyna się ona około godziny 18. Natomiast cały toast warszawski jest bardzo dużym przedsięwzięciem. Zaczyna się już o godzinie 14 i zaczynamy w klubie Jasmine, gdzie jest taki punkt startowy. Tam będzie taka sytuacja, rozruch, rozdajemy transparenty, doniesienia, jakieś będzie można różne takie identyfikacje związane z jakimś czapeczkiem, będziemy robić czapki z origami, różne jakieś gadżety, także robimy całą rzecz i stamtąd wyruszamy razem ze Stańko Street Band pod kierownictwem Łukasza Korybalskiego, świetnego trębacza. Wyruszamy przez miasto, przez takie ważne punkty. Pardon, to tu, tam się zatrzymamy na jakąś jedną inicjatywę, potem idziemy Kotowską do klubu Spatif i później właśnie tym parkiem Rydza Śmigłego, czyli tym lasem, właśnie idziemy w dół na skwer taty przy ulicy Rozbrat. Więc jest to rzeczywiście duża rzecz. Tam w każdych z tych punktów i w Jasminie i w Pardon Tutu i w Spatifie będą też jakieś właśnie sytuacje takie interwencyjne, tak bym powiedziała. No ale mamy też w ogóle całą tą rzecz, że idziemy przez miasto ulicami z Stańko Street Bandem, z chorągwiami i w ogóle w takiej atmosferze takiej celebrującej, mam takiej dionizyjskiej, ale bezalkoholowej dionizyjskiej. No i docieramy na skwer, gdzie zagra właśnie Laura Jurt ze swoje solo z okienka, rozpoczynając tą oficjalną część. Później performance Tymka Papiora
1: i później
0: doskonałego perkusisty. Będzie to też bardzo, myślę, że wspaniała, jakaś taka w ogóle otwierająca trochę różne inne drzwi sytuacja. No i oczywiście, a później Marcin Masecki, który jest tegorocznym naszym headlinerem w Warszawie w duecie z Lifrawiczem i z muzyką Tomasza Stańko.
1: No, to jest piękny program na te dwa dni, 11-12 lipca.
0: Zresztą to jeszcze nie koniec, bo potem po tej całej sytuacji
1: Kuba Więcek,
0: After Toast i Kuba Więcek.
1: Stańkoizacja polskiego jazzu.
0: Tak, to jest bardzo, to jest trochę w dialogu z tym, co to jest taka dyskusja teraz o tym, co się dzieje w polskim jazzie, tak. Więc Kuba najlepiej by o tym oczywiście opowiedział, ale to właśnie jest w tym dialogu, w taką różną tutaj. No, ale rzeczywiście mamy dużo, mamy tytanów jak Marcina i mamy młodą krew i no i też mamy tatę. I jeszcze bardzo ważna rzecz warszawska taka, że będzie możliwość zwiedzania siedziby fundacji, czyli mieszkania taty.
1: Tak.
0: Na to są zapisy, będzie cała taka instrukcja, bo też musimy mieć, mamy taką ograniczoną pulę, żeby tam nie było tłumów. I tej części będzie towarzyszył Grzegorz Tarwit, który przy pianinie taty będzie grał takie małe improwizacje, miniatury fortepianowe.
1: Cieszę się, że o tacie opowiadasz zawsze za życia jeszcze i później także otaczał go taki nimb niesamowitości, jakiegoś takiego wyniesienia go na jakiś taki piedestał trochę niedostępny. A ty opowiadasz, jakim był sąsiadem.
0: Tak, on był, tata był, wiesz, to ci, którzy go wspominają, naprawdę był świetnym, w tych ostatnich czasach był świetnym sąsiadem, w tych latach 80. był trochę gorszym sąsiadem. Natomiast on był naprawdę...
1: O czym też w książce Desperado można przeczytać.
0: O czym też można przeczytać. Natomiast rzeczywiście był uroczy i wszystkie i osoby, które miały z nim, tak się spotykało go, jak nie wiem, jakby tata często jeździł taksówkami, no to jakby właśnie kierowcy i osoby, gdzie już on tata miał różne swoje takie rytuały, jak kupowanie kawy, albo herbaty, albo specjalnych, bardzo specjalne szczotki były też bardzo ważne, takie ręcznie robione, rzemieślnicze szczotki były bardzo ważne robione i wszystkie te osoby niesamowicie wspominały.

0: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. Piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może Was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Mało jest dziś wydarzeń, które skupiają uwagę całego świata. Ale właśnie tym jest piłkarski mundial. Kto wygra? Kto będzie dalej walczył o złoty puchar? To kluczowe pytania na początek lata. A mnie ciekawi, jak Ameryka organizuje największe mistrzostwa świata w historii. Czy może wciąż wolą baseball? Czy da się w ogóle dojść na stadion? Jak drogie są bilety? Podobno bardzo. I wszystko inne na miejscu. Zapraszam na piłkarski mundial od kulis. Moje relacje z ulic, plaż i najważniejszych miejsc Ameryki na antenie radiowej Jedynki. Kacper Mek.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

Formacja Nieżywych Schabów, Lato, Lato Wszędzie. Bardzo wielki letni przebój. To był swego czasu, no wiele, wiele lat minęło. Teraz Irena Jarocka, która też miała swój ulubiony letni przebój we własnym wykonaniu. Ona bardzo, ale to bardzo lubiła dzikie róże, te różowe dzikie róże i kiedyś nawet mówiła, że powinno się napisać piosenkę o właśnie tym kwiecie, takim może trochę niepozornym, ale jakże pięknie pachnącym. Rzeczywiście dzikie róże mają zupełnie upajający zapach. A tę piosenkę z chęcią Państwu przypomnę, bo mamy lato, a więc mamy też lato dzikich róż i zaśpiewa o tym nieodżałowana Irena Jarocka.

Już nie ma dzikich plaż. Wielki przebój Ireny Santor, który przypomniał o niej po latach takiej ciszy. Nagle wielki, wielki hit Ireny Santor. No a plaż dzikich jest już teraz bardzo mało i właśnie chyba tylko w piosenkach. Jeszcze jest Stana Borysa taka piosenka. Plaża, dzika plaża, może dookoła, ale już nam się dzisiaj nie zmieści. Wrócimy do letnich piosenek, no bo jeszcze wakacje, jeszcze można posłuchać takich klimatów plażowo-morskich. No i skoro o takich piosenkach mowa, to coś sprzed lat. Nie wiem, czy będą teraz augustowskie noce? Może najpierw augustowskie noce i to ta wersja klasyczna Marii Koterbskiej.

Letnia przygoda się kończy z piosenkami. Jeszcze tylko Wojciech Gąsowski Państwa pożegna swoim songiem o zakazanych wakacjach. Bardzo dziękuję. Maria Szabłowska. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Lato z radiem w poszukiwaniu chłodu. Polarniczka Dagmara Bożek opowie o lecie i o zimie.

0: Na Antarktydzie i w Arktyce. I o tym, czym różnią się od siebie te dwa mroźne rejony świata. Odwiedzi nas także DJ Sarnula, którego elektroniczny remiks Polki Dziadek stał się internetowym wiralem. A Tomasz Torres, perkusista grupy Afromental, zaprosi na najbliższy koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem, na którym wystąpi z zespołem.
1: Lato z Radiem w Jedynce. Jutro po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
8: Nie wierzcie elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
9: Niezawodne numery, Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
8: Nie wierzcie elektrykom, wierzcie własnym uszom.
9: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
8: Poleca JJ.
9: Krzysiek Skiba.
8: Poleca Polskie Radio.

0: graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Reklama.
4: Ogłoszenie społeczne.
3: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Radio Kierowców.
6: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim cały czas utrudnienia utrzymują się pomiędzy węzłami Pietrzykowice a Wrocław Południe. Na kilometrze 150 zderzyły się 3 pojazdy osobowe i zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Katowic. Cały czas utrzymuje się tam niewielki, ale jednak korek. A4 zakorkowana jest także w innym miejscu na Dolnym Śląsku, pomiędzy węzłami Krzyżowa a Krzywa. Niedaleko kilometrów 53 i 54 trwa wymiana płyt betonowych. Mamy tam i zwężenie w kierunku Legnicy i ograniczenie prędkości, no i oczywiście także korek, który zaczyna się już za węzłem Krzyżowa. A teraz kilka słów o sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej. Na przejściu w Dorohusku samochody ciężarowe na rozpoczęcie odprawy i wyjazd z naszego kraju oczekują ponad 18 godzin. W Chrebennem ciężarówki czekają ponad 14 godzin, w Medyce ponad 7, a w Korczowej ponad 4. Przypominam, że jest to jedynie szacunkowy czas oczekiwania, a ten rzeczywisty może być zdecydowanie dłuższy, zwłaszcza na przejściach w Dorohusku, a także w Chrebennem. Zakończyły się utrudnienia na drodze krajowej nr 11 pomiędzy Jastrowiem a Szczecinkiem, niedaleko miejscowości Podgaje, gdzie doszło do wypadku motocykla i auta osobowego. W tej chwili można tam już jechać bez przeszkód i to w obu kierunkach. Jak zawsze czekamy na wieści zza kierownicy 22 513 11 11. To nasz numer.

0: Minęła 21. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro utracili status uchodźcy na Węgrzech. Unieważniono też węgierskie paszporty polityków PiS. Nie będzie rzeczników praw uczniowskich. Prezydent zawetował prawo oświatowe.
1: To będzie szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów.
0: Mniej interwencji, więcej spokoju na ulicach. Tak krakowscy mundurowi podsumowują pierwsze 3 lata nocnej prohibicji.
2: Odnotowujemy w tych godzinach dużo mniejszą liczbę interwencji.
0: Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i jego żonie Patrycji Koteckiej-Ziobro. Takie informacje przekazał na platformie X szef MSZ-u Radosław Sikorski. Węgierskie władze unieważniły też paszporty wydane posłom Prawa i Sprawiedliwości wraz z przyznaniem azylu politycznego.
3: Unieważnienie tzw. genewskich paszportów oznacza, że politycy tracą możliwość podróżowania poza granice państw, w których aktualnie przebywają. Zbigniew Ziobro, będąc w USA, może polecieć na wakacje do Puerto Rico czy na Hawaje. Marcin Romanowski prawdopodobnie przebywa na Bałkanach. Po unieważnieniu statusu uchodźców politycy mogą ponownie wystąpić o azyl tam, gdzie się znajdują.
4: Natomiast nie ma to dużego wpływu na sprawność postępowania dotyczącego czy ekstradycji, czy europejskiego nakazu aresztowania, jeżeli taki będzie wchodził w grę.
3: Powiedział Polskiemu Radiu adwokat Arkadiusz Szymański. Prokuratura zapowiada, że wniosek o ekstradycję Ziobry z USA wkrótce będzie gotowy. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek stwierdził, że podległe mu służby zwrócą się do instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Wczoraj Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry, a postępowanie dotyczące europejskiego nakazu aresztowania dalej toczy się w sądzie. Zdaniem prezydenta proponowane rozwiązania nie poprawią sytuacji w szkołach. Karol Nawrocki zawetował prawo oświatowe. Oznacza to, że nie będzie rzeczników praw uczniowskich. Prezydent swoją decyzję tłumaczył w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Powiedział, że choć autorzy ustawy odwołują się do ważnych treści, jego obowiązkiem jest oceniać skutki proponowanych przepisów, a nie ich intencje.
1: Tu nie chroni się praw, a zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji. To będzie szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów i budowania systemu antagonizowania, a nie współpracy środowiska szkolnego.
0: Prezydent zawetował też ustawę regulującą transport morski. Podpisał natomiast ustawę w sprawie uproszczenia rachunków za prąd dla gospodarstw domowych, a także ustawy metropolitalną pomorską, nowelizację prawa oświatowego i kodeksu karno-skarbowego, jak również kodeks postępowania karnego. Program ceny paliwa niżej nie mógł trwać wiecznie. Tak koniec wpływu państwa na ceny na stacjach paliw, komentował w TVP Info minister finansów Andrzej Domański. Od wczoraj benzyna i olej napędowy ponownie sprzedawane są na rynkowych zasadach. Ceny paliwa niżej był najhojniejszym w skali całej Europy pakietem wsparcia dla kierowców, ale od początku było wiadomo, że to rozwiązanie tymczasowe, przypomina minister Domański.
5: Udało się w tym najbardziej newralgicznym momencie radykalnie obniżyć ceny paliw i te działania były podejmowane przy cenie za baryłkę ropy na poziomie 110-115 dolarów. Dziś, dzięki osiągniętemu porozumieniu, sytuacja się ustabilizowała.
0: Po wygaszeniu programu CPN powróciła rynkowa metoda regulacji cen, więc te znów są zróżnicowane.
6: To są aktualności jedynki.
0: W nich teraz Kraków po 3 latach od wprowadzenia nocnej prohibicji. W stolicy Małopolski alkoholu nie kupimy od północy do 5:30. O połowę zmniejszyła się liczba interwencji mundurowych w tym czasie, mówi rzecznik Straży Miejskiej w Krakowie Marek Anioł.
2: Odnotowujemy w tych godzinach dużo mniejszą liczbę interwencji. W tych punktach, w tych miejscach, gdzie kiedy nocna sprzedaż alkoholu była prowadzona, rzeczywiście mieliśmy pełne ręce roboty.
0: Zakaz nie dotyczy restauracji, pubów i innych lokali gastronomicznych. W nich alkohol można kupować przez całą noc. Na koniec Mielno i zbliżające się zmiany w organizacji ruchu. Na ulicę miasta bez pozwolenia, nie wiadomo Leksy. Zgodę na poruszanie się tych pojazdów będzie musiał wydać samorząd. Od 13 lipca do Mielna nie wiadą też ciągniki rolnicze. Mieszkańcy skarżyli się na Meleksy. Pojazdy będą teraz kontrolowane, mówi Paulina Wiśniewska-Basiak z koszalińskiej policji.
7: Osoby prowadzące te pojazdy używały telefonu.

0: komórkowych, zatrzymywały swoje pojazdy w miejscach do tego niewyznaczonych, zajeżdżały drogę rowerzystom, ale i też pieszym. Będziemy zwracali uwagę, czy kierujący tymi pojazdami wsiadają i są oczywiście trzeźwi oraz czy posiadają wymagane uprawnienia do tego typu przewozów osób.
1: Nowe przepisy nie przypadły do gustu właścicielom Melexów.
2: Chcą nas tylko niby ponumerować. W następnym roku będą nakładane jakieś większe opłaty. Może na drugi rok, czy za dwa, czy za trzy lata będzie całkowity zakaz. Dla mnie strzelanie sobie samemu w kolano. Mielno jest bardzo długie. No jeżeli zlikwidujemy w tej chwili Melexy, turyści oddaleni o 4-5 kilometrów od centrum miasta, no są odcięci.
1: Mieleński samorząd zapewnia, że nie chodzi o likwidację Melexów ani nakładanie na przedsiębiorców obciążeń finansowych, lecz o uporządkowanie ruchu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Wieczorem i w nocy popada, zagrzmi i silnie powieje na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim. Strefa opadów przemieszcza się stopniowo z zachodu w kierunku wschodnim. Temperatura minimalna w nocy od 13 do 16 stopni.
3: Klimat.
1: Jakość powietrza w Polsce bez zarzutów. Wszystkie stacje pomiarowe świecą się na zielono. Wyraźnie zmalało zagrożenie pożarowe w lasach. Na ogół jest ono na małym lub średnim poziomie. Udział odnawialnych źródeł energii w krajowej produkcji energii wynosi obecnie około 20%.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Podcast Polskiego Radia.
7: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
3: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
7: Tak był pobity. Miał zęby powybijane, pośliaczone, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
3: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
8: Długie spacery, wakacyjne przygody, kilometry na rowerze? Postaw na komfort od pierwszego kroku. Skarpetki sportowe Spox Socks są lekkie, przewiewne i gotowe na każdą aktywność. Wybierz swój ulubiony wzór na skarpetyniedopary.pl i ciesz się latem bez ograniczeń. Spox Socks. Wygoda na wakacje.
9: Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
10: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Reklama. Autopromocja.
12: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Program Pierwszy Polskiego Radia.
13: Spotkania w Jedynce. Głosy kobiet.
14: Dobry wieczór, mówi Ludwika Włodek, a ze mną w studio jest profesorka Aleksandra Gasztold, Aleksandra Gasztolt jest wykładowczynią i pracowniczką naukową na Wydziale Nauk

0: politycznych i studiów międzynarodowych i zajmuje się studiami właśnie nad bezpieczeństwem. Ja sobie przypominam chyba w 2016 roku, czy 2015 roku nawet, krążył po mediach społecznościowych taki mem, gdzie były różne ministerki obrony i wszystko to były kobiety. To były na ogół kobiety z jakichś krajów skandynawskich, takie właśnie delikatne kobiety. Oraz minister, szef MON-u z Polski, to był wówczas Macierewicz, i z Rosji, czyli Szojgu. I jakby skonfrontowany te dwa stereotypy właśnie takiej delikatnej kobiety i tego takiego strasznego, groźnego mężczyzny. Natomiast mam wrażenie, że od tego czasu, czyli przez tych 10 lat, bardzo dużo się w myśleniu o bezpieczeństwie zmieniło. I już nie ma tego właśnie takiego myślenia, że ta słaba kobieta się do bezpieczeństwa nie nadaje, a ten właśnie straszny z wyglądu, nawet mężczyzna groźny, to jest ten ktoś, kto nam bezpieczeństwo zapewni.
1: Czy a to zależy, tak? Bo jeśli spojrzymy na Polskę, to w mentalności czy też w debacie publicznej wręcz odwrotnie, jest ogromny regres, jeśli chodzi o dopuszczanie kobiet do dyskusji o bezpieczeństwie, do decyzji o tym, co się wokół nas dzieje. Są pozytywne przykłady, liczba kobiet wzrasta, na przykład sprzed 2 lat, dane statystyczne dla Agencji Wywiadu, 35% kobiet, funkcjonariuszek, z tego 35% na stanowiskach kierowniczych.
0: Znaczy 35% stanowisk kierowniczych to obsadzają kobiety, czy 35% z tych kobiet, które pracują, jest na stanowiskach kierowniczych?
1: Nie, 35% na stanowiskach kierowniczych to też kobiety, więc to bardzo dobre wyniki. Natomiast jeśli chodzi o stricte kierownictwo, nadal pozostaje niedosyt, a są przebłyski, czy na stanowiskach zastępców szefa służb, czy służby kontrwywiadu wojskowego, czy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy Agencji Wywiadu, w tej historii od 2016 roku do dzisiaj. Niestety wojna w Ukrainie sprzyja narracji, która zanurzona jest w muskularnym myśleniu. Każda wojna łączy się z mówieniem o niej w kategoriach siły, władzy, przemocy, ale też wyobrażenia tego silnego mężczyzny, który ma chronić, bronić, a kobiety często spychane są w rolę ofiar. I w Polsce, która jest na skraju tego działania wojennego, ta narracja znalazła bardzo podatny grunt. Nie chcę mówić tutaj o maczyzmie takim, jak na przykład mamy do czynienia obecnie w Meksyku, ale pojawiają się subkultury, które bardzo silnie korzystają z tej narracji starych, klasycznych wojen, gdzie ten mężczyzna ma być superbohaterem, w nagrodę któremu będzie obiecane pewna dostępność do zasobów kobiet traktowanych jako rzecz.
0: No tak, ale z drugiej strony ta wojna też jest wojną, gdzie chyba w ukraińskiej armii, chyba w żadnym innym konflikcie kobiety nie stanowiły nie było takiego dużego procenta kobiet, które walczą. I to nie walczą tylko na zapleczu, ale po prostu na pierwszej linii frontu są. Pilotują drony, są normalnie w tych wojskach, które są w pierwszym.
1: Tak, ale ta narracja szeregu nie przebija się w Polsce w dyskursie o konfliktach zbrojnych, bezpieczeństwie czy obronności. Ukraina jest jednym z tych spektakularnych przykładów, która w czasie konfliktu zbrojnego zaktualizowała Krajowy Plan Działania na rzecz implementacji agendy ONZ Kobiety, Pokój, Bezpieczeństwo. A Polska nie jest w stanie tego zrobić od końca 2023 roku, mimo że nie jest w trakcie otwartego konfliktu zbrojnego.
0: A powiedzmy więcej, co to jest za agenda, na czym ona polega?
1: Agenda Kobiety, Pokój, powołana? Bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych drogowskazów do polityki

0: równościowej, dodawania kobiet do debaty o konfliktach zbrojnych, wzmacnianiu i integracji w instytucjach bezpieczeństwa, ale także edukacji na rzecz przeciwdziałania przemocy, w tym seksualnej, w czasie kryzysów i konfliktów zbrojnych. A z mojej działki jest istotnym elementem polityki walki z radykalizacją postaw i zachowań prowadzących do brutalnego ekstremizmu i terroryzmu. Kluczowym założeniem tej agendy jest to, żeby kobiety siedziały przy stole i miały prawo głosu. Dlatego, że jeśli jest aktywne uczestnictwo, a nie tylko wizerunkowe na zdjęciach kobiet w negocjacjach pokojowych, szanse na utrzymanie pokoju wzrastają o 2 lata, a na zawieszenie broni nawet o 15. Więc to są dane, które pokazują, jak istotne są w podejmowaniu decyzji politycznych, a nie tylko bycia w kategorii ofiar poszkodowanych, czy też aktywnych w czasie szczególnym. Życzę Ukrainie, żeby po zakończeniu tego konfliktu ta obecność kobiet w instytucjach wojskowych i policyjnych się utrzymała na takich samych prawach, jak jest dzisiaj.
1: Dzisiaj mają wysoko, tak?
0: Tak, ale czasy szczególne sprzyjają takim bohaterskim czynom i przedstawianiu tych kobiet jako heroiczne osoby walczące o swój kraj. Czy to wpłynie na zmniejszenie się przemocy domowej po zakończeniu konfliktu? Czy to wpłynie na ich prawa pracownicze, dostęp do takich usług jak zdrowie, edukacja? Tego nie jestem w stanie powiedzieć.
1: A może jeszcze, nie wiem, czy zdążymy w tej części przed przerwą, ale jakie problemy kobiety podejmują w czasie takich negocjacji? Jakie dziedziny, które są do ustalenia na przykład w czasie takich rozmów, szczególnie są, nie wiem, istotne dla kobiet, szczególnie dobrze są regulowane, jeżeli kobiety współuczestniczą w tych rozmowach?
0: Jest taka anegdota dotycząca migracji, że na pytanie osoby, która próbuje się przedostać na teren Unii Europejskiej, załóżmy z krajów Azji Południowo-Wschodniej czy Afryki Północnej, czego szukasz w tej części świata? Szukam nowej pracy, by kupić sobie markowe buty, mieć w przyszłości świetne Ferrari i tak dalej. A pytanie skierowane do kobiety, czego szukasz w tym regionie? Chcę mieć krowę, żeby wykarmić swoje dzieci. Kobiety są bliżej życia, są bliżej problemów społeczności lokalnej. Ja nie mówię o decyzjach politycznych na najwyższym szczeblu. W sytuacjach związanych z negocjacjami pokojowymi czy kwestiami zawieszenia broni, bardzo ważne jest dodawanie liderek ze społeczności lokalnych.
1: W tym momencie skończymy. Wrócimy jeszcze do tej kwestii obecności kobiet w negocjacjach po przerwie muzycznej.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Tu Ludwika Włodek, słuchacie Państwa audycji Głosy Kobiet, a ze mną w studiu jest profesorka Aleksandra Gasztold, specjalistka od bezpieczeństwa. Przed przerwą rozmawiałyśmy o tym, jak istotne jest to, żeby kobiety były na wszelkich szczeblach ustaleń, też dotyczących konfliktów, końców konfliktów, rozwiązań konfliktów. Ja zapytałam o to, jakie kwestie kobiety wnoszą. I Aleksandra powiedziała o tym, że generalnie są bliżej życia, bliżej. Czy to wynika z tego, że po prostu są matkami, są inaczej socjalizowane, bardziej jakby nastawione na dbanie o społeczność, a nie na przykład, nie wiem, na dbanie o to, żeby zachować własną władzę?
2: A to zależy, o jakim regionie mówimy, jakie są ich prawa, obowiązki, kompetencje, oczekiwania społeczne, role, czy to jest kultura indywidualna, czy kolektywna i tak dalej. Reprezentantki takie muszą być ze wszystkich społeczności i wyzwań, tak samo jak mężczyźni, dlatego że będą decydowały o przyszłości danego regionu, więc pokój bez kobiet, tak samo jak bezpieczeństwo, są po prostu nie do pomyślenia, więc dlaczego miałoby ich nie być?
1: Z samego faktu, że stanowią 50% społeczności, które się układają.
2: Więc tutaj, jeśli mówimy akurat w przypadku Ukrainy, to też jest ta kwestia związana, co dalej po podpisaniu porozumienia pokojowego, jaka będzie ta kondycja kobiet, statystyki dotyczące przemocy domowej, ale także udziału w rynku pracy, dostępie do służby zdrowia czy edukacji, nie wyglądały zbyt obiecująco w porównaniu z krajami Unii Europejskiej, jeśli chodzi o poziom równouprawnienia, więc tutaj jest wiele takich kwestii związanych z tymi wyzwaniami, ale też sprawiedliwość po zakończeniu konfliktu wobec

0: benzynowe. Niezależny portal Meduza napisał, że rosyjska armia od połowy czerwca atakuje ukraińskie obiekty paliwowe, chcąc w ten sposób wywołać podobny kryzys do tego, który obserwowany jest po ukraińskich atakach od wielu tygodni na terytorium Rosji.
1: Więcej świata.
2: A teraz Wenezuela, gdzie ponad tydzień po katastrofalnym trzęsieniu ziemi ratownicy wydobyli spod gruzów jeszcze jedną żywą osobę, kilkuletniego chłopca, ale to są już tylko pojedyncze przypadki zakrawające na cud. Tyle dni pod gruzami to jest naprawdę bardzo niebezpieczna i trudna rzecz. To się udaje przetrwać naprawdę, naprawdę nielicznym, do których uda się jeszcze do tego dotrzeć ratownikom. Bilans ofiar katastrofy niestety nadal rośnie. Najnowszy mówi o prawie 2300 osobach, które straciły życie, oraz o tysiącach, wielu tysiącach rannych. I niestety to nie jest bilans ostateczny. Wiele ciał zmarłych zostanie zapewne odnalezione przy okazji rozbiórek tych gruzowisk, bo na liście osób zaginionych wciąż są tysiące nazwisk. A z nami Nina Mocior, ekspertka do spraw pomocy humanitarnej i rozwojowej w Caritas Polska. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: No, ogrom potrzeb w Wenezueli jest wręcz nie do opisania, bo to trzęsienie ziemi było potężne, uderzyło w gęsto zaludnione tereny. Wiele budynków się po prostu zawaliło w ciągu kilku sekund tak naprawdę. Wiele osób nie miało najmniejszej szansy, żeby z tych budynków uciec. No a tych ekip ratowniczych ciągle brakuje. Jak duża jest skala potrzeb w Wenezueli?
3: Jest przeogromna. No, pan wspominał o tysiącach ludzi, którzy, oczywiście o tym mówimy, o ofiarach, ale też osobach ocalonych spod gruzów. To są tysiące ludzi, dziesiątki tysięcy ludzi, którzy śpią na ulicach, boją się wrócić do domu. Też trzeba wskazać, że jest od trzęsienia ziemi 8 dni temu pojawiło się ponad 600 wstrząsów wtórnych, co też oznacza, że ludzie nadal są jednak przerażeni, nawet żeby wrócić do domu i sprawdzić,
2: a naruszone budynki też mogą się od słabszego wstrząsu nawet zawalić, bo część budynków stoi, ale jest naruszona. To zajmie miesiące, żeby posprawdzać w ogóle ich stan techniczny, czy one się nadają do zamieszkania.
3: Dlatego mówimy o sytuacji, no właśnie ta akcja ratownicza przechodzi z działań ratowniczych do poszukiwawczych i do odgruzowywania budynków, z których część nie będzie się nadawała do użytkowania. Wiele osób decyduje się, żeby wracać do domu i sprawdzić, co się dzieje, jakieś tam swoje rzeczy pozabezpieczać, ale część osób jest po prostu przerażona, bo tak, po raz kolejny to przerażenie wybudzają wstrząsy wtórne, które są.
2: No i teraz oczywiście na miejscu są różnego rodzaju ekipy ratunkowe, które tam jeszcze przeszukują te gruzowiska. Jest wysyłana pomoc, wiele krajów Ameryki Łacińskiej czy Stany Zjednoczone taką pomoc wysyłają. Natomiast kraje z drugiej strony oceanu, jak kraje europejskie, no to najprościej jest po prostu zebrać i wysłać, jak rozumiem, pieniądze. Wysyłanie sprzętu czy jakichś darów jest po prostu kosztowne. Znaczy wysyłając pieniądze można więcej tak naprawdę tej pomocy uzyskać dla potrzebujących.
3: To prawda, bo też proszę zobaczyć, że była zniszczona infrastruktura też transportowa. Więc dowiezienie tego na miejsce, już nie tylko samolotem, prawda, z bardzo odległych regionów świata, ale dowiezienie tego na miejsce jest trudne. Więc na pewno my, jako też Caritas, staramy się zbierać środki finansowe, które umożliwią zakup towarów na miejscu, co też zmniejsza koszty i no, pozwala na dotarcie tego, a bardzo często nie ma przewozu ze stolicy do mniejszych i odizolowanych miejscowości lub przedmieści tych miast, ale tak naprawdę bazujemy tylko i wyłącznie na lokalnych zespołach, wręcz na parafialnych grupach wolontariuszy, które jako często jedyne mają dostęp do osób poszkodowanych lub osób zagrożonych lub osób w bardzo trudnej sytuacji, też takiej psychicznej, więc to jest bardzo kluczowe, że tylko te osoby, które są realnie na miejscu, umożliwiają jako logistykę pomocy. Więc my zbieramy środki finansowe, które przekazujemy do Caritas Venezuela, która zarządza tą akcją wspierającą osoby poszkodowane na miejscu.
2: Czego najbardziej teraz brakuje w Wenezueli? To znaczy, co za te pieniądze będzie trzeba kupić? Wszystkiego. No, tak podejrzewałem, że taka odpowiedź padnie.
3: Tak, wszystkiego. Od wody po artykuły higieniczne też, o awaryjne toalety polowe, bo ludzie śpią na ulicach, w parkach, w szkołach, więc bardzo jest dużo osób, które nie mają odpowiednich warunków higienicznych, nawet takich bezpieczeństwa do spania. Jest bardzo dużo osób bezdomnych dosłownie, które nie mają ze sobą nawet koca, ubrań na zmianę, ale też chodzi o żywność. Oczywiście zarówno suplementy, leki dla osób, które potrzebowały kontynuacji

0: stacji leczenia, albo też dla tych mniej lub bardziej rannych. Też Caritas dostarcza leki i materiały do przeciążonych szpitali. Jest bardzo dużo szpitali, punktów medycznych, które też nie mają zestawów pierwszej pomocy, chociażby dla wolontariuszy. Cała sieć Caritas też współpracuje z lokalną Caritas, to znaczy, że my, jeśli chodzi o schronienie, mamy też bazę parafii, kościołów czy sal diecezjalnych, szkół jako schronisk. Część z nich też oczywiście jest zniszczona, ale cały pakiet taki mieszkaniowy, namiotowy, związany ze schronieniem, z artykułami pierwszej potrzeby, takimi nieżywnościowymi, to też jest dostarczane przez lokalne zespoły Caritas.
1: Ktoś mógłby pomyśleć, ach, Wenezuela, to niedaleko do Karaibów, to tam pewnie ciepło i przyjemnie, to co za problem mieszkać na ulicy? No nie, tak nie jest.
0: Nie, tak nie jest. Wilgotność, subtropikalny klimat w ogóle nie pomagają, więc oczywiście odwodnienie jest o wiele szybsze w takim dramatycznym klimacie. Też sami tego doświadczaliśmy kilka ostatnich dni w Polsce, ale jakbyśmy powiedzieli, że nie ma telefonów, nie ma prądu, nie ma wody, nie ma kanalizacji, to sytuacja jest po prostu przerażająca. Światowa Organizacja Zdrowia już bardzo wyraźnie daje nam do zrozumienia, że ryzyko chorób zakaźnych, skórnych, odbiegunkowych, związanych z nieodpowiednią higieną jest bardzo realnym zagrożeniem obecnie, bo sytuacja jest dramatyczna, jest bardzo duże zagęszczenie ludzi, też często no właśnie nie mających podstawowych artykułów i też takie informacji, też często ludzie są w szoku, więc też nie zawsze, prawda, są w stanie takiej samoobsługi realizować.
1: To jest niestety okoliczność, która może się epidemią skończyć. Oby nie. Nina Mocior, ekspertka do spraw pomocy humanitarnej i rozwojowej w Caritas Polska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zgłaszasz wyjazd i jedziesz. Portal internetowy Odyseusz, gdzie można zarejestrować swoją zagraniczną podróż, ma nową odsłonę. Zaprezentowało ją dziś Ministerstwo Spraw Zagranicznych. System został też zintegrowany z aplikacją mObywatel. A na prezentacji był Tomasz Zielenkiewicz.
3: Odyseusz co prawda odświeżony, ale wśród tych, którzy wyrabiają karty EKUS, zatem odpowiedzialnie przygotowują się do podróży, wiedza o nim jest niewielka.
4: EKUS wyrabiamy, tak.
5: A słyszeliście o Odyseuszu?
6: O Odyseuszu nie.
7: Nie słyszeliśmy.
5: Wie pani, co to jest Odyseusz?
8: Tak. Program zdrowotny.
5: Nie. Po EKUS pan stoi?
6: Tak.
5: A słyszał pan o Odyseuszu?
6: Tak.
5: Co to jest?
6: Grecka mitologia.
7: Słyszałem dzisiaj, jadąc tutaj, w Polskim Radiu, w Radiu Jedynce.
3: Nowy Odyseusz łączy cztery ważne funkcje. Ich główny cel to dać nam bezpieczeństwo, gdy wyjeżdżamy za granicę, mówił wiceminister spraw zagranicznych Artur Herazim.
9: Po pierwsze, profile krajów, możliwość przeglądania informacji o poszczególnych państwach, krajach, które są celami podróży. Po drugie, subskrypcja, możliwość zasubskrybowania aktualizacji tego rodzaju informacji. Rejestrację podróży, która będzie teraz bezpieczna albo bezpieczniejsza, ta rejestracja. I po czwarte, specjalny moduł rejestracji kryzysowych, który będzie uruchamiany w sytuacjach nadzwyczajnych.
3: W systemie dowiemy się, jakie dokumenty są potrzebne w danym państwie, jak funkcjonuje tam służba zdrowia i czy jest bezpiecznie. Aby być na bieżąco, można dany kraj zasubskrybować. Chodzi o ułatwienie kontaktu obywatela z konsulem, dodaje wiceminister.
9: Obywatel czy obywatelka będą mogli aktualizować zgłoszenie swoje, informować o tym, czy potrzebują pomocy, jakiego rodzaju pomocy. A z kolei konsulowie będą mogli w łatwy sposób przekazywać informacje dotyczące poziomu bezpieczeństwa, ale i też, co ważne, ewentualnej ewakuacji, ewentualnym locie ewakuacyjnym.
3: Wielu z nas zdecydowanie bardziej woli załatwiać sprawy przez smartfona. Dlatego dwie funkcje Odyseusza zintegrowano z aplikacją mObywatel, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Sanderski.
10: Podróżuj bezpiecznie. Mamy wówczas łatwość wykorzystania dwóch funkcji. Zgłoszenia podróży oraz informacji o krajach. Dlatego gorąco zachęcam wszystkich, zwłaszcza w planowaniu tegorocznych wakacji, o obserwowanie swoich lokalizacji wyjazdu, o zgłaszanie swoich wyjazdów do Odyseusza, ponieważ to zawsze jest wsparcie dla naszego bezpieczeństwa.
3: Planowane jest też uruchomienie osobnej aplikacji Odyseusz. Gdy rozpoczęła się wojna na Bliskim Wschodzie, polskie służby konsularne pomogły ewakuować z tego regionu w różny sposób kilkanaście tysięcy polskich obywateli. W tym pomogło rejestrowanie swojego pobytu w internetowym systemie Odyseusz.
1: A teraz o tym, że nie ma zgody mieszkańców Zakopanego na

0: wioskę Smerfów. Przy ulicy Zamojskiego w otoczeniu zabytkowych drewnianych domów rozpoczęła się budowa parku rozrywki właśnie ze Smerfami. Zdaniem mieszkańców, którzy zaalarmowali o tym Polskie Radio, inwestycja prowadzona jest nielegalnie i łamie przepisy. Sprawie więc przyjrzał się nasz krakowski korespondent Paweł Pawlica.
1: To nie bajka, to koszmar, mówią mieszkańcy Zakopanego. W sąsiedztwie zabytkowych drewnianych domów powstaną domki Smerfów i zapewne też zamek Gargamela.
2: Kiedy ja mam odpocząć po pracy, jak przychodzę? Gdzie? Między Smerfami? Dinozaury, karaluchy, zające, króliki, nie wiadomo, pająki, co jeszcze w tym mieście. I jeszcze Smerfy na dodatek.
3: To miasto nie powstało, żeby być cyrkiem. To miasto nie może być przekleństwem dla nas mieszkańców.
4: Ktoś powinien to wstrzymać, a niestety nie zostało to wstrzymane, więc co teraz?
2: I te Smerfy to już w tej chwili to jest naprawdę wisienka na torcie. No, koniec. Jesteśmy pod ścianą.
1: Niewielkie domki Smerfów potrzebują głębokich wykopów. Na działkę wjechały koparki i ciężarówki. Prowadzone są wykopy i ustawiane betonowe filary. O działaniach inwestora zawiadomiona została już prokuratura, nadzór budowlany, a także miejscy i powiatowi urzędnicy. Inwestor nie ma odpowiednich zgód na prowadzenie prac, mówi Marta Gratkowska, kierowniczka Biura Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta w Zakopanem.
5: Działka leży w obszarze wpisanym do rejestru zabytków i powinno być wydane pozwolenie konserwatorskie, a oprócz tego wszystkie roboty na terenie wpisanym do rejestru zabytków podlegają zgłoszeniu. W tym terenie jest taki obowiązek. I już wiemy, że tego zgłoszenia nie ma.
1: Inwestor nie zgodził się na rozmowę. W przesłanym oświadczeniu napisał, że pracę prowadzi zgodnie z prawem, a żaden urząd nie stwierdził, że budowa łamie przepisy.
6: Do chwili obecnej żaden organ nadzoru budowlanego ani administracji architektoniczno-budowlanej nie stwierdził jakichkolwiek naruszeń prawa po mojej stronie. Odnoszę wrażenie, że zamiast rzetelnego informowania opinii publicznej dochodzi do systematycznego kreowania negatywnego wizerunku inwestycji oraz mojej osoby.
1: Wioska Smerfów promowana jest billboardami wielkości boiska do koszykówki, zasłaniającymi widok na Tatry przy Zakopiance. Sprawa mogłaby wydawać się śmieszna i błaha, ale chodzi o przestrzeganie prawa i uratowanie resztek zabytkowej przestrzeni Zakopanego, bo stolica Tatr zamienia się w stolicę kiczu, mówi Agata Wolak z Zakopiańskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.
7: Nie róbmy z Zakopanego Luna Parku, nie róbmy z Zakopanego wioski Smerfów. Po prostu ośmieszamy się wobec całej Polski. Totalny kicz, no w takim miejscu jak Zakopane. To jest oburzające i będziemy temu przeciwdziałać.
1: Wioska Smerfów powstaje tuż przy ponad stuletnim domu pani Jadwigi, która wyremontowała drewniany zabytek zgodnie z zaleceniami konserwatora za setki tysięcy złotych.
8: Czuję takie bardzo mocne zagrożenie. Powoli w tym mieście, mimo że tutaj się urodziłam, nie jestem u siebie.
1: Budowa wioski Smerfów to kolejny odcinek opowieści o swobodnym podejściu do prawa budowlanego na Podhalu i bezradności urzędników, a czasem nawet legalizowaniu przez nich samowoli budowlanych.
9: Wszystko smerfne, co się smerfnie kończy.
10: Niespodzianka!
0: I tą relacją Pawła Pawlicy z Zakopanego kończymy to wydanie magazynu Polska i Świat, ale jeszcze kilka słów o jutrzejszej pogodzie. A w piątek zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego na północy i miejscami na południu kraju przelotne opady deszczu, a głównie na wybrzeżu i Warmii także lokalne burze. Temperatura maksymalna to około 18 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem, a na pozostałym obszarze od 20 do 24 stopni. Najcieplej na południowym wschodzie kraju, tam lokalnie nawet do 26 stopni. No i jeszcze zaproszenie do jutrzejszych sygnałów dnia, a tam gośćmi będą o 7.15 Michał Dworczyk z Prawa i Sprawiedliwości, a godzinę później kwadrans po godzinie 8 minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. To wszystko, Michał Strzałkowski, do usłyszenia.
11: Jedynka. Polskie Radio.
0: A za chwilę kilka w jedynce Kronika Sportowa. Tomasz Kowalczyk już w studio.
12: Dobry wieczór.
0: No i dominować będą te sporty, które rozgrywa się na trawie. Tenis, piłka nożna.
12: Tak, i tak już będzie przez najbliższe 7-14 dni, możemy powiedzieć. Tenis, piłka w ciemno.
0: A coś dla fanów sportów rozgrywanych na innych powierzchniach się znajdzie?
12: Coś się znajdzie, też będzie.
0: No to zaczynamy.
13: Strzela! Jest!
14: Kronika sportowa.
12: W Kronice Sportowej o kolejnej porcji mundialowych spotkań na coraz wyższym poziomie, w coraz lepszej formie.

0: Nie, jest za to Iga Świątek, która w dobrym stylu awansowała do następnej rundy Wimbledonu. Kamil Majszek pożegnał się z turniejem w deblu raz na plus, raz na minus, a w stolicy Anglii czwarty dzień prestiżowej rywalizacji obserwował specjalny wysłannik radiowej jedynki Cezary Gurjew.
1: Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Wimbledonu. Z rywalizacji odpadł Kamil Majszek. Iga Świątek pokonała Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-1 i 6-3.
2: To mi się podobało w tym meczu, że w sumie jak popełniłam jakiś błąd, to od razu była korekta i czułam się na tyle solidnie, że w sumie mogłam po prostu grać swoją grę niezależnie od tego, co Karolina mogła zrobić z drugiej strony, więc czułam się pewnie i przez cały mecz byłam też dobrze skoncentrowana, więc na pewno pozytywny dzień.
1: Kolejną rywalką będzie Filipinka Aleksandra Jala. Czy po dwóch pojedynkach emocje są już mniejsze?
2: Każdy dzień jest inny. Do każdego trzeba się umieć dostosować. Ten mecz otwarcia po prostu nie był łatwy, ale to nie jest tak, że pozbyłam się wszystkiego i teraz będę, nie wiem, oazą spokoju przez kolejne 2 lata. No. Dlatego wielkie szlemy są trudne, bo różne wyzwania przychodzą w trakcie 2 tygodni. Trzeba umieć się dostosować do nich wszystkich.
1: Czy Iga bierze pod uwagę sytuację, że jak kiedyś zakończy karierę, to wróci na korty podobnie jak Serena Williams?
2: Nie wróciła. Raczej bym po prostu żyła sobie dalej jakimiś innymi wyzwaniami, zwłaszcza, że Serena też, umówmy się, no ma ich dużo, ma taki biznes, że na pewno to nie jest tak, że jej się nudzi. Myślę, że może sam fakt, że chciała ta dzieci zagrać, żeby widziały, jak gra, już były świadome i pamiętały później całe życie, jak to było, jak gra na Wimbledonie, no, ale ja raczej myślę, że jak już skończę, to skończę i tyle. Mam 26 lat, więc nie wiem, 26? 25. Nie umiem przewidzieć, jak będzie.
1: Z rywalizacji odpadł Kamil Majszak, który przegrał z Amerykaninem Zakarem Swajdą 6-2, 2-6, 7-6, 4-6 i 3-6.
3: Spróbuję tą bolesną porażkę przerobić w coś, ciągnąć z niej wnioski, pracować nad elementami, które trzeba poprawić. Zazwyczaj to ja jestem tym inteligentniejszym na korcie, a dzisiaj nie byłem, co może też mnie w pewien sposób irytowało, więc no trudny mecz.
1: Z rywalizacji debla odpadły Magda Linet i reprezentująca Stany Zjednoczone Iwa Jowicz. Do drugiej rundy awansowały Katarzyna Peter i Czeszka Anna Siskowa. Jutro Hubert Hurkacz w meczu trzeciej rundy zagra z Amerykaninem Tommy Polem. Na pewno potrzebna będzie solidność gry.
4: Tak, no zdecydowanie. No ogólnie w grze pomaga. Trzeba utrzymywać ten swój serwis, swoje podanie jak najczęściej. Dzięki temu też wywiera się większą presję na przeciwniku. Może dzięki temu też może łatwiej jest o szanse i okazje dla siebie.
1: Hubert Hurkacz ma niekorzystny bilans pojedynków z rywalem 1-3.
4: Nieprzyjemny, jak 3 razy. On wygrywał, natomiast dobrze gra, ma bardzo dobry return, też świetnie porusza się po korcie i tak, no w ostatnich latach miał też bardzo dobre wyniki, też był w finale w turnieju Queens 2 tygodnie temu, więc na trawie czuje się dobrze, więc będzie to dobre sprawdzenie moich umiejętności.
0: Ten mecz jutro na pewno po 15:30.
5: Polskie Radio. Jedynka.
0: A teraz już świeża porcja wiadomości z Mundialu.
5: Studio Mundial 2026 w radiowej jedynce.
0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Najpierw sprawdzamy, jak w Inglewood wygląda rywalizacja w 1/16 finału między Hiszpanią a Austrią, a o tym spotkaniu Filip Jastrzębski.
6: Dobry wieczór. To nie jest raczej mecz, który przejdzie do historii futbolu. Niespodzianki w wykonaniu Austriaków raczej nie będzie, a z drugiej strony nie zanosi się również na jakoś szczególnie wysokie zwycięstwo reprezentacji Hiszpanii. La Furia Roja dominuje, kontroluje to spotkanie i prowadzi z Austrią 2-0 w 82 minucie. Gole raczej urody przeciętnej, ale za to po pięknych akcjach. Mistrzowie Europy potrzebowali 36 minut, by objąć prowadzenie. W pole karne zagrał Mark Kukureja, a precyzyjnym strzałem piłkę do bramki wbił Mikel Oyarzabal. Następnie w 66 minucie dośrodkował Alex Baena. Ładnie głową austriackiego bramkarza Aleksandra Schlagera pokonał Pedro Porro. Lamine Yamal jest aktywny, stworzył kilka sytuacji, ale w statystykach nie zaistniał. Austria właściwie bez dogodnej sytuacji. Bramce Unaja Simona zagroził tylko Sasza Kalajdzic, ale jego strzał głową został zablokowany. Hiszpania spokojnie zmierza do 1/8 finału Mistrzostw Świata i w 83 minucie prowadzi w Los Angeles z Austrią 2-0.
0: Wczoraj dużo emocji przeżyli kibice Belgii i Senegalu. To Czerwone Diabły wygrały po dogrywce z Lwami Terangi 3-2, a decydujący gol padł z rzutu karnego w 120 minucie po strzale Tielemansa. Tymczasem wicemistrz olimpijski z 1992 roku Mirosław Waligura, który przez 15 lat występował w lidze belgijskiej i mieszka w tym kraju na

0: stałe, z dużą dozą krytyki patrzy na grę Belgów w turnieju.
1: No nie był to udany występ Belgów, no praktycznie do ostatnich minut. Komentarze były na pewno również niezbyt przychylne dla trenera, jakie zmiany zrobił, bo zmienić w takim momencie, stojąc 2-0 do tyłu z Senegalem, zmienić De Bruyne, zmienić Van Akena, zmienić Doku. Każdy się zastanawiał, z czego padną na te bramki, które muszą paść. No a jak się okazało, to tylko mógł to wymyślić Garcia. Czy tam jakieś niesnaski są w grupie? Tam jak widzieliśmy też były takie momenty, że pomiędzy sobą nawet kłócili się. Nie jest Belgia w swojej topowej formie.
0: Ale jak to się mówi, zwycięzców się nie sądzi. Tymczasem Amerykanie przeżyli wielkie chwile radości i będą rywalami właśnie Belgów w 1/8 finału. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych pokonała w nocy Bośnię i Hercegowinę po golach Balaguna i Tillmana. Reakcję zebrał Jan Pachlowski.
2: New York Times na gorąco po zwycięstwie Amerykanów napisał: reprezentacja USA przygotowywała się do meczu z Bośnią, mierząc się z niepokojącym obliczem historii. Wcześniej przegrała 7 z 8 spotkań fazy pucharowej Mistrzostw Świata. To jednak drużyna napędzana wiarą i marzeniami, pragnieniem, by dotknąć księżyca. Jak często powtarza selekcjoner Mauricio Pochettino, historia nie stanowi tu bariery, pisze dziennik New York Times. W chicagowskiej strefie kibica, gdzie byłem z mikrofonem kroniki sportowej, zapanowała niesamowita euforia. To jest coś bardzo cool, jak widzisz swoją ojczyznę, która zyskuje awans do kolejnej pucharowej rundy. Bardzo ekscytujące jest oglądanie tego mundialu. Myślę, że celem tej reprezentacji jest pokazanie, że jesteśmy w stanie z powodzeniem rywalizować na arenie międzynarodowej. Zrobiliśmy duży progres i udowodniliśmy to na naszej ziemi. To pierwsze zwycięstwo Amerykanów nad europejskim rywalem od czasu pokonania, co ciekawe, Bośni w grudniu 2021 roku. Po serii 12 spotkań bez wygranej z drużynami z Europy i 10 porażkami z rzędu, to historyczne zwycięstwo. Po raz pierwszy od 2002 roku drużyna USA przeszła pierwszą rundę fazy pucharowej. Z Chicago dla Kroniki Sportowej, Jan Pachlowski.
0: Boom na piłkę nożną w Stanach Zjednoczonych trwa w najlepsze. Po trzecim zwycięstwie na mundialu i awansie do 1/8 finału Amerykanie są coraz mocniej przekonani do najpopularniejszego sportu na świecie.
3: FIFA już zaciera ręce, bo mundial bije rekordy popularności i oglądalności. Liczba fanów na stadionach już dawno przekroczyła 5 milionów. Żeby policzyć tych przed telewizorami, wchodzimy w miliardy. Pod taką kwotę, w dolarach oczywiście, może też kosztować nowy kontrakt telewizyjny na prawa w USA. Za tegoroczne zapłacono niespełna 0,5 miliarda, ale wczoraj Amerykę obiegła wieść, że rozmowy z FIFA rozpoczyna stacja NBC, hegemon tutejszego rynku, pokazujący chociażby Igrzyska Olimpijskie. A ten mundial jest dla Amerykanów trochę jak igrzyska właśnie. Świetne wyniki i fantastyczna zabawa. Jesteśmy najsilniejsi w historii, ale wciąż nie najlepsi na świecie. Mamy jeszcze coś do udowodnienia. Byliśmy na stadionie na meczu z Australią i kibicowaliśmy tak mocno, że zarejestrowano ruchy sejsmiczne. Jesteśmy 12. zawodnikiem swojej drużyny. Gra w domu daje nam przewagę. Ten mecz z Australią jest tu w Stanach takim umownym początkiem mody na reprezentację. To było ponad 2 tygodnie temu. A teraz kadra wróci do Seattle na mecz z Belgią o ćwierćfinał Mistrzostw Świata. Zaciera ręce Peter Tomozała, szef lokalnego komitetu organizacyjnego. Jeśli wygrają, to miasto eksploduje. Przed meczem z Australią mieliśmy marsz 15 tysięcy kibiców z centrum na stadion. Inne miasta gospodarze każą im co najwyżej chodzić z parkingu do bramy. My w Seattle jesteśmy autentyczni, ale nie ukrywam, że cieszy mnie, iż inni próbują nas kopiować. Belgowie to drużyna, która wybrała okolice na swoją bazę.
4: Go Belgium!
3: Miejscowi powitali ich bardzo gorąco i dotąd wspierali w każdym ze starć, traktując jak swoich.
5: So we went to their hotel.
3: Poszliśmy do ich hotelu. Udało nam się spotkać kilku zawodników, zrobić zdjęcia i wziąć autografy. Od tamtej pory mogą liczyć na nasze wsparcie. Mamy do nich duży szacunek. Miło jest wymieniać się doświadczeniami tu na miejscu, ale obawiam się, że ich pobyt tutaj nie potrwa już zbyt długo. Kacper Merk, Polskie Radio, Seattle.
0: Mecz Stany Zjednoczone-Belgia w 1/8 finału we wtorek 7 lipca o 2 w nocy. Dziś w nocy o 1 spotkanie 1/16 finału Chorwacja-Portugalia, o 5 Szwajcaria-Algieria. A jak wygląda sytuacja w spotkaniu Hiszpania-Austria? Ponownie o tym meczu Filip Jastrzębski.
5: Hiszpanie bardzo.

0: Bardzo duże nadzieje wiązali z Laminę i Jamalem, ale on już zszedł z boiska i w statystykach się nie zapisze. Oddał 6 strzałów łącznie w tym spotkaniu. Zmarnował kilka sytuacji, choć trzeba przyznać, że naprawdę był aktywny i to jest jego dobry występ. No ale jeśli chodzi o strzelanie goli, to koledzy musieli wyręczyć tego młodego zawodnika. Oyarzabal w 36 minucie i Pedro Porro w 66. Hiszpania prowadzi z Austrią 2-0 w 89 minucie.
1: Filip Jastrzębski. Do tego meczu oczywiście będziemy jeszcze wracać, a występujący na Mistrzostwach Świata reprezentant Anglii Elliot Anderson został najdroższym brytyjskim piłkarzem w historii tamtejszej ligi po tym, jak Manchester City zakontraktował go z Nottingham Forest. Rekordowa kwota transferowa pomocnika to 116 milionów funtów. Dotychczasowa najwyższa suma za przejście brytyjskiego gracza do innego klubu Premier League wynosiła 105 milionów funtów i dotyczyła Declana Rice'a, który 3 lata temu Arsenal pozyskał z West Hamu. Do futbolu oczywiście jeszcze wrócimy.
2: Studio Mundial w Jedynce.
1: Dziś obchodzimy Dzień Dziennikarza Sportowego. Kiedy pojawiło się to święto po raz pierwszy? Jak przez lata zmieniał się nasz zawód? A co nigdy nie powinno się zmienić? O tym w materiale Marka Żochowskiego.
3: Dzisiaj nasze święto. Nasze, czyli dziennikarzy sportowych, przekazujących Państwu codziennie mnóstwo doniesień ze wszystkich aren świata. A zaczęło się 32 lata temu, o czym opowiada Jerzy Jakobsze, wieloletni reporter Polskiej Agencji Prasowej i wiceprezes Klubu Dziennikarzy Sportowych.
4: W 1994 roku postanowiliśmy, że właśnie dzień 2 lipca będzie czczony na całym świecie wśród dziennikarskiej braci jako Dzień Dziennikarza Sportowego. Data jest nieprzypadkowa, bo właśnie 2 lipca 1924 roku w czasie Igrzysk 8 Olimpiady w Paryżu dziennikarze postanowili założyć stowarzyszenie.
3: Przełom XX i XXI wieku przyniósł gigantyczne zmiany technologiczne, które sprawiły, że przekazywanie wiadomości z każdego miejsca na świecie stało się banalnie proste.
4: Rozwój techniki spowodował, że właściwie każdy może być dziennikarzem sportowym. Bo jeśli ja, nie będąc dziennikarzem sportowym, pójdę na mecz, zrobię kilkanaście fajnych zdjęć, uda mi się zrobić sobie selfie z jakimś piłkarzem i rzucić to na świat, to też mam prawo uważać się, że zbliżam się do tego jakże pożądanego życiowego sukcesu bycia dziennikarzem sportowym.
3: Sportowe dziennikarstwo jednak zawsze musi być czymś więcej niż tylko relacjonowaniem wydarzeń. Przekonuje o tym Henry Kurbaś, wieloletni szef redakcji sportowej radiowej Jedynki.
5: Każdy dziennikarz zajmujący się sportem musi sport kochać. Nie bezkrytycznie powinien patrzeć na to, co się w sporcie dzieje. Ma szansę dołożyć swoją minimalną cegiełkę do rozwoju sportu, do popularyzacji sportu. Poza tym to jest przybliżanie czytelnikom, słuchaczom, widzom wydarzeń sportowych, bohaterów tych wydarzeń. Szukanie przede wszystkim tych pięknych rzeczy w sporcie, bo sport jest piękny, o czym my wszyscy doskonale wiemy.
2: Polskie Radio. Jeden.

0: Na trzecim etapie kolarskiego wyścigu Solidarności i Olimpijczyków najszybszy był ponownie Marceli Bogusławski. Tak jak na pierwszych dwóch. Bogusławski na mecie w Skierniewicach zdystansował Radosława Frontczaka i Holendra Larsa Roffera. W klasyfikacji generalnej triumfator trzech etapów wyprzedza Frontczaka o 3 sekundy. I wracamy do meczu Hiszpania-Austria. W 1/16 finału Mistrzostw Świata ponownie Filip Jastrzębski.
1: I Hiszpania prowadzi już 3-0 w doliczonym czasie meczu z Austrią w Los Angeles, a konkretnie w Inglewood. Mikel Ojar zabal w 89 minucie po podaniu Kukurei ponownie skierował piłkę do bramki Aleksandera Schlagera i tak jak w 36 minucie podawał Kukureja, a akcję wykańczał Ojar zabal. To jest ten zawodnik, który strzelił gola w finale ostatnich Mistrzostw Europy przeciwko reprezentacji Anglii na stadionie olimpijskim w Berlinie, a teraz oczywiście dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Zresztą to może być jego turniej, bo on przecież dwa gole strzelił w meczu z Arabią Saudyjską. Dołożył do tego występu asystę, a spędził na boisku zaledwie 45 minut. Dziś wiele wskazuje na to, że także będzie najlepszym zawodnikiem tego spotkania. Nie ma już Lamine Yamala w reprezentacji Hiszpanii. On opuścił boisko niezadowolony, ponieważ zmarnował kilka sytuacji, choć miał ich sporo,

0: a do tego był naprawdę aktywny. Widać było, że bardzo chciał. Jeśli chodzi o reprezentację Austrii, no to spodziewaliśmy się chyba więcej po podopiecznych trenera Ralfa Rangnicka, ponieważ Austriacy to jest taki zespół, który oczywiście nie był wskazywany jako faworyt, kandydat do zdobycia medalu na tych mistrzostwach świata, ale może jeden z czarnych koni. Owszem, tymczasem reprezentacja Hiszpanii w Los Angeles radzi sobie dzisiaj z Austrią bardzo dobrze, bardzo spokojnie przede wszystkim, bo tego oczekujemy od faworytów w takim meczu jak ten. Żeby nie było nerwowości, tak jak wczoraj przeżyli koszmar Anglicy, Belgowie, którzy musieli odrabiać straty, dziś Hiszpanie od początku kontrolowali przebieg tego spotkania. Przypomnę, w 36 minucie Cucurella podał w pole karne, tam Oyarzabal takim sprytnym strzałem pokonał Schlagera, było 1-0 do przerwy. Po przerwie Pedro Porro wykorzystał dośrodkowanie Baeny, głową skierował piłkę do bramki i ponownie Oyarzabal w 89 minucie i tuż przed końcem tego spotkania Hiszpania prowadzi z Austrią 3-0.
1: Filip Jastrzębski opowiadał o tym spotkaniu, a w Kronice Sportowej to wszystko. Nasz program jutro o stałej porze.
2: Kronika Sportowa.
3: Polskie Radio. Jedynka. Reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
9: Halo, halo, czy nas słyszycie?
8: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
10: Abemus Papam!
8: Plebiscyt polskieradio.pl.
11: There's the fire. 1, 0.

0: Zielonej Loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Reklama. Radio Kierowców.
4: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na autostradzie A8 pomiędzy węzłami Wrocław Stadion a Wrocław Północ trwają prace związane z wymianą tablic kierunkowych i na fragmencie ponad 2-kilometrowym jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona. Te utrudnienia potrwają do jutra, do godzin porannych i pomimo późnej pory obserwujemy tam spore spowolnienia. Wolniej jedzie się także na A1 pomiędzy Piekarami Śląskimi a węzłem Pyżowice i tam również trwają prace remontowe i jezdnia w obu kierunkach jest zwężona na odcinku 6-kilometrowym. I jeszcze A1 jest remontowana także w Kujawsko-Pomorskim, zarówno niedaleko węzła Toruń Południe, jak i w pobliżu węzła Lisewo i tam także pewne już nocne spowolnienia obserwujemy. Kolejne informacje z tras na naszej antenie już jutro przed godziną 6. Ja tymczasem życzę spokojnej podróży.
5: Minęła 23. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Premier Donald Tusk zrzekł się immunitetu w sprawie z Instytutem Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry. Zarząd fundacji skierował do sądu prywatny akt oskarżenia przeciwko szefowi rządu w sprawie o zniesławienie.

0: kwietniu Donald Tusk, powołując się na informacje z ABW, stwierdził, że szef Zonda Krypto wpłacił na konto Fundacji Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry 450 tysięcy złotych, a część tych pieniędzy została wydana na prawników broniących Dariusza Mateckiego i księdza Michała Olszewskiego.
1: Instytut Polski Suwerennej liczy na sądową konfrontację i postępowanie dowodowe dotyczące rzekomego finansowania przez Zonda Krypto. Uważamy, że dobre imię naszej fundacji zostało naruszone poprzez nieprawdziwe informacje przekazywane przez premiera Tuska, powiedział Polskiemu Radiu członek zarządu Instytutu Piotr Cieplucha.
2: Cały szereg insynuacji, cały ton wypowiedzi sugerujący, że doszło tutaj do jakichś rzekomych naruszeń przepisów.
1: Poseł KO Witold Zembaczyński odpowiada, że premier Tusk czerpał informacje dotyczące przepływów finansowych między Zonda Krypto i Suwerenną Polską z instytucji państwowych.
3: Osobiście uważam za skandal, że instytut, który służy do konsumowania pieniędzy ukradzionych przez Zonda Krypto, pozywa premiera, który o tym poinformował opinię publiczną.
1: Zanim dojdzie do sprawy w sądzie, Sejmowa Komisja Regulaminowa będzie sprawdzać, czy premier dopełnił wszelkich formalności, zrzekając się immunitetu. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Za zniesławienie grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub maksymalnie rok więzienia. W aktualnościach teraz o nadchodzących zmianach w ochronie zdrowia. Zmiany w wynagrodzeniach, reorganizację systemu i zwiększenie jego efektywności zapowiedziała minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda na spotkaniu z klubem parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej i prezesem NFZ. Szefowa resortu, podsumowując rozmowy, powiedziała, że wszyscy zainteresowani widzą potrzebę dużych zmian.
4: Mamy sporo projektów już w trakcie opracowania. One będą dotyczyły zarówno wynagrodzeń w sektorze ochrony zdrowia, ale również reorganizacji systemu, podniesienie jego efektywności, ale z troską o faktyczne potrzeby demograficzne i to, czego w regionach brakuje.
0: Polskie Radio dowiedziało się nieoficjalnie, że dziś Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić plan naprawy systemu ochrony zdrowia podczas posiedzenia zespołu trójstronnego z udziałem minister zdrowia. Tymczasem kolejna tragedia nad wodą. 78-letni mieszkaniec Warszawy utonął w jeziorze Nickim na Mazurach.
5: Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna wypoczywał na łodzi. W pewnym momencie wskoczył do jeziora, aby się schłodzić i podczas pływania zniknął pod powierzchnią wody. Pomimo reanimacji podjętej przez ratowników MOPR, turysty nie udało się uratować.
0: Mówiła nadkomisarz Anna Szybczyńska z policji w Piszu. Mundurowi pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
6: To są aktualności jedynki.
0: Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę. Wykorzystano ponad 70 rakiet i prawie 500 dronów. Większość skierowano na Kijów. W ukraińskiej stolicy prowadzone są akcje poszukiwawczo-ratunkowe. Wiadomo o co najmniej 23 ofiarach śmiertelnych i 100 rannych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wieczornym przemówieniu wezwał sojuszników z Europy i Stany Zjednoczone do zwiększenia dostaw środków do zwalczania rosyjskich rakiet i dronów. To było uderzenie specjalnie pomyślane przez Rosjan tak, aby wyrządzić jak największe szkody. W ciągu nocy zestrzeliliśmy 48 rakiet, 476 dronów różnych typów. Niestety mamy deficyt środków antybalistycznych i rakiet Patriot. Koniecznym jest, by partnerzy ze Stanów Zjednoczonych i Europy byli bardziej aktywni w udzielaniu wsparcia.
7: Та наші європейські партнери були більш активними в допомозі цим.
0: Wołodymyr Zełenski podkreślił, że ataki, takie jak ostatni, świadczą o niemocy rosyjskiej armii i są świadectwem niechęci Władimira Putina do negocjowania pokoju. Na koniec powracamy do kraju. Warszawa podsumowuje pierwszy miesiąc nocnej prohibicji. Od 1 czerwca w całej stolicy obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach paliw między 22 a 6 rano. Zmiany są już widoczne w policyjnych statystykach.
8: Zmiany widać przede wszystkim w spokojniejszych nocnych statystykach. Mieszkańcy bez problemu zaadaptowali się do nowych przepisów i sami przyznają, że wieczorami czują się na ulicach zdecydowanie bezpieczniej.
9: To jest wystarczająco dużo czasu, żeby kupić to, co trzeba kupić.
10: Czuć, że bezpieczniej.
11: Myślę, że w centrum to ma sens, no. Myślę, że dobra ustawa.
8: Mniejsza aktywność wokół witryn sklepowych oznacza automatycznie mniej uciążliwych zgłoszeń. Ten pozytywny trend z minionych 30 dni potwierdza nadkomisarz Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa 6.
12: Interwencji wobec osób nietrzeźwych jest mniej, natomiast ta aktywność przede wszystkim w rejonie sklepów jest mniejsza.
8: Podobne ograniczenia z powodzeniem funkcjonują już w prawie 200 innych gminach w Polsce, w tym w Łodzi, Poznaniu czy we Wrocławiu. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.

0: Pogoda.
1: W nocy opady deszczu i burze na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim. Strefa opadów stopniowo przesuwa się z zachodu w kierunku wschodu. Przelotne opady możliwe też w ciągu dnia na północy. Miejscami na południu termometry pokażą maksymalnie od 18 stopni nad morzem i od 20 do 24 w pozostałych obszarach.
0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama. Autopromocja.
7: Największe gwiazdy.
8: A wśród nich
7: Justyna Steczkowska.
9: My jesteśmy tu za kres.
7: Staszek Karpiel-Bułecka.
8: Bratanki.
7: Afromental.
8: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
7: Wstęp wolny i doskonała zabawa. Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
8: Sobota, 4 lipca, Zakopane.
7: Transmisja koncertu w TVP2 po 20 i na antenie radiowej Jedynki po 21.
8: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Magazyn bardzo filmowy.
10: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia prosto z Torunia, prosto z Międzynarodowego Festiwalu Filmowego, 24 już w tym roku, Toffee Fest właśnie w Toruniu. To jeden z moich ulubionych festiwali. Martyna Podolska, dobry wieczór, a przed nami magazyn bardzo filmowy prosto z festiwalu. No a jak magazyn, to musimy go odpowiednio rozpocząć. Kawka Jaworska, dyrektorka tego wydarzenia, jest razem z nami. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie.
10: Wiele dni za nami, jeszcze ten jeden, nie chcę powiedzieć, że najważniejszy, ale wieńczący przed nami. Zanim o tym konkretnym dniu, to chciałabym, żebyś trochę podsumowała to, co wydarzyło się i wydarzało się przez ten cały tydzień, bo festiwal zawsze zaczyna się w sobotę i potem kończy, właściwie zaczyna się w piątek, tak, na rozpoczęcie weekendu, a kończy się również w piątek, trwa cały tydzień i to jest fajne i to jest pozytywne, że on się rozpoczyna od gali wręczenia nagród i kończy się też galą wręczenia nagród. Więc nie ma tak, że przez cały festiwal czekamy na to, co się wydarzy podczas gali wieńczącej, ale już jest ten pozytywny aspekt na samym początku. Agata Kulesza, Tomasz Szuchart i mogłabym tak wymieniać.
11: To jest już taka nasza tradycja, że gala wieńcząca, tak jak powiedziałaś, to jest ten moment, kiedy nagrody konkursowe są wręczane, oczywiście honorowe, natomiast te honorowe również wręczamy na otwarciu. I tak jak właśnie wspomniana Agata Kulesza, Tomek Szuchart, Magda Czerwińska, Agata Turkot towarzyszyli naszemu otwarciu, tak teraz przed nami jutro bardzo ważny dzień, bo ten dzień, kiedy twórcy, twórczynie dowiedzą się o tym, czy zwyciężyli w konkursach.
10: Tych konkursów jest sporo. Zacznijmy od tego chyba najważniejszego.

0: Mniejszego pod tym kątem, że bardzo pieczołowicie tworzonego, bo starasz się dobierać wraz pewnie z selekcjonerami, z ekipą twórczą tego festiwalu, filmy, które mogą nas zaskoczyć i tak się też dzieje, które nie są łatwo dostępne, które ściągasz specjalnie i chcesz pokazywać publiczności Toffee Festu.
1: Mowa oczywiście o konkursie On Air. Konkursie pierwszych i drugich filmów jest tak, jak powiedziałaś. Jest to, myślę, że chyba jednak najbardziej, najtrudniejsze pasmo, ponieważ wymaga bardzo żmudnej pracy i nawet jak się kocha kino i to kino jest pasją, to jednak tych filmów są setki i każdemu trzeba poświęcić czas i obejrzeć. W tym roku myślę, że to jest bardzo silna dwunastka, bo to i to jest dużo produkcji. 12 filmów w konkursie, to uważam, że to naprawdę, naprawdę jest dużo. Mamy jednego silnego polskiego kandydata. Film debiut Emi Buchwald, Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej, ale też ta cała jedenastka pozostałych filmów, to są filmy, które po pierwsze podsumowałabym tematycznie, że mówią o duchowości, o miłości, o zgodzie, o dialogu, a z drugiej strony wyróżnia je zróżnicowanie geograficzne, które stało się jakby całkowicie nie było celem, ale myślę, że to też w tym tkwi ich pewna siła, że pokazują te same odczucia, ale jednak z innej perspektywy, bo mamy i kino z Libanu i z Arabii Saudyjskiej i mamy dawno u nas niegoszczącą Szwajcarię, czyli film Silent Rebellion, mamy i Kanadę, Blue Heron, także jest tego naprawdę bardzo dużo, myślę, ciekawe spektrum, no i jury będzie oceniało, będzie wybierało film dla Grand Prix Złotego Anioła, dla najlepszego reżysera bądź reżyserki, bo dużo jest reżyserek w tym konkursie w tym roku i w piątek wieczorem dowiemy się, do kogo ten anioł, anielica nasza pofrunie.
0: A to jury, wow, jakie w tym roku udało się zgromadzić wspaniałe jury.
1: Tak, dla mnie zawsze jest wspaniałe w tym roku. Ja to zawsze tak zastanawiam się, jak będą przebiegały te rozmowy. Oczywiście dowiaduję się już po, ale czasami efekty i rozmowy trwają też godzinami, należy o tym pamiętać, ale tak rzeczywiście bardzo też się cieszę, że tak godne, tak wspaniałe i niezwykle również zróżnicowane jury mamy w tym roku, bo mamy i Karolinę Gruszkę, i Magdalenę Łazarkiewicz, mamy Andrzeja Chyrę, Ksawerego Żuławskiego, wreszcie mamy Wojtka Gostomczyka, którego to jest w ogóle pierwszy udział w jury producenta filmów, między innymi Wojtka Smarzowskiego. Ciekawa jestem, czy to będzie taka bardziej mieszanka wybuchowa, czy bardziej koncyliacyjna decyzja. Tak jak powiedziałam, efekt poznamy jutro, ale w tym roku jeszcze mamy wiele nowych nagród. Wiele nowych nagród się pojawiło i między innymi taką nową nagrodą jest nagroda dla zespołu, dziecięcego zespołu aktorskiego bądź dziecięcego aktora i ona zostanie również wręczona. Plus jest bardzo ważna nagroda dla nas, nowa nagroda za najlepszą kreację aktorską w konkursie polskim.
0: Ach, no to wspaniale. Szczególnie cieszy mnie ta nagroda dla młodego aktora, aktorki czy zespołu aktorskiego. Mam swoich kandydatów. Zresztą ten film był tutaj dzisiaj pokazywany. Mowa bowiem o filmie Brat Macieja Sobieszczańskiego. Ale Kawko, nie mniej ważny jest sam ten konkurs polski, bo właśnie staracie się pokazywać tutaj te najciekawsze polskie filmy roku. To też jest okazja dla tych, którzy nie zdążyli zobaczyć ich na dużych ekranach, a tu właśnie w dogodnych kinowych warunkach mogą nadrobić te zaległości jeszcze przed zakończeniem tak naprawdę oficjalnym sezonu.
1: Nasz konkurs polski to tak jak powiedziałaś, w soczewce skupiamy de facto taką, wyciskamy taką esencję całego sezonu. Bo wiemy, że ta cyrkulacja jednak polskich filmów rozpoczyna swoją drogę od festiwalu w Gdyni. Tak było zawsze i tak generalnie do dziś jest, w dużej mierze. Dlatego on jest takim odzwierciedleniem, myślę, tych najciekawszych akcentów, które się działy. I też myślę, dlatego jest też tak zróżnicowany. Kuratorem tego pasma jest Łukasz Maciejski już od wielu, wielu lat. On dobiera te filmy. On się doskonale na polskim filmie zna. Oczywiście też rozmawiamy bardzo często, co byśmy jeszcze widzieli, jaki wątek chcielibyśmy podjąć. Ja myślę, że w ogóle tegoroczna edycja tego konkursu jest bardzo ciekawa, bo mamy aż dwa dokumenty. Ponadto mamy film który jest niezwykle eklektyczną formą wizualną. Mówię o

0: filmie Północ-Południe. Wreszcie mamy też premierę, bo mamy film Godej Domie w reżyserii dyrektora Teatru Śląskiego Roberta Talarczyka, więc i oczywiście pozostałe tytuły to fabuły, więc jest to taka, myślę, dość ciekawa mieszanka wybuchowa. Publiczność pełni rolę jury. A bardzo często, jak rozmawiam z twórczyniami czy twórcami, mówią, że to jest ten najważniejszy juror dla nich. A co ważne, to też ten konkurs jest tym miejscem, w ramach którego przyznawana jest właśnie nagroda imienia Ryszarda Bugajskiego.
1: To teraz jeszcze chwilę o tym aspekcie międzynarodowym, bo oczywiście rozmawiałyśmy już o tym konkursie On Air, w którym to pokazujesz filmy z całego świata, ale w tym roku udało się ściągnąć no nie lada gwiazdę do Torunia.
0: Naszą gościnią będzie Nastazja Kiński. Nastazja jest, myślę, ikoną kina światowego, europejskiego. Ja bardzo ją szanuję, ponieważ ona jest takim dowodem, że nawet jak się szybko zacznie, można naprawdę, że tak powiem, rozwalić system. Jest tego doskonałym przykładem, no bo w wieku nastoletnim otrzymała Nagrodę Złotego Globa, o czym wiemy, za film Tess. Dlatego też właśnie to ten tytuł przypomnimy w piątek przed galą uroczystą i też będzie spotkanie z artystką, która z kolei właśnie podczas gali otrzyma takie najważniejsze dla nas festiwalowe wyróżnienie Złotego Anioła za niepokorność twórczą.
1: Kawko, jutro jeszcze cały dzień pokazy filmów, później gala wręczenia nagród. Oczywiście już teraz zapraszam naszych słuchaczy na relacje. Będziemy Państwa informować, kto otrzyma te nagrody, do kogo one powędrują. W sobotę rano podsumowanie zresztą festiwalu na naszej antenie, ale tak jak powiedziałam na początku, to jest 24. odsłona festiwalu. Czy to oznacza, że już szykujecie przyszłoroczny jubileusz?
0: Ćwierćwiecze. Zobowiązuje. Nasza praca nad festiwalem jest, tak, to jest cały rok, dlatego że bardzo wierzymy w dialog, festiwal jest projektem, więc żeby projekt ulepszać, żeby był spełniał też nasze marzenia, ale też był bardzo otwarty na to, z czym przychodzą do nas widzowie, czego oczekują, to de facto nawet podczas odbywającej się edycji, czyli teraz, jak siedzimy, moja odpowiedź brzmi tak. Tak, już pracujemy, rozmawiamy, słuchamy. To jest ta część kreatywna, która też nie jest łatwa, bo wymaga włączenia wszystkich neuronów w głowie i ogromnej wrażliwości i precyzji. No ale to jest frajda, my to kochamy, my to robimy i za 12 miesięcy się spotkamy też tu, mam nadzieję, w Toruniu.
1: Aż oczywiście, że tak i będziemy rozmawiać o kolejnej niezapomnianej odsłonie TOFIE Fest Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toruniu. Kawko, bardzo Ci dziękuję za to, co robisz. Myślę, że to jest ważne, że przybliżasz kino i że to jest właśnie taki festiwal na wyciągnięcie ręki. Tu nie ma żadnych granic. Można uczestniczyć, można rozmawiać, można się zachwycać. Można też krytykować, bo to też jest przecież...
2: To jest dialog. Na tym polega dialog
1: właśnie i rozmowa o kinie, o sztuce. Kawka Jaworska, dyrektorka festiwalu, była razem z nami. Już jutro wielka gala wręczenia nagród, a my zostajemy w Toruniu. Magazyn bardzo filmowy w programie pierwszym Polskiego Radia trwa i za chwilę kolejne rozmowy o filmach, które są tutaj prezentowane.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: A chwilę temu w magazynie bardzo filmowym w programie Pierwszym Polskiego Radia Kawka Jaworska opowiadała o konkursie On Air. Zatem w naszym plenerowym studiu aktorka Karolina Gruszka. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Już tłumaczę, dlaczego zatem, bo jurorka w tym konkursie. Karolino, jutro wielki finał, jutro wieczorem gala wręczenia nagród, no ale przecież skoro jesteś tutaj z nami, no to musimy cię zapytać, kto wygrał.
1: Bardzo bym chciała zdradzić, ale jeszcze tego nie wiem, ponieważ obrady przed nami.
0: Ach, czyli do ostatniej chwili rzeczywiście będziecie się zastanawiać i dyskutować na temat 12 filmów, pierwszych i drugich, bo to jest konkurs, który obejmuje właśnie i debiuty, i te filmy drugie. Filmy z wielu zakątków świata, wśród nich jeden polski tytuł, debiut Emmy Buchwald, Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej, film, który już pokazywany był i nagradzany był wszędzie, więc ciekawa jestem, jak w tym konkursie sobie poradzi. Nie chcę cię pytać wprost o konkretne tytuły, bo jesteś jurorką, więc myślę, że nie wypada, ale powiedz, czy zaskoczyło cię spojrzenie młodych i tych nieco starszych, bo oczywiście debiutować można w każdym wieku. Czy zaskoczył cię bardziej dobór tych filmów? Bo okazuje się, że każdy jest na wskroś współczesny i każdy opowiada gdzieś o jakiejś historii ściśle osadzonej w rzeczywistości i można odnosić je do, no niestety, do tego, co dzieje się na świecie. Mówię tu też o tych kwestiach palących polityczno-społecznie.
1: Tak, na pewno jest dużo filmów, które są bezkompromisowe i które poruszają trudne tematy, czy tak jak mówisz, polityczne, czy społeczne, i niosą ze sobą ogromną dawkę emocji. Są momentami nawet takie trudne do oglądania, tych emocji jest już aż tyle. To, co jeszcze mnie zaskoczyło, to, że jest bardzo wiele filmów, które mają taki niespieszny rytm, czyli tutaj znowu jest ta bezkompromisowość twórców, którzy, zdając sobie sprawę z tego, że współczesny odbiorca, zwłaszcza młody, jest przyzwyczajony do tej ilości bodźców, do tego, że jest szybki montaż, że do krótkich form i że nie ma takiej cierpliwości, a jednak twórcy, robiąc swoje pierwsze czy drugie filmy, proponują zupełnie inny rytm, taki trochę kontemplacyjny, i to mi się wydaje ciekawe, że się nie boją tego.
0: Intensywnie na co dzień pracujesz i w kinie, i w serialach, i w teatrze. Czy tutaj udział podczas festiwalu Toffee Fest w tym procesie jurorowania dał ci szansę także na pozyskanie nowych inspiracji, że oglądanie innych aktorów, aktorek na ekranie dało jakiś bodziec do popatrzenia może inaczej na siebie, na swoje aktorstwo? Może to za duże, co mówię, ale może jakaś inspiracja się w twojej głowie pojawiła?
1: Te filmy pierwsze, debiuty, one mają tę właściwość, że większość z nich ma w sobie dużo świeżości i takiej odwagi. I to na pewno jest inspirujące. Myślę sobie, że mam takich kilka już w tej chwili odkryć festiwalowych. Pewnie to są takie filmy, które mogłyby mnie ominąć, bo one nie trafią do regularnej dystrybucji, więc bardzo jestem wdzięczna za to, że mogłam je obejrzeć. Oprócz tego, że są inspiracją do takiej, chyba mogłabym to nazwać, takiej kreatywności na co dzień, większej kreatywności i odwagi w byciu w ogóle w tym świecie, no to jest też inspiracja do tego, żeby szukać takich filmów, żeby zaglądać.

0: dać do tych mniejszych kin, na te różne przeglądy, które są chwilę i znikają, bo naprawdę tam można znaleźć ważne filmy, ważne historie opowiedziane.
1: I one mogą być polem do późniejszej rozmowy, czy jeszcze głębszej refleksji. A ty lubisz pracować z debiutantami, z młodymi ludźmi?

0: Nie, kierowcy są wyrozumiali. Zauważyłem, że są wyrozumiali i klaksonem dają znać.
1: Spokojnie.
0: Tak, tak. Ja myślę, chyba poznali wariata. 11 lat temu też jechał. Biegł też tymi drogami. Też nam zawadzał, ale dobra, niech jedzie.
1: Pan wariat?
0: No, bo dużo ludzi mówi, ja widzę, on by w życiu się nie wybrał. Takie coś. To jest szaleństwo. To jest nie do pomyślenia. Ludzie kochani. Co on robi? Chodź. Smyk. Dawaj, zaraz ci ściągnę. Idź tam. No dobra. Czekaj. Skakuj. Tu. Wino. Tu. Już. Raz. Już.
1: Tu jest pana towarzysz.
0: Tak, to jest teraz towarzysz, bo moja świętej pamięci małżonka zmarła 12 lat temu, zabili w lipcu 12 lat temu, a on miał w ten czas ponad rok czasu miał. No i w ten czas nie wiedziałem, co mam zrobić. Czy go oddać, czy po prostu zostawić i coś robić. No ona chorowała już. No nie wiedzieliśmy, że aż tak tragicznie będzie, bo dopiero później żeśmy się dowiedzieli. No ale lekarze ją namówili na operację, się okazało, że po operacji ona w nocy zmarła. Tutaj niby treningi z pieskiem, zostawiłem to wszystko, w alkohol poszłem, do pracy nie chodziłem, mało kiedy. No i mi tak mówili, że jak moja umrze, to ja nie dam sobie rady. Tak mi moi niby przyjaciele tak mówili, a ja im pokazałem, że jest inaczej. I pobiegliśmy.
1: Już po śmierci żony?
0: Tak. Pobiegliśmy i ustanowiliśmy rekord, ale nieoficjalny, dlatego że nie był zgłoszony do biura. Do Biura Rekordu Polski nie był zgłoszony. I jest to rekord, ale nieoficjalny. Bo robią pielgrzymki, tak? To jest nic. To jest pielgrzymka, to jest co innego. Tu trzeba liczyć na samego siebie. Na samego siebie i trzeba sobie wybrać punkt, gdzie mam dojść i muszę dojść, żeby nie wiadomo, co się działo. Żeby żabami grzmiało, żabami rzucało, ja muszę w to miejsce dojść. A ja wiem, że to, co ja mówię i to ja szanuję i to, co ja uważam za prawdę, to ja tego będę bronił do końca. I nie będę się zgadzał z nikim.
1: To co jest dla pana ważne w takim razie i dobre?
0: No, dużo nie trzeba, panie, dużo nie trzeba. Ważne, żebym się czuł wolnym człowiekiem. Żeby mnie nikt nie mówił, gdzie ja mam iść, co ja mam robić, kiedy mam wstać, kiedy mam... Czy ja mam z pieskiem biec, czy ja nie mogę z pieskiem biec, czy ja mam tam... No, to jest wolność. O, tyle. To jest najważniejsze. Nas nazwali ostatnim Mohikanie. Taka kobieta idzie w parku z mężem, chyba 2 lata temu. A ja z nim w wózeczku biegnę, tam trenowaliśmy przed półmaratonem. A ona tak patrzy mi do tego gościa, popatrz, to ostatni Mohikanie. Ja tak patrzę na nią, no. Siedź. Zaklapanosiki, Dino, dziękuję. A już zaczął. Tam jest droga. Dziękujemy! Już, ja poprowadzę cię. Do widzenia! Miło było poznać!

ostatni Mohikanin, pan Franek i jego wierny pies Dino. To był reportaż Michała Szczęcha ze studia reporterów Kukułcza 1 Radia Zachód. Dobrej nocy i do usłyszenia. Dziękuję.

programie pierwszym Polskiego Radia Umusangare jako muzyczna pocztówka z Afryki i zaproszenie na sierpniowy festiwal African Beats, który odbędzie się po raz kolejny w Kawęczynie pod Warszawą z całą plejadą znakomitych artystów z Afryki, ale nie tylko, również z Europy, w tym z Polski. 23 minuty pozostały do godziny

pierwszej. Kłaniam się Państwu. Dobry wieczór w muzyce nocą we Wschodnim Froncie. Maciej Szajkowski przed mikrofonem, za konsoletą niestrudzony Tomasz Cieślak. Zapraszamy w taką muzyczną podróż dookoła świata. Wiele dzisiaj niespodzianek, ale zaczynamy jak w początku każdego miesiąca od prezentacji najlepszych albumów z muzyką świata, folkiem czy muzyką tradycyjną. Umu Sangare, a teraz już miejsce piąte. Paolo Angeli i Tenore de Murales. Orgoloso, tak nazywa się zespół i spotkanie awangardy z tradycją. Paolo Angeli gra na swojej unikatowej, zmodyfikowanej gitarze preparowanej, a towarzyszy mu tradycyjny polifoniczny chór z sardyńskiego Orgosolo. To miejsce piąte. Na miejscu czwartym niespodzianka mamy polski akcent. Projekt pod kryptonimem Slavik. 11 Songs of Love and Suffering. 11 pieśni o miłości i cierpieniu. To taki kolektyw polsko-serbski. Akcent międzynarodowy, a jednocześnie album będący głęboką melancholią i pełną emocji, podróżą przez bałkańskie oraz zachodniosłowiańskie korzenie. To opowieść o uniwersalnych ludzkich doświadczeniach.

0: Gosu Sobrakuyate, reprezentujący zachodnią Afrykę i Mali. Album Sobra Dance otwiera już naszych finalistów. Trzeci stopień podium należy do tego właśnie artysty kultywującego bogate tradycje muzyczne Afryki Zachodniej. Ta płyta przynosi transowe rytmy, hipnotyzujące brzmienia instrumentów elektrycznych, ale i tradycyjnych, takich jak kora czy dżembe, bardzo taneczna muzyka. A jeśli o transowości mowa, to miejsce drugie, wielki powrót formacji Tammy Crest, prawdziwej legendy pustynnego bluesa z Mali, również Afryka Zachodnia. I po raz kolejny, już wspominaliśmy o tym wielokrotnie na kanwie najlepszych albumów z muzyką świata, które każdego miesiąca prezentujemy w jedynce, że właśnie Afryka Zachodnia, w tym w szczególności Mali, to prawdziwa potęga muzyczna i artyści stamtąd zwykle trafiają do grona ścisłych finalistów comiesięcznej selekcji wybieranej przez ponad 40 dziennikarzy muzycznych stowarzyszonych przy Europejskiej Unii Nadawców. My w programie pierwszym mamy tę przyjemność i zaszczyt, że reprezentujemy polskie radio. A zatem Tammy Crest, album Asikel, pięknie analogowo nagrana płyta w najlepszym wydaniu, głębokie, przestrzenne brzmienie gitar, niosące tęsknotę, dumę oraz opowieść o kulturze bardzo trudnej historii tożsamości ludu Tuaregów. Miejsce pierwsze, niespodzianka, to premierowa płyta Tabo Lokura z również Mali. Coś zupełnie niezwykłego. To pieśniarka, griotka, hipnotyzująca potężnym, głębokim głosem snuje tradycyjne opowieści, do tego taka minimalistyczna muzyka, ale niezwykle poruszająca i nowoczesna aranżacja. My mamy zaproszenie na folkowisko, gdzie wiele zespołów i z Polski, i ze świata przybędzie na Roztocze już od 9 lipca. Polecamy Państwu ten festiwal Folkowisko w Hutorze Gorajec do 11 lipca. Potrwa również tam karnawał z muzyką świata.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Lato z radiem w poszukiwaniu chłodu. Polarniczka Dagmara Bożek opowie o lecie i o zimie na Antarktydzie i w Arktyce. I o tym, czym różnią się od siebie te dwa mroźne rejony świata. Odwiedzi nas także DJ Sarnula, którego elektroniczny remix Polki Dziadek stał się internetowym wiralem. A Tomasz Torres, perkusista grupy Afromental, zaprosi na najbliższy koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem, na którym wystąpi z zespołem.
2: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Prezydent zawetował prawo oświatowe, które wprowadzało m.in. funkcję rzeczników praw uczniowskich. Zdaniem Karola Nawrockiego proponowane rozwiązania nie poprawią sytuacji w szkołach. Decyzję prezydenta chwalił na antenie TVP Info poseł Bartłomiej Wróblewski z Prawa i Sprawiedliwości.
4: To rodzice powinni mieć decydujący wpływ na wychowanie dzieci i powinni mieć większy wpływ na to, co się dzieje w szkole. I to jest właśnie to, co rząd i minister Nowacka ograniczają. Natomiast takie instrumenty antagonizujące uczniów, nauczycieli destabilizują w gruncie rzeczy funkcję taką edukacyjną i wychowawczą szkoły. Moim zdaniem dobrze, że prezydent powiedział nie szkodliwej ustawie.
3: Posłanka Koalicji Obywatelskiej Jolanta Niezgocka powiedziała, że funkcja rzeczników praw uczniowskich poprawiłaby relacje w szkołach.
5: Ustawa mówiła o powołaniu krajowego rzecznika, ale także o rzecznikach wojewódzkich praw uczniów i rzecznikach szkolnych. I tacy rzecznicy praw uczniów są w szkołach i to są zazwyczaj nauczyciele, którzy jednocześnie są opiekunami samorządów szkolnych. I to jest potrzebne. Ta ustawa mówiła o rzecznikach z jednej strony, z drugiej strony ona określała katalog praw, obowiązków uczniów.
3: Sejm uchwalił ustawę o prawach i obowiązkach ucznia 29 maja. Jej główne założenia to m.in. prawa i obowiązki ucznia skatalogowane w jednym akcie prawnym, środki wychowawcze z pierwszeństwem przed karami, powstanie rzeczników praw uczniowskich, a także obowiązkowe rady szkół. Dwie osoby utonęły wieczorem w województwie łódzkim.

0: Tragedii doszło w Strykowie i w okolicach Sieradza. Po godzinie 18 służby otrzymały zgłoszenie o mężczyźnie tonącym w warcie w miejscowości Bożewisko w powiecie sieradzkim. 50-latka nie udało się uratować, mówi kapitan Łukasz Górczyński ze Straży Pożarnej w Łodzi.
1: Świadkami tego zdarzenia byli strażacy ratownicy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstantynowie Łódzkim. Natychmiast ruszyli na poszukiwania tego mężczyzny. Po kilku minutach prąd wody wyrzucił ciało tego mężczyzny na mieliznę. Pomimo ponad godziny innej reanimacji mężczyzny nie udało się uratować.
0: Z kolei po 19 służby wyłowiły z zalewu w Strykowie w powiecie zgierskim starszego mężczyznę. Do tragedii doszło też na Mazurach. W jeziorze Nickim utonął turysta z Warszawy. Służby apelują podczas wypoczynku nad wodą o rozwagę. Co najmniej 23 osoby zginęły, a ponad 100 zostało rannych w rosyjskich atakach na Ukrainę minionej nocy. Rosja wykorzystała ponad 70 rakiet i prawie 500 dronów. Większość skierowano na Kijów. Prezydent Wołodymyr Zełenski wezwał sojuszników z Europy i USA do zwiększenia pomocy.
2: Udar specjalny.
0: To było uderzenie specjalnie przemyślane przez Rosjan, tak żeby wyrządzić jak największe szkody. W ciągu nocy zestrzeliliśmy 48 rakiet, 476 dronów różnych typów. Szkoda, że nie wszystkie. Niestety mamy deficyt środków antybalistycznych, mamy deficyt rakiet Patriot i koniecznym jest, aby partnerzy ze Stanów Zjednoczonych i Europy byli bardziej aktywni w udzielaniu wsparcia. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że takie ataki są świadectwem niechęci Putina do negocjowania pokoju. Na południu Polski wciąż są usuwane skutki wichur, które ostatniej doby przeszły nad naszym krajem. Trudna sytuacja jest m.in. w województwach świętokrzyskim i opolskim. Możliwe są przerwy w dostawie wody.
3: Tylko w województwie świętokrzyskim strażacy w ciągu niecałej doby wyjeżdżali ponad 500 razy. Większość zgłoszeń dotyczyła połamanych drzew, ale żywioł nie oszczędził też domów. Mówi starszy kapitan Marcin Bajur, rzecznik świętokrzyskich strażaków.
4: Uszkodzonych zostało łącznie 76 budynków, w tym w 71 W przypadkach uszkodzone zostały dachy tych budynków, a niestety kilka z nich zostało całkowicie zerwane.
3: Usuwanie szkód trwa w Starachowicach. Dziś i jutro na terenie całego miasta mogą wystąpić przerwy w dostawie wody. Burze w szczególności dotkliwe okazały się też dla mieszkańców Opolszczyzny. W miejscowości Czerwonków-Raków w pewnym momencie trzeba było ewakuować dwie osoby z jednego z budynków, mówi burmistrz Baborowa Tomasz Krupa.
5: Te osoby są zabezpieczone na terenie miasta Baborów. Ze strony gminy zostały już wczoraj w nocy podjęte działania związane z zabezpieczeniem akurat lokalów zastępczych.
3: Na razie nie wiadomo, czy ten dom będzie nadawał się do zamieszkania. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: W nocy i w piątek w północnej części województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego silny wiatr, lokalnie też burze. Temperatura od 13 stopni na północy i zachodzie do 18 na wschodzie. Chłodniej w obszarach podgórskich 10 stopni w dzień, opady deszczu, a na wybrzeżu burze. Temperatura przeważnie od 20 do 24 stopni. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna z godziny 21. Niższe z ośrodkiem 1000 hektopaskali nad centralną Szwecją przemieszcza się na wschód. Ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, Zatokę Pomorską, Wybrzeże Środkowe i Zatokę Gdańską. Bałtyk Południowy. Wiatr zachodni 6 do 7 w porywach do 9 w skali Beauforta. Stan morza 4 do 5. Temperatura powietrza 18 stopni. Widzialność do dobra do umiarkowanej, okresami przelotny deszcz. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 5 do 6 w porywach 7. Wzrastający na 6 do 7 w porywach do 9 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4, później 4 do 5. Temperatura powietrza 18 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, okresami przelotny deszcz. Zatoka Pomorska. Wiatr zachodni 6 do 7 w porywach do 9 w skali Beauforta. Stan morza 4 do 5. Widzialność dobra do umiarkowanej, okresami przelotny deszcz. Wybrzeże Środkowe. Wiatr zachodni 6 do 7 w porywach do 9 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4, później 4 do 5. Widzialność dobra do umiarkowanej, okresami przelotny deszcz. Zatoka Gdańska. Wiatr zachodni 5 do 6, w porywach 7, później 8 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4, później miejscami 5. Widzialność dobra do umiarkowanej, okresami przelotny deszcz. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy.

0: Nowe. Wiatr zachodni 6 do 7, w porywach do 9 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zachodni 6 do 7, w porywach do 9 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Największe gwiazdy,
3: a wśród nich
2: Justyna Steczkowska.
4: My jesteśmy tu za kres.
2: Staszek Karpiel-Bułecka.
5: Pójdę tam, gdzie góry dotykają nieba.
3: Bratanki.
6: Czerwone korale, czerwone niczym biją.
2: Reni Jusis. Afromental.
3: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
2: Wstęp wolny i doskonała zabawa. Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
3: Sobota, 4 lipca, Zakopane.
2: Transmisja koncertów TVP2 po 20 i na antenie radiowej Jedynki po 21.
3: Zapraszamy.
1: Autopromocja.

0: Muzyka nocą w programie Pierwszym Polskiego Radia. Dobry wieczór, Maciej Szajkowski. Audycję wydaje Izabela Żukowska. I doskonale wiemy, jak muzyka idzie w parze z literaturą. Literatura inspiruje się niejednokrotnie muzyką. Tego przykładem jest Marta Sawicka-Danielak. Pisarka, dziennikarka, reporterka, mistrzyni jogi, krytyczka literacka, autorka monumentalnego dzieła, fascynującego zresztą, o którym za chwilę, Oko Tygrysa, o bestii, którą stworzył człowiek. Dobry wieczór, Marto.
1: Dobry wieczór.
0: Na początku gratuluję. To jest ogromna, monumentalna praca. Mam nadzieję, że nie jest to twoje opus magnum, że to jest jakiś zaczyn w większej opowieści, jakiejś sagi o przyrodzie, o naturze, o zwierzętach, o ludziach w tym wszystkim. To jest historia niezwykła. Czyta się ją z zapartym tchem jak brawurowy reportaż, jak powieść sensacyjną, pełną suspensów. Co było impulsem takim najbardziej bezpośrednim do opisania bestii? Jak narodził się pomysł na tak mocny tytuł i brawurową historię, historię ponadgraniczną też, bo wyprawiamy się z Polski do Indii, ale wracamy do tej Polski.
1: Jako joginka powiem ci, że wszystkie komplementy idą do boskości i do kosmosu, więc się nie czerwienię, gdy słyszę, ale bardzo dziękuję. Kawał pracy w to włożyłam, trzeba przyznać. Ta książka powstawała. Oczywiście pisałam ją w jakimś krótszym okresie, ale powstawała wiele lat, bo musiałam dojść do wielu wniosków i moje podróże do Indii mnie zainspirowały do napisania tej książki, ponieważ im bardziej byłam w indyjskiej kulturze i w takim kulturowym obszarze azjatyckim, tym bardziej mnie poruszała odmienność stosunku azjatyckiego człowieka do przyrody, odmienność od naszej, takiej zachodniej perspektywy.
0: Czym się to charakteryzowało?
1: Nasza zachodnia perspektywa, taka ufundowana też na wierzeniach biblijnych, mówi, że jesteśmy najwyżej w hierarchii, zarządzamy całym istnieniem i to jest nasza...
0: Czyńcie sobie ziemię poddaną, ten słynny cytat, dziś nadużywany, przewrotnie interpretowany.
1: Tak, i bardzo różnie interpretowany, ale dla nas jest to oczywiste, znaczy oczywiście nie dla wszystkich, ale dla większości w Europie i w tym obszarze zachodu tak zwanego, że jesteśmy jakoś lepsi od innych gatunków, właśnie wybrani, jak wspomnieliśmy, a w świecie wschodu, to mówię, to jest bardzo potoczne, ale tak podzielmy to, w świecie azjatyckim, to jest bardziej spojrzenie takie horyzontalne, a nie hierarchiczne, pionowe, czyli wszystkie istoty są ze sobą połączone, bo pochodzą właśnie od tej wspomnianej przeze mnie boskości, definiowanej jak kto sobie chce, bo to nie chodzi o jakieś konkretne postaci religijne czy bogów, chodzi o siłę stwórczą, tak? Stwórczą siłę boską, kosmiczną, której emanacją jest każda istota. I wiewiórka, i wąż, i człowiek, i góra, bo to są też takie nieożywione byty, i drzewo, i trawa, więc tam jest po prostu szacunek większy do przyrody, ale też przekonanie, że my jako ludzie nie możemy, nie wiem, więcej brać, na przykład więcej brać z lasu. I moje bohaterki, czyli tygrysie wdowy, kobiety, które straciły w ataku tygrysa bengalskiego męża, bo od tego zaczynam, bardzo mnie zaskakiwały, że

0: pomimo tego, że były bardzo prostymi osobami, często niepiśmiennymi, nie mającymi kontaktu z literaturą, z książką, z wiedzą o świecie w ogóle. Jak je pytałam, czy jesteś zła na tygrysa, że pożar ci męża, to one mówiły, ale jak ja mogę być zła na zwierzę? Przecież to jest zwierzę. To nie robi tego celowo. A druga odpowiedź była, ale jak ja mogę być zła na tygrysa, kiedy to mój mąż poszedł do jego domu, do dżungli, więc stał się wypadek. Tak jak u nas na drodze są auta i jak przekroczysz, nie wiem, w nieodpowiednim miejscu jezdnię, to możesz ulec wypadkowi. Tak oni są przekonani, no, że jak nieodpowiednio w tej dżungli się, wiesz, zapuszczasz nie w te rejony, no to jest szansa wypadku, ale nie ataku. My mówimy atak zwierzęcia, oni mówią wypadek.
1: Wypadek. No, możemy to śmiało odnieść do Polski. Tutaj te incydenty z na przykład udziałem niedźwiedzi, prawda? Od razu postulat, wystrzelać. Dziki w mieście wyłapać, wystrzelać. Kompletne niezrozumienie, że człowiek coraz dalej zapuszcza się w terytoria naturalnie przeznaczone, zamieszkiwane przez zwierzęta i w ogóle zdaje się z nimi nie liczyć. To dosyć taka niebezpieczna mentalność, bo ona pokazuje nam coraz częściej, jak przyroda obraca się przeciwko człowiekowi z powodu niezrozumienia praw przyrody. Człowiek jest być może najwyżej w tej hierarchii czy drabinie istot jako tak najbardziej inteligentna, chociaż tutaj mamy w tej chwili pewne dyskusje, ale nie rozumiemy tutaj tego świata przyrody.
0: Właśnie, wspomniałam wcześniej o połączeniu tych istot i tu jest clue, że w momencie, kiedy żyjemy w czasach utraty bioróżnorodności, się mówi o kryzysie klimatycznym, nawet osoby, które się tym nie interesują, no dociera już do nich, że pogoda się zmienia, że warunki klimatyczne się drastycznie zmieniają z powodu działalności człowieka, no i przeludnienia tej planety. I musimy sobie uświadomić, właśnie to jest ta zmiana tej perspektywy, że jesteśmy w jakimś ekosystemie, czyli jakimś środowisku, w którym kolejne elementy tego środowiska są od siebie zależne. Więc na przykład tygrys, o którym piszę, ale tygrys jest w mojej książce taki bardziej też symboliczny, metaforyczny, inne zwierzęta można podstawić pod niego, to jest gatunek tak zwany parasolowy, czyli ten od tego parasola, który chroni inne. Jak nie będzie tygrysa, to kolejne gatunki zaczną wymierać i cały ekosystem siada. I ci ludzie, do których jeździłam na Sundarbany, czyli do największych namorzynowych lasów na planecie, jeszcze ostałych się między Indiami a Bangladeszem, mówili mi tak, jak nie będzie tygrysa, nie będzie lasu, jak nie będzie lasu, nie będzie nas. I to już jest w eposie Mahabharata powiedziane, jak nie ma tygrysa, nie ma lasu. Ale ci ludzie z doświadczenia wiedzą, że jeżeli jest jakiś system, który przez tysiąclecia działał, to zaburzenie gospodarki tego systemu w postaci na przykład znikania jakiegoś gatunku burzy funkcjonowanie też innych gatunków. W tym sensie możemy się uczyć od tych ludzi, a jednocześnie piszę o Indiach, choć nie tylko o Indiach, które jak wiemy są najludniejszym państwem świata. Więc ktoś by powiedział, no ale to właśnie przez to, że jest coraz więcej ludzi, dzikie zwierzęta tracą swoje terytorium, swoje miejsce do życia i jest to prawda. Więc jednocześnie nie możemy na przykład zwiększać liczby tygrysów, co czyni, jak w konkursie premier Modi i cały czas zlicza, że jest więcej. No nie może być więcej dzikich zwierząt, kiedy nie ma dla nich terytorium, a terytorium jest zabierane przez ludzi, bo gdzieś muszą mieszkać. I tu się rodzi ten tak zwany konflikt człowiek-zwierzę, człowiek-tygrys. Im więcej jest ludzi, tym mniej może być tygrysów, a jeżeli na siłę są rozmnażane i relokowane, to wtedy dochodzi do zagrożenia ludzkiego życia. Bo po prostu tygrys jest w za dużej bliskości z człowiekiem lub jego baza pokarmowa jest przetrzebiona. I w ten sposób się rodzi między innymi ludojad, ale nie tylko. Więcej mówię, piszę o tym w książce Oko Tygrysa. Jak stworzyliśmy mit ludojada, tygrysa ludojada, jak tak naprawdę brytyjscy kolonizatorzy stworzyli ten mit po to, żeby wyeliminować to zwierzę przeszkadzające w karczowaniu lasu pod trakcje kolejowe.